Qantas 1, zaraz potem Blauka i Patrycja Krzyczman, młoda artystka, lat 21 zaledwie, a wcześniej Blauka w nowym nagraniu Everest. Blauka tu pokazuje powoli swoje zdolności wokalne, bo przecież ma je nieprawdopodobne, co udowadniała już jako bardzo malutka nastolatka, to jest taka malutka była, ale była początkującą artystką. Pierwszą jej płytę produkował zresztą Piotr Rubik. Teraz Igo, ale nie sam, bo najpierw nagranie solowe, a potem razem z Gipsem i For Money. No i potem Salsa. Salsa, która przygotowała swój nowy utwór z płyty, która podobno będzie brzmiała nostalgicznie.

Stół, las.

Igo solo i wraz z Gibsem oraz Formany, a także Sarsa w nowym nagraniu. A przed nami Big Cyc. Polskie Radio, Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydaje w tej chwili reedycję drugiej płyty grupy Big Cyc, Nie wierzcie elektrykom, ale jak zwykle poza materiałem oryginalnym są również nowości, które moim zdaniem brzmią świetnie. Renata Przemyk, Doktor Misio i moim zdaniem to są absolutnie bardzo mocne

0: Doktor Misio, a wcześniej Renata Przemyk i Nie ma tu nikogo. Kiedy usłyszałem tę wersję przeboju grupy Big Cic, stwierdziłem, że ma szansę ta piosenka ponownie stać się wielkim przebojem, bo Renata zrobiła to w sposób absolutnie moim zdaniem fantastyczny. Zresztą państwo mieli szansę się przed momentem przekonać. To jeszcze przejdźmy do oryginalnej płyty Big Cica, która, jak mówiłem, właśnie ma swoją reedycję, drugi album Big Cic. Z niego dwa też duże przeboje. Marian, wierny kibic, to akurat a propos mundialu, a także Nie wierzcie elektrykom.
1: Tu Polskie Radio Big Cic. Sekcja albańska Radia Wolna Hercegowina. Minęła godzina 27. Słońce wzeszło w dramatyczny sposób w Małkini, a zaszło bez zbędnych perturbacji nad centralą nasienną w Suwałkach.
2: Łączymy się ze studiem sport. Przed mikrofonem książę Fryderyk II, niestety z trzeciej dynastii Ming. Czołowy napastnik praskiej drużyny Wiktorki Ziszkow i stado pędzących.

0: cyklu Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym, bestseller W narzeczu Suahili, czyta Josif Broz Tito.
1: Niś ta nie każesz, choczesz lidę prestanenem, ne reci ne, a sadczesz mi lepo sferi preci, ne prasi ne, ja sam twoja prijatelica, ja nisam kriwa. Och, dobre je, ja se ne wierzę elektrikom.

0: Grupa Big Cyz powraca z analogową reedycją swojej drugiej płyty, a jeśli Państwo chcą wspomnieć sobie, jak powstawał pierwszy album Big Cyza, to na stronie Polskiego Radia, wśród archiwów naszych, a właściwie wśród podcastów Historii Pewnej Płyty, tam znajdziemy opowieść o tym krążku właśnie. Teraz będzie Wanda Kwietniewska wraz z Igorem Herbutem. Kiedyś graliśmy już ten utwór, ale już niedługo prawdopodobnie spotkamy się z Wandą Kwietniewską, żeby opowiedziała o płycie Siedem Życzeń. Ta wersja tego utworu jest moim zdaniem świetna, dużo lepsza niż oryginalna, ale potem jeszcze będą tak na dodatek zupełnie z innej bajki Pani Jeziora i Splot, to poznański zespół Kryształy.
1: Hator, hator.

Siedem życzeń, Wanda Kwietniewska i Igor Herbut, a zaraz potem Kryształy, czyli Michał Gmieciak i Paweł Swiernalis. Wraz z nimi w utworze Pani Jeziora była również Ptakowa. A to teraz pozostaniemy jeszcze przez chwilę w Poznaniu. Stamtąd mój absolutnie ukochany zespół sprzed lat. Zresztą byłem na koncercie premierowym, kiedy wydawali swoją pierwszą, jak na razie jedyną płytę. I posłuchajmy, jak to było przed laty. Będzie Król, będzie Spadam Stąd i będzie Suitcase, czyli kolejny utwór, który rozpoczyna nam wakacje.

tam stąd.

Brodacze Live Act. Przez długie, długie lata największą specjalistką od podróżowania w kierunku lata i słońca była Beata Kozidrak i na swoim koncie wraz z Bajmem miała kilka utworów, które świetnie o tym opowiadały, bo to nie tylko Piechotą do lata, ale także Wędrujemy i Jezioro Szczęścia.

Słonecznie, letnio, zespół Baim. No to jeszcze pozostańmy w tych klimatach. Też dwie wielkie gwiazdy, które ciągle pracują, chociaż te piosenki będą nieco starsze. Piosenka Tylko Błękit i Adriatyk Ocean Gorący. Wiadomo, kto to śpiewa? Myślę, że państwo się domyślają. Lombard i Marek Kościkiewicz.

Lombard i Marek Kosiukiewicz, Adriatyk, Ocean Gorący i Tylko Błękit. Lato, więc również kino letnie, no takim troszkę nietypowym, zaśpiewa za chwilę grupa Mysłowic i właśnie z nią pozostaniemy przez dłuższą chwilę jeszcze, bo zaraz po scenariuszu Dla moich sąsiadów będzie Z twarzą Marilyn Monroe i Życie to surfing.

Życie to surfing z twarzą Marilyn Monroe i scenariusz dla moich sąsiadów. W Nocnej Polsce w Trójce 3 razy grupa Mysłowic. Kolejną gwiazdą tej nocy będzie Ewelina Flinta. Na początek coś z kabaretu starszych panów, czyli Zmierzch. Zmierzch właściwie za nami jest środek nocy, ale te noce w środku lata bywają często całkowicie jasne. A po Zmierzchu ballada o pięknej Kasi to już zupełnie nowa, własna piosenka, nowa, sprzed 2 lat, Eweliny Flinty.

Zmierzch i ballada o pięknej Kasi. Mroczny utwór w nocnej Polsce. No to dobra pora na tego typu utwory. Ale teledysku na szczęście nie musieliśmy oglądać, bo o tej porze może zamroził nam krew w żyłach. Ewelina Flinta. I właściwie muzyka Eweliny Flinty zostanie wraz z nami jeszcze przez chwilę. Jeśli państwo sięgną do internetu i do historii pewnej płyty w podcaście opowieść o debiucie Eweliny Flinty, między innymi o piosence Żałuję, która w tej chwili, ale nie w wykonaniu Eweliny Flinty, a w wersji zaśpiewanej przez Rosalie i Chloe Martini. Swoją drogą, kiedyś panie spotkały się w studiu, kiedy ukazywały się nowe utwory właśnie i Rosalie i Eweliny Flinty i troszkę o tej piosence, o tej wersji Żałuję rozmawiały. No to w związku

Rosalie, Chloe Martini i ich wersja przeboju Eweliny Flinty Żałuję. Rosalie wraz z nami jeszcze przez jakiś czas pozostanie, będzie lato na Grochowie i będzie spokojnie. To chyba jedna z moich ulubionych piosenek Rosalie. Spokojnie, fajne brzmienie, fajne leniwe śpiewanie. To na tę porę idealne.

Rosalii w nocnej Polsce. I to właściwie prawie wszystko, chociaż jeszcze dwa utwory nam pozostały. Będzie Wszystko, czego dziś chcę i będzie List. Wydawałoby się, że zaśpiewa Izabela Trojanowska i Nosowska, ale nie. To będzie Brodka. Brodka w pierwszym utworze wraz z Agimem, a potem już List. Wielki przebój grupy Hej. Tomasz Żonda, to była Nocna Polska.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Ranny wzmacniacz.
5: Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przypada 70. rocznica urodzin jednego z najciekawszych, najoryginalniejszych i najwszechstronniejszych perkusistów lat 80. Mowa o Antonie Fiszerze, któremu już poświęciłem trochę czasu w audycji GH+. Dziś jego muzyka w większym wymiarze. Anton świetnie się odnajdywał w bardzo różnych stylach i gatunkach, o czym się Państwo będą mogli dziś przekonać, a brzmienie jego gry na bębnach trudno pomylić z brzmieniem jakiegokolwiek innego perkusisty. Przechodzimy do muzyki. To będą nagrania z debiutanckiego albumu grupy The Phillies Crazy Rhythms.

The Boy with the Perpetual Nervousness, Loveless Love i Raised Eyebrows. Słuchaliśmy grupy The Phillies. Rzadko zdarza się, by perkusista do tego stopnia zdominował brzmienie zespołu, jak miało to miejsce właśnie w przypadku płyty Crazy Rhythms. Anton Fear unikał używania talerzy perkusyjnych, co podsłuchał w nagraniach The Velvet Underground, a Mo Tucker była jego największą perkusyjną inspiracją. Oboje uważali, że brzmienie talerzy zakłóca brzmienie gitar i innych instrumentów. Przechodzimy do muzyki. Tym razem to będzie zupełnie inny klimat. Jazz po prostu. Co prawda wywodzący się z no wave, ale jednak jazz. The Lounge Lizards.

Born Never Asked i Sharky's Day. Śpiewała Laurie Anderson, a grali m.in. Adrian Belew, Bill Laswell i oczywiście Anton Fear. Mr. Heartbreak to ten najlepszy, najciekawszy okres w twórczości Laurie Anderson, czyli krótko mówiąc lata 80. W roku 1982 Fear założył zespół The Golden Palominos. Na początku awangardowy, w późniejszych latach brzmiący nieco bardziej tradycyjnie.

The Animal Speaks. Śpiewał oczywiście John Lydon, a wcześniej Clustering Crane i Boy Go. Tu z kolei mogliśmy usłyszeć śpiewającego Michaela Stipe'a. Natomiast na organach Hammondach, we wszystkich utworach wymienionych przed chwilą, zagrał sam Bernie Worrell, znany przede wszystkim z grupy Funkadelic. Wracamy do muzyki The Golden Palominos. Tym razem będą to nagrania z drugiej połowy lat 80.

Słuchaliśmy grupy The Golden Palominos, najpierw utwór Diamond, kompozycja Petera Holsapla z grupy DBs, a później Shattered Image. Tu z kolei śpiewała Amanda Kramer, znana przede wszystkim chyba z grupy Information Society. Teraz z kolei Anton Fear jako perkusista na płytach Boba Molda, lidera grupy Husker Du. To będą oczywiście nadal lata 80.

See a little light, black sheets of rain, it's too late i stop your crying. To były piosenki Boba Molda z dwóch pierwszych solowych albumów tego artysty, Workbook i Black Sheets of Rain. Wkrótce po nagraniu tych dwóch albumów Bob Mold założył kolejny ważny zespół w swoim życiu artystycznym, Sugar. Natomiast my teraz posłuchamy muzyki z płyty White Light from the Mouth of Infinity, jednej z pierwszych ważnych płyt w dorobku Michaela Geary i grupy Swans.

Love Will Save You, Failure i Blind. To były utwory z płyty White Light from the Mouth of Infinity, grupa Swans z roku 1991. Na zakończenie audycji posłuchamy muzyki ze wspólnego dzieła z Tiny Nordenstam i Antona Fira. Tina była akurat niedługo po wydaniu pięknej płyty And She Closed Her Eyes. A my posłuchamy nagrań z albumu The Photographer's Wife. I Could Still Be an Actor, Now When I See You i The Things You Said. Tina Nordenstam, Anton Fear. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19:05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Jest szósta. Czas na serwis Trójki przedstawia Artur Ewertowski.
3: Nowe władze wchodzą do warszawskiego szpitala południowego. Echa doniesień o saloniku VIP dla polityków KO i zarobkach jednego z lekarzy. Order Orła Białego nie dla prezydenta Ukrainy. Prezydent Polski zdecydował się odebrać odznaczenie Zełenskiemu. Są zarzuty dla mężczyzn.

0: który usłyszał zarzuty w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jest nowa prezes Szpitala Południowego w Warszawie. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego odwołany został cały dotychczasowy zarząd placówki. To bezpośrednia konsekwencja kontroli na oddziale ratunkowym, który miał bez kolejki przyjmować polityków rządzącej koalicji. Nowe władze placówki mają natychmiast podjąć współpracę z prokuraturą. O szczegółach Piotr Durys.
1: Nowa prezes, jako specjalistka od audytów i kontroli w ochronie zdrowia, ma natychmiast podjąć współpracę ze wszystkimi służbami badającymi ten skandal. Poprzednie władze placówki straciły stanowiska, bo jak podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski, to zarząd ponosił pełną odpowiedzialność za brak nadzoru nad rozliczeniami i organizacją pracy.
2: System kontroli rozliczeń w szpitalu nie zadziałał tak, jak powinien. I stąd też moja decyzja o odwołaniu zarządu szpitala.
1: Sprawa wykroczyła już daleko poza warszawski ratusz. Weryfikacją finansów i procedur zajmują się prokuratura, NFZ oraz Najwyższa Izba Kontroli. Premier Donald Tusk zapewnia, że w tym śledztwie nie ma mowy o taryfie ulgowej dla kogokolwiek.
3: Tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan. Niezależnie od tego, kogo to ma kosztować i musi być wyjaśnione do samego końca.
1: Władze stolicy zapowiadają, że to dopiero początek i po audycie wszystkich miejskich SOR-ów wyciągane będą kolejne konsekwencje personalne. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to już pod koniec maja w reakcji na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów Sił Zbrojnych. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent Nawrocki podkreślał, że decyzja o odebraniu orderu nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
4: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło.
0: Do sprawy odniósł się ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha, który w mediach społecznościowych napisał, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Według niego jest ona nieuzasadniona i lekceważąca wobec prezydenta Zełenskiego i państwa ukraińskiego. Mężczyzna podejrzewany o zastrzelenie rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej usłyszał zarzut zabójstwa. Jak przekazała prokuratura, podejrzany obywatel Gruzji Elnur A. nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Wobec zachodzącej obawy ucieczki i matactwa oraz możliwej surowej kary prokurator skierował do sądu wniosek o areszt na 3 miesiące. Mężczyznę policja zatrzymała w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Ofiarą był 44-letni Rosjanin, artysta, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemian Skripecki. Malował on karykatury Putina, Łukaszenki i Kadyrowa. Ameryka oszalała na punkcie sokera. Piłkarze Stanów Zjednoczonych pokonali w Seattle 2-0 Australię i po pierwszych dwóch meczach Mistrzostw Świata, nie zdarzyło się to w ostatnich dekadach, zapewnili sobie awans do kolejnej rundy.
5: Najpierw przed meczem podczas amerykańskiego hymnu zapłonął stadion w Seattle i setki stref kibica zlokalizowanych w całym kraju. Po wygranym meczu szaleństwa nie było końca. To fenomenalne, wygrywamy z Australią, do boju Stany, taki jest nasz soccer. Zagraliśmy naprawdę dobry mecz i awansowaliśmy do kolejnej rundy. Wszyscy wiecie, co to dla nas oznacza i co to jest. Mówili zaraz po meczu rozemocjonowani amerykańscy kibice. Zwycięstwo nad Australią oznacza, że kadra USA po raz pierwszy od swoich dwóch pierwszych meczów mundialu w 1930 roku wygrała dwa spotkania z rzędu w turnieju Puchar Świata z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
6: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W krajowej sieci energetycznej ze źródeł odnawialnych pochodzi w tej chwili niespełna 18% energii elektrycznej. Większość z wiatru. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dziś to głównie chyba z wiatraków i klimatyzatorów, ale po kolei. We wschodniej połowie kraju dziś słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, choć będzie się chmurzyć. W rejonach podgórskich, Małopolski i Śląska przelotnie popada deszcz, być może na rysach też. Możliwe burze z gradem, a wiatr południowy i południowo-wschodni słaby, choć w czasie burz w porywach do 90, a na północnym zachodzie nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No i temperatura dziś Najniższa na wybrzeżu. Jakbym powiedział, że najzimniej albo najchłodniej, to gdzie tam? 24 stopnie dziś nad samym morzem. 27 na Suwalszczyźnie, około 31.

0: centrum i na Podkarpaciu, 33 na południu, a najwyższa temperatura na zachodzie, uwaga proszę Państwa, dziś nawet do 35 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
3: Polecamy scenę teatralną Trójki.
4: Adam Wojtyszko.
3: Michał Kotański.
2: Barbara Marcinik. Zapraszam dzisiaj po 19.
1: Autopromocja.
0: 6 minut po godzinie 6.
5: Zapraszamy do Trójki.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. No i witamy bardzo serdecznie. Chciałbym się powiedzieć, witamy gorąco, no ale bez przesady. 19-20 stopni teraz za oknem na Myśliwieckiej. Au, tak właśnie. Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Maciej Załęski, Piotr Łodej. Rozpoczynamy sobotnie poranne Zapraszamy do Trójki.

Pani Kasia z przyjaciółmi na dobry początek naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. 10 minut po godzinie 6. Powitaliśmy Państwa bardzo serdecznie, by nie powiedzieć gorąco. Ciekaw jestem, kto po drugiej stronie radioodbiornika. Zapraszamy do trójki @polskiradio.pl. Mailową 71335, drogą SMS-ową i telefonicznie do Staszka 2 2 i 7 3. Upał dziś, upał. No to mamy na to, by przygotować się na ten upalny dzień. Trochę mrozu.

0: na pół. 14 minut po godzinie 6, no tak pół na pół i mailowo, i na razie telefonicznie. Pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry, panie Wojciechu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy.
0: Co to pana tak zmusiło, że w sobotę rano o tej godzinie już na nogach słyszę, już gdzieś w drodze, ale nie wiem, do pracy czy na ryby?
1: Nie, z pracy tym razem.
0: Już w pracy.
1: Już w pracy.
0: Zuch.
1: Praca na szczęście.
0: Ach, rozumiem, rozumiem. Praca pana kocha. A pan swoją pracę? A niech pan przyzna, bo może szef słucha, to wie pan.
1: Nie, to mój szef to się będzie na urlopie teraz.
0: Dobrze, możemy powiedzieć. Czyli rozumiem, jak to z szefami, tak to bywa. No dobrze.
1: No, będzie w poniedziałek i będzie opowiadał, jak fajnie było na urlopie.
0: Dobre relacje, tak, tak, w pracy, tak. Zawodowe. Super. A plany na urlop, to już tak zapytam, żeby było nie tak znowu do końca smutno?
1: Za półtora miesiąca plany oczywiście są. Polskie morze tradycyjnie do Jarosławca.
0: Fantastycznie. Pogody życzę. Pogody. Bo znam takiego, co jak pojechał na... nad morze, znam takiego. Pojechał na 3 tygodnie, to mówi, że tylko 2 razy padało. Raz tydzień, drugi raz 2 tygodnie. No ale oby się nie spełniła ta czasami klątwa polskiego wybrzeża.
1: Pogoda będzie jak drug.
0: Tego życzę. Pan Wojciech z Piaseczna dziś na dzień dobry. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten poranny sygnał. No to mailowo, telefoniczne, smsowo. Gdyby państwo mieli ochotę, to serdecznie zapraszamy. Tematów do dzisiejszych porannych rozważań na pewno nie zabraknie. Będzie konkurs z nagrodami, no i będzie się działo. Mam nadzieję też dużo dobrej muzyki o poranku, takiej rozgrzewającej. Ja tak rozumiem.

0: Audioslave. 20 minut po godzinie 6, ale nie tak, że od razu upały i słońce w wielu miejscach. Przenosimy się na południe. Z Będzina, pan Romek. Witam serdecznie.
1: Kłaniam się bardzo nisko, panie redaktorze. Kłaniam się.
0: Co ja słyszę? Tak. Dzień dobry, dzień pochmurny, dzień deszczowy słyszę.
1: No tak się ten dzień dzisiaj rozpoczął. Żabami wali w kilowych tytkach, jak mówią. Przebijam się przez smugi deszczu. Tak upalnie miało być. No a jednak, no zdarza się.
0: Będzie upalnie, będzie. Co prawda, no pochmurno deszczowo, ale bardzo, bardzo ciepło. Jak spoglądam w prognozy, panie Romku, około 33 stopni na południu. No więc tak ciepło rozpoczęty, choć pochmurny deszczowy dzień. A dokąd pan podąża? Też do pracy?
1: Kocha nas praca, panie redaktorze, kocha i pana kocha mocno.

0: skoro pan o tej porze już mikrofonu pilnuje. No ja też zmierzam do pracy. Dzień otwarty dzisiaj, taki wyjątkowy, ciężki przemysł i rodziny chcą zobaczyć, gdzie to też ich ojcowie, tatusiowie, dziadkowie, mężowie pracują, przy czym. No to zorganizowaliśmy taki dzień otwarty, żeby rodziny mogły popodziwiać, przy czym my pracujemy.
1: Także przemysł ciężki. A tak dokładnie możemy zdradzić, co to za branża?
0: Oczywiście, budujemy pojazdy szynowe.
1: A, tak, no to rzeczywiście.
0: Czyli ode mnie nasze PKP Intercity będą wyjeżdżały.
1: Rozumiem. Taki dzień otwarty, no to super sprawa. Można synowi pokazać na przykład albo córce. O, zobacz, tatuś w pracy, tata w pracy.
0: Tak, w każdą dziurę można zajrzeć, zobaczyć, przy czym pracujemy, jak to robimy. I co się tam dzieje?
1: No to świetna okazja. Pamiętam z Dnia Otwartego Trójki, że te relacje między pracownikami również, między rodzinami, ale także zobaczenie na co dzień, no bo przecież też nawet i jak mówimy o naszych rodzinach, nie mają wglądu do tego, jak to wygląda na co dzień, prawda? Czym się zajmujemy, jak to od kuchni wygląda ta praca.
0: Tak, bo to tylko z opowiadania i można poopowiadać, ale wyobraźnia swoje robi, no więc trzeba pokazać. Tak?
1: Super, fajnie,
0: mamy
1: że
0: symulatory
1: można
0: takie specjalne, gdzie można sobie spróbować spawać, gdzie można sobie spróbować wszystkich czynności, można przejechać się tym cudem, także no piękna zabawa dla wszystkich.
1: Może ktoś właśnie z młodszych złapie takiego bakcyla, zobaczy, o to jest super, pójdę w ślady. Na
0: to
1: przykład,
0: mi się podoba, tak
1: świetnie.
0: Jest.
1: Panie Romku, dobrego dnia życzę, udanego, żeby ten dzień otwarty, mimo pogody takiej, jaka jest na południu, udał się i żeby wszystko przebiegło tak świetnie, by było co wspominać. Tak jak my tu przy Myśliwieckiej po ostatnim, na przykład, dniu otwartym czy nocy muzeów.
0: Dobrego dnia również. Bardzo nisko się kłaniam kochanej trójeczce i panu redaktorowi, którego no niestety rzadko słychać tutaj. Dlaczego?
1: Już nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Dobrze jest, dobrze jest. Od poniedziałku do piątku jest dobrze, od czasu do czasu sobota. Też cieszę się, że możemy się usłyszeć. No a już teraz w muzycznym kalendarzu. Lionel Richie w urodziny.

Rocznik 49. Lionel Richie w muzycznym trójkowym kalendarzu. No, tak jak wcześniej pan Romek wspominał, to z budzika troszkę przeniesiony kalendarz. Co prawda co sobotę może się pojawić taka piękna data w muzycznym kalendarzu, ale codziennie także wspominamy tych artystów, te płyty czy wydarzenia koncertowe, które warto wspominać także po latach. Sobota 20 czerwca, dziś słońce obudziło się chwilkę po czwartej i zajdzie po 21. No, z tym słońcem, jak słyszeliśmy, na południu kraju, to może niekoniecznie. Pochmurno, deszczowo i mocno pada, przynajmniej w okolicach Katowic, Będzina. Dzień potrwa prawie 17 godzin, jeden z najdłuższych dni w roku i to absolutnie 16 godzin i 47 minut i to każda minutka na wagę złota. Imieniny Bogny, Bogumiły, Bożeny, Diany, Florentyny i Rafała. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No a w muzycznym kalendarzu wspomnienie: w roku 1942 urodził się Brian Wilson, niezwykły muzyk, lider, wokalista, także był głównym producentem, kompozytorem i aranżerem grupy The Beach Boys. Artysta zmarł w roku 2025, ale ta wspaniała muzyka ich przetrwała.

The Beach Boys w muzycznym trójkowym kalendarzu. No a dziś wiele tematów, o których będziemy mówić. Przede wszystkim o udzielaniu pierwszej pomocy. Wspólnie z Państwem będziemy starać się zastanowić, odpowiedzieć na pytanie, czy umiemy, czy wiemy, jak udzielać pierwszej pomocy. Tym bardziej, że do tego dziś doskonała okazja o krajowym treningu pierwszej pomocy jeszcze będziemy mówić. No ale właśnie pierwsza, ale jednak wcale nie podstawowa, choć taka być powinna. Pierwsza pomoc, mimo obowiązku

obowiązkowej edukacji w tym zakresie w szkołach, cyklicznie w ramach szkoleń w pracy, oczywiście z obowiązku szkolenia BHP. Wciąż wielu z nas, no właśnie, to udzielanie pierwszej pomocy chyba pozostaje taką czarną magią, pewnie niepraktykowaną. Czy udzielamy pierwszej pomocy? Czy jesteśmy gotowi na jej udzielanie? Oto mieszkańcy

0: drużyna pracujących.
1: 112.
2: Ten 112. Kolejny pamiętam 999, ale nie wiem, czy to jest na pogotowie. Muszę sobie to wpisać.
3: 112. Widzisz, że ktoś upadł, ktoś leży. Co w pierwszej kolejności powinnaś zrobić?
4: Trzeba spojrzeć, czy jest jakieś niebezpieczeństwo dookoła.
5: Patrzę, czy jest bezpiecznie dla mnie. Moje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Na nie podchodzę.
1: Sprawdzić, czy nie jest pan pijany?
2: Bym się darła po prostu. Ratunku, pomocy, człowiek upadł.
3: Powinna pani według wszelkich norm sprawdzić, czy jest bezpiecznie wokół. Jak należy sprawdzić, czy osoba nieprzytomna oddycha?
4: Trzeba się pochylić jednym uchem i spojrzeć, po pierwsze, czy czuje się ten oddech na własnej skórze. Spojrzeć, czy się unosi klatka piersiowa.
5: Położyć rękę pod głową osoby tak, aby była ona bezpieczna. Ułożyć ją w tak zwanej pozycji bezpiecznej. I nasłuchiwanie, czy klatka piersiowa się porusza.
2: Przede wszystkim przykładam palce do tętnicy.
1: Najlepiej pewnie, jakby miała lusterko, które kobiety często mają.
3: Pani ma?
1: Mam telefon, więc para może być na telefon. Potem bym chyba puls sprawdzała.
3: Zasada jest widzę, słyszę, czuję. W jakiej pozycji należy ułożyć osobę, która jest nieprzytomna, ale prawidłowo oddycha?
4: Tej bezpiecznej?
5: Boczna bezpieczna.
2: Na bok trzeba.
1: Bocznej bezpiecznej, ugięte trochę nogi, ręka tak przełożona i osoba jest na boku i nie pozwalać jej na pewno, żeby była na plecach, ani na brzuchu.
3: Boczna bezpieczna. A jakie jest podstawowe działanie przy zatrzymaniu się krążenia u osoby dorosłej? Chodzi o RKO.
5: Nie mam pojęcia, proszę pana.
4: Jeżeli ma się taką możliwość, to powinno być 30 uciśnięć klatki piersiowej i pomiędzy tym 2 wdechy, ale nie zawsze jest to wymagane. Te 2 wdechy.
1: 2 albo 3 uciski na, nie wiem, 10 sztucznych usta, ja nie wiem.
2: Nie wiem, cały czas będę uciskała.
3: 30 na 2 oddechy.
2: 30 na 2 oddechy. Kiepska byłam zawsze z matematyki, ale zapamiętam, dziękuję. Zmusił mnie pan do tego, żeby dzisiaj się zagłębić. Internet mi dzisiaj będą instalować, więc...
3: Pierwsza rzecz, jaką pani sprawdzi, pierwsza pomoc.
2: Tak.
6: Z mieszkańcami stolicy rozmawiał Paweł Turski i takie szkolenie dziś się odbędzie. O krajowym treningu pierwszej pomocy porozmawiamy z naszym gościem po godzinie 7. Niezmiennie zachęcam do pozostania z poranną audycją. Zapraszamy do trójki. Za 27 minut będzie 7. Kolejna data z muzycznego kalendarza. Nie taka wprost i nieoczywista, ale w 1983 roku ukazał się debiutancki album Lady Punk. To było 43 lata temu.

Krajowy trening pierwszej pomocy dziś się odbędzie. O tym jeszcze będziemy mówić, a dziś o poranku pytamy Państwa, czy umiemy, czy wiemy, jak udzielać pierwszej pomocy, czy ta wiedza z różnego rodzaju szkoleń, także szkoleń BHP obowiązkowych w pracy, czy nam zostaje w głowach, czy to doskonale pamiętamy, szczególnie być może w takiej stresującej sytuacji podczas na przykład wyjazdów wakacyjnych. 2 2 7 3, numer telefonu, zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, także drogą SMS-ową. SMS się przyda za chwilkę, bo będzie konkurs z fantastyczną nagrodą. Państwo również śledzą to, co dzieje się teraz z wydarzeń sportowych. No to oczywiście na mundialu mecz grupy D. Okazuje się, że Turcja przegrywa z Paragwajem 0-1. Jest 72. minuta tego spotkania. Oczywiście o mundialu, o meczach, o tym, co dzieje się na stadionach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku, będziemy mówić. Serwis sportowy chwilkę po godzinie 7:00, także nasze spotkanie w krótkiej piłce z wydarzeniami z mistrzostw jeszcze przed godziną 8:00. Więc zachęcamy Państwa do korespondencji, słuchając, mam nadzieję, rozgrzewającej muzyki, choć pamiętamy, że dziś upalny dzień przed nami. Troszkę też z tym dniem najdłuższym w roku będzie związane pytanie konkursowe, to już za chwilę. No a co w muzycznym kalendarzu? 46 lat temu został wydany album Blues Brothers z muzyką do filmu o tym samym tytule. Nie wiem, tak mi się wydaje, ale to okazja do tego, by zrobić głośniej.

0: Blues Brothers to też w muzycznym trójkowym kalendarzu. Emocji nie brakuje, mam nadzieję, że również związanych z konkursem. Przypomnę, że wystarczy wymyślić, napisać, wysłać, a odpowiedzi należy przesłać SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. No i tak lekko licząc, mamy 2 godzinki na zastanowienie się, wysłanie SMS-a, bo około 8:30 wyraźnie dam znać, że wtedy zamkniemy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową i wtedy też poznamy zwycięzcę, rozdamy nagrodę. Mam nadzieję, że dziś nie będzie to zadanie bardzo trudne, ale trzeba będzie się wykazać pewnego rodzaju sprytem, bo będziemy nagradzać oczywiście oryginalność, no i również kreatywność, bo trzeba będzie opisać, dokończyć, może w 3 krótkich słowach takie zdanie, gdyby przez cały rok dni były tak długie jak ten dzisiejszy dzień, jak teraz, to na co przeznaczyliby Państwo ten czas, który tak umyka, który pojawia się gdzieś tam we wrześniu, w październiku, w listopadzie, po zmroku? Odpowiedź w formie może krótkiego wiersza albo metafory, nawiązując do tego, co mówiłem przed chwilką, należy wysłać pod numer 73533. Nagroda czeka.
1: Sponsorem w konkursie jest marka DeepSpot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. DeepSpot.com.
0: A dziś nagrodą jest pierwsze nurkowanie z butlą wartości 462 zł brutto. 73533. Na co przeznaczyć ten uciekający czas? Gdyby przez cały rok dni były tak długie jak dziś, to na co przeznaczyliby Państwo ten czas, który tak umyka po zmroku? No niech będzie, rozmawiamy w Trójce, więc może 3 takie rzeczy. 73533. Nagroda czeka, a mi pozostaje życzyć powodzenia.

0: 72 lata temu urodził się Michael Anthony Sobolewski, basista grupy Van Halen. Składamy najlepsze życzenia wszystkim dziś urodzonym. Pamiętamy dziś Bogny, Bogumiły, Bożeny, Diany, Florentyny i Rafała. Nie tylko jubilatom, także solenizantom. Wszystkiego, co najlepsze. 13 minut pozostało do godziny 7 w konkursie. Dziś pytanie, jak mówiłem wcześniej, związane z tym najdłuższym, tymi najdłuższymi dniami w roku, tak jak teraz, jak zawsze pan Robert Zaświdnika, niezastąpiony w kartce z kalendarza. Dzień dobry, witamy.
1: Ja chciałem tylko szybko poinformować, że słońce to dzisiaj wzeszło już o 4.14, a zajdzie o 21.01, ale jutro będzie identycznie. No i jak tutaj teraz ogłosić ten najdłuższy dzień w roku? Może przyjmijmy, że to jutrzejsza niedziela, bo to wtedy słońce wchodzi w znak zodiaku raka i wtedy zaczyna się astronomiczne lato. No bo kiedyś rok temu to miałem precyzyjne dane. Dzień trwał w Warszawie 16 godzin 46 minut i 38 sekund. I tu też mogą być dzisiaj, jutro różnice sekundowe, a nie posiadam takich informacji.
0: Tak, te ułamki nam o poranku wychodzą, tak, bardzo serdecznie dziękuję. To może, jeśli mamy taki dylemat, że i dziś, i jutro te najdłuższe dni w roku i to, który jest tym naj, to powiedzmy, że przed nami najkrótsza noc w roku. O, i chyba jesteśmy pogodzeni z tym. Mam nadzieję. Wracamy do konkursu i zachęcam Państwa do pisania. Gdyby przez cały rok dni były tak długie jak dziś, jak teraz, to na co przeznaczyliby Państwo ten czas, który tak umyka po zmroku? Konkursowo 73533. Serdecznie zachęcam do korespondencji. Za 12 minut 7, a za chwilę o pierwszej pomocy. Czy umiemy udzielać, czy wiemy, czy kiedykolwiek przydała nam się w życiu ta umiejętność? O tym za moment, wcześniej Król Słońca.

0: 8 minut pozostało do godziny 7. Dziś wyjątkowe, otwarte dla każdego wydarzenie, krajowy trening pierwszej pomocy, o tym jak skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia. My pytamy, czy wiemy jak udzielać pierwszej pomocy? Odpowiedź na to pytanie może zaskoczyć. Wiedza zależy od... No właśnie, wieku. I to udowodni teraz Państwu Paweł Turski, który o podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy zapytał dwie grupy osób.
1: Czy zdarzyło się Pani kiedyś udzielać pierwszej pomocy, a może Pani była sama w takiej sytuacji, że Pani trzeba było udzielić?
2: Ja nie potrzebowałam pomocy, ale pomagałam. Na pewno trzeba się zatrzymać.
3: Nie, ale byłam w sytuacji, w której na egzaminie koleżanka obok mnie, widziałam, że wygląda źle, siedzieliśmy tak razem połączeni przy stołach i ja zażartowałam do niej, że słuchaj, jak będziesz odpływała, to daj znać. I ona w tym momencie, jak na takiej kreskówce spłynęła, wszyscy zamarli, łącznie z prowadzącym, który był młodą osobą, tylko jeden nasz kolega, którego tata chyba cierpi na stwardnienie rozsiane, wiedział jak się zachować, ustawił ją w pozycji bezpiecznej, ale wszystkich po prostu zmroziło.
4: Nie, proszę pana, ale miałem kurs na zajęciach edukacji zdrowotnej.
5: Jak wyglądają takie kursy?
4: My go mieliśmy realizowane w mojej szkole na wyjeździe. Byliśmy na Mazurach i tam mieliśmy zespół ratowników, który nam pokazywał, jak się to robi.
1: Co by pani zrobiła? Ja bym się teraz tutaj położył.
6: Nie wiedziałabym, co zrobić.
7: Na początku bym zobaczyła, czy nikt inny nie stara się pomóc, bo jednak jeżeli ktoś by podszedł i rzeczywiście zaczął coś robić, to raczej bym mogłabym stanąć z boku, ale bym nie przeszkadzała tej osobie, bo to też jest wtedy problem, jak jest za dużo osób dookoła. Ale jakbym rzeczywiście była sama, to postarałabym się pomóc.
3: Pomimo to, że niektóre prace, które miałam w życiu, wymagały ode mnie kursów, ja nie czuję się jakoś wybitnie przygotowana. W sensie wiem, jak ustawić człowieka w pozycji bezpiecznej, ale jak się zachłyśnie, czy ja naprawdę do końca wiem, co zrobić, czy bym odpaliła ChatGPT, to jest pytanie.
8: Miałam na przysposobieniu obronnym w liceum, na studiach coś tam miałam, ale jeżeli nie wykonuje się tego systematycznie, to po prostu ulatuje. Powinno się organizować kursy dla chętnych, nawet w każdym wieku.
0: I o takim kursie, choć w całym kraju odbywającym się, o krajowym treningu pierwszej pomocy, będziemy mówić, porozmawiam z ratownikiem, z naszym gościem w studiu już po godzinie 7, więc zachęcam do pozostania z nami. No a pytanie dziś o poranku, czy kiedykolwiek przydała nam się w życiu umiejętność udzielania pierwszej pomocy? No oby nie, ale takie sytuacje, jak wiemy, się zdarzają. I czy umiemy, czy wiemy, jak udzielać pierwszej pomocy? Zapraszamy do Trójki, małpa.polskiradio.pl, mailową 71335, smsowo, telefonicznie 22373.

0: Melakoteluk, Daniel Blum. Ostrzeżenia synoptyków przed upałami na dziś. O tym m.in. już za chwilę, tuż po serwisie i wiadomościach sportowych po godzinie 7. Będą też wieści z Mundialu. Zachęcam do pozostania z nami.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Żegnamy reklamy.
0: Tu program trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry. Witam Państwa. Jest punktualnie 7, zatem czas na serwis trójki. Przedstawia Artur Ewertowski.
6: Sprawę będzie badać prokuratura, tak minister sprawiedliwości odpowiada na pytania o nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Prezydent Nawrocki, jak zapowiadał, tak zrobił, odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi. Zarzuty zabójstwa usłyszał mężczyzna podejrzany o zabójstwo 44-letniego rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. To będzie element badań prokuratury. Tak do nowych informacji dotyczących nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według ustaleń portalu Zero.pl Rafał Trzaskowski od roku miał wiedzieć o działalności Dawida Kacprzyka na kierowanym wówczas przez niego oddziale. Jak napisał portal, 19 lipca 2025 roku o zaniedbaniach w placówce prezydenta stolicy miał poinformować w prywatnej rozmowie przez komunikator internetowy ordynator chirurgii Szpitala Południowego. 2 miesiące później lekarz został zwolniony z pracy. Minister Waldemar Żurek powiedział w Polskim Radiu, że w takiej sytuacji

0: sytuacji należało zareagować.
1: Ja bym na pewno wtedy albo zalecił taką kontrolę, albo bym zażądał precyzyjnych wyjaśnień od tej osoby, która jest takim sygnalistą. Wydaje mi się, że też tu była jakaś relacja, bo jeżeli ktoś ma do prezydenta numer telefonu i pisze do niego w takiej formule, to znaczy, że te osoby się znają.
0: Rafał Trzaskowski odpowiedział, że codziennie dostaje setki wiadomości i nie z każdą jest w stanie się zapoznać. Dodał też, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości. W Szpitalu Południowym trwa kontrola prowadzona przez Stołeczny Ratusz i NFZ. Sprawę bada też prokuratura. Wszystko po doniesieniach medialnych o specjalnej uprzywilejowanej ścieżce na SOR dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych. To tym oddziałem kierował Damian Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Ordera Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Odebranie odznaczenia Nawrocki zapowiedział pod koniec maja w reakcji na decyzję Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Przemysław Lis.
2: Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na gloryfikację UPA przez Ukrainę oraz ukraińskich żołnierzy, których tysiące po rosyjskiej inwazji było szkolonych w naszym kraju. Karol Nawrocki zaznaczył jednak, że jego decyzja nie jest wymierzona w naród ukraiński.
3: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło.
2: W rozmowie z Polskim Radiem były ambasador RP w Kijowie Jan Piekło powiedział, że decyzja Karola Nawrockiego źle wpłynie na polsko-ukraińskie relacje.
4: Natomiast jest jeden beneficjent, który się z tego bardzo cieszy, to jest oczywiście Rosja.
2: Wołodymyr Zełenski postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony Orderem Orła Białego 5 kwietnia 2023 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 44-letniego rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. To 36-letni obywatel Gruzji Elnur A. Przesłuchanie mężczyzny w prokuraturze krajowej w Lublinie rozpoczęło się wczoraj późnym wieczorem.
5: Zarzuty podejrzanemu lubelscy śledczy postawili dziś w nocy. Mężczyzna podejrzany jest o to, że w poniedziałek 15 czerwca zastrzelił obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. W kierunku ofiary padło aż 5 strzałów z broni palnej. Podejrzany Elnur A. podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i całkowicie odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie zamierzają jednak ryzykować z uwagi na realną obawę ucieczki, matactwa oraz grożącą mu surową karę. Prokuratura skierowała już do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o tymczasowy areszt. Elnur A. może spędzić za kratkami najbliższe 3 miesiące, a za zabójstwo może mu grozić nawet dożywocie. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: Dodajmy, że podejrzany o zabójstwo Elnur A. został zatrzymany przez policję w czwartek rano w hostelu pod Warszawą. Negocjacje pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem stanęły pod znakiem zapytania. Pierwsza runda rozmów, która miała rozpocząć się wczoraj w Szwajcarii, nie doszła do skutku. Według medialnych doniesień Biały Dom nie rezygnuje jednak z dialogu i wysyła na miejsce swoich negocjatorów. Do odwołania spotkania doszło po serii izraelskich uderzeń w Libanie oraz po anulowaniu wizyty wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w Szwajcarii. W miejscu planowanych rozmów delegacje Iranu, Stanów Zjednoczonych oraz państw pośredniczących, czyli Pakistanu i Kataru, ostatecznie nie zasiadły do stołu negocjacyjnego. Władze w Teheranie twierdzą, że negocjacje nie są pilne i mogą rozpocząć się dopiero za kilka dni, w zależności od sytuacji w Libanie. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Pięć minut po godzinie 7:00, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zdaje się, że Paragwaj dowiózł zwycięstwo.
8: Już?
7: No jeszcze nie, jeszcze nie.
8: No to jeszcze nie dowiózł. 9. minuta i faktycznie Paragwaj grający całą drugą część spotkania w dziesiątkę prowadzi z Turcją 1-0. A jest już 99. minuta. No ciekawy ten mecz. Obrężenie bramki paragwajskiej.
7: Kolejne strzały nic nie dało. No tak, ta 9. doliczona minuta też nic nie dało.
8: USA-Australia 2-0 i Amerykanie zapewnili sobie wyjście z grupy. Szkocja przegrała z Marokiem 0-1. Brazylia wygrała 3-0 z Haiti. No i właśnie trwa ten mecz. 100. minuta, koniec.
7: Koniec?
8: Tak, koniec. Tak jest.
7: Przed chwileczką.
8: A więc Paragwaj wygrywa. Brawo, brawo. Co słychać na żużelku w 9. kolejce Ekstraligi? Stal Gorzów Wielkopolski pokonała GKM Grudziądz 54-36. W pierwszym meczu, jak pamiętamy, był remis, stąd punkt bonusowy z

0: Talii za wczorajsze zwycięstwo. Włókniarz Częstochowa przegrał z Unią Leszno 38-52, liderem GKM przed Unią i Motorem. Rzut Conleya Garrisona w ostatniej sekundzie i będziemy mieli mecz numer 7 w finale Orlen Basket Ligi. Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 76-74. W rywalizacji jest 3-3. Decydujący mecz w niedzielę w Warszawie. Nasza wybitna lekkoatletka Natalia Bukowiecka, druga w biegu na 400 metrów podczas mityngu Diamentowej Ligi w Dosze. Polka uzyskała czas 50 sekund i 1 dziesiąta. Wygrała niesamowita Mary Lady Paulinho z Dominikany z wynikiem 48,91. Polskie siatkarki w oczekiwaniu na dzisiejszy mecz Ligi Narodów ładowały baterie. W Bangkoku wygrały już 2 mecze z Ukrainą i Bułgarią. Dziś zagrają z Holandią. A co słychać w naszym obozie? Opowiada środkowa Natalia Kecher.
1: Byłyśmy na lokalnym bazarku tutaj, przeszłyśmy się. Byłyśmy też w galerii obok. Nie kupowałyśmy za dużo pamiątek, ale pochodziłyśmy, zobaczyłyśmy co nieco. Później wróciłyśmy do hotelu, żeby odpocząć, jeszcze szybką drzemkę przed siłownią, która była po południu. Miałyśmy też wideo przed meczem z Holandią.
0: Zobacz, dowiemy się, co na tym wideo było wyświetlane za godzinę w serwisie. Początek meczu z Holenderkami w samo południe. I jeszcze zapowiedź króciutka. Żużlowa Grand Prix dzisiaj we Wrocławiu. Kwalifikacje o 14, wyścigi od 19. Bartosz Zmarzyk spróbuje odebrać prowadzenie w cyklu Mistrzostw Świata Australijczykowi Bradyemu Kurcowi. Warto wspomnieć, że pierwsze zawody o Grand Prix we Wrocławiu w 1995 roku wygrał Tomasz Golob. Przed rokiem najlepszy był tam Kurc, a później późniejszy mistrz świata Zmarzlik drugi.
2: Dziś we wschodniej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, choć będzie się chmurzyć. W rejonach górskich Małopolski i Śląska przelotnie popada deszcz, niewykluczone burze z gradem, a na termometrach dziś od 24 stopni na wybrzeżu, od 24. 27 na Suwalszczyźnie, około 31 w centrum i na Podkarpaciu, na południu 33, a najwyższa temperatura na zachodzie do 35 stopni Celsjusza.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Uff, jak gorące omdlenia, zatrzymanie krążenia, wypadek, nagła utrata przytomności. W takich sytuacjach liczą się sekundy, a niekiedy to przypadkowy przechodzień staje się ratownikiem. Czy kiedykolwiek przydała nam się w życiu umiejętność udzielania pierwszej pomocy? No właśnie, czy umiemy, może wiemy, jak udzielać pierwszej pomocy? Czy wiemy, jak wtedy reagować? A no właśnie, rusza krajowy trening pierwszej pomocy i o tym już za chwilę porozmawiam z naszym gościem w studiu.

0: 12 minut po godzinie 7.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: W audycji porannej o tym, że dziś wyjątkowe otwarcie dla każdego wydarzenie. Krajowy trening pierwszej pomocy o tym, jak skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia. A no właśnie, podpowie ratownik medyczny Filip Hajnus z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Dzień dobry, witam w naszym studiu.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Trening pierwszej pomocy. Nadal tak wielu ludzi boi się pomagać, stąd taki pomysł właśnie. Strach przed zrobieniem czegoś, że jest, no nie wiem, że zrobimy krzywdę, jest większy niż chęć ratowania życia?
2: Wydaje mi się, że wciąż wiele osób się tego boi, a zupełnie niepotrzebnie.
0: No bo wszyscy chcielibyśmy pomagać, a co nas, nie wiem jak to nazwać, może przesadnie paraliżuje?
2: Obawa przed tym, że zrobimy krzywdę zamiast pomożemy, co jest, tak jak powiedziałem wcześniej, no, błędnym założeniem, ponieważ mamy człowieka, który umiera i trzeba powiedzieć sobie o tym wprost, który doświadczył jakiegoś tam, no, jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli my mu pomożemy, jeżeli my zaczniemy udzielać tej pierwszej pomocy, to zrobimy najlepszą rzecz, jaką możemy zrobić.
0: Czyli lepiej cokolwiek niż nic.
2: Oczywiście, zawsze lepiej zrobić cokolwiek niż stać biernie i się temu przyglądać. Taka najprostsza rzecz, od której możemy zacząć, to telefon pod numer alarmowy. Czy to będzie 999, czy to będzie numer 112. Każdy z tych numerów pomoże nam w udzieleniu pierwszej pomocy. Dlaczego?
0: No właśnie.
2: Bo mamy z drugiej strony osobę, która ma doświadczenie w tym, jak reagować w tego typu sytuacjach i przez telefon może nam udzielić cennych wskazówek.
0: No być może ratownikom tak łatwo mówić, prawda, z pana doświadczenia, kiedy pan to robi na co dzień, po kilkanaście, kilkadziesiąt razy.
2: Bardzo różnie.
0: W ciągu dnia. No ale ratownicy też często powtarzają, że świadek zdarzenia jest tym pierwszym ogniwem ratunku. A jakie są te pierwsze sekundy, które mogą zdecydować o czyimś życiu albo śmierci?
2: Tak naprawdę za każdym razem, i my to wielokrotnie powtarzamy w trakcie szkoleń, dobry ratownik to żywy ratownik. Więc zanim my zaczniemy działać, musimy zadbać o siebie samego. Zatrzymać się na te 3-5 sekund, wziąć kilka głębokich wdechów i zastanowić się, co zrobić dalej. Zobaczyć, czy na przykład za chwilę nie ulegniemy potrąceniu przez samochód osobowy. Przecież w ruchu miejskim, gdzie niestety, ale dochodzi do wypadków komunikacyjnych, jesteśmy zagrożeni tym, że coś nas potrąci. Mhm. Może muszę wyciągnąć rękawiczki, które mam w torbie, które mam w formie breloka do kluczy, które pozwolą na to, że ja będę zabezpieczony przed krwią i wszystkimi innymi wydzielinami mojego pacjenta. To są bardzo proste rzeczy. Kiedy już się zapoznałem z tym, czy jest bezpiecznie, zadbałem o swoje bezpieczeństwo, wyciągnę telefon komórkowy, od razu wybiorę numer alarmowy, ponieważ jednocześnie jestem w stanie dokonywać oceny tego, co dzieje się z moim pacjentem i rozmawiać z osobą, która za chwilę zadysponuje mi odpowiednie służby na miejsce zdarzenia.
0: A na którym etapie świadkowie zdarzeń najczęściej popełniają błędy?
2: Oj, nie znam tutaj dokładnej statystyki, ale ja myślę, że największym błędem będzie to, że nic nie zrobili. Mhm. Że stali i niestety biernie przyglądali się temu, z czym mamy do czynienia.
0: Patrzymy na innych, tak? Bo inni zadzwonią, bo inni pomogą. Tak,
2: tak? Ja powiem więcej. Zarówno mi, jak i moim kolegom i koleżankom z pracy zdarzyło się na przykład mieć wyjazd w ramach zespołu ratownictwa medycznego do pacjenta, który finalnie miał zatrzymanie krążenia, a żaden ze świadków nie podjął działania. Żaden ze świadków zdarzenia nie zaczął uciskać klatki piersiowej. I to myślę, że to jest taki błąd kardynalny. Ale tak jak mówię, wynikało to zapewne z tego, że oni bali się reagować. Ja pozwoliłem sobie przygotować...
0: No właśnie, jak jest, co mówią na ten temat statystyki, bo to jest istotne, czy potwierdzają te słowa.
2: Wspomniałem o tym, że pacjent miał zatrzymanie krążenia, nagłe zatrzymanie krążenia. To jest coś, o czym przede wszystkim staramy się mówić najgłośniej, bo to się rzeczywiście zdarza. Europejska Rada Resuscytacji podaje statystyki, że 55 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. No więc proszę zobaczyć, jaka jest statystyka tego wszystkiego. 70% tego typu nagłych zatrzymań krążenia ma miejsce w warunkach prywatnych. Mhm. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy w domu, wtedy, kiedy jesteśmy
0: w bezpiecznych warunkach,
2: tak. Dokładnie. A raptem tylko 10% to są miejsca publiczne.

0: Więc musimy wiedzieć, jak reagować. I tutaj też dalej czytając tą statystykę, świadkowie reagowali średnio w 58% przypadków. Nie jest źle, ale no, chcielibyśmy, żeby to było to 100%.
1: Robi wrażenie, tak.
0: Szczególnie, że tutaj chciałbym podkreślić, że nieudzielenie pierwszej pomocy w myśl polskiego prawodawstwa to jest przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
1: Tutaj mówimy o europejskich danych, o statystykach, ale jak jest z nami, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy? No, pytam, czy ten pomysł, myślę, że tak, krajowego treningu pierwszej pomocy jest trafiony, bo takich treningów czy prób postawienia się w takiej sytuacji, no wiadomo, w warunkach troszkę innych niż w tych, w których pan pracuje, jest na tyle dobrym pomysłem, że powinniśmy to robić regularnie i powtarzać i robić to z własnej woli, że idziemy, chcemy, próbujemy, ćwiczymy.
0: Koniecznie, koniecznie. To jest fantastyczna idea i każda idea, która ma na celu propagowanie tego, czym jest pierwsza pomoc i jak jej udzielać zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, to jest świetna inicjatywa. To jest naprawdę inicjatywa, która w skali całego kraju pozwoli nam na to, żebyśmy przeszkolili w dniu dzisiejszym tysiące, dziesiątki tysięcy, taką mam nadzieję, osób, bo szkolimy się dla siebie samych, ale szkolimy się też dla drugiego człowieka. Tym drugim człowiekiem może być osoba nam bliska i wiadomo, że kiedy naszym bliskim dzieje się jakakolwiek krzywda, chcielibyśmy reagować skutecznie i w takich sytuacjach naprawdę istotne jest te kilka pierwszych sekund. To, czy rozpoznamy, co się dzieje, czy zareagujemy prawidłowo, czy uratujemy komuś życie.
1: To właśnie chyba też takie działanie, powiedziałbym w dobrym tego słowa znaczeniu, z automatu, prawda? Że nie jesteśmy zaskoczeni sytuacją, tylko mamy to już przećwiczone, nazwijmy to, na sucho podczas właśnie takich zajęć, takiego treningu jak dziś i wtedy no, jakby łatwiej wchodzimy w tę trudną sytuację.
0: Z jednej strony pamięć mięśniowa jest zdecydowanie czymś, co w ratownictwie lubimy. Z drugiej strony powtórzę słowa mojego instruktora na prawo jazdy, który niegdyś mnie edukował. Nie uczmy się jeździć na pamięć. Każda sytuacja jest taka sama. Zawsze wymagane jest to, żebyśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, zatrzymali się na te 5 sekund, wzięli kilka głębokich wdechów i zapoznali się z tym, co się dzieje. Niech pan zwróci uwagę na to, że tutaj chociażby w Łazienkach Królewskich, gdybyśmy teraz poszli na spacer, na pewno spotkalibyśmy osobę, która jest z psem na spacerze. I teraz pytanie, czy podszedł pan by do osoby leżącej na ziemi, obok której siedziałby piękny, wpatrzony w pana owczarek belgijski? Ja bym na pewno 2 razy się zastanowił, zanim bym do takiego człowieka podszedł, bo zastanawiałbym się na tym, jak ten pies zareaguje. Z jednej strony może mi pozwolić na to, żebym zajął się jego właścicielem, z drugiej strony psy będą broniły swoich właścicieli. Zdrowy rozsądek, nasze bezpieczeństwo za każdym razem jest najważniejsze.
1: Tutaj to podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy to raz, a drugie, na przykład jednym z elementów treningu, bo spojrzałem w program, jest tamowanie masywnych krwotoków. To umiejętność kojarzona raczej z ratownikami, czy może z wojskiem. Dlaczego dziś powinnym znać każda osoba?
0: Bo tak naprawdę zespoły ratownictwa medycznego nie interweniują obecnie na polu walki czy w warunkach poligonów, tylko zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżają do wypadków komunikacyjnych, do naszych domów, do miejsc publicznych. I proszę mi wierzyć, że tam też bardzo często mamy do czynienia z masywnymi krwotokami. Zdarzyło się nam realizować wyjazdy jako zespołowi ratownictwa medycznego, na przykład do pękniętego żylaka. No rzecz, powiedziałbym, powszechna, rzecz, która jest niepozorna, a w momencie, kiedy wchodzimy do takiego mieszkania, to okazuje się, że połowa podłogi w tym mieszkaniu jest zalana krwią. To jest tylko i wyłącznie pęknięty żylak. W tym domu brakowało gazy, brakowało podstawowych środków opatrunkowych i to jest taka rzecz bardzo prozaiczna. Ale na przykład, jeżeli bralibyśmy udział w wypadku komunikacyjnym, no to chcielibyśmy tamować te masywne krwotoki. Każda sekunda tak naprawdę, gdzie nasz pacjent traci krew, sprawia, że ma mniejsze szanse na przeżycie. My na tych piknikach będziemy edukowali w zakresie używania opasek zaciskowych, tych gdzieś tam też szumnie nazywane, one są stazami taktycznymi. Generalnie rzecz biorąc jest to coś, co kiedyś było uczone jako ostateczność. Różne legendy krążą na temat tego.
1: No, nic umiejętność bardziej... wiązania, zakładania.
0: Tak, dokładnie. No obecnie mamy XXI wiek, rozwiniętą medycynę, również tą medycynę pola walki, która coraz bardziej jest implementowana do cywilnej medycyny. No i tam właśnie będziemy trochę obalali mity, mam nadzieję, związane z tymi opaskami zaciskowymi. Pokażemy, że jest to bezpieczne, skuteczne i powszechnie stosowane rozwiązanie, ponieważ my cywilnie w ratownictwie również tego używamy.
1: W programie treningu między innymi jest też użycie AED. No, gdyby dziś ktoś zasłabł na ulicy, nie wiem, w galerii handlowej, na dworcu, czy przeciętny Polak naprawdę może bezpiecznie użyć defibrylatora, nawet jeśli nigdy wcześniej go nie dotykał? No może na szkoleniu BHP. No,
0: jeżeli
1: w najlepszym przypadku.
0: O właśnie, no to troszkę jakby chciałbym się pocieszyć tym, że skoro

0: na szkoleniu BHP było wspomniane i mógł używać tego urządzenia szkoleniowo, no to już mamy sukces. Generalnie rzecz biorąc, defibrylatory AED są zrobione w taki sposób, żeby nie zaszkodziły. One są tylko po to, żeby pomóc naszemu poszkodowanemu, a nie zaszkodzić. Nie zrobimy nimi krzywdy, ponieważ to nie my finalnie decydujemy, czy należy wykonać defibrylację, czy tej defibrylacji nie należy wykonywać, tylko decyzję o tym podejmuje urządzenie, a my tylko wykonujemy jego polecenia. Tak jak wspomniałem również wcześniej, telefon do dyspozytora medycznego. Dzwonimy do kogoś, kto wie, jak reagować w takich sytuacjach i przez telefon może udzielić nam instruktażu. I to jest bardzo cenny zasób, z którego nie bójmy się korzystać. Nie wiem, pytam, uzyskuję odpowiedź, uzyskuję profesjonalną, że tak powiem, instrukcję.
1: A gdyby pan miał wskazać jedną umiejętność, którą każdy słuchacz powinien dziś zapamiętać po naszej rozmowie, jeszcze dziś poćwiczyć, być może właśnie podczas treningu pierwszej pomocy, tego krajowego, bo w wielu miejscach się odbędzie, to co to by było?
0: Kurczę, zastanawiam się nad tym.
1: Jedno za mało, wybrać to najważniejsze.
0: Jedno to tak. Zdecydowanie za mało. Z jednej strony chciałbym powiedzieć umiejętność logicznego myślenia, a z drugiej strony zachowanie takiej zimnej krwi, a z trzeciej strony szukając jakiegoś uniwersalnego rozwiązania, to powiedziałbym, żeby miał tą odwagę do reagowania i zadzwonienia pod numer alarmowy, bo jak zadzwoni pod numer alarmowy, to uzyska instrukcję postępowania na każdą okoliczność, z jaką by miał tylko do czynienia.
1: I na koniec bardzo praktycznie podchodzi słuchacz na krajowy trening pierwszej pomocy. Co konkretnie wyniesie po tych 2-3 godzinach ćwiczeń? W jakiej sytuacji ta wiedza może mu się przydać? Na przykład już jutro? Oby nie, ale na
0: wszelki
1: wypadek.
0: Ja powiem więcej. Ta wiedza może się przydać już w drodze powrotnej do domu z takiego treningu. Oczywiście my zawsze mówimy naszym kursantom, że życzymy państwu tego, by ta wiedza nigdy się państwu nie przydała, ale jeśli to żebyście wiedzieli, jak reagować. Udzielanie pierwszej pomocy, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora AED, tamowanie masywnych krwotoków, układanie w pozycji bezpiecznej i na pewno wiele, wiele innych rzeczy, których ktoś dotychczas mógł w ogóle nie sprawdzać, nie testować, chociażby użycie opaski zaciskowej. Myślę, że wszystkie te pikniki pozwolą nam na to, żebyśmy zdobyli podstawy, które są niezbędne do tego, żebyśmy uratowali komuś życie. Więc ja myślę, że zdecydowanie warto. Myślę, że też warto pomyśleć o swoim bezpieczeństwie, wybierając się na te pikniki. Z przerażeniem patrzyłem na dzisiejszą prognozę pogody, gdzie 32 stopnie były zapowiadane, więc myślę, że też pomyślmy o tym, żeby zabrać gdzieś tam butelkę wody i to raczej tą większą niż mniejszą, nakrycie głowy, może krem z filtrem. Koniecznie unikajmy długiej ekspozycji na słońce i to powinno być głównie skierowane do osób najmłodszych i do osób starszych. Jeżeli idziemy na ten piknik, to tak jak powiedziałem wcześniej, pamiętajmy o dużej butelce wody.
1: Też dbajmy o własne bezpieczeństwo, właśnie choćby w takiej formie. Oprócz głównego treningu w Warszawie na PGE Narodowym, w całym kraju odbędzie się blisko 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych. Ta lista wszystkich punktów znajduje się na stronie gov.pl na OLIOC. Lista punktów krajowego treningu pierwszej pomocy, ochrona ludności, obrona cywilna na portalu gov.pl, a dziś przypomnijmy w godzinach od 11 do 16 na PGE Narodowym w Warszawie to miejsce zamieni się w takie serce krajowego treningu. O tym jeszcze będziemy mówić, o krajowym treningu pierwszej pomocy. A o udzielaniu pierwszej pomocy i trochę o tej akcji opowiadał ratownik medyczny Filip Hajnus z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Audycja poranna, zapraszamy do trójki. Gdyby Państwo mieli pytania, serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki, małpa polskieradio.pl. 25 minut po godzinie 7.

0: Rusza Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. Dziś pytamy m.in., czy wiemy, jak reagować. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Ja uważam, że pytanie jest źle zadane, bo jeżeli byśmy zapytali 100 osób, to 99 odpowie, że umie. Pytanie powinno brzmieć, czy chcemy. Sam osobiście jestem też strażakiem ochotnikiem. Miałem taką dwa razy takie zdarzenie, że człowiek leżał. No niestety, wszyscy przechodzili, zainteresowała się młodzież. Obydwu przypadkach młodzież. Starsi, tacy po 60 ludzie, niestety, powiem przykro, idą, jeszcze komentują, a to pijany, a to tak. Czy chcemy udzielić pierwszej pomocy? Czy chcemy sąsiadowi pomóc odśnieżyć? To jest ta sama zasada.
0: No i czy kiedykolwiek przydała nam się w życiu umiejętność udzielania pierwszej pomocy, tak jak przed chwileczką z ratownikiem medycznym mówiliśmy? Oby nie, ale na wszelki wypadek. 29 minut po godzinie 7.

0: Meslowicz o poranku na 28 minut przed godziną 8. Zastanawiamy się też dziś o poranku, czy kultura jest dziś luksusem, potrzebą, a może jednym z fundamentów na przykład nowoczesnego społeczeństwa. O tym, myślę, warto porozmawiać, szczególnie teraz, gdy Narodowe Centrum Kultury świętuje swoje 75-lecie. A naszym gościem jest dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Robert Piaskowski. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu.
0: 75 lat, no to kawał historii. Gdyby miał pan wskazać, no nie wiem, to będzie niełatwa rzecz, ale jedną rzecz, która przez te wszystkie dekady zmieniła się w polskiej kulturze najbardziej, to co to by było?
1: Ja myślę, że infrastruktura kultury, zarówno ta materialna, czyli rozwój domów kultury, bibliotek, zwłaszcza w ostatnich latach, to są dzisiaj bardzo nowoczesne, interdyscyplinarne centra wiedzy, włączenia społecznego, współpracy, ale też ta infrastruktura ludzka, tak jak dzisiaj o tym mówimy, mamy niesamowicie zmotywowane, profesjonalne, zaangażowane kadry kultury. Kilka dni temu w Olsztynie spotkaliśmy się z 400 liderami instytucji kultury średniej skali i małej skali, z małych i dużych centrów kultury, i ta energia, ta motywacja i ta też potrzeba działania dla większego dobra jest niesamowicie poruszająca. To jest naprawdę to, co też chcemy świętować, bo te 75 lat to nie tylko produkowanie wydarzeń, ale to jest przede wszystkim tworzenie, sklejanie całego ekosystemu kultury, tak żebyśmy tworzyli warunki do otwartego, egalitarnego, dostępnego uczestnictwa dla osób niezależnie od zasobności portfela, no i też wysokości tego, co nazywamy kapitałem kulturowym, czyli ta kultura powinna być dostępna dla każdego.
0: No i właśnie to państwo robią. Wiele osób słyszało nazwę Narodowe Centrum Kultury, ale może nie każdy wie, czym ta instytucja zajmuje się na co dzień. A więc jak działalność NCK przekłada się na życie mieszkańca, dajmy na to, małego miasta czy gminy?
1: No, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo chociaż ta historia rozpoczyna się w latach 50., czyli gdzieś w okresie, można powiedzieć, stalinowskich, ciemnych czasów, to jednak gdzieś w tej filozofii działania od początku były ruchy amatorskie, wsparcie twórczości ludowej, ruchów artystycznych, upowszechniających kulturę, no i gdzieś ten etos animatora, edukatora. To jest takie nasze DNA, które przez 75 lat nie niesiemy ze sobą. Obok tego szereg badań w kulturze. Nasza instytucja bada kulturę w całej jej złożoności, od warunków pracy, przez sposoby uczestnictwa, a kończąc na praktykach kulturowych Polek i Polaków. No i to, co niesiemy przez te 75 lat, to działalność nad wyrównywaniem różnic w dostępie do kultury na terenie całej Polski. My docieramy do prawie 9000 organizacji, instytucji, głównie samorządowych, ale też organizacji pozarządowych. To są często te najmniejsze miejscowości w Polsce. Zawsze lubię te spotkania z liderami, litergami tych instytucji kultury, bo wtedy robimy sobie quiz, kto przyjechał z Landskorony, z Limanowej,
0: z jakiej miejscowości małej,
1: z Końskiego. Tak, to jest instytucja, która działa rzeczywiście poza wielkimi miastami, poza centrami. To nie znaczy, że nie współpracujemy z miastami. Traktujemy je jako szczególnie ośrodki odpowiedzialne za to, co jest w kontekście, w tym, co jest wokoło, więc też animujemy tą współpracę, która powinna być szczególnie naturalna i silna pomiędzy wojewódzkimi ośrodkami kultury a
0: tymi mniejszymi, kultury lokalnymi. No właśnie o to też chciałem dopytać, czego dziś najbardziej potrzebują lokalne instytucje kultury? Pieniędzy, nowych kompetencji, publiczności, a może po prostu takiego większego zainteresowania ze strony mieszkańców?
1: Na pewno też przemiany definicji kultury, bo my już jesteśmy dawno trochę w świecie, który przyspieszył. Niedawno badania Marka Krajewskiego pokazują, jak Polki i Polacy uczestniczą w kulturze, ale są nieobecni w instytucjach. Ten raport jest do pobrania na stronach Narodowego Centrum Kultury i mówi o tych aktywnych nieobecnych, o tym, jak 90% dzisiaj społeczeństwa uczestniczy w kulturze za pośrednictwem swoich

0: smartfonów czy telewizorów, a zmienia się bardzo potrzeba. Potrzebujemy być razem, potrzebujemy być w dotyku, potrzebujemy być w relacji, potrzebujemy siebie poczuć, bo jest to istotna potrzeba naszego mózgu. Nasz mózg nie zmienił się przez ostatnie 70 tysięcy lat. My zawsze byliśmy ludźmi społecznie, istotą społeczną, która potrzebuje bycia w tańcu, w kontakcie, w wytwarzaniu, w praktykach rzemieślniczych, ceramicznych, w opowiadaniu historii, i tego nam nigdy nie daje ekran telefonu czy komputera. I w tym sensie ta zmiana podejścia do kultury jest niezwykle ważna i ją promujemy, ją próbujemy też wyrazić przy naszym jubileuszu. Ten jubileusz ma faktycznie pokazać to wszystko, co dzisiaj jest w kulturze istotne, od wydarzeń muzycznych, literackich, teatralnych, po działania rzeczywiście wspólnotowe, taniec, czerpanie papieru, tworzenie tkanin, tworzenie rysunków, kolaży, no i też opowiadanie historii, bo to jest też kwintesencją bycia razem. I ten jubileusz, bo też chcieliśmy Państwa zaprosić do naszego Ogrodu Sztuk, chcemy tą nową definicję kultury właśnie wyrazić poprzez bycie razem w Łazienkach Królewskich 27 czerwca, i zamiast właśnie takiego sztywnego bankietu gdzieś za zamkniętymi drzwiami, wybraliśmy taką otwartą przestrzeń, w której pokazujemy, że ta kultura nie żyje w gabinetach i zamkniętych salach, ale tam właśnie, gdzie ludzie na co dzień naturalnie się spotykają twarzą w twarz, bez biletów, bez barier. Łazienki są zresztą taką przestrzenią trochę zbiorowych mitów, bo to jest takie miejsce, które z jednej strony mamy zakorzenione gdzieś w naszej wyobraźni, no a z drugiej strony tu się ta wielka historia spotyka z codziennym odpoczynkiem, z joggingiem, z spacerami, więc my chcemy działać na tym styku pomiędzy pamięcią o dziedzictwie, o tej kulturze wysokiej, ale też żywą współczesnością. Ja to się tak śmieję, że właśnie w Łazienkach odbywały się te obiady słynne czwartkowe króla Stasia Poniatowskiego. Tam się rodziły pierwsze zręby takich pierwszych polityk kulturalnych i my w NCK czujemy się spadkobiercami
1: podtrzymujemy
0: tamtej
1: te tradycje.
0: Tak, ale no bo jest tutaj jedno zaszyte bardzo ważne przesłanie. My chcemy poprzez kulturę budować nowoczesne, mądre społeczeństwo, takie, które ze sobą chce być. No tylko król Staś rozmawiał w wąskim gronie elit, a my chcemy to przenieść na trawnik i zaprosić do tej rozmowy absolutnie każdego, no bo kultura zyskuje wtedy najwięcej, kiedy faktycznie staje się uwspólniona, kiedy jest robiona razem. No i tutaj przygotowaliśmy dla Państwa wiele takich wspaniałych atrakcji. Już właściwie od piątku wieczorem, bo już wtedy spotykamy się z muzyką kompozytorów gdańskich. Polska Opera Królewska zaprasza już na taki wspaniały przedtakt muzyczny, a potem właściwie strefy rękodzieła, bliskiego kontaktu z naturą. Zaprosiliśmy Akademię Łucznicę do przeprowadzenia warsztatów ekoprintingu, batiku, czerpania papieru z płatkami polskich kwiatów. Jan Peszek będzie czytał najnowsze tłumaczenie Pinokia, bo mamy 200 lat Pinokia w tłumaczeniu Jarosława Mikołajewskiego.
1: Ach, tych atrakcji Spinger, będzie mania. Naprawdę mnóstwo. Panie dyrektorze, żebyśmy wszystkiego nie powiedzieli, bo jeszcze do tego, o czym mówimy, niezwykłego spotkania pozostał tydzień. Za tydzień w Łazienkach Królewskich się spotkamy. Jak słyszymy, będzie mnóstwo ciekawych wydarzeń i inicjatyw związanych z obchodami 75-lecia NCK-u. Oczywiście będziemy opowiadać o nich na naszej antenie. To już obiecuję, przez ten najbliższy tydzień. To więc będzie okazja do tego, by szczegółowo zapoznać się i być może przygotować także, zagospodarować czas na pewno na to spotkanie w najbliższą sobotę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, był Państwa i moim gościem dziś o poranku. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję.
1: Łazienkach Królewskich w Warszawie.
0: Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękujemy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Te wiadomości kulturalne, te potrzebne, które dla nas też na co dzień, jak mówiliśmy o krajowym treningu udzielania pierwszej pomocy. Dużo dobrej muzyki, no i także informacje sportowe. Te mundialowe emocje już za chwilę w porannym zapraszamy do Trójki. Przypominam również o konkursie i o numerze telefonu. 2 2 7 3.

0: Za kwadrans ósma.
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: A, przeciągnął się ten ostatni mecz, ten u nas też doliczony troszeczkę, parę minut. Ponownie tak w studiu Dariusz Urbanowicz. Co tam na mundialu?
2: Ale zacznijmy od tego, co się działo wieczorem. Amerykanie już pewnie wyjścia z grupy D do fazy pucharowej. Pewnie pokonali Australijczyków 2-0. Janek Pachlowski ma powody do świętowania i przejrzenia amerykańskiej prasy.
3: Zadanie wykonane. Stany Zjednoczone dołączyły do Meksyku jako druga drużyna, która zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. To pierwszy raz, kiedy Amerykanie zapewnili sobie miejsce w tej fazie Mistrzostw Świata na kolejkę przed końcem rozgrywek grupowych, podkreśla sportowa telewizja ESPN. Wymarzony początek w wykonaniu reprezentacji USA na mundialu trwał w najlepsze również w piątek i sen ten będzie dalej kontynuowany w kolejnej rundzie, podsumowuje stacja Fox, pokazująca w Stanach Zjednoczonych mecze turnieju. Agencja prasowa Associated Press pisze, reprezentacja USA znalazła sposób na awans do fazy pucharowej bez gwiazdy kontuzjowanego napastnika Christiana Pulisica, pokonując Australię 2-0 i odnosząc tym samym drugie z rzędu zwycięstwo na największych mistrzostwach świata w historii. Według oceny Washington Post amerykańska drużyna znalazła się w nietypowej dla siebie sytuacji. Jeśli chodzi o męskie mistrzostwa świata, Amerykanie dotychczas albo odpadali z turnieju, albo awansowali do kolejnej rundy rzutem na taśmę. Pewny awans do fazy pucharowej jeszcze przed rozegraniem ostatniego meczu? Coś takiego zdarzyło się dopiero teraz, a wizja osiągnięcia tego celu bez udziału swojego bardziej kluczowego zawodnika wydawała się wręcz nieprawdopodobna, podkreśla waszyngtoński dziennik. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: W tej grupie trochę ponad pół godziny temu skończył się mecz Paragwaju z Turcją. Z boiska w końcówce pierwszej połowy wyleciał z czerwoną kartką Miguel Almiron za zakrycie ust podczas rozmowy z Turkiem Mertem Müldürem. To pierwszy przypadek wyegzekwowania tzw. prawa Prestianiego, zakazującego właśnie zasłaniania ust podczas rozmowy z rywalem. Duralex Sedlex. Jeśli kogoś dłużej trzepali przed stadionem zajmowanym zazwyczaj przez futbolistów New England Patriots w Foxborough i spóźnił się dwie minuty na mecz Szkocja-Maroko, do końca spotkania nie zobaczył już żadnej bramki.

0: Gol Saibriniego wpadł właśnie w drugiej minucie. Skończyło się porażką Szkotów. Co ciekawe, Foxborough to najmniejsze miasto gospodarz podczas tego mundialu. Mieszka tam niespełna 19 tysięcy osób, a na stadion może wejść ponad 68 tysięcy. Brazylia wpakowała Haiti 3 bramki w pierwszej połowie i pewnie wygrała 3-0. A co dziś się w programie? O 19:00 pierwszy gwizdek starcia, które na pewno zaciekawi polskich kibiców. Grają bowiem nasi rywale z kwalifikacji Holandia i Szwecja. O 22:00 mecz Niemców z Wybrzeżem Kości Słoniowej. O 2:00 w nocy Ekwador zmierzy się z Curaçao, a o 6:00 Tunezja z Japonią.
1: Mówiłeś, żeby się spóźnić 2 minuty. No a tak spóźniłem się z włączeniem meczu Turcja-Paragwaj. W 2:00 minucie był gol i przez cały mecz było 1-0 dla Paragwaju. Dowieźli do końca.
0: No, tak jest.
1: Czy człowiek spóźni, to tak jest później.
2: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
1: No i taka była też. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Tych emocji dziękuję. Nie zabraknie. Dziś jeszcze będziemy wracać, a o zdrowiu, o długim życiu powiemy za chwilę.

0: Przypominamy ostrzeżenia synoptyków. Dziś 30 stopni więcej, szczególnie na krańcach południowych i południowo-zachodnich. Uważajmy na siebie. Tu Trójka, audycja poranna za 10 minut ósma.
1: Kierunek. Długowieczność.
0: Zawsze informacje o upałach podnoszą ciśnienie. Krzysztof Łoniewski, kardiolog, profesor Marek Postuła.
2: Profesorze, pamiętam jakiś czas temu, jak wróciłeś z jednego z kongresów zagranicznych kardiologicznych i byłeś urzeczony tym, co zaproponowali, co zaprezentowali Koreańczycy z południa w kontekście monitorowania ciśnienia tętniczego. Przypomnij, co to było.
3: Ja przypomnę może, co to był za kongres, bo to był kongres rzeczywiście Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Londynie. Bardzo ciekawe wydarzenie. Może mniej mnie fascynowały nowości dotyczące wytycznych, bo to jest zawsze wóź programu. Natomiast ja zawsze na takich kongresach poszukuję nowinek i wtedy pamiętam, że zwróciła moją uwagę ta nowinka technologiczna, która polegała na tym, że zaprezentowano po raz pierwszy w Europie wówczas, bo to było 2 lata temu, pierścień, który nie tylko nam mierzy różne parametry związane chociażby z jakością snu, co my znamy ze świata medycyny długowieczności, ale to był pierwszy pierścień, który potrafi zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, uwaga, bez użycia mankietu, bo rzeczywiście są na rynku zegarki chociażby, które w pasku mają wbudowane mankiety, które się pompują automatycznie. Natomiast to jest pierwsze takie urządzenie, które widziałem na własne oczy, które testowałem, które mierzyło ciśnienie bez konieczności pompowania mankietu, tak jak te klasyczne ciśnienia mierzy.
2: Marko, ty lubisz używać takiego terminu proxy, gdy masz pewne zastrzeżenia co do jakości pomiaru. Czy w tym przypadku to też jest urządzenie proxy, myśląc o tym ringu, czy wcale nie? To było dobrze zwalidowane urządzenie.
3: No ja byłem na kilku sesjach poświęconym temu urządzeniu. Rzeczywiście byłem zaskoczony dokładnością tego typu rozwiązań technologicznych. Przypomnijmy, że to było 2 lata temu, a 2 lata w kontekście technologii to można powiedzieć, że to jest wieczność. I

0: myślę, że w tym momencie te urządzenia są jeszcze bardziej doskonałe, ale rzeczywiście ta wiarygodność i precyzja pomiarów była bardzo zbliżona do tych klasycznych ciśnieniomierzy elektronicznych, które my używamy. No i pewnie ciśnie ci się na usta zapytanie, no czy my możemy je już używać jako urządzenia medyczne.
1: No właśnie.
0: Jeszcze nie, bo to niestety mamy organy regulacyjne, które tego typu decyzje wydają. Natomiast przypomnijmy sobie historię i pewnie pamiętasz ze swojego dzieciństwa, że twoi dziadkowie mierzyli sobie ciśnienie za pomocą ciśnieniomierzy rtęciowych, których już zupełnie nie mamy, tych ciśnieniomierzy na rynku.
1: Z taką
0: pompką zastąpiły je klasyczne ciśnieniomierze elektroniczne. Wówczas to była swego rodzaju rewolucja i wydawało nam się, że się to nie przyjmie, że jednak te tradycyjne ciśnieniomierze rtęciowe, które ja pamiętam i mój dziadek używał i mój ojciec, okazało się, że one już poszły w zapomnienie.
1: Do lamusa,
0: gdzieś tam mam w takim rodzinnym muzeum medycznym, mam taki ciśnieniomierz. Natomiast absolutnie one nie są używane i myślę, że te ringi to jest taki przynajmniej kierunek, w jakim my się posuwamy, czyli wprowadzenia na rynek urządzeń do pomiaru ciśnienia, bezmankietowych, bezinwazyjnych.
1: Rozmawiamy o tym nie przez przypadek. Ty już wówczas mówiłeś, że w Korei Południowej to urządzenie będzie refundowane i po prostu obywatele, którzy są zagrożeni nadciśnieniem tętniczym, takie ringi dostaną. Natomiast wygląda na to, że za moment pojawi się to także w Europie.
0: Tak, no ja sprawdziłem rzeczywiście w Korei Południowej tych ringów zostało wydanych czy zrefundowanych przez tamtejszy urząd do spraw refundacji dla...
1: No taki ponad... koreański NFZ.
0: Dokładnie, dla ponad 250 000 obywateli, czyli to jest dosyć istotna odsetek obywateli Korei Południowej. Natomiast rzeczywiście następnym krajem, gdzie już są urządzenia wprowadzane, te ringi są wprowadzone, to jest Wielka Brytania. Problemem 2 lata temu było brak certyfikacji Unii Europejskiej. Teraz te urządzenia już takie certyfikaty posiadają i myślę, że jesteśmy u progu tego, że one będą coraz częściej zalecane pacjentom z nadciśnieniem tętniczym.
1: Tak sobie myślę, już kończąc naszą rozmowę o zaletach tego ringu, myśląc o na przykład pomiarze w nocy, prawda? Nie trzeba przerywać snu, nie ma niewygodnego mankietu, tylko rzeczywiście wówczas dokonuje się wiarygodne badanie podczas snu.
0: Bardzo ładnie spiąłeś te wszystkie zalety tego typu urządzeń. Rzeczywiście coś, co nie uwiera, nie musimy o tym pamiętać, tylko nosimy tak jak obrączkę na palcu, no to jest czymś nieinwazyjnym, coś o czym nie myślimy. Możemy na pewno to urządzenie zaprogramować tak, żeby w odpowiednich interwałach czasowych nam dokonywało pomiarów, a co powoduje, że dzięki temu lepiej będziemy rozumieć chociażby, czy leczenie, które nasz lekarz, kardiolog nam zalecił, jeśli chodzi o kontrolę ciśnienia tętniczego, jest skuteczne. Jest to leczenie, które rzeczywiście przynosi optymalne korzyści długoterminowe.
1: I na zakończenie chciałbym się zaprosić do twojego muzeum domowego medycznego.
0: Zapraszam, mam w nim m.in. własnoręcznie napisane recepty przez mojego dziadka na łysienie chociażby.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy. Krzysztof Łuniewski, kardiolog, profesor Marek Postuła. Nowoczesne technologie, nowoczesne mierzenie ciśnienia tętniczego. Dbajmy o zdrowie, szczególnie tak jak mówił nasz gość, ratownik medyczny, gdy upały, o tych upałach jeszcze będziemy mówić m.in. w prognozie pogody. Za 5 minut o 8 serwis proszę zostać z nami.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki przedstawia Artur Ewertowski.
11: Aż do poniedziałku potrwają utrudnienia na linii kolejowej między Opalenicą a Nowym Tomyślem. Usterka sparaliżowała ruch z Poznania do Berlina. Ukraiński prezydent stracił order Orła Białego. To spodoba się tylko w Moskwie, komentuje były polski ambasador w Kijowie. Paramedyczne fake newsy zalewają media społecznościowe. Najnowszy raport alarmuje o setkach tysięcy publikacji i miliardowych zasięgach. Przez cały weekend podróż koleją z Poznania w stronę Berlina będzie utrudniona. Usterka związana z obniżeniem sieci trakcyjnej między Opalenicą a Nowym Tomyślem okazała się znacznie poważniejsza niż przypuszczano. Do awarii doszło po tym, jak jeden z pociągów wjechał na tor mimo usterki. Wieczorem PKP PLK poinformowało, że sieć została uszkodzona na odcinku około 1 kilometra. O utrudnieniach mówi Marta Pabiańska z PKP Polskich Linii Kolejowych.
12: Za wszystkie pociągi regionalne kursuje zastępcza komunikacja autobusowa, również za część pociągów dalekobieżnych. Inne pociągi dalekobieżne z kolei kursują zmienionymi trasami. Bardzo prosimy podróżnych o weryfikowanie planów swoich podróży na portalu pasażera oraz na stronach przewoźników.
11: Ruch pociągów z Poznania w kierunku Berlina zostanie wznowiony najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek rano. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To odpowiedź na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Były ambasador w Kijowie Jan Piekło ocenia, że to źle wpłynie na polsko-ukraińskie relacje, zwłaszcza że w przyszłym tygodniu w Gdańsku odbędzie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
13: To jest pytanie po pierwsze, czy przyjedzie na tą konferencję.

0: prezydent Zeleński i czy przyjedzie na tę konferencję prezydent Nawrocki również, to niestety wszystko źle wpływa na relacje polsko-ukraińskie, natomiast jest jeden beneficjent, który się z tego bardzo cieszy, to jest oczywiście Rosja i tyle.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy. Podkreślił jednak, że Polska nie może być obojętna wobec gloryfikacji UPA. Załęski został odznaczony orderem przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabicia w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu na 3 miesiące.
2: Podejrzany o morderstwo w Białej Podlaskiej nie przyznał się do winy. Odmówił też składania wyjaśnień. Premier Donald Tusk liczy na to, że sąd, decydując o aresztowaniu Gruzina, weźmie pod uwagę ryzyko związane z jego wypuszczeniem.
3: Ja liczę tu oczywiście na zrozumienie też ze strony prokuratury i sądu, że to jest sytuacja, która ekstra i ona wymaga poważnego potraktowania ewentualnych zagrożeń.
2: Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano. Sprawca oddał 2 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca oddał jeszcze 3 strzały z bliskiej odległości. Zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej. Artysta, który publicznie krytykował Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Setki tysięcy publikacji i miliardowe zasięgi. Tak wygląda skala medycznej dezinformacji w polskim internecie. Taki wynik przynosi raport przygotowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę Mediaboard. Autorzy zwracają uwagę, że fałszywe treści coraz częściej nie dotyczą już teorii spiskowych, ale porad zdrowotnych i stylu życia. Jak mówi dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wioleta Samborska, dezinformacja coraz częściej trafia do odbiorców pod pozorem prostych porad.
4: Poradniki typu 3 sposoby naturalne na to, żeby zlikwidować migrenę, odkwaszenie organizmu, wykorzystanie lewoskrętnej witaminy C lub witaminy D do leczenia onkologicznego. Czyli proste porady, szybki efekt w teorii. Umówmy się, że gdyby medycyna miała panaceum na wszystkie nasze choroby, wszyscy bylibyśmy w idealnym zdrowiu.
1: Według autorów raportu głównym źródłem medycznej dezinformacji pozostają media społecznościowe. Eksperci zalecają, aby zdrowotne porady znalezione w internecie weryfikować w oparciu o wiarygodne źródła i konsultować się z lekarzami. Słoneczna pogoda zachęca do wyjazdów za miasto. Z kolei policjanci apelują do kierowców o nielekceważenie wysokiej temperatury. Może ona wpłynąć m.in. na koncentrację za kierownicą.
5: Gdy planujemy na przykład podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy również, aby wywietrzyć samochód oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, po prostu zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu i odpocznijmy kilka minut w cieniu.
1: Radziła Anna Kamola z Policji. Instytut Meteorologii wydał na dzisiaj ostrzeżenia przed upałami niemal dla całego kraju. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Pięć po ósmej, Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
8: O mundialu dużo było w krótkiej piłce przed chwilą, która jak co dzień o 7.40, dlatego teraz przepuścimy przodem panie. W samo południe trzeci mecz polskich siatkarek w Lidze Narodów w Bangkoku. W serwisie przed godziną zapowiadałem, że dowiemy się, co zawierała wideoanaliza przed meczem z Holandią. Mówi Natalia Kechel.
9: Na wideo obejrzałyśmy już kierunki ataków dziewczyn. Wiemy mniej więcej, jak atakują, które strefy są ich ulubionymi. Wiemy też, co robić w poszczególnych ustawieniach i jak ustawiać blok obrony.
8: Na bydgoskim Brdy-Ujściu trwają Mistrzostwa Polski w kajakowych sprintach. Złoto na 200 metrów zdobyła ktoś by inny, Anna Pawłowska, a dziś jej ulubiona 500-ka.
10: Zdecydowanie 500 metrów to jest mój koronny dystans, więc tam na pewno dam z siebie maksa. Nie staram się nie myśleć o tym, że to jest jakaś kwalifikacja do Mistrzostw Świata, ponieważ nie chcę sobie nakładać dodatkowej presji, więc po prostu chcę popłynąć dobry wyścig w moim wykonaniu i myślę i wierzę, że tak będzie.
8: Na starcie widowiskowo ponad 400 kajakarzy z 30 klubów, w tym, jak słyszymy, największe gwiazdy światowego formatu. O 19 we Wrocławiu pierwsze w tym sezonie w naszym kraju Grand Prix na żużlu, a wczoraj w 9 kolejce Ekstraligi 2 mecze. Stal Gorzów Wielkopolski pokonała GKM Grudziądz 54-36. Lidera pokonała, to trzeba podkreślić. Włókniarz Częstochowa przegrał z Unią Leszno 38-52. Za Stal Zielona Góra trafił trójkę ostatniej szansy.

0: w ostatniej sekundzie i wygrał szósty mecz finału Orlen Basket Ligi z Legią Warszawa 76-74. Mecz numer 7 jutro na Bemowie, początek o 19. I w końcu informacje mundialowe. USA-Australia 2-0 i z dwoma zwycięstwami Amerykanie są już pewni gry w pucharach. Szkoci przegrali z Marokiem 0-1, gol już w drugiej minucie, tak samo jak w meczu Paragwaju z Turcją. Paragwaj wygrał 1-0, mimo że z boiska wyleciał Almiron za zasłanianie ust w rozmowie z rywalem. Brazylia-Haiti 3-0. Dziś o 19 Holandia zagra ze Szwecją, o 22 Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej, o 2 Ekwador-Curaçao, a o 6 Tunezja zagra z Japonią.
1: Mają zdrowie, tak o 6 rano haratać w gałę. Dziś pogodnie, najwięcej słońca we wschodniej połowie kraju, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, w rejonach górskich Małopolski i Śląska przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem, a na termometrach od 24 stopni na Wybrzeżu, 27 na Suwalszczyźnie, w centrum i na Podkarpaciu 31, upały, o których mówiliśmy i ostrzegamy, 33 na południu, a najwyższa temperatura lokalnie na zachodzie nawet do 35 stopni Celsjusza.
2: Autopromocja.
3: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
4: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
5: Trójkowy ekspres.
2: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko Biała, polska stolica kultury.
13: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
19: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
21: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
22: Nie pije alkoholu i nie pale papierosów.
2: dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.

0: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dziś wyjątkowe otwarte dla każdego wydarzenia. O tym mówiliśmy przed ósmą. Krajowy trening pierwszej pomocy. O tym, jak skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia. Także mówiliśmy i o tym, czy wiemy, jak udzielać pierwszej pomocy.
9: Jeśli chodzi o umiejętność niesienia pomocy, to ja w swoim życiu udało mi się uratować dwie osoby. Panią, która dostała zawału serca w piekarni, gdzie przeprowadziliśmy z koleżanką resuscytację, a także pana, który leżał i wszyscy myśleli, że jest pijany, a również miał zawał serca. Ale ja chciałem zauważyć jedną istotną rzecz. W niesieniu pomocy nie jest najważniejsza umiejętność niesienia tej pomocy, tylko sama chęć jej niesienia. Bo nawet jak ktoś nie umie, a narobi zamieszania, wezwie karetkę i tak dalej, ktoś się tym zainteresuje, to już jest dla tej osoby poszkodowanej bardzo ważne. Reagujmy za każdym razem.
8: Krajowy trening pierwszej pomocy dziś na PGE Narodowym po godzinie 11. Niezmiennie i serdecznie Państwa zapraszamy. No oczywiście te ważne informacje i te ważne wydarzenia, które zapowiadamy, choćby 5 kilometrów, tysiące uczestniczek, jedno nazwisko, które od dekad budzi szacunek nie tylko w świecie sportu. Jutro Warszawa znów pobiegnie śladami Ireny Szewińskiej. I o tym już za chwilę porozmawiam z naszym gościem w studiu.

0: Jakże przyjemnie, Don Henley o poranku, 18 minut po godzinie 8. No wydaje mi się, że dobra piosenka do biegania, dobra, tak delikatny taki rozruch. Kiwa głową w studiu, już za chwilę Państwo usłyszą głos Ady Szewińskiej. Współorganizatorka biegu Irena Łamensrony jest z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Babcia Irena Szewińska była symbolem sportowej klasy, konsekwencji jest nadal, bo jest obecna, myślę też tak, duchem podczas tego biegu, który jutro w Warszawie. Jakie wartości organizatorzy chcą przekazać dziś uczestnikom biegu, który nosi jej imię?
1: Tak, już dzisiaj zachęcamy wszystkie panie. Jeszcze zostały ostatnie pakiety, więc można się zapisywać do biegu kobiet Irena Women's Run, który odbędzie się jutro w Łazienkach Królewskich.
0: Ale to już dosłownie ostatnie pakiety.
1: O, dosłownie ostatnie pakiety. Na pewno zachęcamy panie z każdej grupy, że tak powiem, treningowej. Te panie, które zaczynają swoją przygodę z bieganiem oraz te, które już bardziej trenują, biorą udział w zawodach. Tam jest przestrzeń dla wszystkich zawodniczek, biegaczek.
0: PESEL nie ma znaczenia.
1: PESEL nie ma znaczenia. Mamy panie startujące od bardzo młodego wieku, już od 14 roku życia, nawet do 70+.
0: A umiejętności więc mają znaczenie?
1: Tak jak mówiłam wcześniej, może to być pierwsza impreza biegowa dla kobiet. Często właśnie od tego biegu zaczyna się nawet cała kariera sportowa niektórych pań.
0: No i proszę uważać, bo to wydarzenie od lat przyciąga tysiące kobiet i sprawia, że wiele uczestniczek wraca na ten bieg co roku. No właśnie, co takiego przyciąga Irena Łamensran?
1: W tym dniu pokazujemy, że Warszawa jest kobietą. Na ulicy Warszawy wybiegają panie. W tym roku będzie to około 2000 kobiet, więc niezwykła taka fala pozytywnej energii i przepłynie przez Łazienki Królewskie, następnie przez ulicę Warszawy. Przy okazji też trasa biegu przebiega, no właśnie, tak jak mówiłam, w przepięknej scenerii. Łazienki Królewskie, po drodze też będziemy mijać Belweder, Sejm, a na końcu zahaczymy o Trójkę.
0: Będzie głośno, będzie głośno, tak. Będzie się działo na Myśliwieckiej. Kobiety coraz częściej, mam wrażenie, że biegają dla zdrowia, dobrego samopoczucia, nie dla wyniku. To też słyszysz gdzieś przy na przykład odbieraniu pakietów startowych?
1: Jak najbardziej. Myślę, że przede wszystkim o to tutaj chodzi, żeby poruszać się, żeby spędzić czas ze znajomymi, nawet z rodziną też, bo często biegają duety, mama, córka, znajome z pracy, sąsiadki, więc tutaj chodzi o ruch i pozytywną energię.
0: A zdarzają się trzy pokolenia? Babcia, mama i córka? Bo tak mówisz, że mama z córką, to by było dopiero wydarzenie super.
1: Tak, tak. Myślę, że kojarzę takie sytuacje z przeszłości.
0: Świetnie. Co ten bieg mówi o zmianie podejścia Polek do aktywności fizycznej? Jak ty to widzisz na przestrzeni lat organizowania tego biegu?
1: Myślę, że z każdym rokiem coraz więcej osób jest zainteresowanym, są zainteresowane te osoby takimi imprezami, bo właśnie no, nie ma tu takiej presji i jak najbardziej no, można po prostu dla fanu przebyć taką trasę.
0: To trochę takie wydarzenie społeczne, bym powiedział, nie stricte sportowe.
1: Tak, wydarzenie

0: niespołeczne, ale no warto tutaj wspomnieć, że w tym roku również odbywają się otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w biegu na 5 kilometrów i Mistrzostwa Polski Masters. Więc tutaj jest to wydarzenie po to, żeby taki świat bardziej sportowy, zawodowy spotkał się właśnie z takimi początkującymi biegaczkami. Mogą one czerpać inspirację od tych bardziej doświadczonych zawodniczek i razem z nimi stanąć na starcie.
1: A czego sport nauczył ciebie, albo takiej motywacji, czego nie znajdziemy na przykład w poradnikach, czy na portalach społecznościowych? Raz, że zarażasz swoim uśmiechem, entuzjazmem, tym, żeby no właśnie wziąć udział w tym biegu, no ale tak na co dzień, jak rozmawiasz, to czym motywujesz?
0: Myślę, że dzięki temu możemy wyznaczać też sobie jakieś cele. Jeśli chodzi o sport, tu mogą być cele właśnie na początku takie biegowe, ale gdy dążymy do takiego naszego biegowego celu, też po drodze budujemy jakby swoją i wytrzymałość, i organizację, więc myślę, że skupiając się na bieganiu, też rozwijamy inne takie dziedziny.
1: No mówisz o organizacji, życiu. To też zastanawiam się, jutro pobiegną tysiące kobiet, a jak od strony organizacyjnej przygotowuje się takie wydarzenie? No wydarzenie tej skali, żeby było i bezpiecznie, i komfortowo, żeby ta trasa była widokowa, przyjemna, zarówno dla debiutantek, jak i dla bardziej doświadczonych biegaczek.
0: Tak, pod kątem organizacyjnym oczywiście no jest to wymagające, natomiast dopełniamy wszelkich starań, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby wszystko też było ładne, estetyczne, przyciągające panie. Każdego roku mamy wyjątkowy kolaż, projektowany specjalnie na daną edycję, więc przez artystę Łukasza Kuletę. Każdego roku dlatego ta impreza jest tak wyjątkowa, bo ma gdzieś w sobie takie elementy jedyne na dany rok.
1: Mhm. A co powiedziałabyś tym kobietom, które uważają, że no jestem za wolna, za mało wysportowana, może za późno zaczynam, już może kolana, już może nie ten wiek, żeby stanąć na starcie, to jak... Tak. Zachęcasz?
0: Tutaj nie ma presji na starcie. Możemy tą trasę przebiec biegiem, marszobiegiem, na spokojnie. Jest też czas na złapanie tego oddechu na trasie biegu. Mhm. Czas na przemierzenie dystansu 5 kilometrów to jest godzina, więc tak naprawdę no można też szybkim marszem przejść tą trasę, jak rzeczywiście siły opadną. Ale będzie ładna pogoda, ładne okoliczności, więc myślę, że to jest dosyć zachęcające.
1: No na pewno to ułatwia w podjęciu decyzji i w przebiegnięciu 5 kilometrów, ale też pewnie w pewien sposób no tak hartuje charakter, czy to jacy jesteśmy na co dzień. Wiele osób zna rekordy, medale czy sukcesy twojej babci Ireny Szewińskiej. A jaka może jedna taka cecha charakteru tobie imponuje, tej, którą miała babcia, dziś najbardziej już z perspektywy dorosłej osoby, która też współorganizuje biegi?
0: Babcia była bardzo skupiona na dążeniu do tego wyznaczonego celu. Babcia była bardzo skrupulatna i też lojalna wobec ludzi. I myślę, że to są takie cechy, które no, coraz rzadziej się spotyka też w dzisiejszych czasach, ale myślę, że warto to pielęgnować i brać z niej przykład.
1: Wielu, na milionów Polaków, myślę, to legenda sportu. A jaką była, kiedy gasły światła stadionów, kończyły się oficjalne uroczystości?
0: Zawsze to była no, taka wyjątkowa babcia, bo gdzieś mimo wszystko w głowie miałam ten fakt, że jest to legenda, więc każdy czas spędzony z nią był niezwykle wyjątkowy, obfitował w różne ciekawe historie właśnie sportowe zza kulis, jak tak naprawdę wyglądają treningi, czy przygotowania do tych imprez, historie o zawodniczkach, których nie znamy, jakby z mediów, więc na pewno no było to ciekawe doświadczenie, no ale to była przede wszystkim dla mnie mimo wszystko babcia, z którą no tak jak wnuczkę z babcią spędzałyśmy sobie czas, babcia też mi gotowała, dużo podróżowałyśmy razem, więc to była taka babcia bardzo aktywna.
1: No czasami nie drażniło cię to, że wszyscy chcą mieć tę babcię, tę moją babcię właśnie?
0: To było właśnie wyjątkowe w tym, że wszyscy szanują babcię i gdzieś była rozpoznawalna też.
1: Gdyby nie ona, nie robiłabyś tego, co teraz robisz i tu, gdzie jesteś?
0: Myślę, że właśnie ja sport traktuję bardziej tak rekreacyjnie, ale no dzięki babci

0: no, mam motywację do tego, żeby to pielęgnować i gdzieś popularyzować wśród kobiet.
1: Bardzo sobie cenimy, szczególnie po latach, te takie rady od serca babci. Jest jedna taka, która wraca do ciebie szczególnie często, właśnie może przy organizacji takich biegów, to co to by było, co ci przychodzi na myśl?
0: Jeśli chodzi o rady babci...
1: No takie, że może masz jakąś trudniejszą chwilę przy organizacji tak dużej imprezy i nagle przypominasz sobie, jest troszkę lżej, kiedy te słowa gdzieś tam w sercu grają, w uszach się przypominają. Słowa babci.
0: Słowa babci. Mhm. Na pewno, żeby zawsze wywiązywać się właśnie ze swoich zadań i tutaj staram się to też realizować, żeby jak powiem jakieś słowo, to po prostu dążę do tego, żeby je dotrzymać. Mhm. To... przede wszystkim.
1: Co każda z uczestniczek może zabrać do swojego życia tak na co dzień, już poza tą trasą biegową jutrzejszą? Coś, co przejdzie do codziennego życia? Co to by było?
0: Do codziennego życia. Poza rzeczami do codziennego życia też na kobiety czekają pakiety startowe. Mhm. Wyjątkowe, ale myślę, że na pewno niezapomniane wspomnienia z tej trasy biegu na końcu trasy. To już nasza tradycja, na panie czekają medale oraz kwiaty, więc to też jest taki element, który nie występuje na każdym biegu, a u nas można go spotkać. Też nawiązują się jakieś znajomości z trasy i na pewno jest to element takiej inspiracji do dalszych działań, dalszej pracy.
1: Na specjalistycznych portalach biegowych czytałem, że to jest najpiękniejszy bieg.
0: Zgadza się.
1: Na pewno wiele w tym jest.
0: Dużo kobiet, dużo kwiatów, więc tak, najbardziej myślę, że to jest odpowiednie określenie.
1: Irena Bomens-Ran, już jutro w Warszawie nie tylko rywalizacja, przede wszystkim, jak słyszeliśmy, takie wspólne święto aktywności także, co podkreślamy, pod patronatem Trójki. Ada Szewińska, współorganizatorka biegu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
1: Zapraszamy Państwa do kibicowania, do śledzenia tego wyjątkowego biegu. Razem z nami na pewno na antenie Trójki w serwisach informacyjnych będziemy o tym informować. A gdyby Państwo byli gdzieś dalej, to proszę mocno trzymać kciuki za wszystkie uczestniczki. Tu Trójka, audycja poranna.

Przypominam Państwu o konkursie do wygrania pierwsze nurkowanie z butlą wartości 462 zł brutto. 73533.

wystarczy opisać, dokończyć może w trzech krótkich słowach. Gdyby przez cały rok dni były tak długie jak dziś, najdłuższy dzień w roku, jak teraz, to na co przeznaczyliby państwo ten czas,

0: 28 minut 9.
1: Tomek w Azji.
0: Święto Smoczych Łodzi to w Chinach i na Tajwanie oficjalne święto państwowe. Niezwykłe nawet jak na chińskie realia. Jego tradycje sięgają ponad 2000 lat. No ale pytanie, jak połączyć przesilenie wiosenne, dramatyczną śmierć poety, karmienie ryb kulkami ryżu? To potrafią chyba tylko Chińczycy, a opowie o tym już teraz Tomek Sajewicz.
2: Chang Ai-hua, kapitan jednej ze smoczych drużyn na Tajwanie, przekonuje, że obecny weekend to zwieńczenie roku przygotowań. Festiwal Smoczych Łodzi to głównie dwie tradycje. Jedzenia dzongzi, potraw z kleistego ryżu gotowanego w bambusie lub liściach bananowca i wyścigów smoczych łodzi. Do tego przygotowujemy się przez cały rok. Wyścigi smoczych łodzi, przekładając z chińskiego na nasze, to zawody wioślarskie, w których łodzie zazwyczaj wieńczą dekoracje przypominające głowy smoków, co sportowym emocjom dodaje dramatyzmu. Wiosłowanie smoczymi łodziami jest czymś wyjątkowym. Nie jest jak bieganie czy inne sporty indywidualne, to wysiłek zespołowy. Trzeba dobrej kondycji. Bardzo ważna jest motywacja. Zmotywować do wiosłowania można okrzykami lub rytmicznym wybijaniem rytmów bębny. Takich zachęt nie potrzebują jednak humanoidy, które jak to w Chinach, bodajże po raz pierwszy w historii, dołączyły do smoczych drużyn. Ze względu na swoją delikatną, elektroniczną naturę, na razie ubrane w płaszcze przeciwdeszczowe, chroniące przed zachlapaniem. Wyścigi smoczych łodzi gromadzą tysiące osób. Pierwszy raz oglądam zawody, w których uczestniczy mój przyjaciel. Oni muszą przepłynąć 500 metrów, co jest bardzo długim dystansem. Każda drużyna daje z siebie wszystko. Do walki zagrzewają ich okrzyki i bębny. Jak Święto Smoczych Łodzi stało się w Chinach świętem narodowym? To wspomnienie chińskiego poety Qu Yuana, który 2000 lat temu na wieść o tym, że królestwo, z którego pochodził, zostało podbite, utopił się w rzece. A cieszył się tak wielkim szacunkiem, że rozpaczający po jego stracie chcieli odnaleźć ciało. Na smoczych łodziach przemierzali rzekę, wrzucając do niej kulki kleistego ryżu, które to od doczesnych szczątków literata miały odciągać ryby. Stąd jedzenie potraw z kleistego ryżu. Dzongzi to w Święto Smoczych Łodzi obowiązek. Z okazji Święta Narodowego Chin specjalne menu mają m.in. chińskie ogrody zoologiczne. To dzongzi w kształcie smoczej łodzi jest dla szympansów. Dla młodych szympansów przygotowaliśmy dzongzi z kleistym ryżem nadziewany owocami z bardziej tropikalnym akcentem. A ta taca dzongzi jest dla lemurów. Święto Smoczych Łodzi przypada w 5. miesiącu tradycyjnego chińskiego kalendarza księżycowego, mniej więcej w czasie letniego przesilenia. Starożytni Chińczycy postrzegali ten okres jako czas, w którym owady, jadowite stworzenia i choroby uaktywniały się, co dało też początek licznym zwyczajom mającym na celu zachowanie zdrowia i odganianie złych duchów.
0: Święto Smoczych Łodzi w Chinach i na Tajwanie przybliżył nam Tomasz Sajewicz. Bardzo serdecznie dziękujemy i polecamy. Tomek w Azji, Tomek w podróży, Tomek w wakacje. Niezmiennie w sobotnim porannym zapraszamy do trójki. Na co przeznaczyć uciekający czas? No, najdłuższe dni w roku, tak, by ten długi czas jakoś nie uciekał. Na co przeznaczyliby państwo te długie dni, które umykają po zmroku, kiedy już dnia zacznie ubywać? 73533, przypominamy o konkursie. Pierwsze nurkowanie z butlą czeka, nagroda i rozstrzygnięcie konkursu już za chwilę, więc proszę uważnie nasłuchiwać. Zagłębiamy się w państwa odpowiedzi i za chwilkę poznamy zwycięzcę. Za 24 minuty 9.

0: Za 20 minut 9. Zamykamy naszą skrzynkę SMS-ową. Czas na rozstrzygnięcie konkursu. Prosiliśmy Państwa, by dokończyć w kilku słowach zdanie, bo przeżywamy to, że długi, długi, wyjątkowo rekordowo długi dzień. I gdyby przez cały rok tak długie były dni, to na co przeznaczyliby Państwo ten czas, który tak umyka nam po zmroku? No i pani Krystyna napisała, że ten czas przeznaczyłabym na długie, powolne chwile. No być może, że to byłyby wieczory nawet z ukochanym, słuchając odgłosów lasu i nadchodzącej nocy. Tak po prostu, by zatrzymać na chwilę czas w natłoku zadań i codziennej bieganiny. Pani Krystyna z Poznania otrzymuje nagrodę. Przypomnę, pierwsze nurkowanie z butlą wartości 462 zł brutto.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com.
0: Serdecznie gratulujemy. Tak, by zatrzymać na chwilę czas w natłoku zadań codziennej bieganiny. Może i to zadanie dla nas wszystkich podczas nadchodzących wakacji czy urlopów. Tego życzymy. Za 19 minut 9.

0: Upały, upały, co tu zrobić? Ostrzegamy, ostrzegamy. A może by tak tam dobra klima wybrać się do kina?
1: Fajny film.
0: Za 16:09. Co tam na weekend i co w tym tygodniu? O tym Ryszard Jaźwiński.
2: W tym tygodniu pojawiło się 6 nowych tytułów na ekranach naszych kin. Jeden z nich ma już swoją 5. odsłonę i na razie, mówię na razie, bo niekoniecznie już na zawsze, zamyka bardzo długą historię. To Toy Story 5. Jeśli przypomnę, że pierwsza część tej kultowej już animacji powstała w 1995 roku, czyli ponad 30 lat temu, to chyba się zgodzimy, że to propozycja dla dzieci w każdym wieku, tych młodszych i starszych. Oczywiście powraca jej główny bohater, kowboj chudy, są też wszyscy przyjaciele, by wspólnie zmierzyć się z zagrożeniami współczesności, których źródłem są tym razem nowe technologie. Do kin powrócił też jeszcze jeden bohater dzieciństwa wielu osób, Robin Hood, chociaż w tym wypadku w wersji zdecydowanie dla dorosłych. Zgodnie z tytułem Robin Hood – Koniec legendy nie będzie to romantyczna historia o zbójniku z lasu, ale brutalna i mroczna opowieść, w której znajdzie się miejsce i na odkupienie dokonanych wcześniej zbrodni, a w roli tytułowej Hugh Jackman. W niepokój, ale już zupełnie innego rodzaju, wprowadzić nas może zanurzony w sosie science fiction, horror, backrooms bez wyjścia. Główny bohater filmu w podziemiach swojego sklepu odkrywa plątaninę nie wiadomo dokąd prowadzących korytarzy. Salon meblowy staje się więc wejściem do coraz bardziej przerażającego, równoległego świata. A może to tylko projekcja mężczyzny, którą dzieli się ze swoją psychoterapeutką? Więcej nie zdradzę, wkrótce będą mieli okazję sprawdzić to bohaterowie filmu, podobnie jak też widzowie w kinach. A żeby szybko ochłonąć po emocjach towarzyszących nam wywołujących klaustrofobię korytarzach, warto zauważyć pełnometrażowy dokument muzyczny Monterey Pop. To właściwie powtórka z historii, bo dotyczy festiwalu z 1967 roku, który otworzył wtedy zupełnie nowy rozdział w muzyce rockowej. Na ekranie gwiazdy lat 60. Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Mamas and the Papas, Simon and Garfunkel, by wymienić tylko niektórych. Kipiący energią zapis legendarnych już występów, bez wątpienia ikonicznych artystów. No i wreszcie, po nagrodzie dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię na ostatnim festiwalu filmowym w Cannes, jeden z najbardziej chyba oczekiwanych filmów, Ojczyzna, już od wczoraj w naszych kinach.
3: Drodzy słuchacze Trójki, Ewa Puszczyńska, jestem producentem filmu Ojczyzna, polskim producentem, bo film jest koprodukcją 4 krajów, Polski, Niemiec, Włoch i Francji. I ja jako producentka, ale również jako osoba, jako widzka zakochana w tym filmie, bardzo serdecznie zapraszam słuchaczy Trójki i nie tylko do kina, żeby sami osobiście obejrzeli ten film.
2: No i już mamy taką możliwość. W głównych rolach wystąpili tym razem niemieccy aktorzy Hans Zischler, August Diehl, no i przede wszystkim gwiazda światowego już absolutnie formatu, niezapomniana z filmów Tony Erdmann czy Anatomia upadku Sandra Hüller. Myślę, że nie ma na co czekać, trzeba Ojczyznę zobaczyć.

0: jak najszybciej w kinie, bo pewnie będzie to tegoroczny polski kandydat do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ale o tym dowiemy się pewnie jak zwykle we wrześniu.
1: Propozycje, nowości filmowe na weekend jeszcze przed wakacjami. Polecał Ryszard Jaźwiński. Bardzo dziękujemy za te rekomendacje kinowe i filmowe. Może właśnie tam by się schłodzić. Przypomnę, nawet do 35 stopni dziś upały ostrzegamy i przypominamy, szczególnie na krańcach południowo-zachodnich.

0: Oprócz głównego treningu w Warszawie na PGE Narodowym, dziś w całym kraju blisko 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych w sprawie pierwszej pomocy udzielania i umiejętności.
1: Witam, jestem ratownikiem od kilkunastu lat, ratownik medyczny i z pasją i z życia. Dużo szkoleń z dzieciakami w przedszkolach, szkołach i takie jedno małe doświadczenie, o czym teraz mówię na każdym szkoleniu. Grupa przedszkolna, dziewczynka mówi, proszę pana, ja szłam z mamą i mówię dla mamy, mamo, zobacz, ktoś tam leży. A mama mówi do niej, do tej córeczki, tak komentuje, chodź, nie interesuj się. Tak naprawdę prędzej czy później, ale w naszym życiu spotkamy się z tą ścianą, gdzie będziemy musieli pomóc komuś.
0: Dziś od 11 do 16 na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie serce krajowego treningu pierwszej pomocy, ale tak jak mówiłem, w całym kraju dziś to serdecznie państwu polecamy. Za 8 minut o 9 serwis, po 9 śniadanie w Trójce Irenata Grochal, a my dziękujemy. Karolina Gonec, Stanisław Perzyna, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. Tak.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na

0: Wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioz to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef Biura Prezydenta Ukrainy zrzeka się polskiego odznaczenia. To odpowiedź na odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Najwięcej pracy mieli w województwach zachodnich. Już wieczorem koncert, koncert, czyli ostatni występ orkiestry Polskiego Radia w tym sezonie. Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Został nim odznaczony w ubiegłym roku. Ma to związek z decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego. Niestety prezydent Polski dopuścił się nieprzyjaznego gestu wobec naszego narodu. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, napisał Budanow w mediach społecznościowych. W związku z przechodzącymi przez Polskę burzami ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała ponad 1100 razy. Najczęściej strażacy byli wzywani w województwach zachodnich.
13: Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwie wielkopolskim 449, lubuskim 270, dolnośląskim 176 oraz zachodniopomorskim 143.
12: Mówił Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej. Strażacy apelują o ostrożność podczas burz i silnego wiatru. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Dzisiaj i jutro na zachodzie kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Kompozycje dwóch wielkich romantyków, Mendelssohna i Brahmsa, zabrzmią wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wydarzeniem zatytułowanym Koncert, Koncert, Orkiestra Polskiego Radia kończy sezon.
14: Koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna, jeden z najsłynniejszych koncertów właśnie na ten instrument, i do tego otworzy ten wieczór uwertura hybrydy tegoż Mendelssohna, a w drugiej części druga symfonia Johannesa Brahmsa. Będzie to wspaniała, piękna, porywająca muzyka, piękne spotkanie z orkiestrą na sam koniec naszego sezonu.
12: Mówił szef zespołu Kajetan Prochyra. Orkiestrę po raz pierwszy poprowadzi Jacek Kasprzyk, jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów, współpracujący z najważniejszymi orkiestrami i teatrami operowymi w kraju oraz za granicą.
15: Klimat.
12: Jakość powietrza w kraju jest dobra.

0: i bardzo dobra. Wyjątkiem jest Sosnowiec, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Około 40% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od 11 do 14 i o 16 prognozowane są tak zwane zielone godziny, podczas których warto korzystać z nadwyżki wyprodukowanej energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Dariusz Urbanowicz.
2: Kto przespał noc mundialową, przespał też pierwszą w historii czerwoną kartkę za zasłanianie ust w trakcie rozmowy z rywalem. Paragwajczycy grali w dziesiątkę całą drugą połowę, ale i tak wygrali 1-0 z Turkami, a oni z drugą porażką jeszcze tylko zagrają o honor. W pucharach na pewno zagra USA po wczorajszym zwycięstwie z Australią 2-0. Brazylia też już może myśleć o ciągu dalszym turnieju po zwycięstwie z Haiti 3-0. Szkocja, Maroko 0-1. Dziś ciekawie zapowiada się starcie naszych rywali z kwalifikacji. Holandia o 19 zmierzy się ze Szwecją. W południe mecz siatkarek Polska-Holandia w Lidze Narodów w Bangkoku. Asystent selekcjonera Stefano Lavariniego, Nicola Vettori.
3: Holandia to jest bardzo fizyczny zespół, wysoki blok, dobra zagrywka. Są trochę charakterystyki, które też mamy, ale ogólnie będzie bardzo ważne dla nas pierwszy kontakt z piłką, więc przyjęcia, obrona, żeby było dla nas możliwe rozwijać swoją grę ofensywną, która stanowi jeden z naszych mocnych punktów.
2: Jutro w południe Polki zagrają z Kanadyjkami. O 19 we Wrocławiu rozpocznie się Grand Prix na żużlu. Drugi w kwalifikacji generalnej Bartosz Zmarzlik musi gonić lidera Brady'ego Kurtza.
4: Każdy jeździ po to, żeby wygrywać i nie inaczej jest w moim przypadku. Bynajmniej ten moment do tych rund wystarczał mi w ostatnich biegach na tyle, ile robiłem. Na pewno nie mogę sobie zarzucić ambicji i chęci, bo zawsze to nadal zostawiam w 150%, więc sezon jeszcze długi, walczymy.
2: We Wrocławiu pojadą Zmarzlik, Kacper Woryna, Patryk Dudek. Dziką kartę otrzymał Lokales Maciej Janowski, a najpewniej wystartuje też Dominik Kubera.
0: Dzisiaj w całej Polsce gorąco. Najniższa temperatura to 27 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich, a na zachodzie i południowym zachodzie słupki rtęci pokażą nawet 35 stopni. Tam też spodziewane są burze. Do niedzielnego wieczora niemal w całym kraju obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia przed upałami.
5: Autopromocja.
6: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
7: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karolajny.
6: To chyba niedobrze.
7: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
8: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
7: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolajna pod tytułem Gol.
9: Gol!
7: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
10: Nasi są już w półfinale, Engelich trenerem jest.
7: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
5: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: I przenosimy się do studia obok, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście.
1: Śniadanie w Trójce.
12: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować. Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, Robert Biedroń, Nowa Lewica.
13: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry.
12: Ewa Szedler, Polska 2050.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
15: Dzień dobry, witam.
12: Witold Tumanowicz, Konfederacja.
16: Dzień dobry.
12: I Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Ostatni tydzień w polityce polskiej przynajmniej zdominował temat lekarza milionera ze Szpitala Południowego w Warszawie. O tym będziemy oczywiście rozmawiać, ale zaczniemy od wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który ogłosił w orędziu, że odbiera order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu w związku z nazwaniem elitarnej jednostki wojskowej mianem bohaterów UPA. Posłuchajmy prezydenta na początek.
18: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Nie przypominam tych liczb i danych, by żądać wdzięczności, ale przypominam je, by wszyscy zrozumieli, dlaczego decyzja prezydenta Ukrainy budzi w nas tak ogromny.

0: Sprzeciw. My też, jako wspólnota, ponosimy koszty tej wojny. Nie walczymy bezpośrednio, ale nasze zaangażowanie jest wyjątkowe i mocne. Order Orła Białego nie jest zwykłym wyróżnieniem. Jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej. Oznacza szczególną więź z państwem polskim oraz szczególną wdzięczność narodu. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale również szacunku dla wartości, które stanowią fundament naszej wspólnoty. Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA. Po konsultacji z kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
1: I mamy już pierwsze reakcje. Andriy Sybicha, szef ukraińskiego MSZ-u, zapowiedział, że zwróci Polsce krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który dostał w 2022 roku. Kiryło Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Zełenskiego, zrzekł się już krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznanego w 2025 roku. Premier Donald Tusk podsumował decyzję prezydenta w ten sposób, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. Joanna Kluzik-Rostkowska, jak pani ocenia decyzję prezydenta?
2: To znaczy, to ma kilka wymiarów, bo póki co obracamy się w wymiarze symbolicznym, ale to będzie może mieć i będzie miało bardzo poważne konsekwencje w takiej sferze już nie tylko symbolicznej, ale rzeczywistej. Ja zastanawiam się, dlaczego akurat ta decyzja zapadła w tej chwili, bo rzeczywiście w momencie, kiedy ta sytuacja zrobiła się napięta i mi się wydawało, że prezydent Nawrocki natychmiast odbierze ten order, ale później nic takiego się nie wydarzyło. Pomyślałam sobie, no to jest rozsądny ruch, bo daje czas stronie ukraińskiej. Natomiast my mamy w przyszłym tygodniu bardzo poważną polsko-ukraińską konferencję, przygotowywaną bardzo długo. To jest konferencja, która będzie dotyczyła odbudowy Ukrainy. I trzeba było mieć na uwadze, decydując się na odebranie tego orderu akurat wczoraj, że ten gest będzie miał bardzo poważne turbulencje wobec przyszłej odbudowy Ukrainy i obecności Polski tam. Jest dobry tekst Witolda Jurasza dzisiaj w Onecie. On to bardzo dobrze opisuje o tym, że prezydent Nawrocki odniósł zwycięstwo moralne, ale tak naprawdę...
1: Publicysta Onetu były dyplomatą.
2: Uprawia antydyplomację. Sugeruje również to, że może to być gest, którego jakby oczekuje administracja Trumpa. Ja mogę powiedzieć tyle. Kilka tygodni temu byłam na wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. I tam bardzo wyraźnie zaczynało się czuć, że Amerykanie chcą zwiększyć dystans wobec Ukrainy. Przed nami szczyt NATO w Ankarze za 2 tygodnie, więc ja nie wykluczam, że Witold Jurasz ma rację również sugerując, że ten wątek amerykański, czyli oddalania Stanów od Ukrainy, to tutaj ma znaczenie. Bardzo
1: Witold Jurasz
2: pisze
1: też w tym tekście, na który pani się powołuje, o tym, że zwiększamy dystans, ośrodek prezydencki chce zwiększyć dystans wobec Ukrainy, ale zbliżyć się z Białorusią. Alvin Gajadur, dlaczego w tym momencie prezydent Karol Nawrocki odbiera ten order 25-26 czerwca, konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Wołodymyr Zełenski ma być współgospodarzem tej konferencji? Czy to też, czy to ma zniechęcić go do przyjazdu do Polski?
3: Panie redaktor, to po pierwsze to strona ukraińska rozpoczęła ten konflikt. Pan prezydent zapowiedział, że chce odebrać

0: ten order. Obradowała kapituła. Kapituła przedstawiła tutaj swoje uzasadnienie, wnioski panu prezydentowi. Pan prezydent,
1: ale kapituła była podzielona.
0: Pan prezydent dał czas prezydentowi Ukrainy na wycofanie się z tej skandalicznej decyzji. Bo przecież obrady kapituły były bodajże w ubiegły poniedziałek, nie w ten ostatni. Więc pan prezydent Wołodymyr Zełenski miał blisko 2 tygodnie na zmianę tej decyzji. Pan prezydent czekał. Niestety nie nastąpiła tego typu refleksja ze strony ukraińskiej. Nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA. Na to nie będzie zgody. Natomiast pan prezydent i zaznaczył, że w dalszym ciągu Polska wspiera Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem. Pomagaliśmy, pomagamy Ukrainie, natomiast musi być też tutaj szacunek do polskiej strony. Musimy pamiętać o ofiarach ludobójstwa.
1: Rzeczywiście prezydent mówił w orędziu, że jego decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy i w walce z Rosją. To są słowa prezydenta. Robert Biedroń, jak pan odbiera tę decyzję i czy jej konsekwencją będzie to, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie w przyszłym tygodniu na konferencję o odbudowie Ukrainy
2: do
1: Gdańska?
2: Mam nadzieję, że prezydent Ukrainy przyjedzie na tą konferencję, bo prezydenci nie mogą zachowywać się jak chłopcy w krótkich spodenkach. Znaczy naprawdę, jesteśmy w sytuacji niezwykle niebezpiecznej. No, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. I jeżeli prezydenci sporej wielkości krajów europejskich, które są w trudnej sytuacji geopolitycznej dzisiaj, wchodzą w konflikty, w których jeden z tych prezydentów pada ofiarą propagandy rosyjskiej, która cieszy się z decyzji przecież prezydenta Nawrockiego, chwali tę decyzję, nazywa prezydenta Zełenskiego, a więc naszego sojusznika de facto przecież w tej wojnie przeciwko Rosji degeneratem. Twierdzi, że, a Miedwiediew twierdzi, że to jest kolejny dowód na to, że w Ukrainie szerzy się nazizm, no to mamy poważny problem. To znaczy to pokazuje, że prezydent Nawrocki nie rozumie, jak bardzo jest to delikatna sprawa i że tutaj powinniśmy kubeł zimnej wody, zimny prysznic na głowie chłonąć w tych sprawach. My jako Polska mamy realne interesy do załatwienia w sprawie, w kontekście Ukrainy. Nie tylko, żeby tam, a to jest podstawowy interes, żeby tam był pokój, żeby zakończyła się ta wojna, żeby Ukraina zachowała integralność terytorialną, bo jeżeli jej nie zachowa, to my wcześniej czy później zapłacimy za to cenę, ale żebyśmy także uczestniczyli w odbudowie Ukrainy. Jeżeli prezydent Nawrocki popełnia tak poważny błąd, w mojej ocenie jest to poważny błąd, jestem przekonany, że dzisiaj Putin otwiera szampana, to wszyscy za to zapłacimy. Wszyscy za to zapłacimy, ponieważ Polska liczyła na poważny udział, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy. Dzisiaj to nie pomogło. Po co to komu? Komu to służyło? Myślę, że jest to poważny błąd. Ja przypomnę, już ten argument często pada, ale naprawdę, w tym wszystkim trzeba znaleźć proporcje też. No, Mussolini dostał order Orła Białego. Nie słyszałem, żeby prezydent Nawrocki tutaj z jakąś inicjatywą wyszedł. Już nie będę wspominał Dziwisza, Macierewicza. Już nie chcę się naprawdę tutaj opowiadać o tych kawalerach, którzy z tym orderem niewiele mają wspólnego i godnością tego kawalera i jakoś nie słyszałem dyskusji wokół tych postaci, wokół których jest sporo kontrowersji. No naprawdę, proporcje w tym wszystkim musimy zachować.
1: Ewa Szedler?
3: To znaczy ja akurat uważam, że i od samego początku stałam na stanowisku, że tak jak to, jak zachował się pan prezydent Karol Nawrocki, było błędem. Działania odwetowe powinny zaboleć Ukrainę i Zełenskiego, a nie powinny zaboleć nas. I prawdopodobnie ta nasza najwyższa nagroda wcale nie jest przez Zełenskiego, jak zobaczyliśmy, szanowana. Co to wywoła na przyszłość? Na przyszłość wywoła to, że Ukraińcy się coraz bardziej scementują wokół siebie i powiedzą: zobaczcie, nam tutaj rakiety bombardują nasze dzieci, a Polska odbiera nam nagrodę, order. I co będzie w dalszym kroku. Uwolnić.

0: bronią się moralnie być może od zobowiązań, które mają względem Polski, Polaków, bo przecież nasza pomoc była wyjątkowa i jest cały czas, ale w sferze mentalnej być może ich to uwolni od tego. Do tego jeszcze, jak na to spojrzy świat, jak na to spojrzy Francja, Wielka Brytania, Niemcy, powiedzą, no tak, Polacy znowu się zajmują tym, co było 100 lat temu, a nie potrafią dzisiaj siedzieć przy stole, przy którym to stole będą podejmowane ważne decyzje, gdzie będzie mowa o wielu miliardach złotych na bezpieczeństwo Franki Wschodniej. I co? I sami, ponieważ krzyczymy, tupiemy, a nie umiemy tych narzędzi, które były być może bardziej bolesne dla Ukrainy, wyciągnąć. Dlaczego?
1: Ta decyzja,
0: Przepraszam, mogę
1: bardzo,
0: dokończyć. Proszę. Nota poszła? Poszła. Ale czy prezydent zadzwonił do Zełenskiego? Nie zadzwonił. Można było jakiś konsulat na przykład zamknąć. Dlaczego nie? Płacimy przecież za Starlinki.
2: Pan prezydent Zełenski był świadomy tego,
0: i można było zagrozić temu, że nie będziemy płacić
2: może
0: dalej
2: nie,
0: za
2: że będzie
0: Starlinki.
2: Odebrane.
0: Mamy teraz
2: się
0: przed sobą
2: tego wycofać,
0: remont lotniska.
2: Się z tego wycofać.
0: Mamy przed sobą
1: remont lotniska.
0: Proszę bardzo o minimum kultury. Mamy przed sobą remont
2: lotniska. Ja
0: tylko prostuję
2: te rzeczy, które pani mówi.
1: Ale proszę nie przerywać.
0: Może pan robić wszystko w kulturalny sposób.
2: Bardzo kulturalny sposób.
0: Jak widać, nie robi pan tego,
2: bardzo
0: bo pan może tego po prostu nie umie. Remont lotniska w Jasionce. Można było po prostu zagrozić i wymóc to w sposób roztropny, patrząc w przyszłość zgodnie z naszymi interesami.
1: No nie wiem, czy to by zadziałało, ponieważ prezydent Zełenski w ostatnim czasie latał nie z, po wybuchu tego konfliktu z Kiszyniowa, a nie z nie od nas.
0: To nie chodzi tylko o Zełenskiego, a cały transport jednak.
1: Tak, oczywiście.
0: A Starlinki kosztują dużo Polskę.
1: Oczywiście, ja tylko zacytuję Andrija Sybichę, który podsumowuje odebranie orderu Orła Białego w ten sposób. Z przykrością obserwujemy, że emocje w Warszawie wzięły górę i skłoniły polskich polityków do podjęcia nierozważnych, impulsywnych i upokarzających działań wymierzonych nie tylko w prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale przede wszystkim w państwo ukraińskie. I teraz Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Ja uważam, że kubeł zimnej wody to trzeba wylać na głowy przywódców państwa ukraińskiego, w tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Bo ja przypomnę, dlaczego doszło do wybuchu tej wojny. Już w 14 roku, a pełnoskalowie w 22. W 14, dlatego że Ukraińcy pogonili swojego starego prezydenta, który nie chciał iść do Unii Europejskiej i wyraźnie podkreślił, że nie ma zamiaru tam iść. Ukraińcy chcą do Unii Europejskiej i go pogonili i wybuchł Majdan. Rosja zaatakowała i wtedy, i potem w 22 roku już pełnoskalowo, dlatego, że Ukraina bardzo wyraźnie zasygnalizowała, że chce ku Zachodowi, do NATO i do Unii Europejskiej. I teraz na czym polega szkodliwość tego typu gestów honorujących Banderyc, honorujących HUPA, honorujących w gruncie rzeczy ludobójców ze strony przywódców państwa ukraińskiego? Na tym, że cała ta ofiara, ta dzielna ich walka, to poświęcenie, te ofiary żołnierzy ukraińskich, ci ranni, ci cierpiący cywile mogą pójść na marne, dlatego że z takim dziedzictwem historycznym i z kultywowaniem takich w cudzysłowie bohaterów oni nie będą ani w NATO, ani w Unii Europejskiej, bo niektóre kraje nie będą mogły po prostu na to pozwolić, będą się sprzeciwiały, w tym Polska, żeby z takim dziedzictwem wchodzili do sfery cywilizacji Zachodu, która się opiera na pewnych wartościach. Na pewno tą wartością nie jest kultywowanie i honorowanie po prostu organizacji ludobójczych. Tak jak Niemcy, gdyby honorowali swoje organizacje ludobójcze z czasów II wojny światowej, nie byliby w NATO ani w Unii Europejskiej, tak Ukraińcy też to muszą zrozumieć.
1: Panie pośle,
3: I druga rzecz szkodliwa, pan poseł Biedroń o tym wspomniał, druga rzecz szkodliwa, którą czyni też Zełenski, takie gesty wykonując, honorując UPA, to jest dostarczanie tego paliwa propagandzie rosyjskiej, którzy od samego początku mówią, że atakują Ukrainę dlatego, że to jest faszystowski, nazistowski kraj.
4: Ale ta propaganda chwali prezydenta Nawrockiego dzisiaj. Przepraszam, że przerywam.
3: To jest przewrotność.
1: Ale to jest cytat, zacytuję, to już Robert Biedroń się powoływał na tę wypowiedź, ale ja zacytuję byłego prezydenta, przepraszam.
3: Pan jest polskim obywatelem i
5: przepraszam, jak Putin pochwalił, byłego prezydenta Rosji, przestanie mieć zęby.
1: Dmitrija Miedwiediewa, polski prezydent. Proszę o wyciszenie mikrofonów panom, którzy nie potrafią uszanować, że chcę zacytować. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, polski prezydent, nareszcie odebrał order Orła Białego sławiącemu nazistów degeneratowi z Kijowa. Pan jest zadowolony z tego,
3: oczywiście, że nie, ale to jest błąd, oczywiście, że nie, ale to jest błąd Zełenskiego, dlatego że nazwał jednostkę wojskową bohaterami UPA i dostar-

0: dostarczył paliwa takiemu Miedwiediewowi, takiemu Putinowi, a Polska nie może zgadzać się na to, że honorowane są takie formacje, które miały ideologię ludobójczą w swoich dokumentach, nie tylko czyny ludobójcze, ale też ideologię. Oni mówią, że walczyli z NKWD. Tak, dzielnie walczyli z NKWD, to jest prawda, ale historycy to policzyli. W walce z NKWD zabili 8 tysięcy NKWDzistów. W walce z cywilami, kobietami, walce w mordach, na cywilach, na kobietach, na dzieciach, na starcach, kompletnie bezbronnych, zabili 100 tysięcy Polaków. To jest, w cudzysłowie, ten dorobek.
1: Panie pośle, ale tutaj przy tym stole jest zgoda, że decyzja Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, może lepsze byłoby imię ofiar UPA po prostu, jednostce wojskowej, było wielkim błędem. I nieszanowaniem wrażliwości historycznej
0: Polaków. My po prostu musimy dawać, pani redaktor.
1: Prezydent Polski wykonał gest symboliczny, a ja pytam pana o pragmatyczne gesty i o to, jak będą wyglądały w tej chwili relacje Polski i Ukrainy. I czy nie lepiej było poczekać z tą decyzją, skoro prezydent i tak już czekał do czasu, aż się skończy konferencja?
0: Można sobie zadawać inne pytanie. Czy Zełenskiemu zależy na dobrych relacjach w przyszłości z Polską, skoro mając pełną wiedzę na temat tego, jak Polska musiała odebrać taki gest, honorowanie bohaterów, w cudzysłowie UPA, jednak to zrobił. Być może jemu nie zależy na dobrych relacjach z Polską, a Polska mówi w orędziu na przykład prezydenta bardzo wyraźnie, że Polska pozostaje orędownikiem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Pani też przypomniała, że to nie jest ruch przeciwko narodowi państwu ukraińskiemu, pozostajemy gotowi do współpracy z Ukrainą. To wszystko chcemy kontynuować, bo to jest w polskim interesie narodowym, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, żeby obroniła swoją niepodległość, żeby się uzdrowiła też wewnętrznie jako państwo, żeby była gotowa do wejścia do struktur świata zachodu, ale z tym dziedzictwem historycznym nie wejdzie i oni muszą to powiedzieć i później zrozumieć.
1: Ale co myśmy zyskali jako Polska tym gestem?
0: To, że oni muszą się teraz zastanawiać, czy główny cel, który chcą osiągnąć, geopolityczny cel, bycie częścią świata zachodu jest do osiągnięcia w sytuacji, kiedy na przykład Polska nie będzie się mogła na to zgodzić, jeżeli oni będą ten kult kultywować.
1: Proszę pana, ale ja panu przeczytałam to, jak podsumował Andrzej Sybicha odebranie Orderu Orła Białego. Nie ma tutaj słów odwołania, że to jest błąd, że to po naszej stronie
0: bo
1: był błąd.
0: Bo oni oczywiście tego za błąd uważają.
1: No właśnie, ale ta decyzja ich jeszcze bardziej utwardzi na tych pozycjach.
0: Witold Tumanowicz. Prędzej czy później z tą ścianą się zderzą i musimy im to już teraz uświadamiać.
1: Ale oni są uświadamiani od wielu lat o tym. Witold Tumanowicz.
2: Właśnie to jest najgorsze, że oni są świadomi. Ta decyzja jest jedyną słuszną. Dobrze, że została podjęta. Dobrze też, że została podjęta na zimno, bo rzeczywiście odebranie tego orderu tak w sposób gwałtowny mogłoby sugerować, że prezydent podejmuje decyzję w emocjach, w tym wypadku w nieco oddaleniu od obrad kapituły. Ja powiem, że tak przysłuchuję się chociaż tej argumentacji, co do tego, że na Kremlu się cieszą, że Putin się cieszy, no ale to co? To Putin nakazał Zełenskiemu nadawać imię bohaterów, w cudzysłowie UPA jednostce, nakazał upamiętniać zbrodniarzy, którzy w sposób kreatywnie, makabryczny mordowali Polaków. No przecież to naprawdę to
3: i
2: znaczy się,
3: czyli
2: prezydent Zełenski jest agentem Putina? Rozumiem, że to jest sugestia w tym wszystkim, bo generalnie się cieszy z tego, rozumiem, z decyzji przede wszystkim prezydenta Zełenskiego.
3: Zdziwiłbym się, jakby pan Rosji nie pochwalił.
2: Bardzo przepraszam, ale bardzo proszę, ja nie chwalę, to pan tu chwali. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że no, bo ta reakcja, rozumiem, jest powodem tego, żeby cieszyć się z tego, żeby atakować prezydenta Nawrockiego. Więc skoro nagrodę nie jest szanowana, bo tutaj padło już takie, że ta nagroda nie jest szanowana przez prezydenta Zełenskiego. Jak widać, też kolejne nagrody innych polityków ukraińskich także nie są szanowane.
1: To bez
2: odznaczenia, ordery. Naprawdę, to bez łaski. No, załatwiliśmy jedną decyzję o ileś innych tematów. Jeśli sami nie będziemy szanować swoich własnych orderów...
1: Ale dobrze, odnieśliśmy zwycięstwo moralne, a ja nie, pana to ja, pytam o konkrety.
2: Nie, przepraszam, to nie jest tylko
1: i wyłącznie.
2: To nie jest tylko i wyłącznie zwycięstwo moralne. To jest kwestia tego, czy my jesteśmy chętni tego, aby nas w ogóle szanowano w Europie. Bo do tej pory w relacjach polsko-ukraińskich zachowywaliśmy się jak kelnerzy, a nie jak pełnoprawni partnerzy
3: rozmów.
2: Putin
3: szanuje Nawrockiego, ma pan rację.
2: Jak kelnerzy, kelnerów nie zaprasza się do stołu, nie zaprasza się i nie rozmawia się na poważnie. Czekanie na odbiór po konferencji byłoby pokazywać.

0: tylko i wyłącznie klientelizm w tych relacjach.
1: Państwo tutaj powoływali się na reakcje międzynarodowe. Już światowe media, Francja, Niemcy, nawet izraelskie zauważyły te decyzje i skomentowały. I zastanawiają się między innymi, dlaczego w tym momencie nastąpiło takie zaostrzenie relacji, skoro na gruncie ekshumacji, poszukiwań szczątków ofiar tej rzezi wołyńskiej.
0: Przecież naprawdę te nastąpił przełom,
1: bo... Nie ma żadnego przełomu.
0: No ale no przepraszam bardzo, no są po kropelce.
1: Określa moje pytanie.
0: Naprawdę, pani by się chciała upić, bym dawał pani po malutkiej szklaneczce wody, po jakiś... Naprawdę, proszę nie przesadzać, dlatego, bo jest problem z tym, że te ekshumacje są nam tak wydawane, dozowane w taki sposób, żeby właśnie opinia publiczna się uspokoiła. A prawda jest taka, że wciąż czekamy na pełnoskalową kwestię ekshumacji, tego, żeby rzeczywiście pokazywać...
2: Te...
0: No dobrze, no...
1: Ale ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu się odbyły, tak?
0: Żołnierze Wehrmachtu są traktowani lepiej w tym zakresie.
2: Ja przypomnę, przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to się nie udawało.
0: Ja rozumiem, że to jakby prezydent Zełenski nadał jakiemuś oddziałowi bohaterów Wehrmachtu, rozumiem, że też byśmy nie odbierali mu orderu.
1: Alvin Gajadur tutaj polemicznie do Ewy Szedler i Ewa Szedler się zgłosiła, więc już zmierzajmy do końca tego wątku.
3: Znaczy nie, no pani poseł, widzę, że nie chce zauważyć, że ta decyzja naprawdę była dobrą decyzją, bo Ukraina musi szanować Polskę. Pomogliśmy Ukrainie, od samego początku wojny pomagaliśmy Ukrainie i będziemy pomagać Ukrainie. To nie jest tak, że teraz nagle skończy się pomoc, bo pan prezydent zaznaczył, że będziemy pomagać Ukrainie. Przecież przeszkoliliśmy mnóstwo żołnierzy, przyjęliśmy uchodźców. Teraz w Polsce mieszka około 1,5 miliona Ukraińców i w tym nic się nie zmieni. Natomiast musi być szacunek do historii. Nie można gloryfikować morderców, którzy mordowali niewinne kobiety, dzieci, osoby starsze. I też kraje Unii Europejskiej usłyszały już wcześniej, jak zaczęto o tym rozmawiać, co właśnie UPA robiło z obywatelami Polski. I więc ta decyzja była decyzją przemyślaną, a prezydent Zełenski miał czas, bo miał czas, żeby wycofać się z tej skandalicznej decyzji.
1: W ubiegłym tygodniu tylko przypomnę, że w weekendowych wydaniach niemieckich gazet ukazywały się takie komentarze, z których wynikało, że dziwią się Ukrainie Zełenskiemu, że w ten sposób postępuje, no właśnie, zadrażniając relacje polsko-ukraińskie. Ewa Szedler, Robert Biedroń, później Joanna Kluś-Groskowska i na koniec Jarosław Sellin. Wszyscy się zgłosili niestety do polemicznych głosów. Chciałabym już przejść dalej.
4: Ja w mojej poprzedniej wypowiedzi podkreśliłam całą paletę możliwości, które byłyby bardziej bolesne dla Ukrainy, a mniej właśnie krzyczące, tupiące i spektakularne. A jedno, co chciałam dopowiedzieć, dlatego się zgłosiłam, to był fakt, że to z mojej perspektywy, ja uważam, że pan prezydent teraz podjął tą decyzję, nie z tego powodu, że dał czas, że przemyślał, tylko z tego powodu, że Koalicja Obywatelska ma jednoznacznie teraz ogromny problem. Przejdziemy prawdopodobnie przyjdzie jeszcze bardziej pogrążyć rząd, żeby właśnie nasz koalicyjny rząd jeszcze bardziej stracił wśród wyborców.
1: Robert Biedroń, ale już krótko.
5: Chciałem tylko dodać, że na szczęście ta sprawa jeszcze nie jest zakończona, ponieważ jest to decyzja prezydenta, która wymaga kontrasygnaty zgodnie z konstytucją, artykuł 144.
1: I będzie kontrasygnata premiera?
5: Mam nadzieję, że nie. Apeluję do pana premiera, żeby nie zaostrzał tego i tak już napiętego sporu, niemerytorycznego, nie dotyczącego naszych interesów polskich, tylko i wyłącznie dyskusji, która jest pełna emocji, a pozbawiona niestety rozsądku. I apeluję do pana premiera Donalda Tuska, żeby nie kontrasygnował tej błędnej decyzji ze strony prezydenta Nawrockiego, który być może do swojej decyzji jako prezydenta po prostu nie dorósł. Jeżeli Mussolini ma Order Orła Białego, to w tym wszystkim trzeba znaleźć proporcje.
1: Joanna Kluzik-Rostkowska będzie kontrasygnata premiera?
6: Ja tego nie wiem, ja tylko chciałam
1: ale premier sugerował wcześniej, że nie będzie podważał decyzji prezydenta.
0: To nie.
6: W pewnym sensie mleko się już rozlało, tak? Bez względu na to, co się będzie wydarzało dalej. Ja chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy.

Panowie tutaj wszyscy mówili o słuszności tej decyzji, ale żaden nie odpowiedział mi na pytanie, dlaczego akurat teraz. I to jest dla

0: Panie pośle, panie pośle. Więc jakby nie wiem, bo ten znak zapytania po tej debacie tutaj pozostał. Co więcej, wczoraj się odbyła Rada Unii Europejskiej, która przedłużyła sankcje na Rosję. Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Zełenskim i jest to pierwszy moment, w którym Ukraina osiągnęła zdolności bojowe, których wcześniej nie miała, ponieważ ma już możliwość rażenia na dalekie dystanse, atakuje Moskwę i to jest pierwszy moment, w którym rzeczywiście można myśleć o tym, że zarysuje się jakiś koniec tej wojny, bo to jest pierwszy moment, w którym Putin przestraszył się Ukrainy.
1: Ale pani wspomniała, że była rozmowa premiera Tuska z prezydentem Zełenskim. Czy co usłyszał Donald Tusk od Zełenskiego na temat tej decyzji o nazwaniu imieniem bohaterów?
0: Ja tylko wiem, że premier Tusk tłumaczył nasze stanowisko wobec tej sytuacji i ona jest absolutnie zgodna z tym, co my tutaj wszyscy mówimy. Więc jakby sprawa się toczy. Problem polega na tym, że z tej warstwy symbolicznej możemy przejść do spraw zupełnie rzeczywistych, czyli znaku zapytania obecności Polski przy odbudowie Ukrainy. I przy okazji jeszcze kwestia druga. My rzeczywiście mamy 1,5 miliona Ukraińców w Polsce i ta decyzja i te napięte stosunki, żeby była jasność, pierwszy krok był po stronie ukraińskiej, ale konsekwencja również ważna dla Polski może być taka, że Ukraińcy zaczną być atakowani, gorzej traktowani niż byli. Więc od sfery symboli do rzeczywistości nie rysuje się to dobrze.
2: Jarosław Pan poseł Biedroń, mimo że jest koalicjantem Donalda Tuska, to go chyba słabo jednak zna. Myślę, że ja go lepiej wyczuwam. Otóż Donald Tusk kontrasygnuje tę decyzję prezydenta, bo Donald Tusk kieruje się w swojej karierze politycznej przede wszystkim obserwowaniem sondaży. A sondaże pokazują, że Polacy nie tolerują takich decyzji o honorowaniu UPA. I to wynika też z tego, że mamy po prostu pewną doktrynę państwową w tej sprawie. To warto jednak przypomnieć, że w 2016 roku uchwałą Sejmu w dużej mierze ponad podziałami uchwaloną uznaliśmy, że zbrodnie OUN, UPA to są zbrodnie ludobójstwa.
1: Ale Andrzej Duda nie wiedział o tym, jak nadawał Order Orła Białego
2: Zełenskiemu. Ale wtedy za inne rzeczy. Wtedy jeszcze ten kult banderyzmu w ramach tej wojny, która się toczyła, się tak nie rozszerzał. A takiej decyzji o bohaterach UPA jeszcze nikt wtedy nie podejmował. A kilka lat później wyznaczyliśmy nawet konkretny dzień 11 lipca na Dzień Pamięci Ofiar tych ludobójczych zbrodni. Więc to jest polska doktryna państwowa. W ramach tej doktryny państwowej w części pod tytułem polityka historyczna, my musimy być bardzo konsekwentni. Nie możemy godzić się na to, skoro takie uchwały podjęliśmy, taki dzień wyznaczyliśmy, na to, żeby ktoś kontrfaktycznie honorował tych ludobójców.
1: A nasza doktryna jest taka, że musimy omawiać też inne ważne kwestie, a ostatni tydzień to była kwestia Szpitala Południowego. Młody lekarz, 28-letni, zarobił 1 600 000 złotych w rok. Był koordynatorem oddziału ratunkowego SOR-u, mimo że nie miał specjalizacji, był dopiero w trakcie specjalizacji, więc nie powinien takiego stanowiska pełnić. Sprawę ujawnił portal Zero.pl i też portal twierdzi, że był przy szpitalu taki salonik VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej, chyba, bo nie wiem, czy całej rządzącej, byli obsługiwani poza kolejnością. Joanna Kluzik-Rostkowska. Są pierwsze decyzje. Zarząd szpitala odwołany przez prezydenta Trzaskowskiego.
0: Zarząd, Rada Nadzorcza, zapowiedziana kontrola NIK-u, zapowiedziana kontrola prokuratury, ponieważ Donald Tusk zwrócił się do prokuratora generalnego. Także sprawa jest w tym sensie oczywista, że takie sytuacje nie powinny być miały, nie powinny były mieć miejsca.
1: Tak, młody człowiek skorygował 33 faktury, zwrócił 500 000 złotych, które jak sądzę przygotowuje się do postępowania prokuratorskiego, żeby naprawić szkodę.
0: I wszystkie te kwestie, które dzisiaj są znakiem zapytania, czy był salonik VIP, czy go nie było, kto korzystał z tych

0: usług poza kolejnością.
1: A pani korzystała?
0: Nikt nie. Ja miałam okazję pierwszy raz rozmawiać o tym w środę i idąc do Tok FM-u zastanawiałam się, gdzie jest szpital południowy, bo przyznam uczciwie, znaczy wiem, że gdzieś na południu, ale go nie widziałam nigdy. Nigdy w nim nie byłam, nie, więc ja nie miałam żadnej tutaj okazji do tego.
1: A ktoś z państwa korzystał z tego saloniku?
2: Nie wiem, czy ten szpital.
3: Teraz wszyscy będą nadziwisza, nie z nami widziałem.
0: Nie, no ale dobra, ale ja naprawdę nie jest moja część miasta, nie wiedziałam, gdzie ten szpital jest, więc jakby wyciągnęliśmy konsekwencje i one będą wyciągane dalej i te wszystkie znaki zapytania, mam nadzieję, zostaną rozwikłane przez te kilka procesów, które zostały uruchomione. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że rozmawiamy o problemie systemowym i rozmawiamy o problemie systemowym, który nie zaczął się w tym jednym szpitalu w zeszłym roku, tylko jest to historia, która już trwa kilka lat. W momencie, kiedy okazało się, że jest sytuacja w tym szpitalu, no to później były informacje, że i w Grójcu były kłopoty, i w Garwolinie były kłopoty w iluś różnych miejscach.
1: Pani posłanko, ale zanim przejdziemy do kwestii systemowych, to ja chcę panią zapytać, bo kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i upychało swoich ludzi w spółkach, kiedy Jarosław Kaczyński był operowany w szpitalu MSWiA i dyrektor szpitala zawoził mu kulę do domu, kiedy pani marszałek Elżbiety Witek, mąż ponad 2 lata, leżał na OIOM-ie w stanie terminalnym, podnosiliście wtedy larum i mówiliście, że to jest psucie państwa, kolesiostwo, partia opanowała państwo. A co to jest ten młody człowiek? Miało być inaczej. Obiecaliście inne standardy i okazuje się, że TKM, czyli teraz
0: pani redaktor,
1: brzydkie
0: a co
1: słowo
0: się
1: my,
0: wydarzyło?
1: Które było używane przez Jarosława Kaczyńskiego za czasów rządów AWS-u na opisanie właśnie takiego upartyjnienia państwa, że jest wiecznie żywy i że wasz człowiek właśnie ten kontynuuje tę tradycję polityczną.
0: Pani redaktor, różnica polega na tym, że w momencie, kiedy okazało się, że z jaką sytuacją mamy do czynienia w szpitalu południowym. Ten człowiek przestał być członkiem koalicji, został z tego szpitala wyrzucony, będzie NIK, prokuratura, zarządu nie ma, rady nadzorczej nie ma. Proszę mi powiedzieć, co się stało w konsekwencji ujawnienia przez nas tych wszystkich kwestii wtedy, kiedy rządziło PiS. Dodam do tego jeszcze respiratory, maseczki, ileś innych
1: czyli
0: rzeczy.
1: Różnicie no, się tylko w sprzątaniu nie, ale po aferze.
0: Pani redaktor, ale ja myślę, że tutaj różnica jest absolutnie zasadnicza, tak? Dlatego, że my nie ukrywamy tej sytuacji, tylko wyciągamy.
1: Ale media to wyciągnęły.
0: Pani
1: posłanko.
4: Teraz pozostaliśmy. Czy prezydent Trzaskowski w ogóle wiedział o tym saloniku?
0: To Witold Tumanowicz. Chcecie o tym wiedzieć? Dobrze, ale ja nie o tym powiem.
1: Ale Witold Tumanowicz i Joanna Kluzik-Rostkowski.
0: Ale ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Dzisiaj, a propos, to proszę posłuchać. Po pierwsze, przed audycją zadzwonił do mnie Krzysztof Kwiatkowski, który mówi, staram się ze wszystkimi rozmawiać, dlatego że rzeczywiście byłem, siedziałem na SOR-ze tak jak wszyscy, w ogóle nie miałem świadomości żadnego saloniku. Katarzyna Piekarska nie była tam w ogóle, oskarżyliście ją.
4: Nikogo nie oskarżałem.
1: Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ja Prawo i Sprawiedliwość,
4: no,
0: więc
4: mnie,
0: jakby...
4: Nie patrzeć, że ja oskarżałem.
0: Natomiast jeśli chcecie państwo wiedzieć, jak było z tym, czy Trzaskowski wiedział, czy nie wiedział, sytuacja była taka. W czerwcu, nic nie wiedział. W czerwcu ubiegłego roku napisał SMS-a tenże lekarz, który zresztą wcześniej wyleciał z 2 innych miejsc, z Wojskowego Instytutu Medycyny, wojsk lotniczych i z MON-u, bo nie przychodził do roboty. Ma sprawę w sądzie i zaraz prawdopodobnie będzie musiał zwracać pół miliona złotych. W związku z tym nie rozmawiamy o człowieku, który jest czysty jak łza i
1: no, ale, ale napisał w 2025 roku.
0: Ale napisał i Rafał Trzaskowski, ja wiem, że to jest niewygodne dla was.
1: Ale pani proszę dać powiedzieć.
0: Rafał Trzaskowski napisał, że bardzo

0: prosi o informację na WhatsAppa, bo nie ma czasu się z nim teraz spotkać. Nic się nie wydarzyło przez kolejne 5 tygodni. Jak 5 tygodni później na tego WhatsAppa coś napisał, to Trzaskowski już po prostu tego nie zobaczył. Mógł zgłosić sprawę oficjalnie na maila, mógł zrobić różne rzeczy.
1: Ale składał dyrekcji oficjalnej. Ale jak... zgłaszał sprawę i coś został wyrzucony.
0: Ale jeśli chcecie, ale ten lekarz został wyrzucony nie z powodu tego, że napisał na WhatsAppie informacje, które prezydent nie odczytał.
2: Mówię państwu, dopuśćmy też innych do głosu.
0: Robert Biedron. Duże kłopoty w związku ze swoim zatrudnieniem, no.
3: Miałem nadzieję, że pani redaktor mnie nie zapyta, bo sytuacja jest naprawdę trudna. Znaczy uważam, że oczywiście no to obnażyło niestety coś, co jeżeli ktoś mieszkał w Warszawie, to widział od dawna. Znaczy to jest degeneracja władzy. I użyję tego słowa, ja znam dobrze Warszawę i uważam, że błędem jest, kiedy jedna opcja polityczna, w tym przypadku będzie za chwilę przyganiał kocioł garnkowi, usłyszymy całą litanię przeciwko Koalicji Obywatelskiej. Pani redaktor wymieniła grzechy główne w tej dziedzinie byłych rządzących, więc to TKM to jest na wieki wieków amen. To jest tak, że zmienia się władza, w tej sprawie nic się nie zmienia. Działacze partyjni, szczególnie tego niższego szczebla, oni wszyscy czekają, przebierają nogami tylko, żeby do tych spółek trafić, do rad nadzorczych i tak dalej, i tak dalej. I tak długo, jak nie odbierzemy im tych zabawek, tak długo to się będzie działo. I teraz mam nadzieję, że wszyscy ponad podziałami znajdziemy takie rozwiązanie, które te zabawki im odbierze. Że politycy nie będą zasiadali w żadnych spółkach samorządowych. To się jest w różnych miejscowościach.
2: Ale może
3: dzieje.
2: Trzeba szpitale odebrać samorządom,
3: być
2: tak?
3: Być może, pani redaktor, również.
2: Przedstawiciele Naczelnej Rady Izby
3: być
2: Lekarskiej.
3: Może, być może. Postuluję. Tylko w tym wszystkim, po pierwsze, bardzo mało mówimy o pacjencie, o pacjentach i o tym, że to naprawdę to są ich pieniądze, z których oni są okradani, to jest ich życie, z którego są okradani, to jest ich zdrowie, którego nie mogą podreperować. I to jest ogromny problem, ale ta patologia władzy właśnie do tego doprowadzi. Jeżeli ktoś rządzi miastem, z całym szacunkiem dla moich kolegów i koleżanek, przez prawie 20 lat, to siłą rzeczy tworzą się tego typu układy.
2: Wie pan, ale to akurat ludzie wybierają.
3: Pani redaktor, ale my jako jest politycy teraz musimy tworzyć mechanizmy, żeby nie dawać pokusy dla polityków, żeby korzystali
2: chcę zapytać,
3: z tego zakazanego
2: owocu.
3: Czy
2: zostanie wprowadzony w tej kadencji limit zarobków lekarzy, co proponuje Lewica? A toż może Ewa Szedler, czy zostanie rzeczywiście wprowadzona taka regulacja, że oddziela się to, co prywatne, od tego, co publiczne, bo też na tym styku lekarze pracują i tu pacjentów przyjmują prywatnie, gdzie trzeba zapłacić kilkaset złotych za wizytę u profesora, żeby się dostać na oddział. To proszę dokończyć.
3: No, panie redaktor, więc znaczy my musimy złapać tego byka za rogi, a nie udawać, chodzić wokół niego, oskarżać się, że tutaj winna pani posłanka, za chwilę pan poseł będzie winny, wszyscy są winni. Widzieliśmy tą patologię od lat i trzeba z tym skończyć. Że jak ja widzę Campus Polska, który jest sponsorowany przez prywatne firmy medyczne, to czego później na koniec oczekiwać? Znaczy naprawdę, no my jako politycy musimy też mieć jakiś standard w tym wszystkim. Musimy pilnować tego standardu ponad podziałami, bo to dotyczy, to niestety cała klasa polityczna jest za to odpowiedzialna. Więc albo rozwiążemy to ponad podziałami, albo będziemy się łopatkami okładali do końca świata jeden dzień dłużej. Ja apeluję też do pana prezydenta, żeby podpisał tą ustawę dotyczącą jawności wynagrodzeń medyków. To jest pierwszy krok.
0: Ale PiS się wstrzymał.
3: Gdzie PiS się wstrzymał. Powodów. Nie wiem dlaczego.
4: Bo kozła ofiarnego szukacie.
3: Dobrze, ale panie pośle, ale was to też dotykało. Przecież pamięta, pan nie chce już się wyżywać na tym i opowiadać o tym, co wy wyprawialiście. No naprawdę, albo dojrzejemy do tych decyzji i zabierzemy te zabawki politykom, albo będziemy się tak bujać do końca świata i ciągle będzie
2: i kropka,
3: to
2: Ewa Szedler.
5: Jak widać, każda duża partia musi mieć swojego Misiewicza. To, co zrobił ten młody lekarz, to po prostu jest oburzające, cyniczne i właściwie prawdopodobnie będzie karane.
2: Tym niemniej, kto jest tym Misiewiczem młodym?
4: Adam Gomowa.
5: My chyba mamy jeszcze za małą partię, żeby o tym myśleć. No,
4: już było 20 000 za miejsce na liście.
5: Proszę pana.
4: Było.
2: Dobrze, Adrem.
5: Było w przestrzeni medialnej, aha, rozumiem. I do tego jest czas, żeby wyjaśnić. Sprawy są w toku i u nas nikt się nie wycofuje z odpowiedzialności. Natomiast

0: Polska 2050 jeszcze przed zaistnieniem w Sejmie apelowała do tego, żeby odpolitycznić spółki Skarbu Państwa. Spółki samorządowe również nie powinny być przestrzenią, żeby były patologie. I po pierwsze, uważam, że również członkowie partii mają prawo być ekspertami, dobrymi fachowcami, świetnymi lekarzami, bo my co teraz robimy? Właściwie odpowiedzialność za te cyniczne, karalne prawdopodobnie rzeczy, które zrobił ten jeden lekarz i prawdopodobnie jeszcze paru innych takich cwaniaczków ponosi cała grupa lekarzy, a tego na to sobie nie możemy pozwolić. Ale dyskusja musi być rozpoczęta, bo okazało się, że system, w którym żyjemy, niestety takie patologie nie widzi. I tutaj należałoby się pochylić nie tylko w ciągu jednej kadencji i mówić, że no tak, 2,5 roku jesteście u władzy, nic nie zrobiliście, za chwilę przyjdzie zmiana, będziemy może swoje saloniki VIP mieli. Nie, od 89 roku. Niestety, ochrona zdrowia nie funkcjonuje w sposób dobry i prawidłowy.
1: Nie, no,
0: i
1: wcześniej też nie funkcjonowała.
0: I wcześniej też nie funkcjonowała, ale od tego czasu mamy na to realny wpływ, tylko tego się po prostu nie zrobi w przeciągu jednej kadencji.
2: Jarosław Selnik się zgłasza do głosu.
3: Ja się zgadzam z panią poseł Kluzik-Rostkowską, że to jest problem systemowy, tylko to jest problem systemowy wewnątrz środowiska Koalicji Obywatelskiej. Na czym ten problem systemowy polega? Polega na tym, że tematu w ogóle by nie było, gdyby nie został ujawniony. On nikomu nie przeszkadzał, dopóki nie został ujawniony. Wiedza na ten temat tych mechanizmów była, ale nikomu w tym środowisku nie przeszkadzało to, dopóki nie zostało ujawnione. Dopiero jak się jest ujawnione, to wtedy się zrzuca z sań ofiary. Tak było z Cezarym Chlebowskim w czasie afery hazardowej.
2: Dalej Zbigniewem.
3: Zbigniewem, przepraszam. Dalej ta sprawa byłaby toczona, gdyby nie została ujawniona, a pan szef klubu parlamentarnego przed kamerami się wtedy nie pocił. Tak było z posłanką, która mówiła, że na szpitalach lody będą kręcone i być może byłyby kręcone, gdyby po prostu nie ujawniono tej posłanki aktywności w tej sprawie. I tak jest i teraz. Wiedza na ten temat tych patologii była już dawno.
2: Udowodnili. Ale proszę pana, jakich patologii konkretnie? O
3: tych
2: czym
3: patologii, że młody człowiek z powodu legitymacji partyjnej zostaje zatrudniany w trzech szpitalach, bilokuje się w tych trzech szpitalach, a jednocześnie
1: jest lekarzem.
3: Bilokuje się w tym sensie, że pracuje na dyżurach po wiele godzin i wszędzie bierze pieniądze, a jednocześnie uprawia aktywność polityczną, jest w studiach telewizyjnych, jest na radach dzielnicy i tak dalej, i tak dalej. Że takiemu człowiekowi właśnie pewnie za jakieś zasługi partyjne daje się takie możliwości, możliwości zarobkowania. No i ten salonik VIP, no jeżeli
2: Panie
3: jest proszę, największy
2: ale nie,
3: kryzys.
2: Ale najpierw porozmawiajmy właśnie o tym systemowym problemie, tak? Bo bardzo wysokich zarobków lekarzy.
3: Już mówię. I teraz,
2: ja mam pytanie do pana w związku z tym. Kto wprowadził taką możliwość dla podpowiedzi, był taki Polski Ład program, gdzie została wprowadzona możliwość dla lekarzy jednoosobowych działalności gospodarczych, gdzie opodatkowanie wynosiło 14%. Kto to wprowadził?
3: Ale ja mówię teraz,
2: Mateusz Morawiecki.
3: Ale ja mówię teraz,
2: więc można powiedzieć, że pan Kaczyński jest dzieckiem Mateusza Morawieckiego.
3: Ja mówię, że mechanizm jest znany.
2: I co zrobić teraz
3: ale
2: z tym mechanizmem?
3: Zaraz o tym
2: proszę
3: powiem.
2: Bardzo.
3: Zaraz o tym powiem. I drugi problem to jest ten problem polityczny na gruncie władz samorządowych. Tu z kolei pan europoseł Biedoń trochę o tym mówił. Cytat. W Warszawie Platforma Obywatelska stała się absolutnie rozbestwiona. Absolutnie rozbestwiona. To powiedziała Anna Maria Żukowska.
4: Ma rację.
3: I że radni na przykład z miasta stołecznego Warszawy krosują się i idą na przykład do spółek, do rad nadzorczych zarządów w samorządzie mazowieckim.
2: No, ale to nie tylko w Warszawie, to we Wrocławiu też było. Tak?
3: Do spółek zarządów miasta stołecznego
2: Warszawy.
3: To nie Warszawy,
2: tylko
3: tak?
2: w Warszawie jest.
3: I to jest w ramach jakiegoś układu koalicyjnego.
4: To samo
3: co z tym zrobić? Ja moim zdaniem oddzielić... jeśli chodzi o lekarzy, oddzielić służbę publiczną od służby prywatnej. Lekarze muszą wyraźnie się zadeklarować. Albo pracuje tu, albo tu i nie ma żadnego krosowania, żadnego przesyłania do gabinetu prywatnego z dyżuru publicznego i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem też limity kominów płacowych, czy likwidacja kominów płacowych i maksymalne stawki za dyżury telefoniczne i za pracę zdalną. Bo to też jest, oczywiście lekarze taką możliwość mają, ale nie ma żadnych maksymalnych stawek. To nie jest jednak kontakt bezpośredni z pacjentem, więc trzeba tutaj jakieś maksymalne stawki i wyznaczyć. I kwestia organizacyjna. Rzeczywiście szpitale powinny być pod jednym organizatorem. Chyba jednak najlepiej, gdyby to było państwo, a nie samorządy.
2: Ale czy to był błąd, że Mateusz Morawiecki wprowadził dla lekarzy tę furtkę po prostu do zarabiania wielkich pieniędzy? Bo oni zakładają...

0: dają jednoosobowe działalności, są na 14-procentowym podatku, a nauczyciele, którzy w połowie roku wchodzą w drugi próg podatkowy, płacą 32%.
1: Na pewno warto o tym rozmawiać, ale moim zdaniem to, co teraz rząd wymyślił, jak Tusk próbuje się bronić przed kompromitacją własnego środowiska politycznego, przekierowując uwagę agresywną opinii publicznej na lekarzy, mówiąc, że teraz ujawnicie swoje zarobki, będziemy po PESEL-ach sprawdzać, ile zarabiacie, i ustawa na ten temat szybko przez Sejm przeszła, to jest czysty populizm, który ma odwrócić uwagę od patologii wewnątrzpartyjnej. Po prostu od patologii wewnątrzpartyjnej.
0: Szanowni Państwo, ad vocem, króciutko,
2: tak,
0: bo...
2: Więc ja chciałam, ponieważ pan poseł Jarosław Sejm tu mówi o kwestii środowiska Platformy, to ja chciałam powtórzyć za Bartoszem Rukowiczem pytanie, które zadał wczoraj. Proszę o informację od PiS-u, jakie decyzje podjęli w sprawie dyrektora szpitala w Garwolinie, pana Żochowskiego, radnego PiS-u, który ogłosił, że jego szpital umiera w ciszy. Nawet konferencję z kandydatem waszym na szefa rządu Przemysławem Czarnkiem zrobił. Pan dyrektor z PiS wykazał dochód powyżej 1 miliona złotych. Więc bardzo proszę powiedzieć, co wy zrobiliście, już abstrahując od tych wszystkich innych spraw, w których nic nie zrobiliście. To jest rzecz jedna. A rzecz druga, żebyśmy już mieli za sobą kwestię tego, dlaczego ten lekarz, który w tej chwili oskarża nas, już tam nie pracuje. Otóż wypowiedziano umowę, ponieważ było nieterminowe przekazywanie wymaganych sprawozdań, nieprawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem oddziału, naruszanie
0: Pani posłanko, to jest jakiś poboczny wątek dotyczący lekarza.
2: Jednego lekarza, sprawa w prokuraturze wraz z nagraniem. Ja tylko chciałam skorzystać z okazji, żeby sprostować, że ten lekarz nie stracił pracy.
0: To jest lekarz, który twierdzi, że w 2025 roku informował prezydenta Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w szpitalu południowym i że nie było reakcji. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom radiowej Trójki. Goście są niezadowoleni, ale będzie ciekawa dyskusja także w internecie. Przenosimy się jak zwykle, już tylko niestety ubolewam nad tym, na stronę internetową Trójki, na YouTube'a. Proszę z nami zostać, goście z nami zostają i mam nadzieję, że poruszymy jeszcze sprawę zatrzymania domniemanego zabójcy, performera, Rosjanina, który krytykował Putina w Białej Podlaskiej.
3: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki.

0: znikają. Raz, dwa. Rostimax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef Biura Prezydenta Ukrainy i ambasador tego kraju oddali polskie odznaczenia. To po decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu. Są zarzuty dla mężczyzny zatrzymanego w związku ze śmiercią rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Do sądu wysłano wniosek o areszt. Pod znakiem zapytania stoją negocjacje USA-Iran-Teheran. Czeka, co wydarzy się wokół Izraela i Libanu. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Decyzja ma związek z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Prezydent czekał z decyzją od 8 czerwca, kiedy to kapituła orderu wydała swoją opinię. Czekał na refleksję prezydenta Ukrainy. Mówił w śniadaniu w Trójce doradca Karola Nawrockiego Alwin Gajadur.
10: Wołodymyr Zełenski miał blisko 2 tygodnie na zmianę tej decyzji. Prezydent czekał. No niestety nie nastąpiła tego typu refleksja ze strony ukraińskiej. Nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA. Prezydent zaznaczył, że w dalszym ciągu Polska wspiera Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem.
9: Decyzja może negatywnie odbić się na zaplanowanej na przyszły tydzień w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy, zwracała uwagę Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
11: My mamy w przyszłym tygodniu bardzo poważną polsko-ukraińską konferencję. To jest konferencja, która będzie dotyczyła odbudowy Ukrainy. Trzeba było mieć na uwadze, decydując się na odebranie tego orderu akurat wczoraj, że ten gest będzie miał bardzo poważne turbulencje wobec przyszłej odbudowy Ukrainy i obecności Polski tam.
9: O poranku szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budanów oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Zarzut zabójstwa 44-letniego rosyjskiego opozycjonisty i artysty usłyszał w lubelskiej prokuraturze Elnur A. z Gruzji. Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany na przesłuchanie został doprowadzony wczoraj wieczorem.
12: Po zakończeniu czynności z podejrzanym prokurator skierował do odpowiedniego sądu rejonowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
9: Mówił prokurator Przemysław Nowak. O tymczasowym areszcie najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj zdecyduje lubelski sąd.

0: Podejrzany 36-letni obywatel Gruzji nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Negocjacje pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem stanęły pod znakiem zapytania. Pierwsza runda rozmów, która miała rozpocząć się wczoraj w Szwajcarii, nie doszła do skutku. Według medialnych doniesień Biały Dom nie rezygnuje jednak z dialogu.
1: Do odwołania wczorajszego spotkania doszło po serii izraelskich uderzeń w Libanie oraz po anulowaniu wizyty wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a w Szwajcarii. W miejscu planowanych rozmów w szwajcarskim kurorcie Birkenstock delegacje Iranu, Stanów Zjednoczonych oraz państw pośredniczących, czyli Pakistanu i Kataru, ostatecznie nie zasiadły do stołu negocjacyjnego. W nocy portal Axios poinformował, że do Szwajcarii udaje się specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff. Ma on dołączyć do zięcia Donalda Trumpa Jareda Kushnera, który miał już wcześniej dotrzeć na miejsce. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy mogą rozpocząć się negocjacje dotyczące wdrażania porozumienia o zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Władze w Teheranie twierdzą, że negocjacje nie są pilne i mogą rozpocząć się dopiero za kilka dni, w zależności od sytuacji w Libanie. Ewentualna eskalacja konfliktu w tym kraju mogłaby storpedować cały proces pokojowy. Tymczasem władze w Waszyngtonie zapowiedziały, że w przyszłym tygodniu będą gospodarzem izraelsko-libańskich rozmów dotyczących zakończenia walk. Z Birkenstock dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: Mieszkańcy całej Polski będą mogli dzisiaj pod okiem profesjonalistów przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. W całym kraju będzie ponad 1000 punktów szkoleniowych pikników.
2: Dlaczego warto zainteresować się kursem pierwszej pomocy w swojej miejscowości, wyjaśnia Magdalena Kuncewicz ze szpitala MSW w Poznaniu.
3: Myślę sobie, że jeżeli umiemy restartować komputer, umiemy restartować routery i kawiarkę, to fajnie by było nauczyć się restartować człowieka, kiedy ten system centralny zawiedzie.
2: Marek Skociński z Wydziału Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu wyjaśnia, że dzięki coraz lepszej edukacji dotyczącej pierwszej pomocy spada liczba niepotrzebnych zgłoszeń na numery alarmowe.
4: W 2016-2017 roku to było 24-25 milionów rocznie połączeń, teraz już jest poniżej 20 milionów. Natomiast liczba zdarzeń jest ta sama, czyli spada nam liczba zgłoszeń niezasadnych.
2: Warsztaty są prowadzone także w kilkudziesięciu szpitalach i sanatoriach. Listy wszystkich punktów, w których organizowane są pikniki pierwszej pomocy, można znaleźć na stronach urzędów wojewódzkich. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na wschodzie pogodnie, na zachodzie chmury, przelotne opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem, którego prędkość może dochodzić do 100 km na godzinę. Od 27 stopni na Podlasiu do 29 w centrum i 33 na zachodzie. W wielu regionach obowiązują dzisiaj ostrzeżenia przed upałami.
6: Autopromocja.
7: 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przyszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
8: Polecamy scenę teatralną Trójki.
9: Adam Wojtyszko.
10: Michał Kotański.
7: Barbara Marcinik. Zapraszam dzisiaj po 19:00.
6: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
12: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Na tani weekend wybieram Aldi.
11: Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz

0: tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
9: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
10: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
11: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: I 11 minut po 10. Cały tydzień człowiek czeka, żeby była sobota i ona właśnie się zaczyna. Właśnie jest.
14: Trójkowy ekspres.
1: Dla niektórych już bardzo dawno się zaczęła, bo Maciek Załęcki i Piotrek Łodej są tutaj od 6 rano. Piotrek dalej prowadzi poranny, zapraszamy do trójki tylko ze studia realizatora, ale przegadaliśmy sobie tutaj ładnych kilkanaście minut. Miło jest się zobaczyć po latach. Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa i trzy ważne tematy, które otwierają nasze dzisiejsze spotkanie. Jest lato. To już od jutra na poważnie, czyli ostatnie przedwakacyjne wydanie Trójkowego Ekspresu. Nie wszędzie jest piękne słońce, to mi Państwo już donieśli, ale lato jest latem, wywołaliśmy je przed tygodniem i niczego nie będziemy zmieniać. I w takim właśnie nastroju zapraszamy Państwa dziś na Trójkowy Ekspres.

Są takie piosenki talizmany i od takiej właśnie zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Badly Drawn Boy, Magic in the Air. Mam nadzieję, że tej magii jest wszędzie pełno, nie tylko w powietrzu dookoła. Jadąc tu dzisiaj na spotkanie z państwem, postanowiłem kupić od razu truskawki, żeby je mieć ze sobą, jak wrócę do domu. No i kupuję lubiankę, tak jak zwykle, choć nie w tym samym miejscu, bo tak rano to się nie da tak łatwo zaparkować przy bazarku. No i pani mówi 32. Ja mówię, jak to 32? No 16 za kilogram, ale dlaczego? Widzi pan, ja tutaj miałabym w normalnym czasie 300 lubianek, a mam tylko dzisiaj 50. Koniec truskawek. Truskawek już nie będzie, chyba że jakieś późne odmiany, które pojawią się za 2 tygodnie. Więc jeśli ktoś ma ochotę na truskawki jak ja, a ja kocham truskawki, to musi jeszcze wyskoczyć w trakcie Trójkowego Ekspresu i je właśnie nabyć. W tym czasie my popląsamy odrobinę i wcale nie będziemy jakoś tego robić bardzo szybko, żeby się oczywiście nie spocić, bo o 9:30 na termometrze w Warszawie było już 26 stopni.

Ja odrobinę popląsałem jak Fred Astaire, Just Like Fred Astaire, James. Co dzisiaj w programie? Oczywiście spora porcja nowości, znów obfita, aczkolwiek z tego tygodniowego zaciągu nie ma chyba ani jednej piosenki, czyli uleżały się te, które zostały przesłuchane w ubiegłym, bo te nowe jakoś nie przypadły mi do gustu. Mamy kilka pięknych rocznic, posłuchamy razem kilku wspaniałych nagrań z płyt, które kiedyś były wydarzeniami, albo po latach okazało się, że nie mieliśmy racji krytykując je tak mocno, a one okazały się bardzo interesujące. Tymczasem całkiem spokojnie wypijam trzecią kawę i do Państwa adresuję kolejne nagranie.

Zanim przyjdzie lato, my już jesteśmy cali w krótkich spodniach i w krótkich rękawkach. To lato do nas przyszło i teraz tak będzie przez całe 3 długie miesiące. Niech to lato trwa najdłużej i niech będzie najpiękniejszym latem na świecie. Historię o lecie jeszcze przygotowałem, to ona się jeszcze pojawi. Dzisiaj wiele wielkich płyt powróci w naszym rozkładzie jazdy trójkowego ekspresu, między innymi Synchronicity zespołu The Police. Gdyby państwo chcieli do nas zatelefonować i powiedzieć, która to piosenka ma pojawić się z albumu Synchronicity, to bardzo proszę, po 2 2 7 3 Gosia Jakubowska pomoże państwu, może dokonać wyboru, ale na pewno zarejestruje państwa głosy, a my je wykorzystamy i w następnej godzinie będziemy słuchać razem Stinga i The Police. Tymczasem ja jestem w pozycji horyzontalnej, hamak, trójkowy ogród i dalej jest lato.

Tropikalny Bek i to jest ten set, który rozpoczął takie nasze ostatnie wiosenne i pierwsze przedwakacyjne spotkanie w Trójkowym Ekspresie. Badly Drawn Boy, James, Super Fairy Animals, to wcześniej byli Juxtaposed With You, też z żelaznego rozkładu jazdy Trójkowego Ekspresu. Zaglądamy na nową płytę zespołu Death Cab for Cutie. Przed tygodniem powiedziałem, że zaznaczyłem sobie trzy piosenki. Pierwsza była przed tygodniem, to teraz druga z tych trzech. Stone Over Water.

0: Death Cab for Cutie, nowy album I Built You a Tower i Stone of a Watcher. Zanim cała trójka zaśpiewa Państwu pewną piosenkę, to chciałbym podziękować, że znów jest Państwu z nami po drodze, choć nie wszyscy jesteśmy przecież bardzo blisko radia i to na przykład w Warszawie. Dzisiaj bardzo wiele głosów z Londynu. Aleksandra jest w Londynie, była już na koncercie w Royal Albert Hall i będzie na Wembley. Arkadiusz na stałe w Londynie, tak mi wychodzi z tej korespondencji. Adam, który podróżuje, jak nie jest w Japonii albo w jakimś innym europejskim kraju, to znów jest w Londynie. Wszędzie, gdzie Państwo są i jest Trójkowy Ekspres, to jest bardzo fajne. Czekam na Państwa sygnały. Czekamy na Facebooku. facebook.com/trójka. Jest tam również mój profil oficjalny. Otworzyłem już komputer, więc Państwo chętnie do mnie mogą napisać. Proszę zrobić to chętnie. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Dziękuję za pierwsze listy, które spłynęły. W sumie nie było kiedy powitać Pana na nowo. Cieszę się, bo czułam się bez muzyki z Pana audycji, że została ze mną do dzisiaj. Coś tu nie przeczytałem chyba dobrze po polsku. Cieszę się, bo czułam się muzyki z Pana uczyłam. A, no właśnie, to są te podpowiadacze, które zmieniają znaczenie słów, bo się uczyłam muzyki. A jakbym myślał, że to jest takie patetyczne i poważne, to bym nie czytał. Ale bardzo mi miło, Pani Aldono, że jest Państwo, Pani znów z nami. 8 kg arbuza to jest co nieść. Proszę tego pilnować, żeby arbuz cały doszedł do domu razem z Panią. A my posłuchajmy, jak śpiewamy w tym tygodniu.
1: Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile.

Killer, elektryczne gitary i cała trójka, która zaśpiewała z nami. Już mam pomysł na piosenkę za tydzień i za dwa. Mam nadzieję, że te wykonania będą równie udane jak te ostatnie. To lato podobało mi się bardzo przed tygodniem. Pan Wojtek z Wyszkowa też się uczył na trójkowym ekspresie. Pyta, czy może kiedyś poleci Placebo. Przed dwoma tygodniami otwierali nasze spotkanie. No ale na pewno w tym naszym żelaznym rozkładzie jazdy i w wagonie pocztowym znajdzie się dla nich miejsce, bo przecież byli z nami zawsze od samego początku. Tymczasem sięgamy po nową muzykę, ale zanim ona, to jeszcze przypomnę, że po dwóch dwójkach i siedmiu trójkach, to jest telefon do nas, mamy do Państwa dziś pytanie, jaką piosenkę mamy, którą piosenkę mamy zagrać z płyty Synchronicity zespołu The Police. Tam i King of Pain, przypomnę, Teen the Sahara, Murdered by Numbers, Synchronicity w dwóch wersjach. Co jeszcze? Raptor Angio Finger, Miss Gradenko, Oh Mother, no nie będę, Walking in Your Footsteps. Wyszło na to, że chyba wszystkie utwory pamiętam. No i warto wiedzieć, że Synchronicity to występuje tam w dwóch wersjach. Tymczasem Radio Free Alice i Lunch Money.

przedziale nowości Radio Free Alice i Lunch Money. Dzisiaj wiele premier na S, ale w tym wypadku to się nie udało, bo to na R, Radio Free Alice, ale jeszcze zapowiadam co najmniej 3-4 nagrania wykonawców, którzy zaczynają się na S i nagrali takie piosenki, że zasłużyli na to, by znaleźć się w tym dzisiejszym, 14 wydaniu trzeciego sezonu Trójkowego Ekspresu w naszym rozkładzie jazdy. Tymczasem wagon pocztowy i nagranie z czasów przedekspresowych. No ale zespół gra do dziś, w latach 90. i 2000. też całkiem nieźle mu szło, nagrywał kolejne przeboje, ale wszystko zaczęło się na płycie Hints, Allegations and Things Left Unsaid. To Collective Soul.

Tak na swojej pierwszej płycie, wcale nie tak popowo-rockowo, jak później brzmiał zespół Collective Soul, Shine. Dzisiaj sięgamy po płytę Marillion. Anonsowałem spotkanie z albumem Clutching at Straws. To są dobre dni dla tego starego Marillion z Fishem, bo w tym roku minęło 41 lat od wydania albumu Misplaced Childhood. No a 39 lat minie w nadchodzącym tygodniu od wydania albumu Clutching at Straws, który jest mi dużo bardziej bliski niż ten słynny Misplaced Childhood. Opowiem o tym po 12, wtedy będzie jeszcze więcej muzyki. A tymczasem posłuchajmy, jak kończy się ten album. Niezwykły, przepiękny w słowie. Być może album mojej młodości, bo kiedy ta płyta ukazywała się, byłem jeszcze nastolatkiem. Kończy się takimi słowami. A jeśli kiedyś nas spotkasz, nie współczuj nam. Możesz postawić nam drinka i po prostu uścisnąć dłoń. I rozpoznasz po błysku w naszych oczach, że głęboko w środku wszyscy jesteśmy tacy sami. Chwytamy się brzytwy, kiedy toniemy.

22 czerwca 1987 roku ukazała się płyta Marillion. W tych dniach zespół przybył do Polski, aby zagrać tournée The Iron Curtain Tour 1987. A to jest właśnie koniec tego albumu, ten właściwie zatytułowany Happy Ending. Pamiętam doskonale, jak pierwszy raz ta płyta była prezentowana w Trójce. To była sobotnia popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Prowadził Marek, z płytą przyszedł Tomek i przesłuchali tę płytę w całości, a my razem z nimi. Zanim wybije 11, zanim będziemy mieli przerwę w Trójkowym Ekspresie na reklamy i wiadomości, to jeszcze przypomnimy sobie, jak to ładnie brzmiało latem to lato, tydzień temu.

0: a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce.
1: Zrobimy sobie kiedyś listę przebojów, które wykonanie było najlepsze, ale to nie dziś. Dziś czekamy na Państwa typy z albumu Synchronicity zespołu The Police. Którą piosenkę mamy zaprezentować już po 11? Może nie zaraz bezpośrednio po 11, ale tak 15 minut po 11.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
12: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
13: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
15: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
16: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
21: Rostil Max.

0: Daki znikają raz, dwa. Prostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 20 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Śmigłowiec, drony i psy tropiące trwa obława za Nożownikiem Świętokrzyskiem. Wołodymyr Zełenski bez orderu Orła Białego, tak zdecydował prezydent, jest już reakcja ukraińskich polityków. Rozejm tylko na papierze, co najmniej 5 osób zginęło w wyniku ataku Izraela na Liban. Policja prowadzi obławę za sprawcą rodzinnej awantury w powiecie jędrzejowskim w Świętokrzyskiem. 49-letni mężczyzna, mieszkaniec Mierzawy, zaatakował nożem teścia i ranił teściową. 80-letni mężczyzna nie przeżył ataku. W obławie uczestniczą policjanci wspierani przez śmigłowiec, drony i psy tropiące, mówił w TVP Info rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
7: Priorytet dla nas to teraz zatrzymać sprawcę. Oczywiście trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Zabezpieczamy dokładnie wszystkie ślady. Trwają czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu.
6: Poszukiwany to emerytowany policjant. 3 lata temu pracował w pionie prewencji. Pamięć o ofiarach jest moralnym obowiązkiem państwa polskiego. Tak prezydent Karol Nawrocki argumentował swoją decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To o pokłosie decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imieniu bohaterów UPA Wojskowej Jednostce Specjalnej. Fakt odebrania orderu wywołał falę politycznych komentarzy także w audycji Śniadanie w Trójce. Według Roberta Biedronia z Nowej Lewicy prezydent popełnił błąd, reagując w taki sposób w przypadku bardzo delikatnego tematu.
8: My jako Polska mamy realne interesy do załatwienia w kontekście Ukrainy. Nie tylko, żeby tam, a to jest podstawowy interes, żeby tam był pokój, żeby zakończyła się ta wojna, żeby Ukraina zachowała integralność terytorialną, bo jeżeli jej nie zachowa, to my wcześniej czy później zapłacimy za to cenę, ale żebyśmy także uczestniczyli w odbudowie Ukrainy.
6: Politycy opozycji chwalą decyzję Karola Nawrockiego. Poseł PiS Jarosław Sellin powiedział, że prezydent Zełenski musi zrozumieć szkodliwość gestów honorujących ludobójstwo.
9: Że cała ta ofiara, ta dzielna ich walka mogą pójść na marne, dlatego że z takim dziedzictwem historycznym i z kultywowaniem takich w cudzysłowie bohaterów oni nie będą ani w NATO, ani w Unii Europejskiej, bo niektóre kraje nie będą mogły po prostu na to pozwolić, będą się sprzeciwiały, w tym Polska, żeby z takim dziedzictwem wchodzili do sfery cywilizacji Zachodu, która się opiera na pewnych wartościach. Na pewno tą wartością nie jest kultywowanie i honorowanie organizacji ludobójczych.
6: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jego decyzja nie jest wymierzona w naród ukraiński i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. W reakcji na decyzję prezydenta Polski ukraińscy politycy, szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Według nich prezydent Polski dopuścił się nieprzyjaznego gestu wobec ukraińskiego narodu i zrobił prezydent Putinowi, który na pewno to wykorzysta. Co najmniej 5 osób zginęło w wyniku ataku Izraela na Liban. Mimo obowiązującego zawieszenia broni, izraelska armia dokonała nalotu na miasto Arab Salim.
10: Przez całą noc izraelskie drony i samoloty ostrzeliwały okolice miasta Nabatije, niszcząc domy mieszkalne. Do świtu trwał też ostrzał artyleryjski. mimo podpisania irańsko-amerykańskiego memorandum, które wzywa do zaprzestania działań wojennych również na froncie libańskim, we wczorajszych atakach na Nabatyję zginęło ponad 50 osób, a prawie 100 zostało rannych. Jest wśród nich wiele kobiet i dzieci. W Harów zginęło 6 członków tej samej rodziny, rodzice i 4 rodzeństwa.

0: Ogłoszone wczoraj po południu zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem, które miały wynegocjować Stany Zjednoczone i Katar, obowiązuje zatem jedynie na papierze. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Izrael twierdzi, że nasilił uderzenia w reakcji na zabicie przez Hezbollah 4 żołnierzy. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej na Mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają obecnie na koncie 241 trafień. Po pierwszej rundzie turnieju na czele byli Niemcy po zwycięstwie nad Curaçao 7-1. Brazylia jest najbardziej utytułowaną reprezentacją w historii Mistrzostw Świata, wygrywając Mundial 5-krotnie. Ale trzeba przyznać, że na tym Mundialu Canarinhos jakby brakuje błysku. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na zachodzie, miejscami w centrum, chmury, deszcz i burze z gradem. Najwięcej słońca na wschodzie, tam nie powinno padać. W Augustowie Zakopanem 27 stopni i to najniższa temperatura w Polsce. W Rzeszowie i Gdańsku 31, w Ustce 32, najwyższa temperatura 33 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu.
3: Autopromocja.
4: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl.

0: Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Na termometrach trójka z przodu, na zegarze dopiero 10 minut po 11. Co za dzień? Do samej północy sobota, teraz Trójkowy Ekspres i w roli głównej państwo Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. No i jest z nami w tym momencie Susan Vega.

0: Zawsze pełen uroku zapis z obserwacji w jednej z nowojorskich kawiarni. Tom Zdajne, Susan Vega.
1: Najbardziej lubię taki króciutki, dwuminutowy utwór Miss Gradenko. Pozdrawiam, Michał Zeligury.
2: Proponuję, żeby się pojawił przepiękny utwór Wrapped Around Your Finger.
3: Fenomen tego albumu polega na tym, że tam wszystko jest odkrywcze, nowe i niesamowite. To, jak to jest nagrane, to na owe czasy nic nie było tak dobrze nagrane od strony technologicznej, czyli kompozycja tytułowa. Mieliśmy piękny koncert w Osieckiej, jak byłem dyrektorem agencji Stinga. Tam dużo rozmów na ten temat było. On też uważa tą płytę za jedno ze szczytowych swoich osiągnięć. Z Bramfordem Marsalisem rozmawiałem między innymi i on powiedział, że to jest taka płyta, na której on by chciał zagrać, no ale jeszcze nie grał u boku Stinga. Proszę Pawła pozdrowić od Piotrka Iwickiego, koniecznie. Dziękuję.
4: Witam serdecznie, Paweł Gdynia. Z tej płyty nawet utwór tytułowy, bo Sting to jest jednak historia, to jest kamień milowy, także proszę wybrać coś pod kątem pięknej pogody w Gdyni. Da radę?
0: No tak, jak ma być piękna pogoda pod kątem i w Gdyni, i w każdym innym miejscu świata, gdzie słychać Trójkowy Ekspres, to może być tylko ten jeden utwór. Państwo nie wybrali tego jednego, to zostajmy przy moim wyborze. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy ukontentowani. Piotrek, też cię pozdrawiam.

43 lata minęły niepostrzeżenie, ale gdybyśmy się tak zagłębili w przeszłość, to by okazało się, że naprawdę nie minęły wcale tak szybko. The Police, Synchronicity i Every Breath You Take. No to teraz robimy taki bardzo długi skok, 43-letni, bo sięgamy po nową muzykę. Nazywają się Masterpiece, Thomas Day, Love, Hate, to może być wakacyjny przebój.

I tak nagle kończy się to nagranie. Być może będzie wakacyjnym przebojem. Zobaczymy. Love, Hate, Masterpiece i Thomas Day. No to bądźmy dalej na tej paradzie nowości. Still Blank i What About Jane, a potem wrócimy do słynnych koncertów w Polsce, w katowickim Spodku sprzed 26 lat.

I to jest nowe nagranie grupy Steel Blank, What About Jane? A co z Joasią? Mam nadzieję, że ma się dobrze. Trójkowy Ekspres, audycja przedpołudniowo-popołudniowa w sobotę. Teraz wracam do koncertów zespołu Pearl Jam. To był 15 i 16 dzień czerwca roku 2000. Dwa koncerty zagrał zespół Pearl Jam. Ja wtedy miałem przepiękną okazję, pamiętam ją do dziś, rozmowy z Mike'iem McCready. On udzielił mi wywiadu. Pojechaliśmy oczywiście do Katowic, byłem tylko na tym pierwszym koncercie. I teraz jak wracam do tych utworów, które zostały zagrane wtedy, to wydaje mi się, że ten drugi dzień repertuarowo był dużo lepszy. No ale teraz Państwo wiedzą, dlaczego nieprzypadkowo poprzedni Trójkowy Ekspres rozpoczął się od nagrania zespołu Pearl Jam. Słuchaliśmy utworu Even Flow. To było z tego koncertu, na którym ja byłem, a teraz z tego koncertu, na którym ja nie byłem, Dotter.

Pearl Jam, Dotter. Wtedy, w 2000 roku, ten utwór nie kończył się tak, jak teraz to nagranie. O tym za chwilę, bo dostałem kilka maili w tej sprawie, że ja byłem na tym koncercie Pearl Jam i ja, tak, wszyscy wtedy byliśmy, wielu słuchaczy, pamiętam te spotkania i jeśli nic nie pokręciłem, to również była pokoncertowa noc i rozmawialiśmy o tym koncercie aż do białego rana. Tak, byliśmy na tym koncercie i z trójkowym nadwornym fotografem Darkiem Kawką i z teraz rockowym dziennikarzem Grzesiem Krzczotkiem. No wszyscy wtedy, no, trzeba było być, nie było wyboru. I wtedy, kiedy zespół Pearl Jam tego drugiego dnia grał Daughter, to zrobił to tak, jak często robił na wtedy, na swojej trasie. Do tego nagrania dołączał Another Brick in the Wall zespołu Pink Floyd i to brzmiało naprawdę zupełnie niesamowicie. Te płyty są ze mną, one nie brzmią najlepiej, powiem Państwu najszczerzej, są raczej pamiątką po tych wydarzeniach, które miały miejsce właśnie 15 i 16 czerwca 2000 roku. No ale skoro pojawia się nazwa Pink Floyd, to jeśli 22 czerwca 1987 roku ukazał się album Clutching at Straws zespołu Marillion, to tydzień wcześniej ukazała się druga solowa płyta Rogera Watersa zatytułowana Radio Chaos. Wtedy właściwie nie zostawiano na niej suchej nitki. Waters był w niedobrej formie. On utracił prawa do nazwy Pink Floyd. One zostały przy Davidzie Gilmourze. Dwa miesiące później zespół Pink Floyd wydał album A Momentary Lapse of Reason, który sprzedał się w 5 milionach egzemplarzy.

sprzedaży, a ten Roger Waters nigdy nie podano sprzedaży, ale to było coś około 100 tysięcy ledwie. 60 tysięcy w Wielkiej Brytanii, 50 w Kanadzie. No dołóżmy mu jeszcze 90, żeby było

to te ostatnie minuty tej płyty są wielkie. I jeszcze się w tekście pojawi słowo Warszawa.

laughter rang, the tears were spilled. The house that Jack built. Bang, bang, shoot, shoot, white glove thumb. Roger Waters, to z tego powodu jest moje zdjęcie z nim na profilach społecznościowych, bo dziś pojawia się Radio Chaos i jego drugi solowy album. Świetnie brzmi, moim zdaniem wciąż znakomicie brzmi ta płyta, on chciał uciec od tego swojego szyldu głównego od Pink Floyd, nagrał to inaczej, na gitarze zagrał gitarzysta, który w żaden sposób nie przypominał Davida Gilmoura. No i warto wspomnieć, że być może uciekł od wielu rzeczy związanych kiedyś z Pink Floyd. To brzmienie jest inne, użycie wielu instrumentów, które wtedy były nowościami. Ale ten głos, który państwo słyszeli, głos kobiecy, to była ta sama Claire Torrey, która śpiewała na słynnej płycie Dark Side of the Moon, A Great Gig in the Sky. Tak, to była ona. Młoda generacja słuchaczy nie tylko Trójkowego Ekspresu, ale radia i muzyki powinna sięgnąć też po historię tego albumu, bo ona jest jak zwykle Watersa najczęściej ciekawa, opowiada pewną historię. Dzisiaj tylko chcę zanęcić tym, że warto się wczytać, żeby wiedzieć, o czym jest ta płyta. A teraz już ekspresowa klasyka. Doczekali się państwo, ci wszyscy, którzy chcieli, pisali i teraz to będzie. Znalazłem tego singla, mam nadzieję, że to będzie ta wersja, która najbardziej podoba mi się tego nagrania. Take the long road and walk it, to The Music.

Znakomita jest ta wersja. Przepraszam, że nie uprzedziłem, żeby państwo mocniej zapięli pasy. To była prawdziwa jazda. Take the Long Road, ten Road and Walk It, grupa The Music, tak mocno związana z Trójkowym Ekspresem wtedy, w tym okresie 1997-2005. Wracając do Pearl Jam, to jeszcze jedna historia, która wymaga wyjaśnienia. Od początku nie były zapowiadane te dwa koncerty Pearl Jam, prawda? Nie wszyscy wiedzieliśmy. Część zostawała specjalnie, dokupując bilet i organizując sobie nocleg, bo miał być jeden koncert, ale okazało się, że zainteresowanie jest tak ogromne, że zespół zrobił jeszcze jeden. I w te kilka dni przed koncertem można było zdobyć jeszcze bilet na ten drugi. No ale myśmy już wracali do Warszawy na pokoncertową noc z zespołem Pearl Jam. Przed 12 jeszcze wyjaśnimy sobie jedną piosenkę, też przy pewnej ważnej okazji, ale tymczasem kolejny artysta na S, który wystąpi premierowo w Trójkowym Ekspresie. Cameron Sonier, Run Away With Me. Uciekajmy razem.

0: Cameron Sonie, Runaway With Me. I jeszcze przed 12, zanim posłuchamy sobie pewnej piosenki do wyjaśnienia, też bardzo rocznicowej, to jeszcze powiem, że dziękuję, że Państwo są z nami. Helsinki, któryś raz już oczywiście na nasłuchu, ale nigdy tego jakoś nie udało mi się zapamiętać, ażeby pozdrowić również północ Europy. No i jak zwykle, wszędzie tam, gdzie Państwo są, tam jest i Trójkowy Ekspres. I jest piękna piosenka, którą spróbuje nam wyjaśnić Kuba Ambrożewski.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: The Smiths. There is a light that never goes out.

The Smiths to zespół skazany na romantyzm. Wszak samo spotkanie dwóch liderów grupy to iście baśniowa historia. Jest wczesne lato 1982 roku. W domu Stevena Patricka Morriseya, niespełnionego punkowego poety i wokalisty, przy King's Road w Manchesterze rozbrzmiewa dzwonek. W drzwiach staje 18-letni Johnny Marr, młodociany geniusz gitarowych melodii z grzywką zasłaniającą oczy. Johnny oznajmia Stevenowi, że pisze piosenki i jednym tchem wymienia swoje inspiracje. Ich artystyczna symbioza przetrwa pół dekady. 3 lata później, tym razem to Morrissey odwiedza Mara w jego domu na przedmieściach Manchesteru, aby pracować nad nowymi piosenkami. Jest ciepły letni wieczór. Johnny prezentuje Stevenowi muzyczny szkielet nowego utworu. Morrissey jest pod tak wielkim wrażeniem, że wyjątkowo nie mówi ani słowa. Zamiast tego zaczyna wypełniać muzykę tekstem. Tekstem, który zdefiniuje wrażliwość całego pokolenia młodych ludzi. I kilku kolejnych. Jak na kompozytora, który potrafił w obrębie jednego utworu użyć nawet kilkudziesięciu akordów. Tym razem Marr postawił na inteligentną prostotę. Charakterystyczne nabicie, którym rozpoczyna się piosenka, było przypisywane inspiracji The Velvet Underground. Ale jak twierdzi sam Marr, ukradł je dokładnie w tym samym miejscu, co Lou Reed. Tak naprawdę wstęp pochodzi bowiem z coveru Hitchhike Marvina Gaye'a wykonywanego przez The Rolling Stones. W piosence słychać też flet czy instrumenty smyczkowe. W obu przypadkach zostały one jednak zagrane za pomocą cyfrowego emulatora. The Smiths po prostu nie stać było na zaangażowanie prawdziwych muzyków sesyjnych. Ikoniczny tekst, w którym Morrissey obnaża się ze swoją samotnością i niezrozumieniem, a także składa romantyczne wyznanie pragnienia tragicznej śmierci u boku ukochanej osoby, był także pełen nawiązań do jego ulubionych dzieł popkultury. Choćby zespołu New York Dolls,

0: czy filmu Buntownik bez powodu z Jamesem Deanem. Piosenkę można oczywiście odczytywać przez pryzmat wielu trudnych emocji, które towarzyszą młodym ludziom w okresie dorastania. Ostatecznie jednak, gdy Morrissey powtarza tytułowe słowa w finale "There is a light that never goes out", okazuje się utworem przede wszystkim dającym nadzieję.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Tak ten utwór się zaczyna. Zabierz mnie stąd dziś wieczorem, tam gdzie są muzyka i ludzie, gdzie są młodzi i pełni życia. Ale proszę nie tłumaczyć sobie tej piosenki dziś, jeśli państwo nie znają tego tekstu. To jeden z najbardziej depresyjnych utworów w historii muzyki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody.

0: bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież. No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 20 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wakacje dopiero przed nami, a tylko wczoraj utonęły 3 osoby. Awaria wodociągu w Szczecinie, część mieszkańców pozbawiona wody. Ornitolodzy apelują o etyczne obserwowanie ptaków, to w trosce o ich populację. Aż 10 województw z alertami Instytutu Meteorologii przed burzami zagrzmi głównie na zachodzie i południu Polski. To efekt bardzo wysokich dziś temperatur. Wiele osób szuka ochłody nad wodą. Niestety, tylko wczoraj kąpiel zakończyła się tragicznie dla 3 osób. Policjanci przypominają, że woda to żywioł i nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragedią.
6: Niestety od początku kwietnia w Polsce utonęło już niemal 50 osób. Ostatnia doba to 3 kolejne ofiary. Tutaj przede wszystkim złym doradcą jest brawura, ryzyko oraz alkohol, który czasami łączy się z tym wypoczynkiem.
5: Ostrzegał podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej. Gorąca aura przyciągnęła w ten weekend tłumy nad jezioro Pogoria. Bezpieczeństwa pilnują ratownicy, ale apelują także o rozwagę do samych wypoczywających.
7: Takim bardzo dużym błędem wypoczywających to jest brak opieki nad dziećmi, brak zabezpieczenia dzieci przed słońcem, przed warunkami atmosferycznymi. To są również poparzenia, spożywanie alkoholu zarówno jak i na plaży, tak i w punktach gastronomicznych i później wchodzenie do wody. Przede wszystkim po obfitym posiłku nie powinniśmy wchodzić do wody. Wylegiwanie się na plaży, później szybkie wbiegnięcie do wody grozi wstrząsem termicznym i może to doprowadzić do zatrzymania serca.
5: Mówił Andrzej Latosik z miejscowego WOPR-u, a wysokie temperatury i słoneczna aura mają utrzymać się przez kilka najbliższych dni. Awaria wodociągu w Szczecinie. W wielu częściach miasta nie ma wody lub ciśnienie jest obniżone. Brak wody występuje m.in. na Gumieńcach, Pogodnie i w Śródmieściu.
8: Mocno wylało, to widać, samochód przecież, 50 centymetrów wody jest.
9: Bardzo dużo, tam zatoplono 4 samochody.
10: My wody nie mamy, rzeczywiście w całym mieście wody nie ma.
8: Ale to u mnie w domu, wie pan, nie mam ciśnienia wody, a na Gumieńcach jestem, więc może to jest z tym związane wszystko.
10: Ale na awarię nie mamy chyba wpływu, tak mi się wydaje. Musimy się z tym pogodzić.
5: Jak informują służby, awaria całkowicie zostanie usunięta dopiero w poniedziałek. Po skandalu z lekarzem milionerem w warszawskim szpitalu południowym dane o zarobkach lekarzy mają przestać być anonimowe. Sejm przyjął ustawę, która umożliwi zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków po numerach PESEL. Lekarze są sceptyczni. Oczekujemy dialogu w tej sprawie, mówi Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej.
11: No jeżeli już taki wgląd dla rządzących, dla urzędników do PESEL i lekarzy, no to dlaczego nie do innych grup, do innych pracowników strefy budżetowej? Bo przecież nie tylko lekarze pobierają swoje wynagrodzenia z pieniędzy publicznych. Są urzędnicy, są spółki Skarbu Państwa, są funkcjonariusze różnego rodzaju.
5: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wysłał pismo do premiera z prośbą o rozmowy w tej sprawie. A co dalej z rozmowami pokojowymi USA-Iran? Spotkanie delegacji miało odbyć się wczoraj w szwajcarskim kurorcie Birkenstock, ale do niego nie doszło. Od czwartku trwa 60-dniowy okres przewidziany na uzgodnienie szczegółów porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.
12: Z medialnych doniesień wynika, że Biały Dom wciąż liczy na rozpoczęcie pierwszej rundy negocjacji z Iranem. Według portalu Axios do Szwajcarii udał się specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff, a na miejscu ma już przebywać Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Do Szwajcarii miał również udać się minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Nadal nie wiadomo jednak kiedy i gdzie mogą rozpocząć się negocjacje. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock, gdzie rozmowy miały odbyć się wczoraj, wciąż obecni są przedstawiciele delegacji Iranu i Stanów Zjednoczonych oraz państw pośredniczących, Pakistanu i Kataru. Na miejscu utrzymano zaostrzone środki bezpieczeństwa. Organizatorzy nieoficjalnie przyznają, że rozpoczęcie rozmów jeszcze w trakcie weekendu wydaje się mało prawdopodobne. W Szwajcarii przebywa również premier Kataru, uznawany za jednego z głównych mediatorów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Z Birkenstock dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
5: Ornitolodzy.

0: Kontrolują etyczne, czyli dyskretne w tym przypadku, obserwowanie i fotografowanie ptaków. Trwa właśnie sezon lęgowy, dlatego teraz szczególnie należy im zapewnić spokój i bezpieczeństwo.
1: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego.
0: Mówiła Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. A jeśli chcemy ptaków wyłącznie posłuchać, to najlepiej o wschodzie lub nawet przed wschodem słońca.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest dobra i bardzo dobra. Wyjątek stanowią Wrocław i Przemyśl, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, co oczywiste głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A w sobotnie popołudnie najwięcej słońca na wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, a do tego opady deszczu i burze lokalnie z gradem, od 27 stopni na Podlasiu do 29 w centrum i 33 na zachodzie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Let's
10: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99, a Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Mamy dzisiaj dobry czas, jest 8 minut po południu.
17: Dzisiaj jest sobota, tak.
16: Muniek, dziękujemy Ci za to zdanie, ono dzisiaj nam bardzo jest pomocne w każdej godzinie. Trzecia tercja Trójkowego Ekspresu, w tej godzinie to się będzie działo. Kto nie przeczytał na Facebooku, co napisałem, to teraz powiem wszystkim. W tej godzinie, przed 13, usłyszymy jeszcze najlepszą nową piosenkę, jaką ja usłyszałem w tym roku.
18: Trójkowy Ekspres.

The Charlatans, The Only One I Love, tylko ta jedyna, którą kocham. Oni otwierają nasze dzisiejsze spotkanie w trzeciej godzinie, trzecia tercja Trójkowego Ekspresu. Będzie pełna niespodzianek, gwarantuję to stuprocentowo i myślę, że to będzie ten czas absolutnie największych niespodzianek w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Te, które przywołają nam pewne wspomnienia, no i oczywiście te, które będą dotyczyć zupełnie nowej muzyki. Ten wykonawca nie jest na S, ale jeszcze oni się pojawią. Nazywają się Let 'Em Riot. Up to You to kolejne nowe nagranie.

To wszystko zostawiam tobie, to będzie twoja decyzja. Up to you, Let 'em Riot po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie. W tej godzinie, będę trochę zdradzał, sięgniemy jeszcze raz po album Clutching at Straws zespołu Marillion. Sięgniemy po zespół, który pojawi się po raz pierwszy, to chcę zdradzić, a w nim pojawi się muzyk z zespołu Catherine Wheel, bo okazuje się, że znów ma coś do powiedzenia i to z niebyle kim. To chcę zdradzić. Będzie dzisiaj bardziej progresywnie niż kiedykolwiek, bo jedna ze słuchaczek przypomniała przed tygodniem, że napisała: mi Trójkowy Ekspres kojarzy się z Borisem Wianem i Porcupine Tree. I pamiętam, że wtedy Trójka miała swój znaczek jakości na pewnym wydawnictwie, a przez radio grała ta muzyka.

Z albumu The Light Bulb Sun, grupa Porcupine Tree, She's the Move On. Brzmi to zupełnie tak jak wtedy, kiedy słuchaliśmy gdzieś w okolicach roku 2000. To wspomnienie w wagonie pocztowym. Powróciło to nagranie dzięki słuchaczce. Dziękuję, bo sprawiło mi bardzo wiele przyjemności i radości. Otworzyła mi się jakaś szufladka na tę muzykę, która przez długi czas była zamknięta. Obiecałem, że będzie coś od Catherine Wheel. Zespół nie istnieje sukcesywnie od 2000 roku. Nie ma tego zespołu, ale gitarzysta grupy, nie ten wcale najbardziej znany, postanowił z dziewczyną, która grała w The Breeders i Throwing Muses, Tanya Donnelly, nagrać coś. Nie zdarzyło się to przypadkowo, prawda? Myślę, że fani Catherine Wheel pamiętają, że razem zaśpiewali kiedyś Judy Staring at the Sun, a teraz właśnie gitarzysta zespołu Catherine Wheel i Tanya Donnelly powracają jako Good Day Father. Oto nagranie zatytułowane Sonic Amadea.

Sonic Amadeus, Brian Fatter, gitarzysta Catherine Willi, Tania Donnelly z Breeders i Belly, razem w zespole Good Day Father. Bardzo ciekawa zapowiedź, mam nadzieję, że to nie jest jednorazowy wybryk, tylko ta piosenka zwiastuje coś więcej niż tylko po prostu pojawienie się na rynku. Teraz Marillion, 22 dzień czerwca, wracamy do roku 1987. Grupa wydaje swój czwarty studyjny album. Właściwie o każdej płycie Marillion można mówić, że to koncept album, ale najbardziej konceptualne dzieło to oczywiście Misplaced Childhood i właśnie Clutching at Straws. Nie wiemy, że w zespole dzieje się źle. Niespecjalnie wiemy, że wtedy, w 87 roku, tak jak patrzę ja z perspektywy wtedy kilkunastolatka, że zespół nie odnosi komercyjnego sukcesu, że płyta Misplaced Childhood nie osiąga nawet miliona kopii egzemplarzy u nabywców. Że Fish jest sfrustrowany, rozgoryczony i zawiedziony tym, że mimo tego, że uznaje, że jego muzyka i jego słowa są wyjątkowe, to nie uznaje szerokiego...

takiego poklasku. No i postanawia po tym albumie opuścić zespół. Ale zanim go opuści, to ukazuje się właśnie ta znakomita płyta Clutching at Straws. Zespół przyjeżdża do Polski, gra kilka koncertów w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Ja wtedy mam szczęście być na jednym z poznańskich występów i tak jak pan Zbyszek, który przed chwilą do mnie napisał, ja też bym zabrał ten album na bezludną wyspę.

Znów miałem 19 lat. A teraz rok 2026, jest 12 dzień czerwca i swój podwójny album, bo inaczej na jednym się nie da tego zmieścić. 20 nowych nagrań Why the Lights Flicker publikuje grupa Telly Screens. A na tej płycie, między innymi, kilka nagrań mogłoby wypaść, ale to jest najlepszym nowym nagraniem w roku 2026, które do mnie przemówiło. Telly Screens, Gimme All You Got.

Płyta trochę trzeszczy, ale postanowiłem, żeby zabrzmiała to muzyka z płyty winylowej. I powiem Państwu tak jak zwykle, czyli szczerze, że się wzruszyłem.

Jeśli ktoś z Państwa pomyślał, ale wymyślił, że mu się tak podoba. To nie była ta piosenka, niestety. Ale to jest dobry wstęp. Baby, I Know You Well. To jedno z tych nowych nagrań zespołu Telescreen z albumu Way the Lights Flicker. No to jeden z 20, to teraz drugi z 20, ale to nie będzie teleturniej, tylko teraz już wiemy, że to będzie na pewno ta piosenka. A jeśli komuś się ta spodobała, to nie wiem, co się wydarzy teraz. Proszę się mocno trzymać, bo to jest naprawdę duże. Telescreen, Give Me All You Got.

Na wariata przejechałem zeszłej nocy 12 100 mil. Musiałem się wyrwać z tej mgły. Nigdy nie umiałem znaleźć twojego światła. Słyszysz, jak do ciebie dzwonię? Idealna w oczach wszystkich. Płaczesz i krzyczysz o więcej. Czy dasz mi wszystko? Daj mi wszystko, co masz. To nie może być wszystko, co masz. Czy to wszystko, co masz? Give me all you got, grupa Telly Screens. Polecam ten album Why the Lights Flicker. 20 utworów. Wiele z nich można sobie z tej 20 można sobie wybrać i posłuchać na dłużej. Jeśli ktoś zachwycił się tak samo jak ja jednym tym nagraniem, to proszę dać mi znać. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Ja będę czytał i będziemy razem przeżywać tę nową muzykę. No a tymczasem już zbliżamy się do końca. W roli głównej jak zwykle wystąpili państwo. Towarzyszyli wam Maciek Załęcki, Gosia Jakubowska i Paweł Kostrzewa. Żebyśmy tęsknili za sobą przez cały tydzień, to kończymy tak jak w zeszłą sobotę. Życzę dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karolajny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolajna pod tytułem Gol. Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
4: Nasi są już w półfinale, Engelich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
20: Zdrowid.
21: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Żegnam.

0: Mamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trwa obława w Świętokrzyskiem za nożownikiem podejrzanym o morderstwo. W Monachium wagony spadły z wiaduktu, jedna osoba nie żyje. Najbardziej luksusowy samolot świata, to właśnie nim będzie od dziś podróżować Donald Trump. Świętokrzyska policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny, który jest poszukiwany po zabójstwie w miejscowości Mierzawa. Ustalono, że do zbrodni doszło w wyniku rodzinnej kłótni. Ofiary to teściowie napastnika. Zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Poszukiwany jest byłym policjantem. Może być niebezpieczny. W obławę zaangażowanych jest około 300 policjantów. Politycy są zgodni, konieczne są działania, które zapobiegną nadużyciom takim jak te w warszawskim Szpitalu Południowym. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska przekonywała w audycji Śniadanie w Trójce, że sytuacja w warszawskim szpitalu nie jest wyjątkiem, a za czasów PiS też dochodziło do takich nieprawidłowości.
2: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że rozmawiamy o problemie systemowym, który nie zaczął się w tym jednym szpitalu w zeszłym roku, tylko jest to historia, która już trwa kilka lat. W momencie, kiedy okazało się, że jest sytuacja w tym szpitalu, no to później były informacje, że i w Grójcu były kłopoty, i w Garwolinie były.
1: Zdaniem Witolda Tumanowicza z Konfederacji uchwalona przez Sejm ustawa, która ma ujawniać zarobki lekarzy, odwraca uwagę od problemu.
3: Uchwaliliśmy ustawę, tylko ustawę, która okazuje się, że kiedy jeszcze przed tą aferą pytano i kiedy ona zostanie wprowadzona, to resort mówił, że jeszcze potrzebuje kilku miesięcy na to, aby ją dopracować. Albo wypracowano bubel i uchwaliliśmy bubel, albo te 6 miesięcy w ogóle nie były potrzebne. Ja się wstrzymałem ze względu na to. Uważam, że ta konkretna ustawa nie rozwiąże żadnych problemów.
1: Sejm uchwalił wczoraj ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Prace nad tą ustawą zostały przyspieszone po ujawnieniu afery związanej z warszawskim Szpitalem Południowym i pracującym tam lekarzem, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W serwisie czas na zagranicę. Trzęsienie ziemi w Grecji. Wstrząsy miały magnitudę 5,2 stopnia. Epicentrum znajdowało się około 70 km na południe od Krety. Było pod dnem morza na głębokości 10 km. Na razie nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach czy ofiarach. Wagony pociągu towarowego spadły w nocy z mostu na jedną z ruchliwych ulic w Monachium. Jedna osoba zginęła, policjanci i kolejarze ustalają okoliczności wypadku.
4: Przy przetaczaniu składów towarowych doszło do zderzenia dwóch pociągów. Dwa wagony jednego z nich spadły z wysokości 5 metrów na Schleißheimerstrasse. To wylotówka z centrum Monachium na północ miasta. Do wypadku doszło o 2 w nocy. 8 godzin później policja przekazała, że zmarła ranna w zdarzeniu osoba. Nie podano, kto to jest. Nie wiadomo, czy to pracownik kolei, czy ktoś, na kogo spadły z mostu wagony. Policja ustala okoliczności zdarzenia, a kolej poinformowała, że podniesienie wagonów może zająć nawet kilka dni. Do wypadku doszło na bocznym torze i nie wpływa to na ruch pasażerski. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Najbardziej luksusowy samolot świata to właśnie nim będzie od dziś podróżować Donald Trump. Maszyna została podarowana prezydentowi USA przez rząd Kataru. Samolot zmodyfikowano i dostosowano do potrzeb amerykańskiego przywódcy. Donald Trump zwiedził już wnętrze maszyny i był zachwycony. Jakość wykonania tego samolotu jest nieprawdopodobna. Trudno uwierzyć własnym oczom, gdy się go ogląda. Wszystko jest najwyższej jakości. Drewno, materiały, silniki. To najlepsze silniki na świecie. Nowa maszyna to wart 400 milionów dolarów Boeing 747. Samolot wzbudzał wcześniej kontrowersje jako jeden z najdroższych prezentów, jakie kiedykolwiek otrzymał prezydent USA od innego państwa. Samolot z Kataru ma służyć do czasu zakończenia budowy nowych samolotów, które mają pełnić funkcję Air Force One. A jak zauważają amerykańskie media, Katar wcześniej próbował sprzedać tę maszynę, ale bez powodzenia. Fani gorącej aury na ten dzień czekali od dawna. Dziś mamy najcieplejszy dzień od początku roku. Na zachodzie słupki rtęci pokażą nawet 34 stopnie. Najważniejsze podczas upałów jest odpowiednie nawadnianie, radzi dr Aleksandra Kania.
5: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja.
1: Podczas upałów należy unikać słońca w najgorętszym

0: trzech godzinach, czyli od 10 do 16. Warto nosić przewiewne ubrania, okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy, szczególnie zakładać je dzieciom, a także zasłaniać okna w mieszkaniu. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A dziś bez tego upału, tylko na północnym wschodzie. Poza tym gorąco, na zachodzie i w centrum także burzowo i deszczowo, miejscami opady gradu i porwisty wiatr od 27 stopni w Giżycku do 29 w Płocku, 32 w Ustce i nawet 34 w Zielonej Górze.
2: Autopromocja.
3: 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
4: Polecamy scenę teatralną Trójki.
5: Adam Wojtyszko.
4: Michał Kotański.
3: Barbara Marcinik. Zapraszam dzisiaj po 19.
2: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
16: Halo, halo, czy nas słyszycie?
15: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
17: Abemus Papa.
15: Plebiscyt polskieradio.pl.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 13.
19: Wszystko wszędzie teraz.
0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w składzie Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Witamy Państwa z Myśliwieckiej. Przed nami do 15 bardzo wiele tematów i to bardzo różnych. Nowa fala horroru. O tym za chwilę porozmawiamy, czy to rzeczywiście jest nowa fala. Gdyński Festiwal Reportażu Nonfiction. Tak, przywiozłam kilka rozmów ze sobą z Gdyni. Będzie komiksowa rekomendacja. To będzie opowieść Radka Czyża o komiksie, który został nagrodzony nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii komiks. Będzie też mowa o rozpędzających się się przygotowaniach do 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No i...

spotkamy się z aktorem, niemieckim aktorem Hansem Zischlerem, który zagrał jedną z głównych ról w nowym filmie Pawła Pawlikowskiego. Ojczyzna. Co jeszcze? Aha, jeszcze będzie mowa o ikonicznym, bondowskim, czarnym charakterze. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres, gdyby państwo chcieli się odezwać. A zaczynamy od muzyki bardzo młodego artysty z Francji, bo o bardzo młodych reżyserach horrorów będziemy za chwilę rozmawiać.

0: Wczorajsze moje odkrycie, Sam Sauvage, Les gens qui dansent, j'adore, czyli o chłopaku, który uwielbia ludzi, którzy tańczą. Maciej Satora w studiu, dzień dobry.
1: Cześć Kasiu, dzień dobry.
0: Krytyk filmowy, portal film.pl. Spotykamy się, żeby porozmawiać o paru wątkach, ale zapowiadając to nasze spotkanie przed kilkoma minutami mówiłam o, i tutaj jednak zachowam cudzysłów, nowej fali horroru. Od wczoraj w kinach oczekiwana bardzo premiera, oczekiwany bardzo film, czyli Backrooms bez wyjścia. To jest film Kena Parsonsa, który w internecie znany jest pod pseudonimem Ken Pixels, bo właśnie w internecie zaczynał. Już teraz, jak ustaliliśmy przed momentem, 21-latek, ale ten film realizował, kiedy miał lat 20, a kilka tygodni temu również horrorowa premiera Kerego Barkera, nieco starszego, 26-letniego reżysera, Obsesja. To jest film, który zarobił już na całym świecie ponad 300 milionów dolarów, a kosztował maksimum, to jest ta górna granica, bo nie wiemy dokładnie ile, 750 tysięcy. Backrooms 10 milionów

0: Ale to też nie jest budżet na wielką hollywoodzką produkcję. Studio A24 wyprodukowało ten film. Więc zanim wejdziemy trochę głębiej w backrooms, to powiedz, czy ty patrzysz na to, co się dzieje, jako właśnie na jakieś nowe wejście, nową falę, nową grupę młodych reżyserów i mam nadzieję także reżyserek, które zmienią coś w tym, jak straszeni jesteśmy w kinie.
1: Tych nowych fal horroru już było nie wiadomo ile. Dopiero co mówiliśmy o powstaniu elevated horroru, jakiegoś takiego horroru bardziej ambitnego, albo przynajmniej z innego typu ambicją, tak. Często psychologiczną.
0: Albo społeczną, jak Jordan Peele chociażby, no ale to wymieńmy jeszcze Ari Aster, kogo jeszcze byś wymienił tutaj? To wszystko,
1: Robert
0: co się
1: Eggers.
0: Działo w latach nastych, prawda? W
1: tak, dokładnie. I to są takie produkcje wychodzące trochę poza pewien schemat, ale faktycznie to, co dzieje się obecnie w horrorze, jest zupełnie fascynujące. Fascynujące chyba przede wszystkim przez rodowód tych twórców, no bo mówimy w tym momencie o dwóch młodych reżyserach, którzy pierwsze kroki stawiali na YouTubie, miejscu, którego jeszcze nie potrafimy utożsamić z początkami drogi filmowej, tak. A zdecydowanie powinniśmy, no bo jest to pewien trend, który będzie tylko przebierał na sile, tak mi się wydaje. Dzisiaj na moim rodzimym Filmwebie ukazał się zresztą tekst Łukasza Aldara-Wszecha, który opowiada o tym, czym YouTube może być dla twórców filmowych i właśnie czym już jest dla twórców filmowych, trochę wskazując na to, że takie postacie jak John Watts, reżyser nowych Spider-Manów, czy Fede Alvarez, twórca Obcy Romulus, który niedawno się pojawiał, również zaczynali właśnie na YouTubie, trochę z innej pozycji, z pozycji twórców, którzy mieli jakieś doświadczenie, czy to szkoły filmowej, czy etiud studenckich, a właśnie YouTube traktowali raczej na miejsce autopromocji. No a tutaj mamy trochę inną sytuację. Mówimy o twórcach, którzy od najmłodszych lat, i to często jest jakiś szokujący
0: zupełnie... I to rzeczywiście
1: zupełnie...
0: często bardzo we wczesnym dzieciństwie zaczynali. Tak, zaczynali montować, zaczynali kręcić, chwytali za bardzo dostępne przecież kamery już teraz. No to jest pokolenie po prostu, twoje pokolenie, nie ukrywajmy, wychowane w bliskości tego sprzętu i w internecie.
1: Dokładnie, mówimy o zupełnie szokującym momencie startu dla niektórych z nich, nie? 11, 12 lat.
0: Ale wiesz, to jest też taka sytuacja, kiedy mówiłeś o tym, że to jest może szokujące, że internet może być początkiem filmowej kariery, to myślę, że nie wszystkim, bo tym, którzy się interesują i którzy mocniej w to wchodzą, z pewnością może się kojarzyć z jakościowym filmowaniem bardzo różnych treści. Natomiast niekoniecznie internet czy YouTube jest takim miejscem, w którym upatrywalibyśmy jakości. Natomiast tutaj mamy, jeśli chodzi o Carego Barkera, tego, który zrobił Obsesję, to jest tak. Taka historia o miłości, która się spełnia za pomocą magicznego zaklęcia, ale to jest historia z cyklu Uważaj, czego sobie życzysz i jest już w kinach, zachęcam do tego, żeby się z tą historią zapoznać. To on zaczynał w ogóle w duecie komediowym, podobnie zresztą jak Jordan Peele i jego partner komediowy, a Jordan Peele potem zaczął robić horrory też.
1: Podobnie jak bracia Filipu, jedno z tak. największych dla mnie zupełnie odkryć. Twórcy, którzy no właśnie bawili się żartem, bawili się YouTube'owym dowcipem i nagle przyszli z filmem Mów do mnie, zupełnie mrożącym krew w żyłach z jednej strony, ale też no jakoś wycieńczającym emocjonalnie filmem. Czy zeszłoroczne Oddaj ją, który był filmem, gdzie no pół tego filmu przepłakałem i to było takie najbardziej najcięższe emocjonalne doświadczenie być może z zeszłego roku. I to jest w sumie ciekawe, dlaczego oni decydują się chwytać tego gatunku horroru, kiedy faktycznie YouTube od zawsze, od kiedy no ja sam odkrywałem tą platformę, stał dla mnie przede wszystkim komedią, a tej komedii no rzadko możemy znaleźć takie transfery właśnie do komedii. To jednak ten horror, to jednak te techniki reżyserskie wykształcone na YouTubie, próba straszenia widza, to jest to, czym stoją młodzi YouTubowi twórcy i w czym odnajdują jakąś największą przestrzeń realizacji w tym momencie. Być może to jest kwestia budżetów, być może to wynika z tego, że duże amerykańskie studia jakoś chętniej dają pieniądze na realizowanie horroru. Horror da się też zrobić niewielkim kosztem, co właśnie pokazują te dwa tytuły, o których przed chwilą wspomnieliśmy. No i wydaje mi się, że być może to przez to, że być może być może studia są bardziej otwarte na szukanie horroru i wiedzą, że horrorem trochę mniej ryzykują. No bo dać takiemu twórcy 10 milionów, czy nawet jak w przypadku Carego Berkera, niecały milion dolarów, nawet jeżeli nakręci coś absolutnie nieoglądalnego, no to i tak za dużo na tym nie stracą, a zyskać mogą bardzo dużo, bo wydaje mi się, że ci twórcy mogą rozumieć o nowym pokoleniu coś, czego starszym trochę brakuje. Jak myślę sobie o filmie Obsesja, znalazłem w internecie taki krótki filmik, który

0: skompresował cały tam ponad półtorej godziny tego filmu do 7 sekund, tylko po to, żeby pokazać, że zasadnicza większość tego filmu rozgrywa się w centrum obrazu. Tam umieszczane są postacie. No i część takich bardziej cynicznych obserwatorów wskazuje, że być może wynika to z tego, że łatwiej będzie to wycinać do montażu na TikToku.
1: Możliwe.
0: Już od razu napędzając zainteresowanie tymi filmami. Ci młodzi twórcy zdają sobie sprawę, jak też konsumuje się kulturę współcześnie i też starają się zawrzeć właśnie to gdzieś tam w swoich filmach.
1: Tu jest tak, że jeżeli chodzi o Kerego Barkera, czyli twórcę obsesji, on już jest przeznaczony na tego, który stworzy kolejny remake teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Podpisał już kolejny kontrakt na film, podobno 8-cyfrowy. No, a jego drugi film jest już też gotowy. I ma tytuł Anything But Ghosts i tam jest oprócz niego i jego kolegi, który również w obsesji się pojawia i jest z nim w tym komediowym duecie internetowym, bardzo duże nazwiska. Ale wydaje mi się, że to jest też dowód, sukces tych filmów na to, jak bardzo my jesteśmy jako widzowie spragnieni oryginalnych historii. I teraz słyszałam, że już internet i wszystkie miejsca, w których pojawiają się pasty czy creepypasty, bo zaraz przejdziemy do backrooms i o tym będziemy mówić, są przeszukiwane przez producentów, przez asystentów producentów hollywoodzkich. Bardzo jestem ciekawa, czym to zaowocuje, ale jednak ten zwrot ku oryginalności wydaje mi się dobrym zwrotem. Backrooms, bez wyjścia. Co to za historia, skąd się wzięła?
0: O, to bardzo ciekawa sprawa.
1: No
0: jeden z rzadkich tego typu transferów tak naprawdę. Oczywiście mieliśmy próbę przeniesienia creepypasty, czyli krótkich internetowych opowieści, które...
1: Teraz zastanawiam się, jak przetłumaczyć creepy na polski. Coś pomiędzy obrzydliwym, strasznym, mrocznym, takim budzącym nieprzyjemny dreszcz.
0: Tak, najbliżej. Dreszczowiec?
1: Coś w tym stylu, tak.
0: Stare słowo. Mieliśmy kiedyś ekranizację Slendermana, która zupełnie się nie udała. To chyba jedna z najsłynniejszych creepypast. Ale Backrooms nie było jakoś bardzo daleko. Twórca tego pomysłu, Kane Parsons, znany tak w internecie jako Kane Pixels, nieco ponad 4 lata temu zdetonował w internecie filmik Backrooms, w którym właśnie z taką ręczną kamerą VHS chodził po takiej dziwacznej, pustej przestrzeni liminalnej.
1: Żółtawej takiej,
0: tak,
1: prawda?
0: Dziwnie oświetlonej, trochę znajomej, ale też nieprzystępnej przez brak ludzi, brak zapełnienia tych pomieszczeń. To szybko stało się hitem. On zrobił z tego internetowy serial. I podobno dosyć szybko, to znaczy niecały rok po premierze tego pierwszego odcinka, już stał się obiektem licytacji wielkich studiów.
1: No tak, zaczęło się rozlegać pukanie różnych studiów do niego, tak.
0: Którzy bardzo szybko chcieli zamienić ten pomysł na projekt pełnometrażowy. Mnie takie rzeczy niepokoją, tego typu transfery. Próba zawłaszczenia sobie przez kino czegoś, co działa w internecie, głównie dlatego, że kupuje się prawa do takiego pomysłu, a później wręcza się to dużo starszemu reżyserowi, który trochę tego pomysłu nie rozumie. Gdzieś tam możemy zobaczyć jakieś elementy, powiedzmy, znajome, ale bardzo często bywa to rzecz zupełnie dalece odbiegająca
1: od tej oryginalnej
0: wizji. Jest to
1: przetrawione i wyplute w zupełnie innej formie, z jakimiś nawiązaniami ewentualnie. O tym mówisz, tak?
0: Dokładnie. I dlatego tak bardzo mnie cieszy, że ten film nie okazał się rozczarowaniem, pomimo, że szedłem na niego jednak z pewnym zmartwieniem, no bo jest to trochę przerażające, że 20-latek kręci film pełnometrażowy. Mówię to z perspektywy 26-latka. Naprawdę, nie potrafię sobie wyobrazić do końca.
1: Tak, to już jesteś trzecim 26-latkiem dzisiaj, bo jest Kerry Barker, 26-latek, i Sam Sauvage, od którego zaczynaliśmy muzycznie, też ma 26 lat. Witamy!
0: I bardzo mnie cieszy, że ten projekt okazał się udany. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że świat nie działa w taki sposób, że z YouTube'a, przechodząc do kina pełnometrażowego, od razu wie się, jak pracować z kamerą, jak pracować z obsadą, jak pracować z takim budżetem. Dlatego Kane Parsons działał przy wsparciu producentów, i to producentów nie byle jakich, no bo między innymi Osgood Perkins, twórca znakomitych horrorów z ostatniego czasu, czy James Wan, czyli taka osoba, która w pewnym sensie zrewolucjonizowała przed 10 laty ten wysokobudżetowy horror swoją serią Obecność. Także nie mam wątpliwości, że oni na pewno jakoś pomagali Parsonsowi, czy to radą, czy trochę bardziej. Oczywiście już mnoży się szereg różnych zawistnych teorii.
1: Jasne,
0: o tym, że on,
1: prawie,
0: że on na pewno tego filmu nie wyreżyserował. Co nie do końca jest prawdą.

0: Prawdą. Widać to bardzo dobrze w tym filmie, zwłaszcza w momentach, w których film pozwala mu na wskrzeszenie dokładnie tego języka, który stosował na YouTubie, to znaczy właśnie ręczna kamera, drżący obraz. Wtedy ten film zresztą bywa najstraszniejszy. No i wydaje mi się, że twórcom udało się zrobić coś, co bardzo rzadko udaje się przy takich projektach, to znaczy dać temu młodemu człowiekowi pełną kontrolę nad budową świata, bo on rozumie ten świat, bo on stworzył ten świat, zna jego historię, zna jego wszystkie najstraszniejsze zakamarki, a jednocześnie pozwolić mu pracować z dużo bardziej doświadczonym scenarzystą, który do tego wyjściowego pomysłu wizualnego dopisze coś ciekawego. No i to coś ciekawego to jest w sumie horror psychoterapeutyczny. I celowo mówię psychoterapeutyczny, a nie psychologiczny, no bo to właśnie terapia jest tutaj i punktem wyjścia, i w sumie sednem całej opowieści.
1: To jeszcze za chwilę wrócimy do rozmowy i powiemy, bez zdradzania żadnych szczegółów oczywiście, co nieco o filmie Backrooms bez wyjścia Kena Parsonsa. Tame Impala i Loser to jest zapowiedź innej premiery letniej, ale to też do tego wątku przejdziemy. Maciek Satora zostaje z nami.

0: jakim filmem, który będzie miał premierę tego lata, łączy się ta piosenka? Powiem za chwilę. Maciej Satara, krytyk filmowy filmy.pl, wciąż ze mną. Jeszcze wróćmy do Backrooms bez wyjścia, bo myślę, że musimy powiedzieć, co to jest za historia, gdzie ona się toczy. Chiwetel Ejiofor i Renate Reinsve, norweska wspaniała aktorka w rolach głównych. Co to są te Backrooms, te zaplecza?
1: Są dwie płaszczyzny, w których można opowiadać o tym, czym jest ten film.
0: Jedna horror of therapy, tak powiedziałeś, tak. Psychoterapeutyczny.
1: Tak, dokładnie. Jedna to jest ta właśnie horrorowa. Prosta historia nieszczęśliwego mężczyzny, który w swoim pustawym sklepie pewnego dnia odnajduje, że za wydawałoby się zwyczajną ścianą kryje się cały nowy świat, nowy labirynt możliwości. Równie straszny, co jednak jakoś znajomy, jakoś pociągający przynajmniej dla głównego bohatera. To jest ten pierwszy komponent. Drugi komponent to jest opowieść sprzedana nam w jednej z pierwszych scen przez postać Renate Reinsve, terapeutki, która rozmawiając z głównym bohaterem opowiada mu o tym, że żeby ten wykaraskał się ze swojego depresyjnego problemu, musi zmienić perspektywę, otworzyć okno, pozwolić sobie na odnalezienie zupełnie nowej rzeczywistości gdzieś indziej. No i to proste połączenie.
0: Czyli znowu uważaj, czego sobie życzysz, albo uważaj, czego komuś życzysz.
1: Dokładnie. To proste połączenie pomiędzy tymi dwoma pomysłami tworzy

0: to, co dla mnie jest właśnie w Backrooms najciekawsze. Czyli jednocześnie straszenie samą przestrzenią, samą budową świata, no a jednocześnie właśnie jakaś taka terapeutyczna podbudowa i to też sprzedana w całkiem interesujący sposób, no bo jednak udowadniająca, że albo przynajmniej próbująca udowodnić, że terapia nie zawsze jest ostatecznym rozwiązaniem, że być może pewne traumy są nie do przejścia, są zbyt głęboko zagnieżdżone w nas i nawet taka prosta zmiana perspektywy, otworzenie okna, próba znalezienia innego pokoju, innego miejsca, w którym nasza rzeczywistość będzie się jakoś realizować, zawsze może być dalej naznaczona tą traumą, jeżeli jej odpowiednio nie przepracujemy. Wydawałoby się, że ten pomysł nie różni się tak mocno od tego, co kino horrorowe pokazuje nam w ostatnim czasie, no bo jak już ustaliliśmy w tej poprzedniej części rozmowy, te najnowsze horrory to są właśnie trochę takie opowieści, które próbują zaprzęgnąć cały zestaw narzędzi horrorowych właśnie do opowiedzenia o czymś pomijanym przez kino głównego nurtu. Czy to będzie terapia, czy to będzie żałoba, jak właśnie w przypadku kina braci Filipu. No ale właśnie to, co czyni Backrooms tak wyjątkowym filmem, to jest umiejętność straszenia samym światem, samym world buildingiem, samą kreacją Backroomsów jako jakiejś takiej przestrzeni nieskończonego labiryntu, który cały czas się zmienia, cały czas... Jego zakamarki cały czas morfują w coś innego, w coś zupełnie nam nieznajomego, w coś, czego nie możemy się spodziewać. Czasem także w coś zupełnie nierzeczywistego, jakąś karykaturę pewnej rzeczywistości. Widzimy schody, które nagle się urywają, widzimy meble, które są poprzestawiane do góry nogami, nie mają nóg. Widzimy postacie, które nie przypominają do końca ludzi, bardziej wyglądają jak... AI-owy slop, początki tego, co sztuczna inteligencja jeszcze przed kilkoma laty tworzyła, no bo teraz potrafi już to robić z doskonałą precyzją, ale był pewien czas, kiedy oko było trochę za wysoko, kiedy postać miała 6 palców, a nie 5. No i to jest pewna wizja, którą też jakoś Kane Parsons potrafi tam skrzeszyć. To, co jest dla mnie najciekawsze w ogóle w całych Backroomsach, to miejsce akcji, moment, w którym Kane Parsons decyduje się lokować swój film, no bo są to lata 90.
1: I no
0: to
1: właśnie.
0: Lata 90, których, no, jak dobrze wiemy, jak już ustaliliśmy, Kane Parsons nie ma szans pamiętać jako chłopak urodzony...
1: W tym roku kończy 21 lat, więc tak, to
0: tak,
1: prawda.
0: Jako chłopak urodzony w 2005 roku, no po prostu nie ma do nich dostępu, zresztą tak samo jak ja, a jednak trochę pamięta, tak samo jak ja je trochę pamiętam, być może przez to, że po prostu urodziłem się w momencie, na który ta kultura lat 90. miała ogromny wpływ i później dojrzewałem cały czas z różnego typu właśnie...
1: Wytworami tych czasów i tych lat jeszcze wciąż,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, próbami wskrzeszenia ich, często coraz gorszej jakości, często coraz bardziej przerobionych, często właśnie z okiem czy palcem nie tam, gdzie powinno być. Często to już zaczynały być pewne martwe kody, a kultura nie była w stanie wykreować... wymyślić siebie na nowo, wykreować jakiejś nowej rzeczywistości. Cały czas, nawet do dziś, żerując na pewnych franczyzach, które wymyśliła sobie dużo, dużo wcześniej. Więc to jest też ciekawe, jak w pewnym sensie Backrooms może być też opowieścią o skończoności kultury właśnie w momencie tego ostatniego momentu przedinternetowego. I to jest właśnie fascynujące w Backrooms, że tak jak ten labirynt skrywa w sobie nieograniczoną ilość pomieszczeń, tak też jest to przestrzeń na nieograniczone interpretacje. Czytałem niezliczoną zupełnie ilość odczytań Backrooms i każda kolejna wydaje mi się fascynująca i każda kolejna ma jakieś podstawy do tego, żeby właśnie tak ten film odbierać. Niezależnie od tego, że to właśnie ten wątek terapeutyczny jest gdzieś na pierwszym planie.
1: Kane Parsons, Backrooms bez wyjścia, ten film od wczoraj w kinach, Chiwetel Ejiofor, Renate Reinswe. Oni sami zresztą mówili o przebywaniu w tej przestrzeni w czasie zdjęć, że to nie była wręcz dla nich przyjazna przestrzeń do przebywania, że potrafili się tam zgubić nawet. Ale odsyłamy Państwa do filmu i myślę, że warto też zapoznawać się i wchodzić coraz głębiej w to, jak o tym filmie się pisze, a ja będę i ty z pewnością też obserwować, co dalej i Kerry Barker i Kane Parsons będą robić w kinie. Patrzę na zegar. Teraz już tak w bardzo skondensowanym, w bardzo skondensowanej formie, ale opowiedzmy trochę o tym, co się będzie działo w wakacje. Utwór Loser, Tame Impala, to było nawiązanie do nowego Spidermana. Spiderman, całkiem nowy dzień, zupełnie całkiem nowy dzień. To jest polski tytuł. No i to jest film, który wkrótce ma premierę. Już Zendaya i Tom Holland wyruszyli w taką trasę premierową, ale nie wiem, czy to jest film, na który ty czekasz w te wakacje, czy to zupełnie inne
0: tytuły? Mówiąc szczerze,
1: cię interesują.
0: Trochę umiarkowanie. Niezależnie od tego, że uważam akurat Spidermana za jedną z ostatnich tych wysokobudżetowych

nowych komiksowych franczyz, która ma jeszcze jakieś pokłady serca, no to jednak wydaje mi się, że w te wakacje jest jedno ważniejsze wydarzenie, na,

0: filmowy, jak bardzo broni tego konserwatywnego podejścia.
1: To jeszcze dodatkowo jest film robiony na kamerach IMAX-a, więc to jest jeszcze dodatkowa warstwa tutaj tej miłości.
0: Tak, 70 mm. Co prawda nie mamy w Polsce kina, które będzie w stanie pokazać
1: Praga,
0: ten film dokładnie
1: Londyn
0: tak jak
1: i Praga. Takie kino chyba powstaje teraz w Brukseli.
0: Tak. Tak, no, mam znajomych, którzy już mają kupione bilety na seans w Pradze.
1: Słyszałam o takich przypadkach, to prawda. Czyli Odyseja to jest jeszcze lipiec, prawda?
0: Tak, to jest 17 lipca i jeszcze w lipcu na samym początku debiutuje też film Zaproszenie, dużo mniejsze oczywiście niż Odyseja, kolejny film Olivia Wilde. Olivia Wilde, do której można mieć pewien dystans, bo po znakomitym filmie Booksmart, Szkoła Melanżu po polsku, fatalne tłumaczenie swoją drogą.
1: Taka polska tradycja tytułowa.
0: Zrobiła film Nie martw się kochanie, który okazał się gigantyczną klapą, no i wydaje mi się, że Zaproszeniem ona musi udowodnić, że dalej jest w stanie być na tym, w tym pierwszym szeregu młodych amerykańskich twórczyń.
1: Tak, ale ten film miał premierę na festiwalu Sundance i dosyć dobre recenzje tam zebrał, więc ja mam bardzo duże oczekiwania. To
0: ja
1: się
0: też,
1: czasami mści na oglądających te oczekiwania, wytworzone na podstawie opinii z festiwali, na których się nie było, no ale liczę na to, że z taką obsadą...
0: Tak, dokładnie. Penelope Cruz, Edward Norton, no i mój ukochany Seth Rogen, który dostaje coraz więcej szans na to, żeby pokazać, że potrafi być też znakomitym aktorem w poważniejszym kinie, nie tylko czysto komediowym. Bardzo liczę na ten film. No i w sierpniu koniec ulicy Dębowej Davida Roberta Mitchella, twórcy znakomitego Coś za mną chodzi i Tajemnic Silver Lake, wraca po 8 latach takim tytułem trochę zakochanym w kinie nowej przygody. Widzimy rzeczywistość, w której Ewan McGregor i Anne Hathaway toczą zwyczajne życie na amerykańskich przedmieściach i nagle pewnego dnia całe ich osiedle przenosi się do innej rzeczywistości, w której znajdują się między innymi dinozaury.
1: No właśnie.
0: Bardzo czekam na ten film. Wydaje
1: bardzo ciekawe zwiastuny się pojawiły już tego filmu i faktycznie są intrygujące.
0: Tak, ale no nie będę ukrywał, że od dobrej dekady zamiast na repertuar kin w całej Polsce, ja w wakacje spoglądam na repertuar jednego konkretnego kina, kina Nowe Horyzonty, które na przełomie lipca i sierpnia ma swój festiwal, na którym będzie możliwość zobaczenia no prawdopodobnie dziesiątek tytułów z festiwalu w Cannes czy w Berlinie. Jedno chyba z najważniejszych wydarzeń na naszej kulturalnej mapie, jeżeli ma się serce bijące do kina.
1: No tak, a tutaj już musimy postawić kropkę, jeśli o plany. Ja Państwu oczywiście spiszę tytuły i podrzucę w moich mediach społecznościowych, bo sporo ich padło. No i festiwalowo będziemy również wracać do programu Nowych Horyzontów z pewnością. Naprawdę już bardzo króciutko, Maciek, ale muszę zapytać. Byłeś w Cannes w tym roku, ponieważ Hans Zischler pojawi się po 14 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, czyli aktor grający Thomasa Manna w filmie nowym Pawła Pawlikowskiego, w filmie Ojczyzna. Trzy zdania o tym odbiorze Ojczyzny w Cannes z perspektywy polskiego dziennikarza, który tam był i to obserwował.
0: Tak, ten film był jednym z najbardziej kochanych filmów podczas tej edycji w Cannes. I to znaczy bardzo dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dużo w tym roku obserwowaliśmy w Cannes filmów historycznych, filmów jakoś opowiadających o przeszłości. To było ponad połowa konkursu głównego, bardzo rzadka sytuacja. No i chyba wszyscy byli zgodni w tym, że to właśnie Paweł Pawlikowski zrobił najlepszy film opowiadający o przeszłości. Tym samym domyka swoją trylogię powojennej Europy. Akcję, co prawda, z Polski przenosi do Niemiec, śledząc historię Tomasza Manna oraz jego córki, którzy gdzieś tam przemieszczają się po powojennych Niemczech od zachodnich Niemiec do wschodnich. Najważniejsza rzecz dla mnie z perspektywy tego filmu to to, żeby próbować o nim też opowiadać jako o filmie Łukasza Żala. Wydaje mi się, że cała ta trylogia przypisywana oczywiście słusznie Pawłowi Pawlikowskiemu. Za często zapomina się o tym, że to także są jego filmy. On sam, Paweł Pawlikowski, w jednym z wywiadów opowiada o swojej sposobie kręcenia jako image making, tworzenie obrazów.
1: Tak, a tu Łukasz Żal jest kluczowy.
0: Tak, i faktycznie należy o tym, wydaje mi się, myśleć w ten sposób. O filmie, który zatrzymując na dowolnym momencie, dostajemy pewien obrazek, który możemy sobie niemal zawiesić na ścianie. Bardzo ważna sprawa. Mam nadzieję, że udało ci się też zapytać aktora o możliwość pracy także z tym.
1: To była krótka rozmowa niestety, bo to tak zazwyczaj bywa, więc akurat o pracę z Łukaszem Żalem nie pytałam, ale na pewno będzie opowieść o Sandrze Hüller, na pewno będzie opowieść o Pawle Pawlikowskim i o Buicku, którym podróżują przez Niemcy. Maciej Satora, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Ja tobie też, bardzo.
1: Krytyk filmowy, filmy.pl, Hans Hans Cichler pojawi się w Trójce po 14, a teraz sięgam po muzykę Mosesa Sumneya, bardzo cenionego przeze mnie artysty, którego często Państwu prezentuję, który stworzył ścieżkę dźwiękową do filmu, który jeszcze nie ma daty polskiej premiery, ale już sama ścieżka dźwiękowa każe mi przypuszczać,

0: Moses Sumney z filmu Is God Is. Cała płyta z tego filmu bardzo ekscytująca. Na całej Moses Sumney, zarówno wokalnie, jak i instrumentalnie, czekam na wieści o polskiej premierze tego filmu. A teraz spotkanie z organizatorami festiwalu reportażu Nonfiction. Festiwal odbywa się w Gdyni, choć nie zawsze tak było, a ja wczoraj, tak, bo wczoraj byłam jeszcze w Gdyni, spotkałam się z Agnieszką Pietrzak i Marcelim Wójcikiem.
1: Festiwal w Gdyni odbywa się od 3 lat. To jest 11. edycja festiwalu reportażu Nonfiction. Przez 8 lat byliśmy w Krakowie. Większość z nas wywodzi się z Krakowa, mieszka w Krakowie. Na pewno wszyscy mieszkamy na południu. Natomiast po tych 8 latach zdecydowaliśmy, że poszukamy nowego miejsca.
2: I pięknego miejsca.
1: Tak, no i Gdynia nas przyjęła i od tego czasu nowym domem i, jak lubimy też mówić, azylem festiwalu Nonfiction jest właśnie Muzeum Miasta Gdyni. Za co jesteśmy, nie ukrywam, bardzo wdzięczni, bo dzięki temu my możemy robić ten festiwal już po raz 11.
0: Chciałabym, żebyście troszkę opowiedzieli o pomyśle na festiwal, o tym, jak budujecie.

0: ten program.
1: Od początku przyświecała nam taka idea, żeby ten reportaż, to non-fiction rozumieć jak najszerzej. I wiadomo, rynek książki jest pod tym względem bardzo rozwinięty i też autorzy są chętni, żeby o tym opowiadać. Natomiast od początku rozumieliśmy non-fiction szeroko. Mieliśmy też wystawy fotografii, reportaż radiowy też od zarania praktycznie. I myślimy o tym w ten sposób, że chcemy opowiadać o tym, co się dzieje teraz. Chcemy o tym opowiadać na różne sposoby. Chcemy ludzi przyciągać i zachęcać do tej rozmowy. Wydaje nam się to po prostu wielką, wielką wartością.
0: Niepokój z tym nawiasem przy nie. Rozszerzcie, rozwincie, opowiedzcie, dlaczego takie hasło w tym roku.
2: Niepokój ma w tym roku kilka wymiarów. Może jeszcze dopowiem, że co roku staramy się, żeby festiwal miał swój temat edycji. Żeby ten temat był wyraźny, ale jednocześnie pojemny, no i aktualny przede wszystkim. Mamy po prostu burzę mózgów w zespole, głosujemy i w tym roku postawiliśmy na niepokój. Był to wyraźny faworyt. To jest niepokój pisany z nie w nawiasie. I ten niepokój ma kilka aspektów. Przede wszystkim niepokoje związane z tym, co się dzieje na świecie, z sytuacją geopolityczną, z różnymi niepokojami, które są naszym udziałem w związku na przykład z rozwojem sztucznej inteligencji, niepokojami związanymi z tym, że właśnie AI odbierze nam pracę, ale też niepokój rozumiany jako po prostu brak pokoju, jako wojna, tak? Jako te tematy, które u nas są zawsze obecne, są nam bliskie, no bo determinują to, w jakim świecie, nawet mikroświecie naszym, my dzisiaj teraz żyjemy, czyli dotyczące ludobójstwa w Gazie, w Sudanie Południowym, napaści na Liban, tego, co się dzieje wokół Ameryki, wokół Izraela, tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To jest takie drugie rozumienie tego naszego hasła. No a trzecie to nie w nawiasie oznacza, że jednak mamy nadzieję na jakiś pokój, tak? I taką naszą ideą i naszą odpowiedzią jest w tym roku zwrot ku lokalności. To znaczy uważamy, że na te globalne niepokoje my powinniśmy odpowiedzieć lokalnymi pokojami. Dlatego mamy dużo tematów związanych właśnie z Kaszubszczyzną, również ze Śląskiem. Ania Dudzińska z Trójki też będzie prowadzić spotkanie na ten temat. Z Pomorzem też stulecie Gdyni w tym roku jest dobrą okazją do tego, żeby trochę o tych lokalnych tematach porozmawiać. Mieliśmy spotkanie o kobiecej piłce nożnej z udziałem Gai Jachlewskiej, trenerki.
0: Czyli mundial też się znalazł w jakimś tam zakresie.
2: Jak najbardziej zależało nam na tym, żeby przy okazji mundialu porozmawiać o piłce, ale jak to u nas inaczej, czyli właśnie o piłce kobiet, o tym, jak dziewczyny grają w piłkę.
0: Mistrzostwa Świata Kobiet w przyszłym roku, więc na 12 festiwal być może jeszcze będzie możliwość kontynuacji.
1: Szukamy też odpowiedzi na ten niepokój. Próbujemy konstruktywnie poszukać rozwiązania, jak można sobie z tym radzić. I to są te wspólnoty, chociażby wspólne granie w piłkę. To są tożsamości lokalne. Czy warto je pielęgnować? Wierzymy, że tak. Dlaczego warto? Będziemy mieć spotkanie o matkach z Pauliną Małochuleb. Chcemy porozmawiać o tym, z czym człowiek się zmaga indywidualnie i jak może na to poprzez wspólnotę odpowiedzieć. Chcemy też, żeby nasi goście szukali tych odpowiedzi, ale też, żeby widzowie, słuchacze również w tę rozmowę zostali wciągnięci i mogli sobie ze swoimi niepokojami poradzić, zwłaszcza, że ta sytuacja jest tyle szczególna teraz, że po prostu te wojny, te niepokoje, te trudne sytuacje obserwujemy 24 godziny na dobę przez internet i z tej przyczyny po prostu ta sytuacja jest szczególna, jest specyficzna i nasze samopoczucie w związku z tym też jest szczególnie trudne.
0: Powiedzmy jeszcze, co przed nami?
2: Dziś przed nami jeszcze o 14:00 spotkanie z udziałem Karoliny Cieślik-Jakubiak i Jagody Grądeckiej. Poprowadzi Marta Nowak pod wiele mówiącym tytułem Kiedy ogon macha psem. I to jest spotkanie dotyczące sytuacji na linii Izrael, USA, Iran i Liban. Z takich politycznych tematów mamy także spotkanie, które zamyka jutrzejszy dzień i to jest spotkanie z Piotrem Wójcikiem, autorem świetnej książki Trumponomika, też o tym, jaką strategię prezentuje Donald Trump i czy ona paradoksalnie może działać. Poza

0: tym świetne spotkanie o pracy, właśnie o tej rewolucji AI na rynku pracy z Markiem Szymaniakiem, autorem świetnej książki Młócka, porozmawia Sylwia Czubkowska, która jest chyba największą ekspertką od sztucznej inteligencji, jednocześnie szczerą i rzetelną krytyczką. W niedzielę spotkanie z twórcami Totartu. Mamy w tym roku 40-lecie utworzenia Totartu. Moim zdaniem to jest jedna z najważniejszych formacji kulturowych, kontrkulturowych w ogóle w nowoczesnej historii Polski. Totart wywodzi się z Trójmiasta, wywodzi się z Gdańska i udało nam się namówić autorów podcasteksu, czyli Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego, na to, żebyśmy zrobili po prostu odcinek na żywo, właśnie poświęcony historii Totartu. To jest kawał historii Pomorza, ale też kawał historii polskiej kontrkultury.
1: Czy ktoś jest w pobliżu Muzeum Miasta Gdyni, to może przyjść i tutaj być na miejscu, ale... Gdyby kogoś nie było w pobliżu, to nic straconego.
2: Wszystkie spotkania są transmitowane na żywo na naszym Facebooku. Warto też zaznaczyć, że w trakcie tych spotkań jest tłumaczenie na język migowy, więc staramy się, żeby były wszystkie spotkania maksymalnie dostępne. Zachęcamy bardzo do uczestnictwa przez internet.
1: To jeszcze adres strony internetowej, gdzie można znaleźć program?
0: www.nonfiction.pisanerazem.pl.
3: Marceli Wójcik, Agnieszka Pietrzak, organizatorzy festiwalu reportażu Nonfiction. 11. festiwal w roku stulecia Gdyni. Właśnie się odbywa dziś, jutro jeszcze spotkania. My do Gdyni jeszcze wrócimy po 14. Po 14 także spotkanie z Hansem Cischlerem, aktorem, który w roli Tomasa Manna pojawia się w filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Przypomnę, że wczoraj mieli Państwo już okazję spotkać się z członkami polskiej ekipy filmu, bo Łukasz Żal i producentka Ewa Puszczyńska byli gośćmi Ryszarda Jaźwińskiego w audycji Trójkowo-filmowo. A do 14 dawno nie sięgałam po tę ścieżkę dźwiękową, ale niedawno przypomniałam sobie film i on cały czas działa tak samo. Zakochany bez pamięci Michela Gondry, a tę piosenkę śpiewa Beck.

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19:05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
15: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
16: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent Wołodymyr Zełenski pozbawiony orderu Orła Białego. W geście protestu szef jego dyplomacji oddaje Polski Krzyż Zasługi. Duże utrudnienia w ruchu pociągów kursujących między

0: Polską a Niemcami doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. ABC pierwszej pomocy. Ratownicy w całym kraju uczą podstaw ratowania życia. To symbol największego zaufania Rzeczpospolitej, mówił prezydent o Orderze Orła Białego i dlatego zdecydował, że najwyższe polskie odznaczenie zostanie odebrane Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja jest następstwem przyznania wojskowej jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA. Sprawa dotyczy pryncypiów, więc prezydent, skoro już wcześniej zapowiedział taki ruch, nie mógł się z niego wycofać, mówi profesor Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: W polityce najgorsze, co można zrobić, i na to są badania, to jest zmienić zdanie w kwestii pryncypialnej. I to powoduje spadek poparcia, niezależnie od tego, czy zmienimy nawet swoje stanowisko na bardziej zgodne ze stanowiskiem większości elektoratu, ponieważ nie przekonujemy nowego elektoratu, a ten stary czuje się zdradzony.
0: Zdaniem doktora Sergiusza Trzeciaka, ogłaszając swoją decyzję tuż przed konferencją o odbudowie Ukrainy, prezydent musiał liczyć się z tym, że wpłynie ona na to wydarzenie.
2: Myślę, że to był ostatni moment, w którym on mógł tą decyzję podjąć. A to, że się to zbiegło z konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, nie sądzę, żeby to była absolutnie jego intencja jako prezydenta, żeby storpedować tą konferencję.
0: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w najbliższy czwartek i piątek w Gdańsku. Nie wiadomo, czy prezydent Zełenski w obliczu decyzji prezydenta Polski zdecyduje się wziąć w niej udział. Są już reakcje innych ukraińskich polityków, którzy zrzekają się odznaczeń przyznanych im przez Polskę. Z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej zrezygnował szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow.
3: Generał Kryło Budanow przekazał, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie było mu nadane w 2024 roku, kiedy kierował ukraińskim wywiadem wojskowym. W ocenie Budanowa prezydent Polski Karol Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego aktu wobec ukraińskiego narodu. Jak zaznaczył, Ukraina zastrzega sobie niezbywalne prawo do własnej pamięci narodowej i godności. Po wczorajszej decyzji Karola Nawrockiego polskie odznaczenia państwowe oddali także szef MSZ Andrzej Sybicha, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Według komentatorów, chociaż działania zarówno polskich, jak i ukraińskich władz mają charakter symboliczny, to przekładają się na realne stosunki między krajami, a te w ciągu ostatnich dni uległy znacznemu pogorszeniu. Spekuluje się, że pod znakiem zapytania może znaleźć się udział Wołodymyra Zełenskiego w zaplanowanym na przyszły tydzień w Gdańsku międzynarodowym szczycie poświęconym odbudowie Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Przez cały weekend podróż koleją z Poznania do Berlina będzie utrudniona. Usterka związana z obniżeniem sieci trakcyjnej między Opalenicą a Nowym Tomyślem okazała się znacznie poważniejsza niż przypuszczano. Nad jednym z torów uszkodzona została sieć trakcyjna. Podróżujący muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Marta Pabiańska z PKP.
4: Za wszystkie pociągi regionalne kursuje zastępcza komunikacja autobusowa, również za część pociągów dalekobieżnych. Inne pociągi dalekobieżne z kolei kursują zmienionymi trasami. Bardzo prosimy podróżnych o weryfikowanie planów swoich podróży na portalu pasażera oraz na stronach przewoźników.
0: Ruch pociągów z Poznania w kierunku Berlina zostanie wznowiony dopiero w poniedziałek rano. Praga rozbudowuje sieć metra z ponad dwuletnim opóźnieniem. W czeskiej stolicy rusza budowa czwartej linii podziemnej kolei.
5: Rozpoczęcie budowy przez długi czas blokowała seria odwołań od wyników przetargu. To typowy scenariusz dla dużych inwestycji w Czechach. A ponieważ skutki przeciągających się postępowań administracyjnych odczuwają głównie mieszkańcy, opozycja chce zabiegać o zmiany w prawie, które ograniczyłyby możliwość blokowania strategicznych inwestycji. Czwarta niebieska linia praskiego metra, której pierwszy odcinek powstaje od 2022 roku, połączy południowe dzielnice miasta z centrum i ma zostać oddana do użytku za 6 lat. Będzie też pierwszą w stolicy w pełni zautomatyzowaną linią metra. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W całym kraju pod okiem specjalistów można dziś nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Od rana działa ponad 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych. Ratownik medyczny Filip Hajnus mówi, co należy robić, jeśli widzimy, że poszkodowany ma problemy z oddychaniem.
6: Jeżeli nie mam prawidłowego oddechu, to zaczynam mocno i szybko uciskać klatkę piersiową, uprzednio oczywiście odsłaniając tą klatkę piersiową. Jeżeli ktoś ma koszulkę, to podwijam koszulkę. Jeżeli kobieta ma biustonosz, to podciągam ten biustonosz pod szyję. Mam mieć odsłoniętą klatkę piersiową i oczywiście wzywam służby.
0: W sytuacji zagrożenia musimy też zadbać o własne bezpieczeństwo, żeby móc potem pomóc innym.
6: Dobry ratownik to żywy ratownik, dlatego też uczymy tego, żeby pracować w rękawiczkach, żeby te rękawiczki generalnie ze sobą mieć, żeby podchodząc do jakiejś sytuacji kryzysowej wziąć 5 głębokich wdechów, zatrzymać się i zapoznać tą sytuacją, z którą mamy do czynienia. Czy zaraz nie pogryzie nas pies, nie przejedzie samochód, zobaczyć co się dzieje.
0: Bezpłatny piknik na błoniach PGE w Warszawie potrwa do godziny 16. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A sobota pogodna, do końca dnia na wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Teraz na termometrach w Zakopanem 21 stopni, w Warszawie 28, w Ustce 29, a w Legnicy nawet 33.
2: Autopromocja.
3: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
0: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
3: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
0: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
17: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
4: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14.
20: Wszystko, wszędzie, teraz.
1: Maciej Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, po raz drugi.

Tiempos Violentos to San Vincent i gościnnie w tym utworze tej hiszpańskiej wersji językowej Mon Laferte. Ale to nie jest utwór, który wprowadza nas w film, choć jego treść może nas wprowadzać trochę w atmosferę, ale myślę, że jest adekwatna również do czasów, w których żyjemy, bo film, o którym teraz opowiemy, jego akcja rozgrywa się w 1949 roku. Od wczoraj w kinach nowy film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Nie musieliśmy długo czekać na kinową premierę po tej festiwalowej, międzynarodowej, kaneńskiej. Przypomnę, Paweł Pawlikowski odebrał w Cannes nagrodę za reżyserię. A ten film to dopełnienie tryptyku powojennego. Już wspominaliśmy o tym z Maciejem Satorą przed godziną. Tym razem akcja toczy się w ciągu kilku dni właśnie w roku 1949 do podzielonych Niemiec. Po kilkunastu latach emigracji na te kilka dni wraca jeden z najwybitniejszych niemieckich pisarzy, Thomas Mann. Wraca w towarzystwie córki, Eriki, żeby odebrać dwie nagrody. Obu tym nagrodom patronuje Goethe. Jedna nagroda we Frankfurcie, czyli w tej strefie zachodniej. Druga w Weimarze, w strefie sowieckiej. W rolach głównych w tym filmie Sandra Hiller jako Erika Mann i Hans Zischler jako Thomas Mann. Hans Zischler, niemiecki aktor mający na koncie ponad 200 ról filmowych, między innymi u Wima Wendersa, u Jean-Luc'a Godarda czy Stevena Spielberga, ale też fotograf, pisarz, jest autorem książki Kafka

0: idzie do kina, wydanej po polsku, bardzo Państwu polecam. To eseje o Francu Kawce, który był kinomanem. No i erudyta Hans Cichler, naprawdę niezwykle interesujący rozmówca. Miałam okazję się z nim spotkać przed kilkoma dniami przy okazji warszawskiej premiery filmu Ojczyzna. Ta rozmowa trwała około kwadransa, a zaczęłam od wątku Thomasa Manna, bo to jeden z, no, tak jak powiedziałam, największych pisarzy języka niemieckiego, noblista. Z Niemiec wyjechał w 1933 roku w reakcji na przejęcie władzy przez Hitlera. W czasie wojny ze Stanów kierował do rodaków radiowe, antynazistowskie wystąpienia. No nie mogłam nie zapytać, jakie miejsce twórczość Manna zajmuje w życiu Hansa Cichlera.
1: Well, I admire Thomas Mann since many years. And one always has...
2: Podziwiam Thomasa Manna od wielu lat. Człowiek zawsze ma takie momenty fascynacji. Potem o czymś zapomina, później znów wraca. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jeden z największych pisarzy w historii języka niemieckiego. Sceny, które tworzył, tragiczne zakończenia jego powieści, to jest głęboko związane z niemiecką historią, niemieckim społeczeństwem i rodzinami. On miał w sobie szczególną wrażliwość. Wiedział, jak opowiedzieć historię swojego kraju. I to jest coś, co głęboko mnie porusza.
0: Podróż Thomasa i Eriki Mannów do podzielonych, zniszczonych Niemiec powojennych, którą widzimy, tak naprawdę odbyła się w nieco innej konfiguracji osobowej. Trochę Paweł Pawlikowski jako współscenarzysta tego filmu poprzestawiał puzzle. Mann rzeczywiście wrócił do Niemiec odebrać nagrodę, ale z żoną Katią. No ale ta decyzja scenariuszowa, by u jego boku postawić córkę, pozwala na opowiedzenie o tej podróży, o nieco innej dynamice. Tej podróży towarzyszy także cień śmierci syna Thomasa i brata Eriki, czyli Klausa Manna. W filmie gra go August Diehl. W filmie nie chodzi więc o biograficzne podanie fragmentu tego doświadczenia rodziny Thomasa Manna.
1: Yes, that's important. Paweł's vision of Thomas Mann.
2: Wizja Thomasa Manna, jaką miał Paweł Pawlikowski, oraz wizja Henka Handlektyna, współscenarzysty, była bardzo specyficzna. Akcja skupia się na jednym tygodniu z życia Manna i jego córki Eriki. To, co mieli w głowie, i właśnie dlatego to jest tak ciekawe, to nie była precyzyjna biografia człowieka, ale jego relacja z córką i z synem, tym zmarłym synem. Chodziło o wizerunek, jaki Mann próbuje uratować na użytek świata zewnętrznego i może też dla samego siebie, żeby to wszystko wciąż jakoś funkcjonowało. Choć pod sam koniec on już wie, że wszystko i tak rozsypuje się w kawałki. Właśnie dlatego to jest takie fascynujące. Obserwować człowieka, obserwować pisarza, który jest jak wielki pomnik, ale pokazać go w tych bardzo konkretnych momentach. Kiedy jedzie samochodem, wchodzi do hotelowego lobby, czyta artykuł. Jak to zrobić dobrze i wiarygodnie? Wiarygodność to cnota. Jest niesamowicie ważna. Nie wolno przesadzać. Nie można z tym przesadzić, bo on sam był kimś, kto unikał przesady. To mi bardzo pomogło. Poza tym, od samego początku wiedziałem, że idea Pawła była niemal identyczna.
0: W filmie słuchamy w dwóch scenach, przemówień, no właśnie tych przejmujących słów Thomasa Manna przy odbieraniu nagród Goethego. Przemawia do ludzi, dla których jeszcze kilka lat wcześniej słowo, którego używa, słowo Vaterland, czyli ojczyzna, miało zupełnie inny odcień i zupełnie inaczej je wymawiano. chodzi o kontekst oczywiście. I o tym odwróceniu wektora tego kontekstu wspominał Hans Cichler na konferencji prasowej festiwalu w Cannes, przypominając, że Thomas Mann wielokrotnie podkreślał

0: Język niemiecki to mój dom.
1: Yeah, because Thomas Mann insists upon the very fact my
2: Thomas Mann uparcie powtarza, że nikt nie może odebrać mu jego języka, języka niemieckiego.
1: Cannot be taken away. I will keep it.
2: Zatrzymam go.
1: I will develop it.
2: Będę go rozwijał.
1: It's a very good idea, by the way.
2: To zresztą myśl bardzo bliska Goethemu i coś z niego stworzę. Nie da się go ukraść, nawet jeśli oni używają słowa Vaterland. Ja jednak upieram się, że można je rozumieć zupełnie inaczej. W tym filmie jest jedna ważna rzecz. Naziści używali tych samych słów, ale robili to bez miłości. Oni niczego nie kochali. Mieli w sobie tylko nienawiść. Dlatego on mówi, miłość i życie, dwa najważniejsze słowa w świecie Goethego, będą moje.
0: I tak może przy tym trwać, mówi Hans Zischler, aktor, niemiecki aktor, którego podziwiać możemy. I tak świadomie używam tego słowa w filmie Ojczyzna, w filmie Pawła Pawlikowskiego. Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: To oczywiście utwór z zupełnie innego, ekranowego świata. Zespół nazywa się Woods of Burnham, taki szekspirowski tytuł, a piosenka nosi tytuł Du bist alles i pochodzi z serialu Babylon Berlin. No ten głos wokalisty mogą Państwo rozpoznać nie tylko dlatego, że czasami prezentuje tę piosenkę w naszych spotkaniach, w różnych wersjach, bo jest też taka wersja z akordeonem, to piosenka Morgensterna, no ale ten głos to głos aktora Christiana Friedela, znanego z serialu Babylon Berlin właśnie, ale także z trzeciego sezonu serialu Biały Lotos. No i oczywiście także mogliśmy go oglądać u boku Sandry Hiller, która teraz w ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego w filmie Jonathana Glazera Strefa Interesów. Każdy z tych tytułów godzien polecenia. A my wracamy do rozmowy z Hansem Cichlerem, który w filmie Pawła Pawlikowskiego gra Thomasa Manna. Mówił już wcześniej o tym, jak dobrze z Pawłem Pawlikowskim mu się współpracowało.
1: No, the experiences are in very simple words.
2: Mówiąc najprościej, chyba od samego początku rozumiałem wizję reżysera. Wizję tych postaci i tego, co ma się wydarzyć. A ta wizja oznaczała dla niego idealne przygotowanie. Przestrzeni, światła, kostiumów, absolutnie wszystkiego. Ta przygotowana wizja była tak precyzyjna i autentyczna, że dokładnie wiedziałem, jak mam się zachować. Pamiętam, że tuż przed rozpoczęciem zdjęć Paweł powiedział mi: zdziwisz się, jak potrafię być okrutny. Dla mnie oznaczało to po prostu: będę się przy tym upierał, będę to powtarzał. Ale to nie okrucieństwo. To była po prostu precyzja, dążenie do uzyskania dokładnie takiego obrazu, na jakim mu zależało. I w tym filmie to widać. Te obrazy naprawdę zapadają w pamięć. Kiedy człowiek ogląda te tak zwane wielkie filmy, to ile z nich tak naprawdę pamięta? A w tym przypadku masz przed oczami kadr po kadrze.
0: Zapewnił mnie jeszcze Hans Cichler. Wspomnisz moje słowa, będziesz je pamiętać. Rzeczywiście tak jest. Ja się zgodziłam od razu skwapliwie, ponieważ faktycznie mam tych obrazów z filmu Ojczyzna pod powiekami bardzo dużo. Zwłaszcza te dwie klamry. Te klamrę, która spina ten film. Bo to może nawiążę do tego pierwszego, choć także w tym sensie, jeśli mówimy o obrazach, pojawia się jednak wątek zdjęć Łukasza Żala w filmie Ojczyzna. Ten pierwszy obraz, taka pierwsza sekwencja, Erika Mann prowadzi czarnego Buicka, potężne auto. Obok niej na miejscu pasażera siedzi Thomas Mann, jej ojciec. Czasem potem w kolejnych scenach przesiada się na tylne siedzenie, ale teraz jest z przodu. No i wjeżdżają Mannowie do zrujnowanego miasta. Najpierw widzimy drogę przed nimi, jedzie przed nimi motocykl, a potem kamera jest skierowana na ich twarz. Oni patrzą na to miasto, miasto, które znają doskonale. Ale nie poznają tego miasta. I w ich oczach, no właśnie, co tam się kryje. No i jeszcze powiedzmy, że to miasto, Frankfurt, zagrała Legnica.
2: Kiedy wjeżdżamy do zrujnowanego miasta, to Legnica. Ale filmowo to nie Legnica, tylko Niemcy w 1949 roku. I to jest jak wejście w mroczny sen. Oboje patrzymy. Widzimy ulice. Widzimy gruzy. Widzimy, jak zachowują się ludzie. Wszystko zostało niezwykle dokładnie przygotowane. Każdy krok, zatrzymanie się, spojrzenie, wszystko. I wtedy widzimy to zrujnowane miejsce. Widzimy Erikę i mnie, jak na to patrzymy, i nie wyglądamy na przerażonych. To spojrzenie jest kluczowe, ponieważ w rzeczywistości Thomas Mann, pisząc do przyjaciela w Zurychu, stwierdził: czuję się, jakby

0: bym szedł na wojnę. I to zdanie było w scenariuszu dokładnie w tym momencie, gdy wjeżdżamy do Legnicy. Ale wypowiadanie tego na głos okazało się niepotrzebne. Nagraliśmy wersję, w której to mówiłem, ale to nie było konieczne, bo to się po prostu czuje. Widać to. Idziemy na wojnę.
1: To jest też w tych oczach, w tym spojrzeniu. Nie możemy nie wspomnieć, i tutaj mówię być może trochę z przymrużeniem oka, ale nie do końca, jeśli nie o równoprawnym, nie no, nie przesadzajmy, nie, jednak nie, ale mimo wszystko bardzo ważnym bohaterze tego filmu i bardzo ważnym bohaterze tej podróży przez powojenne Niemcy. Mówię o samochodzie marki Buick w kolorze czarnym. Również Hans Zischler mówi o nim jako o bohaterze tego filmu.
0: Sposób, w jaki on pokazuje ten samochód, używa go, jest bardzo interesujący. To amerykański intruz, element z zewnątrz. Amerykański samochód wjeżdżający do zrujnowanego niemieckiego miasta. Całkowicie obojętny na to, co dzieje się wokół. A od środka auto staje się czymś w rodzaju namiotu. Bezpiecznego przedziału, w którym w pewnym sensie jesteśmy ukryci. Obserwujemy świat zewnętrzny, ale jesteśmy w samochodzie, jesteśmy bezpieczni. To, na jak wiele sposobów ten samochód jest wykorzystywany w filmie, to po prostu fantastyczna sprawa.
1: Proszę zwrócić na to uwagę, oglądając film Ojczyzna, który przypomnę od wczoraj w kinach. I jeszcze jeden wątek. Tak jak mówiłam, to niedługa była rozmowa z Hansem Zischlerem. I w tym filmie partneruje mu Sandra Hüller. Gra Erikę Mann, córkę, asystentkę, która opiekuje się ojcem i wozi go podczas tej podróży. No a co jeszcze, to państwo się mogą przekonać, oglądając film. Sandra Hüller, wielka niemiecka aktorka, znana z takich filmów jak Tony Erdmann, Strefa Interesów, Anatomia Upadku, a ostatnio także z hollywoodzkiej produkcji Projekt Hail Mary. Z Hansem Zischlerem spotykają się tutaj po raz pierwszy zawodowo, więc nie mogłam nie zapytać o tę współpracę.
0: To było niezwykle ciekawe. Wcześniej nie znaliśmy się osobiście. Wiedziałem, co robi i jak w fantastyczny sposób kręci bardzo różnorodne filmy. Zresztą ona sama była zaskoczona tym, jak pracuje Paweł. Dla mnie bardzo pouczające było patrzenie, jak przechodzi od, nazwijmy to, amerykańskiego stylu grania do tego bardzo, bardzo specyficznego sposobu, którego wymagał Paweł. Moim zdaniem styl reżyserii Pawła był o wiele bardziej subtelny, surowy i klarowny, bez zbędnej, przesadnej dramaturgii. A Sandra Hüller potrafiła błyskawicznie zrozumieć, że to będzie zupełnie inny film od tych, które robiła do tej pory.
1: Hans Zischler w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego gra Tomasa Manna, główną rolę męską. Film od wczoraj w kinach. Serdecznie polecamy. A ja bardzo dziękuję Michałowi Matusowi, który był polskim głosem Hansa Zischlera, i Łukaszowi Rabikowskiemu, który mnie wspomógł przy organizacji tego nagrania i tej rozmowy. A ta piosenka, której teraz posłuchamy, nie, ona też nie pochodzi z filmu Ojczyzna. Ścieżka dźwiękowa bardzo interesująca, ale jeszcze nie dostałam jej w swoje ręce, więc sięga po utwór, który od czasu filmu Projekt Hail Mary kojarzy się z Sandrą Hüller.

0: Sign of the Times, Harry Styles. Ten utwór w wykonaniu Sandry Hiller pojawia się w filmie Projekt Hail Mary. A teraz przed nami jeszcze jedna rozmowa przywieziona przeze mnie z Gdyni. Z Gdyni wczoraj w dniu rozpoczęcia Święta Morza nadawaliśmy popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki, a nadawaliśmy ją z miejsca, które kojarzy mi się przede wszystkim z gdyńskim festiwalem polskich filmów fabularnych. I tam właśnie spotkałam się z rzeczniczką prasową festiwalu, Krystyną Wajcher-Sitkiewicz, żeby porozmawiać o przygotowaniach do 51. edycji.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: Spotykamy się w Gdyńskim Centrum Filmowym, które zazwyczaj tętni bardzo mocno festiwalowym życiem i kiedy przyjeżdżam tu poza festiwalem, czyli nie we wrześniu, to oczywiście dużo się tutaj dzieje, ale nie jest to takie nagromadzenie jak w czasie festiwalu, więc gdybyś mogła mi trochę opowiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, stan na czerwiec.
2: To jest piękne, co mówisz, bo faktycznie wydaje się z zewnątrz, że bez scenografii festiwal nie istnieje, a on istnieje, jak dla nas jest tak samo gwarno prawie jak we wrześniu. Obecnie oczywiście trwają prace nad edycją, te prace są całoroczne, teraz one się intensyfikują, co jest takie trochę niefortunne ze względów czysto ludzkich. Największa praca jest w wakacje, więc wchodzimy w ten taki moment intensywnej pracy. No jest już plakat, tak naprawdę tryptyk plakatów, trzy plakaty Pawła Smardzewskiego, które zebrały bardzo pozytywne opinie, co nas cieszy. Jesteśmy też w tym momencie, kiedy nabór filmów się zamknął i filmy są oglądane przez komitet i przez dyrekcję, więc to jest ten moment wyczekiwania, napięcia, kto znajdzie się w tej szczęśliwej maksymalnie 16 konkursu głównego. To jest ten moment, kiedy też poszerzamy zespół, zwłaszcza o wolontariuszy, więc zachęcam do zgłoszenia. Do końca miesiąca trwa nabór Wolo. Potrzebujemy was, wiele osób, około 200, więc wciąż czekamy. No i to jest ten czas, kiedy projektujemy, budowany jest program przez dyrektor artystyczną Joannę Łapińską. Wyczekujemy kolejnych etapów, bo one przychodzą naturalnie, więc jest gwarno, ale nie jest to widoczne.
0: Jeszcze chciałabym trochę poszerzyć ten wątek wolontariuszy. Moje doświadczenia festiwalowe to są też ciągle spotkania z tymi osobami, które wpuszczają na seanse, które opiekują się bardzo różnymi

0: aktywnościami tutaj i związanymi z gośćmi festiwalu i związanymi z widzami, którzy oglądają filmy. Więc gdybyś mogła powiedzieć, gdzie taki wolontariusz, który się zgłosi, może trafić, co może robić?
1: Oj, tych zadań rzeczywiście jest kilkadziesiąt. Mamy taki bardzo precyzyjny układ zespołu i do każdego zespołu, do każdej podgrupy potrzebni są wolontariusze, więc może być to praca w biurze prasowym, co oczywiście mówię tutaj z własnej perspektywy, ona też jest różna, to jest koordynacja konferencji prasowych, ale też wybór zdjęć, które później znajdą się na social mediach. Są wolontariusze potrzebni do właśnie obsługi sali, ci, którzy wpuszczają, są czytnikami, jak i ci, którzy pomagają rezerwować, jak i ci porządkowi, którzy pomagają w ustawieniu stołów, krzeseł na spotkania z twórcami, twórczyniami. No i są wreszcie ci wolontariusze, którzy są opiekunami, opiekunkami naszych wspaniałych twórców, twórczyń, którzy przyjeżdżają na festiwal. Ci, którzy pomagają nawigować, nie wiem, między lotniskiem a naszymi obiektami, jak i ci, którzy odprowadzają pod konkretną salę o konkretnej godzinie. Więc naprawdę zasób zadań jest bardzo szeroki i wszystko zależy od temperamentu i kompetencji konkretnej osoby, która zgłosi się na wolontariat.
0: Czyli do 30 czerwca jeszcze można na stronie festiwalgdynia.pl. Jest formularz, można się zgłosić, ale po ubiegłorocznym jubileuszowym 50. festiwalu został przyjęty z ogromną ekscytacją, mam wrażenie, program. 50 na 50 to było w zeszłym roku, teraz 50 na 51. Przypomnij, co to za program, bo to jest też program, który jest w całej Polsce dostępny.
1: Tak, jest to program, który jest ogólnopolski. Chciałabym powiedzieć całoroczny, ale to jest coś więcej niż całoroczne, bo trwa aż do końca lutego przyszłego roku, więc zatacza koło. Jest to coś niesamowitego, co spotkało się z dużym entuzjazmem, oczywiście samych widzów i widzek, ale też organizatorów. Niedawno miałyśmy spotkanie z organizatorami z różnych miast, jak wspomniałaś, cała Polska, ale to rzeczywiście jest cała Polska. To są miasta, wsie, duże miejscowości, mniejsze miejscowości w ramach tych jednostek administracyjnych. Od morza do Tatr, także rozpiętość między wschodem i zachodem jest zachowana. 14 województw, 33 miejscowości. I co jest piękne, właśnie podczas tego spotkania z organizatorami, z organizatorkami, okazało się, że to jest dla nich naprawdę ważne, że są częścią czegoś, co trwa od 50 ponad lat naszego festiwalu, że mają tę naszą infrastrukturę festiwalową, nasze wsparcie merytoryczne, nasze wsparcie takie też administracyjne, ale też no, czują się jakąś taką dużą rodziną, sami się wymieniają jakimiś poradami między sobą w czasie tego spotkania, mówili, a my jesteśmy przed, a my jesteśmy w trakcie, a my jesteśmy po, potrzebujemy to i to, to jest ważne, tam to można odpuścić, że przyjeżdżają do nich ci twórcy i twórczynie, którzy może do tej pory nie miały okazji tam być, więc to też jest niesamowite. Mam w pamięci zeszłoroczne 50 na 50, gdzie na przykład pokazy były na statku albo w plenerze. I to też się będzie odbywało i odbywa w tym roku, że to są takie wyjątkowe, małe, ale jednak wielkie wydarzenia, które nas powodują taką panoramę polskiego kina, takiego święta polskiego kina, które no naprawdę trwa. Że oczywiście festiwal jest tym momentem dla nas istotnym, ważnym, no ale to jest 6 dni, a poprzez pozostałe 50 parę tygodni też coś trzeba robić i to kino polskie promować.
0: Uczestnicy tego programu zgłaszają swoje propozycje, a wy wspomagacie, nie wiem, licencjami? Jak to wygląda?
1: Wspomagamy ich takim wsparciem merytorycznym, ale to jest bardzo często niepotrzebne ze względu na to, że są to kina albo DKF, albo po prostu organizacje, które mają już w swojej domenie projekcje. No, pomagamy też tym, że wkładem finansowym oczywiście, ale także to duży rok, w tym roku jest nacisk na to, aby te pokazy były dostępne i mamy dużą współpracę z Kinem Dostępnym, który też udostępnia nam sporą pulę audiodeskrypcji do polskich filmów, więc to też jest to takie wsparcie i wymiana informacji, a przede wszystkim też taka poszerzenie świadomości, co jeszcze można zrobić, kogo można zaprosić, jak można o tym opowiedzieć. W ubiegłym roku bardzo kładliśmy nacisk na te historie związane z naszym festiwalem. W tym roku poszliśmy w to, aby opowiedzieć po prostu o polskim kinie i ta swoboda spowodowała, że są pokazy, które są oczywiście rocznicowe, związane, nie wiem, z Wajdą i Kieślowskim, bo to są te dwa nazwiska dominujące, ale także jest bardzo dużo pokazów poświęconych kinu młodych, dzieci, młodzieży, co też jakoś wiąże nam się z naszymi złotymi lwiątkami, tymi tytułami, które tutaj pokazujemy i którymi się chwalimy, cieszymy, więc to też pokazuje, że to bycie razem też projektuje kolejne pomysły na to świętowanie polskiego kina.
0: Świętowanie polskiego kina trwa przez okrągły rok, a nawet dłużej. To jeszcze powiedz, gdzie znaleźć informacje, gdyby ktoś chciał skorzystać i pójść właśnie na te pokazy, które w jego okolicy lub jej okolicy odbywają się w ramach programu 50 na 51.
1: Oczywiście jest informacja, osobna zakładka dedykowana na naszej stronie 50 na 51. Wejdziemy na stronę festiwalgdynia.pl. Tam znajdziemy

0: taki kafelek temu poświęcony i każdego miesiąca na początku, jeszcze przypominamy potem, dajemy informacje w social mediach i też na stronie, co w konkretnym miesiącu, w którym miejscu się odbywa.
1: Ta mapka mi się bardzo podoba, bo ona ma konkretne miejsca zaznaczone, klika się w kropeczkę i wszystko się wyjaśnia i wszystko się odsłania, gdzie możemy się wybrać i co możemy zobaczyć. A na co najbardziej liczysz w tym roku na festiwalu?
0: Czeka nas bardzo ciekawa edycja, oczywiście te filmy konkursowe zawsze nas jakoś ekscytują i na nie czekamy, ale wiem, już troszeczkę wiem, że będą też takie momenty nostalgiczne, wspomnieniowe i one też są dla mnie super ważne i na nie oczekuję.
1: To jeszcze za wcześnie, żeby zdradzać cokolwiek, ale będziemy się na pewno w Trójce bardzo tym interesować. I w takim razie do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.
1: To Krystyna Wejher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. My w Gdyni teraz zostajemy i pojawia się niespodziewanie, być może dla niektórych, wątek bondowski. Wątek jednego z najpoważniejszych czarnych charakterów w historii serii bondowskiej. Co ma wspólnego z Gdynią Ernst Stavro Blofeld? O tym opowie Michał Kowarski.
2: Fascinating creatures. Brave, but on the whole stupid.
3: Tajemniczy, knujący, zawsze z białym kotem. Postać Blofelda na ekranie pierwszy raz pojawia się w Pozdrowieniach z Rosji z 1963 roku.
2: And then, like Spectre, he strikes.
3: Choć jego twarz pierwszy raz możemy oglądać dopiero w trzecim filmie z jego udziałem. Żyje się tylko dwa razy.
4: James Bond, allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld.
5: Dla Iana Fleminga to był bardzo ważny antybohater. Datę urodzin otrzymał od właśnie autora.
3: Opowiadał na antenie Radia Gdańsk Rafał Król, członek tajnego stowarzyszenia Spiskowiec.
5: Które skupia osoby, które chcą, aby w Gdyni powstał pomnik Ernsta Stavro Blofelda.
6: Good evening, Mr. Bond.
2: Blofeld.
5: Radził sobie tak dobrze, bo po mamie Polce nauczył się kombinować i jak każdy Polak radzić sobie z przeciwnościami i wychodzić z każdej opresji.
3: Można powiedzieć, że historia kołem się toczy. Pomysł na rzeźbę ma swoją matkę, Joannę Kamil, inicjatorkę spiskowca.
7: Ten pomysł pojawił się w grupie przyjaciół, którą troszkę teraz nazywamy taką grupą spiskowców. I ponieważ wielu z nas jest z Gdyni, uwielbiamy Gdynię, uznaliśmy, że stulecie Gdyni jest wspaniałym momentem, żeby tę inicjatywę bardziej wypromować, namówić władze miasta do tego, żeby ją poparły. Co się udało?
3: Dzięki staraniom pani Joanny stworzenia pomnika podjął się wybitny rzeźbiarz, profesor gdańskiej ASP Wojciech Sędżawa, który stworzył własną interpretację kultowej postaci.
8: Oczywiście, że w jakiś sposób inspirowana tymi wszystkimi. Historię o Blofeldzie, no to w jakiś tam sposób chcący, niechcący to znałem, natomiast stworzyłem nową postać. Blofeld jest kotem.
3: Inaczej być nie może. Na razie gipsowy Blofeld gości w hotelu nadmorskim, lecz pomysł jest taki, by odlać go z brązu i postawić go w parku tuż nad bulwarem nadmorskim z widokiem na morze. Idealne okoliczności, by knuć.
2: It was all me, James. It's always been me, the author of all your pain.
1: Jak się ma takie hobby, żeby knuć, to każde okoliczności są idealne. Michał Kowarski zajął się Blofeldem w Gdyni, a przed nami jeszcze wątek komiksowy niezbędny w naszych spotkaniach. Tydzień temu rozdane zostały nagrody. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii komiks. Nominowane były Brzask Jacka Świdzińskiego, Sezon Spadających Gwiazd Marcina Podolca i Łukasza Wojciechowskiego komiks Dum Dum, który zdobył Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. I to właśnie o tym komiksie opowie dzisiaj Radosław Czyż.
9: W ostatnią sobotę rozdana została Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. W kategorii komiks nominowanych było 3 świetnych autorów za 3 wyjątkowe komiksy, więc naprawdę każdy mógł wygrać. Zarówno Jacek Świdziński za umiejscowiony tuż w powojennej Warszawie komiks Dym, Marcin Podolec za głośny i świetnie przejęty Sezon Spadających Gwiazd, czy wreszcie Łukasz Wojciechowski za komiks Dum Dum. Wygrał ten ostatni i to jemu chciałbym te kilka minut poświęcić, bo to tytuł, który być może przeszedł nieco bez echa, a jest zdecydowanie wart lektury. I przyznam szczerze, że mnie na początku nieco odrzuciła jego forma. Bardzo geometryczna, strukturalna, niezwykle prosta, chłodna można by powiedzieć. Ale wystarczyło kilka pierwszych stron, żeby zrozumieć, że być może żaden inny styl graficzny nie pasowałby tak dobrze do tej historii. Bo bohaterem jest młody architekt Stan, który tuż po I wojnie światowej trafia do Berlina, gdzie

0: dostaje pracę jako kreślarz. Dlatego też ta właśnie architektoniczna struktura i o tej architektonicznej kresce za chwilę tak dobrze pasuje właśnie do tej historii, bo cóż, Berlin wchodzący w erę modernizmu jest obok Stana jednym z równorzędnych bohaterów. Historia bardzo luźno inspirowana jest życiem pradziadka autora, a raczej jej alternatywną wersją, w której to brat pradziadka, a nie on sam, przeżywa wojnę. Bo poza Berlinem wchodzącym w erę modernizmu mamy tu też nielinearne przeskoki do czasów Wielkiej Wojny i jej horrorów, które kładą się cieniem na jego życiu. Stan cierpi na nienazwane tak wtedy PTSD i czytanie i oglądanie jego zmagań z horrorami wojny, które musiał przeżyć, skontrastowane są z jego wchodzeniem w ten nowy świat wielkiego miasta, odkrywania go, no i pytania, czy odnajdzie się w nim, czy też nie. Komiks Wojciechowski, z wykształcenia architekt, narysował w całości w programie stworzonym dla architektów do tworzenia architektury AutoCAD. Dlatego też ta forma początkowo może wydawać się bardzo mało komiksowa, ale kiedy zrozumiemy, o czym ten komiks traktuje, okaże się, że właśnie tego typu kreska i tego typu podejście do aranżowania, planowania plansz graficznych pasuje tutaj jak ulał. Wojciechowski pokazuje, że po mistrzowsku włada tym narzędziem, tak rzadko stosowanym w komiksie. W zasadzie pierwszy raz spotykam się z komiksem rysowanym w AutoCADzie. Wiem, że Łukasz narysował ich też więcej i dla niego jest to narzędzie tak naturalne, jak dla innych autorów ołówek czy cienkopis z tuszem. Doskonale właśnie tym narzędziem posługuje się, ukazując z jednej strony rozrastające się miasto, z drugiej strony pokazując, jak to miasto staje się pułapką dla głównego bohatera, który coraz bardziej zaczyna żałować decyzji o tym, że w Berlinie się znalazł. Co w komiksie dzieje się dalej, tego nie zdradzę. Zdradzę natomiast, że lektura naprawdę warta jest zapoznania się z nią i komiks Dum Dum, no cóż, nie przez przypadek wygrał z tak innymi świetnymi tytułami nagrodę w zeszłym tygodniu. Dla mnie, jeżeli nie przeczytałbym tego komiksu wcześniej, byłaby to ogromna rekomendacja. Mam nadzieję, że dla Państwa też będzie.
1: Radosław Czyż przekazał nam tę rekomendację. Łukasz Wojciechowski, Dum Dum, to ten komiks, który zdobył w kategorii komiks Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. Gdyby Państwo chcieli dowiedzieć się więcej o pomniku Blofelda w Gdyni, to strona blofeld.pl się poleca. A na dziś to już wszystko. Wszystko wszędzie teraz. Za tydzień spotkamy się na Festiwalu Malta w Poznaniu, gdzie na scenie muzycznej wystąpi m.in. Devendra Banhart. Dziękujemy. Maciej Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.
2: Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se lanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
12: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
2: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Podejrzaną o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Ustawa, która ma ukrócić patologię w służbie zdrowia, już w Senacie. Wcielił się w rolę pisarza Tomasza Manna w najnowszym filmie Pawlikowskiego, a w rozmowie z Trójką aktor zdradził kulisy tej współpracy. Podejrzaną zabójstwo rosyjskiego karykaturzysty, 36-letni obywatel Gruzji, trafił do aresztu. Prokuratura argumentowała wniosek o areszt możliwością ucieczki i wysoką karą. Śledczy cały czas analizują zebrany materiał dowodowy, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
15: Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zleceniu. W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
14: Wczoraj mężczyzna został przesłuchany.

0: nie przyznał się do zarzutów. Ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z numerem PESEL ma ukrócić patologię w służbie zdrowia. Przepisy to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że cała sprawa to nie wizerunkowy kłopot tylko jej ugrupowania, a przykład źle zorganizowanego systemu.
1: To jest problem systemowy. My dzisiaj widzimy, jak w Soczewce ten problem w Szpitalu Południowym. Widzimy również ten problem w Garwolinie, gdzie akurat dyrektorem szpitala jest radny PiSu i zarobił ponad 1 000 000 zł. To nie jest sprawa, która dotyczy 3 osób w Polsce. I oczywiście to jest pierwszy krok.
0: Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko ustawie, którą Jarosław Sellin nazywa zagrywką premiera Donalda Tuska.
2: Trzeba spokojnie rozmawiać o kominach płacowych, trzeba rozmawiać o górnych limitach stawek za na przykład dyżury telefoniczne, czy też dyżury zdalne, czy też na przykład nie wprowadzić mechanizmu, że lekarze pracują albo w służbie prywatnej, albo w służbie publicznej i nie ma krosowania. Jest o czym rozmawiać i jesteśmy do takiej merytorycznej rozmowy gotowi, ale nie przyłączamy się do antylekarskiej, populistycznej akcji Donalda Tuska.
0: Ustawa trafiła teraz do Senatu. Szef polskiej dyplomacji domaga się obecności Polski przy stole w sprawie negocjacji z Ukrainą. W wywiadzie dla niemieckiej prasy Radosław Sikorski skrytykował przypisanie wiodącej roli Niemcom, Francji i Wielkiej Brytanii.
3: Jesteśmy sąsiadami zarówno Rosji, jak i Ukrainy, a Niemcy nie, przypomniał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W ten sposób w rozmowie z niemiecką gazetą argumentował konieczność dołączenia do reprezentujących Europę państw. Szef MSZ wylicza we Frankfurter Allgemeine Zeitung, że między Morzami Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów obywateli Unii, a dodając Skandynawię to 150 milionów ludzi. Według szefa polskiej dyplomacji wszyscy oni są bardziej zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy. Radosław Sikorski zauważył, że Polska znajduje się na pierwszej linii frontu, bo przez nią przechodzą transporty broni na Ukrainę. Polska ponosi ryzyko i dlatego domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym, stwierdził szef polskiego MSZ. Przed środowym spotkaniem w Berlinie grupy E5, czyli liderów Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, minister Radosław Sikorski zasugerował wykorzystanie instytucji ustanowionych w unijnych traktatach, takich jak przewodniczący Rady Europejskiej Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna od wczoraj na ekranach kin to opowieść o relacji między pisarzem Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Ojciec i córka wyruszają w podróż przez powojenne Niemcy. Aktor Hans Zischler, który wcielił się w postać pisarza, mówił w rozmowie z trójką, że praca nad filmem była sprawna, bo doskonale rozumiał wizję reżysera.
4: Wizję tych postaci i tego, co ma się wydarzyć. A ta wizja oznaczała dla niego idealne przygotowanie. Przestrzeni, światła, kostiumów, absolutnie wszystkiego. Ta przygotowana wizja była tak precyzyjna i autentyczna, że dokładnie wiedziałem, jak mam się zachować.
0: Na tegorocznym festiwalu w Cannes film Pawlikowskiego zdobył Złotą Palmę za reżyserię. Przed nami jedyna taka noc pełna symboli, w tradycji ludowej nazywana Nocą Kupały. Zgodnie ze zwyczajem palone są ogniska, a uplecione wianki puszcza się na wodę.
5: Jeżeli wianek płynął sobie równo i pięknie i długo, to znaczy, że wróżył to dziewczynie dobrze. Natomiast jeżeli się gdzieś zamotał i zakręcił w szuwarach, to znaczyło, że dziewczyna będzie mieć kłopoty w miłości i raczej to nie był dobry znak. No a najlepiej, gdyby taki wianek wyłowił chłopak i dziewczyny się cieszyły, że na pewno już długo panienkami nie będą.
0: Jak dodaje Izabela Okręglicka z Muzeum Krakowa, Noc Kupały to także oczywiście poszukiwanie kwiatu paproci.
5: Dziewczyny szukały takiej paproci, którą można znaleźć jednak, teraz już dosyć rzadko, nazywa się nasiężał. To też była cała procedura, jak się szuka tego. To znaczy trzeba było iść nocą, trzeba było iść nago, trzeba było iść tyłem, wytarzać się w nocnej rosie. Jakby to wszystko było, miało znaczenie magiczne i taki nasiężał zdobyty potem dawał dużo szczęścia w miłości, ale też takiego szczęścia i bogactwa.
0: Noc Kupały, zwana też sobótką, to tradycja przedchrześcijańska.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. W centralnej Polsce, Rybniku i Przemyślu umiarkowana, a we Wrocławiu dostateczna. Ponad 60% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Najwięcej słońca na wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur i możliwe burze z gradem. Na termometrach od 21 stopni w Zakopanem do 34 w Legnicy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. przy mikrofonie.

Mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Dziś mamy w programie same premiery, ale jak to zwykle bywa, niektóre utwory będą nam znane od nawet kilkudziesięciu lat. Zaczynamy jednak od zupełnie nowych dźwięków, chociaż szyld zespołu towarzyszy nam od lat 60. Tak jak uprzedzałem, to najdłuższe nagranie z nowej płyty, sam wciągający nas wstęp, trwa 2 minuty.

Aż trzech wokalistów, John Davison, Steve Howe i Billy Sherwood, prowadziło słuchaczy tą krętą ścieżką poprzez las, ale nie można było nie rozpoznać aury zespołu Yes. Utwór Counter Movement z nowego 24. studyjnego albumu przywołuje najpiękniejsze wspomnienia z czasów topograficznych oceanów czy Close to the Edge. Wspaniałe nagranie. Od razu wykorzystam fakt, że Państwo się tak pięknie zasłuchali i

your child's name. I hear you through the rubble.

I co teraz? Zapadła cisza, utwór się skończył. Spojrzeliśmy na siebie, co tu mówić? Palestyńska wokalistka Mona Miari napisała i zaśpiewała tekst wyimaginowanej kołysanki i rozmowy matki z 6-letnim synem. Prawdopodobnie, tak jak większość radiowych prezenterów, zastanawiałem się nad włączeniem tego utworu do audycji, ale pomyślałem, trzeba wiedzieć. Dochód z wydania i emisji tej płyty artyści przeznaczyli na cele charytatywnej fundacji pomocy mieszkańcom Gazy. Policzę do 3, bo jednak ta krótka pauza jest niezbędna i nastawię najnowszy z przyniesionych dziś utworów. Nieprzypadkowo.

Eddie Vedder, zespół gitary ważniejszy od armat i ujawniona paręnaście godzin temu kompozycja Believe, Believe. Dziś przedwakacyjny wysyp nowych utworów. Mamy jeszcze cztery ważne płyty do rozpakowania, a ponieważ zespół Led Zeppelin na urlopie, od razu sięgam po kolejną wydawniczą nowość. Chociaż nutki znamy tu na pamięć, ale tej próbnej wersji nie słyszeliśmy nigdy.

Kora Jackowska obchodziłaby właśnie 75. urodziny. Próbna wersja utworu Derwisz, pięknie brzmiące, nigdy wcześniej nie publikowane wspomnienie, ujawnione zostało wczoraj. Teraz suwak ustawiam na połowie czerwca 1996 roku. Wtedy w programie trzecim zagraliśmy debiutancki album młodego zespołu. Równiusieńko 30 lat później artyści wydali tę płytę jeszcze raz, ale nagraną na nowo i inaczej, bo jak mówią, są starsi i mądrzejsi. Ta płyta zaczynała się od utworu Come Home, ta nowa też.

Come Home. Nadal strona, pierwszy utwór, pierwszy. 30 lat po premierze debiutancki album zespołu Placebo nagrany od nowa, bo, przypomnę, artyści są starsi i mądrzejsi. W sobotniej tonacji trójki pomieszczę dziś jeszcze dwoje państwa ulubieńców. Beth Hart postanowiła w związku z trasą koncertową wydać wydłużoną wersję płyty You Still Got Me z jesieni 2024 roku. Oto jeden z dodatków, utwór Stuff for You.

0: Nie do końca premiera, bo nagranie było publikowane w tak zwanym boksie, ale zacny dodatek do podstawowej wersji albumu. I już na koniec, ponieważ nie ma przypadków, Joe Bonamassa. Wczoraj ujawnił zapis 3 koncertów, jakie odbyły się w Cork w Irlandii w lipcu ubiegłego roku. Napoczniemy dziś tę płytę, a ja przypomnę jeszcze adres, pod którym do przyszłej soboty będę dostępny. stt@polskieradio, to pisane razem.pl lub na Facebooku. Dziękuję za dziś, dobrego tygodnia, do usłyszenia.
1: The Cork Museum here in Cork was nice enough to loan me Rory's National Triolian from 1930 that you've seen in so many films. So, this is one of the first songs that I ever learned on an acoustic guitar, and it was his version of this Tony Joe White tune, so I hope I do it justice.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na przejeździe kolejowym w Częstochowie. Auto z nastolatkami wjechało pod pociąg. Dożywocie może grozić Gruzinowi podejrzanemu o zabójstwo Rosjanina na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Załański może nie przyjechać do Gdańska, przewiduje ukraińska prasa po odebraniu mu orderu Orła Białego. Dwóch nastolatków zostało ciężko rannych w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej nr 46. Z nieustalonych dotąd przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Policji w Częstochowie.
16: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
15: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty El-Nur A trafi na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Zdecydował o tym lubelski sąd na wniosek prokuratury. O szczegółach reporter Polskiego Radia Lublin Tomasz Maczulski.
17: 36-latek do lubelskiego sądu trafił około godziny 11 pod eskortą policyjnych kontrterrorystów. Mężczyzna, jak przekonuje prokuratura, z zimną krwią w poniedziałek w Białej Podlaskiej zabił 44-letniego Roberta Kuzakowa. Podejrzany podszedł do ofiary i strzelił z broni palnej 5 razy, 3 razy w plecy i 2 razy w głowę. Nie było wątpliwości, aby ten środek zapobiegawczy zastosować, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
18: Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucenia mu czynu. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodabnia popełnienie zarzutu.

0: samego czynu, konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego.
1: Podejrzanemu może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
2: Do zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej. El-Nur A. przez policyjnych kontrterrorystów został zatrzymany 3 dni później. Wczoraj usłyszał prokuratorskie zarzuty. Stosunki między Kijowem i Warszawą popsuły się jak nigdy. Taki jest ton komentarzy ukraińskiej prasy w sprawie odebrania przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego nadanego prezydentowi Załęskiemu. To pokłosie nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraińskie komentarze analizuje Paweł Buszko.
3: Jak zauważa znana ukraińska politolożka i komentatorka Maria Załkina, decyzja Załęskiego, choć wywołała oburzenie w Polsce, to miała wewnątrzpaństwowy charakter. Tymczasem decyzja Karola Nawrockiego była w zamierzeniu nieprzyjaznym gestem polityki zewnętrznej wymierzonym bezpośrednio w ukraińskiego prezydenta. Decyzja Nawrockiego wykracza poza czysto symboliczny gest i może wpłynąć na politykę wewnętrzną Polski i Ukrainy, a także na stosunki między państwami. Tak z kolei sprawę komentuje Swiatosław Chomenko z BBC Ukraina. On, ale też m.in. portal RBK, jako kolejny możliwy akord psujących się stosunków wskazują na możliwą odmowę udziału Wołodymyra Zełenskiego w ważnym międzynarodowym szczycie poświęconym Ukrainie, który ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Gdańsku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich. W Katowicach oddano hołd ludziom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Znaczenie powstań jest bardzo symboliczne, mówi wicewojewoda śląski Michał Kopański.
4: Nasi przodkowie nie walczyli tylko o to, żeby kultura, język czy tożsamość była polska, ale też żeby wzmacniać ten odrodzony ledwo co kraj. Należy też przypomnieć, że w tym samym czasie trwała wojna z Rosją bolszewicką na wschodzie, więc ten wynik tego starcia był nie do przewidzenia, więc to podwójne bohaterstwo. Takie, bo bez względu na cenę, bez względu na koszty płacono tą daninę krwi, nie wiedząc jaki będzie finalny rezultat.
2: Narodowy Dzień Powstań Śląskich ustanowił Sejm w 2022 roku. Mieszkańcy całej Polski mogą dziś pod okiem specjalistów nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Od rana w całym kraju działa ponad 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych zorganizowanych przez MSWiA.
5: Jest to bardzo ważne, gdyż w każdym momencie może nam się to przydać, szczególnie gdy mamy małe dzieci, też bardzo ważne jest, żeby uczyć jak tamować na przykład krwotoki u dzieci bezpiecznie, czy nie wiem, jakieś złamania i tym podobne rzeczy, bo to się przydaje.
6: Ludzie muszą wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy. W różnych przypadkach, jak wypadki drogowe, czy ktoś zasłabnie w parku, potrzebna jest ta wiedza.
2: Lista miejsc, gdzie odbywają się szkolenia, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na zachodzie i południu możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Poza tym do końca dnia słonecznie i gorąco, od 25 stopni na wybrzeżu, około 30 w centrum do 35 na południowym zachodzie kraju.
8: Autopromocja. 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci 2 teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
9: Polecamy scenę teatralną Trójki.
10: Adam Wojtyszko.
9: Michał Kotański.
8: Barbara Marcinik. Zapraszam dzisiaj po 19:00.
11: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy.
16: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Wie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę do mojej idę.
11: W tę sobotę wszystkie nektarynki

0: Orzechy, morele i brzoskwinie. Minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak! Wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jest 16:08.
1: Audycja międzynarodowa.
8: Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Marcin Walter, dzień dobry. Sukcesy Ukrainy w wojnie z Rosją widoczne są m.in. na pojawiającym się i znikającym, nieregularnym moskiewskim odcinku frontu. W tym tygodniu mieliśmy kolejny przykład ukraińskiej brawury. 10 lat temu Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej. Pobrexitowe nastroje i perspektywy przed 17, a zaczniemy za chwilę od porozumienia podpisanego przez USA i Iran, które na uboczu pozostawia Izrael. Kto zyskuje, kto traci, kto walczy dalej? Nie zapominamy, że bezwzględny reżim irański ma krew na rękach. Dowiódł tego, skazując Parastu Ahmadi na 74 baty. Winą artystki było to, że na żywo w 2024 roku wykonała na YouTubie patriotyczny utwór, nie mając na głowie hidżabu. Według reżimu była to publikacja wulgarnych i niemoralnych treści. Solidaryzując się z Ahmadi, w trójce teraz utwór Z krwi i młodzieży ojczyzny.

0: Za chwilę rozmowa o porozumieniu USA i Iranu, ale pamiętamy o irańskiej artystce Parastu Ahmadi, która za wykonanie tego właśnie utworu bez hidżabu została skazana na 74 baty.
1: Audycja międzynarodowa.
0: USA, mocarstwo światowe, ramię w ramię z mocarstwem regionalnym, Izraelem, pod koniec lutego rozpoczęły wojnę z Iranem. W tym tygodniu USA i Iran podpisały wstępne porozumienie pokojowe. Ostateczna umowa ma zostać wypracowana w ciągu 60 dni, czyli gdzieś w połowie sierpnia. Izrael staje w kontrze do USA i prowokuje oraz wznieca kolejne napięcia, atakując Hezbollah, libańskiego sojusznika Iranu. Rozmowy miały zacząć się we Szwajcarii wczoraj, przesunęły się, być może zaczną się w ten weekend. Przed chwilą irańska delegacja poinformowała, że w lada moment wyleci z Iranu do Szwajcarii. W studiu Trójki pierwszy gość audycji międzynarodowej, Aaron Korewa, szef warszawskiego biura Atlantic Council. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie doktorze.
0: Jak to się stało, że słaby w lutym, w momencie ataku Iran, nie przegrał wojny z USA i Izraelem, bo takie chyba jest powszechne odczucie na świecie. Choć Trump twierdzi, że Iran, zgadzając się na porozumienie, potwierdził swoją totalną kapitulację. No to kto wygrał, kto przegrał, kto na tym porozumieniu traci?
2: No, Trump mówi wiele różnych rzeczy i w tym właśnie siedzi sedno problemu, dlatego że jeśli się patrzyło na tą wojnę, porównując ją do, na przykład, do operacji Midnight Hammer, gdzie było ograniczony niby cel, zniszczenie, prawda, tego programu nuklearnego, a potem i tyle, no to można uznać za sukces. Tylko że problem w tym wypadku jest, że Trump zaczął od mówienia coś o tym, że trzeba zniszczyć program nuklearny, trzeba zniszczyć te rakiety, prawda, ballistic missiles, trzeba skończyć, prawda, ze wspieraniem terroryzmu, potem mówiło o bezwarunkowej kapitulacji, a potem o zniszczeniu cywilizacji, a teraz mówi o tym, że a to właściwie te rakiety nie mają wielkiego znaczenia i jeśli chodzi o program nuklearny, no to taki cytat tutaj sobie zrobię, bo to wskazuje trochę, prawda, na tym dziwnym podejściu tego, który ma Trump, że a to właściwie nie jest takie ważne, prawdopodobnie warte jest około $500 000. Tak jak gdyby najważniejsza sprawa była tutaj, ile to jest warte w dolarach, a nie co to właściwie jest. No i nie mówiąc oczywiście o całej sprawie tak zwanych wspierania radykalnych ruchów terrorystycznych, dlatego że w porozumieniu właśnie niby jest, znaczy w tym wstępnym porozumieniu, bo to nie jest porozumienie końcowe, właśnie coś odnosi się do Izraelu i Hezbollahu, chociaż ani Izrael, ani Hezbollah nie biorą udziału w negocjacjach.
0: No ale wydaje się, że patrząc tak bardzo chłodnym okiem, że to Iran zyskuje trochę na tym porozumieniu. Wychodzi obronną ręką z kilkumiesięcznego konfliktu. Wydaje się, że ma karty w tej chwili w ręku, których nie miał, no bo dostaje w tym porozumieniu wstępnym zniesienie sankcji na ropę, odblokowanie zamrożonych miliardów dolarów swoich na świecie. Dostaje w perspektywie program odbudowy tego swojego kraju wart $300 miliardów. Na to mają się zrzucić kraje Zatoki Perskiej. Dostaje zapewnienie, że wojna zostanie zakończona na wszystkich frontach, także w Libanie, co nie podoba się Izraelowi. Ma też przestać pracować nad programem jądrowym, ale na to już 11 lat temu Iran się zgodził, decydując się na pierwszą umowę z USA. No to z czym wychodzi z tego porozumienia Trumpa, z czym władze, reżim irański?
2: No, jedną z najbardziej trafnych obserwacji, słyszałem komentarz w Stanach, że ten program odbudowy $300 miliardów, no to przypomina trochę plan, wyobraźmy sobie plan Marszala dla Niemców, ale Hitler nadal jest w Berlinie. No więc to jest mniej więcej to. No tak, zgadzam się. Z punktu widzenia tego wstępnego porozumienia, to lepiej, silniejszy wygląda Iran, dlatego że Trump powiedział, że no nasz sukces to, no, że odblokowaliśmy tą ciśninę. No tak, ale ciśnina przecież była odblokowana.
0: Przed chwilą zeszły depesze, że została przez Iran zamknięta.
2: No właśnie też widziałem. Przed chwilą też widziałem, że została zablokowana, no więc nie jest odblokowana. A potem Trump w pewnym momencie też powiedział, że no sukces naszym jest, że zakończyliśmy konflikt. Tylko że to był konflikt, który Trump rozpoczął, więc to też słabo to widać, jakby to miałby być sukces.
0: Ale czy kogoś słowa Trumpa o tym, że konflikt został zakończony, w tej chwili przekonują? Czy ktoś rozsądny powie, że konflikt został zakończony?
2: No raczej właśnie nie. A szczególnie też, że przecież wstępnie do konfliktu to Trump powiedział, znaczy to nie pamiętam, czy to sam Trump powiedział, ale absolutnie ludzie Trumpa mówili, że konflikt przecież trwał od roku 79, więc ewidentnie też nie jest skończony. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, ja nie jestem ekspertem od Iranu, ale wiem coś niecoś o państwach autorytarnych i interesujące jest to, że

0: ta administracja amerykańska, która niby mówi, że walczy, że jest przeciwnikiem globalizmu, jakoś by kontynuowała jedną z takich najbardziej naiwnych narracji globalizmu, to jest to, że jeśli tylko właśnie będziemy integrować jakieś tam państwo w światowy rynek i robić biznes, no to wtedy wszystko będzie spoko. Tak mówili przecież o Rosji, tak teraz mówią o Iranie, a przecież tak nie jest. I to mnie trochę tak, no to mnie tak trochę, może powiedzieć, zaskakuje. Znaczy, powiem koniec końcem dwie rzeczy, prawda? To jest, jedną rzecz, to jest wstępne, a drugie myślę, że po prostu dlatego, że Trump uważał, znaczy doszło do niego wiadomości, że wysokie ceny paliwa w Stanach, co jest rezultatem tej wojny, będą bardzo źle odbierane przez wyborców na chodzących wyborach i tyle.
1: Za chwilę o tym porozmawiamy, ale obiektywnie patrząc, co Trump zyskał na tym konflikcie po tych kilku miesiącach od końca lutego? Bo komentarze republikanów w kongresie są między innymi takie. Reagan musi się przewracać w grobie. Umowa z Iranem jest największą klęską polityki zagranicznej USA od dekad.
0: No, nie kwestionuję. No jest, dlatego że znowu, ale jest dlatego, że próbował, prawda, mówiąc o bezwarunkowej kapitulacji, a oczywiście zmusić kraj taki jak Iran do bezwarunkowej kapitulacji tylko z powietrza jest kompletnie nierealistyczne.
1: To przypomnijmy, co on w tym, Trump, w tym pierwszym takim nagraniu tuż po rozpoczęciu bombardowania Teheranu i innych miast mówił. Obiecywał Irańczykom obalenie reżimu ajatollahów, pisał, pomoc jest w drodze, warunki, które stawia Iranowi, były twardsze niż to, co jest teraz zapisane w porozumieniu.
0: No dokładnie. I przecież można na przykład porównać z kampanią w Libii w 2011 roku. No przecież to trwało około pół roku, a w dodatku przecież były siły na no, samą walkę na ziemi, prawda, toczyli rebelianci, którzy mieli własną broń, a w Iranie nie ma czegoś takiego. A w dodatku oczywiście Iran ma o wiele silniejsze struktury państwowe niż Libia Kaddafiego kiedykolwiek miała. Więc tak, to jest kompletnie nierealistyczne podejście do sprawy. No i jak robi się w ten sposób, no to rezultat jest taki, jaki jest. Gdyby na przykład trzymali się tego, że tutaj chodzi, prawda, o coś takiego, jak po prostu właśnie zniszczyć ileś tych ramp rakietowych, te rakiety, no coś takiego, co przypomina, prawda, kosić trawę, jak to Izrael mówi. Gdyby oni to sprzedali w ten sposób, no to może mogliby powiedzieć, że jest to sukces, dlatego że no zniszczyliśmy masę, znaczy my, no Stany, ja jestem Amerykaninem oczywiście, ileś tam tych ramp rakietowych, no zabili ten ajatole, wyrżnęli, prawda, dużą część, to chyba zdaje się, że coś takiego jak 130 ten przedstawicieli reżimu. I co jest ważne tutaj, dlatego że oczywiście, że ci ludzie są zastępowani, bo Iran ma tak zwany deep state, w przeciwieństwie do wielu państw arabskich, prawda, porównywać znowu z Syrią, nie ma Asada, nie ma reżimu, prawda, w Iranie tak nie jest, ale to się jeszcze okaże, czy ci ludzie, którzy zastępują tych, którzy zostali zabici, są równie wprawni, bo że są równie albo bardziej radykalni, to jedna rzecz, ale chodzi, jak wprawni oni są, to jest inna sprawa.
1: Wspomniał pan o wyborach połówkowych, które są w listopadzie. Czy można powiedzieć, zaryzykować taką tezę, że Trump był zdesperowany i musiał podpisać porozumienie, bo przecież lada tydzień musi wyruszyć na kampanijny szlak i musi powiedzieć Amerykanom, zobaczcie, benzyna znów jest tania.
0: No tak, znaczy to jest, co się dzieje w głowie Trumpa, to trudno jest czasami powiedzieć, mówiąc szczerze, ale myślę, że to nie tak bardzo znowu, że on sam, że jego samego to obchodzi, ale że wystarczająco dużo ludzi w jego partii, którą nadal chce utrzymać przywódcy, mówili mu, że dla Amerykanów większe znaczenie ma cena właśnie paliw niż wojna w Iranie, którą większość Amerykanów nie bardzo rozumieli, dlaczego właściwie, po co właściwie ta wojna jest i o co tu chodzi. A za to winny jest oczywiście nikt inny niż Trump, dlatego że mówił w ogóle wszystko, prawda? Od niszczenia ramp rakietowych do bezwarunkowej kapitulacji.
1: Ale co on ma powiedzieć Amerykanom właśnie na tym szlaku kampanijnym? Bo sondaże nie są zbyt
0: Sondaże nie są korzystne. To oczywiście, znaczy jest do tego wielu powodów. Znaczy takie właśnie midterm elections, wybory pomiędzy, to jest często referendum na ktokolwiek siedzi u władzy. Tak już było w Stanach już od wielu dekad. Przynajmniej od początku lat 90. Trump nie jest popularny. Partia Republikańska nie jest popularna, bo już długo siedziała u władzy. No i jeśli na to nałożysz, prawda, cenę paliw, co znowu ma większe znaczenie, znaczenie dla Amerykanów niż wojna na Bliskim Wschodzie, no to jak najbardziej. To ma to po prostu większy wpływ na kalkulację. Tak można. Oczywiście inna teoria może być taka, że to jest po prostu MOU, prawda, że on to zrobi, że to jest takie wstępne. I

0: Trumpem to jest tak, że on przecież za parę tygodni może powiedzieć, a zablokowali ten ciśnienie.
1: Memorandum of Understanding,
0: no tak, no spróbowaliśmy, nie udało się, idziemy bombardować. No teoretycznie tak też może być, chociaż bym powiedział, że na to szanse raczej mała, ale to jest oczywiście możliwe.
1: Zastanawiam się też, jaki był sens w pierwszej kadencji Trumpa, kiedy tego, że on zerwał to porozumienie z Iranem, które wynegocjował Barack Obama, między innymi, mówiąc w skrócie, Barackowi Obamie zajęło to 2 lata wynegocjowanie prawie tego porozumienia. A teraz Trump daje sobie 60 dni, niecałe 2 miesiące na drugie porozumienie. Barack Obama w tym tygodniu w CBS mówił, że wątpiłby, Stany Zjednoczone mogły wynegocjować coś lepszego niż on wynegocjował, więc tak naprawdę wracamy, jak to mówią Amerykanie, do square one, czyli do punktu wyjścia.
0: Znaczy, nie dziwi mnie to, że Obama tak powiedział, no bo to oczywiście jest jego legacy i on pilnuje na tym. No tak, no, znaczy Trump nie ma ani w pierwszej kadencji, znaczy jedyny właściwy sukces międzynarodowy Trumpa, taki prawdziwy według mnie, no to jest te tak zwane Abraham Accords, prawda? Co było właśnie przygotowywane, długo negocjonowane i z silnej pozycji. W tym wypadku to na przykład słyszałem, że J.D. Vance mówił o tym właśnie, że nasze porozumienie będzie lepsze, bo tam właśnie nie dajemy im żadnych, nie będziemy im dawać pieniędzy, ten będzie inspekcja, będzie wszystko, ale nic z tego nie ma przecież w tym MOU, więc była taka konferencja prasowa, gdzie J.D. Vance właśnie wyliczał wszystkich sposobach, jak ten trumpowski deal będzie lepszy od Obamy. No tak, tylko że to są po prostu wypowiedzi, a tego w tym samym porozumieniu nie ma.
1: No w tym dealu właśnie nie ma zapisanych żadnych informacji o irańskim wzbogaconym uranie. Iran nie zamierza nikomu go przekazać. Nie ma informacji, kto będzie ten uran kontrolował. Wspomniał pan, że porozumienie nie mówi ani słowa o tym, że Iran nie może wspomagać irackich milicji, czy Hezbollahu, czy Hamasu. Więc tutaj w grę wchodzi teraz rozżalony Netanyahu, który ma pretensje do Trumpa, że tak wynegocjował to porozumienie, tak zakończył ten etap konfliktu, w którym Izrael praktycznie nic dla siebie nie ugrał. Izrael zajmuje nadal południową część Libanu i dąży do wzniecania tych konfliktów po to, żeby co, też ugrać to, co swoje, czego Trump mu jednak nie zapewnił.
0: Większość ludzi, którzy większość przywódców, którzy stawiali, prawda, na Trumpa jako głównego sojusznika, głęboko zawiedli się i wygląda na to, że Netanyahu także. Po prostu jest dla Izraela, sprawa irańska jest tak zwana existential, a dla Stanów nie jest, przynajmniej dla Trumpa nie jest, więc to jest oczywiście brak równowagi tutaj. Izrael atakuje Hezbollah, dlatego że Hezbollah strzela w Izrael, a znowu bez końca tego, to się także nie zmieni. Izrael też widzi Hezbollah jako tak zwany existential threat, dlatego że Hezbollah ma o wiele więcej rakiet niż Hamas, ma więcej bojowników i to też znowu w tym układzie to się nie zmieni. I Netanyahu, prawda, jego sprzedaż do Izraelczyków było, że ja mam świetną relację z Trumpem, a to też wygląda już teraz tak sobie, więc zupełnie możliwe jest, prawda, że to będzie porażka, prawda, bo zbliżają się także wybory w Izraelu. Chociaż zobaczymy, to też jest spekulacja.
1: Czyli podsumowując, mamy porozumienie, które może doprowadzić do tego, że nie będzie ostatecznego porozumienia. Mamy Iran, który trochę wygrał chyba najwięcej na tym porozumieniu. Trump ma jakieś argumenty na swoje potrzeby na rynek wewnętrzny, a tak najwięcej chyba stracił Izrael.
0: Na tym etapie wygląda na to, że tak. Oczywiście znowu z Trumpem jest tak, że może właśnie być jakaś kolejna rozmowa między nimi, Netanyahu ją zmieni zdanie, kto wie, prawda? Często też jest tak, że te ruchy islamistyczne na Bliskim Wschodzie, jak coś ugrają, to próbują potem, one często są swoim własnym najgorszym wrogiem, dlatego że potem idą za daleko, prawda, niż ten, no, po prostu przesadzają, prawda, i słabo, prawda, oceniają swoich przeciwników, więc to też się okaże, no ale na tym etapie absolutnie tak, zgadzam się, tak wygląda.
1: Dzięki wielkie za ten komentarz. Aaron Korewa, Atlantic Council, biuro w Warszawie, był gościem Trójki. Zmieniamy temat. Ukraina coraz skuteczniej i dotkliwiej atakuje rosyjskie obiekty militarne i przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski wzywa przy tym Rosję do rozmów i zakończenia wojny. Na razie bezskutecznie. Kijów zacieśnia też współpracę polityczną i militarną z zachodnimi sojusznikami, co było widoczne podczas szczytu G7 w tym

0: tygodniu, gdzie Europejczykom udało się nawet zdobyć wsparcie Donalda Trumpa dla Ukrainy. Też przynajmniej na razie, bo wiadomo, łaska Trumpa na pstrym koniu jeździ. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Zdjęcia i nagrania z tego ataku weszły już do kanonu obrazów rosyjskiej wojny w Ukrainie. Widać na nich ogromny wybuch i kulę ognia, nad którą wystrzeliła klapa zbiornika z paliwem. To zapis drugiego w tym tygodniu ukraińskiego ataku na Moskwę, a dokładnie na kluczową rafinerię w dzielnicy Kapotynia. Uniesiona w powietrzu klapa wygląda jak UFO w dobie internetowej rewolucji, więc musiała stać się materiałem do tysięcy przeróbek, filmów i piosenek.
2: Nad Moskwą. Ну ви поймите, це ж другое.
1: Pomimo trzech pierścieni obrony powietrznej, którymi dysponuje Moskwa, zapowiadaliśmy, że do nich dotrzemy. Jeśli Putin nie chce zakończyć tej wojny i chce ją kontynuować, nie będziemy siedzieć cicho. Będziemy reagować. Odpowiedź musi być zdecydowana i sprawiedliwa. Ta to odpowiedź na atak na Ławrę Peczerską. Prezydent Zełenski nazywa tego rodzaju ataki sankcjami dalekiego zasięgu. Nie chcemy tej wojny i nigdy jej nie chcieliśmy. Wszyscy o tym wiedzą. Dlatego jeszcze raz podkreślamy, czas zakończyć agresję, czas zakończyć tę wojnę. Przeniesienie przemocy pod drzwi biernie wspierających wojnę albo będących wobec niej obojętnych Rosjan to jeden z celów zintensyfikowanej w ostatnich miesiącach kampanii ukraińskich uderzeń na dużą odległość. Drugim skutkiem tego rodzaju ataków na rosyjskie fabryki broni, na rafinerie i bazy wojskowe jest osłabianie rosyjskiej gospodarki wojennej. Trzeci zaś efekt ma charakter psychologiczny. Cała Ukraina, Europa widzą, jak Ukraińcy atakują niezatrzymani stolicę jakoby potężnej Rosji. Wszyscy widzą nasze postępy na polu bitwy i w powietrzu. Jeśli nadal uda nam się podtrzymywać ten pozytywny trend i osiągać wyniki już teraz, to nasi sojusznicy muszą w nas uwierzyć i muszą robić wszystko, by wesprzeć nas w korzystaniu z tego okna możliwości. Jak wskazywał minister obrony Mykhajło Fedorow, w ostatnich tygodniach Ukraińcy rozwijają też drugą udaną strategię, czyli uderzenia dronami średniego zasięgu na okupowane przez Rosję ukraińskie terytoria na południu kraju, czyli na tak zwany korytarz krymski, kluczową dla rosyjskiej machiny wojennej trasę łączącą Rosję z Krymem. Dzięki dronom Ukraińcom udaje się ją obecnie blokować i, jak mówi Fedorow, okupowany przez Rosję Krym staje się wyspą, a jego mieszkańcy stoją w kolejkach po paliwo. Tego brakuje też we wschodniej, okupowanej przez Rosję Ukrainie. Wczoraj spędziłem tu prawie cały dzień w kolejce, od południa do wieczora. Dzisiaj stałem w kolejce kilka godzin. Dzisiaj miałem szczęście, bo na stacji jest paliwo. Wczoraj w końcu go nie przywieźli. Staram się nie jeździć samochodem, więc zatankuję go, zaparkuję w garażu, a potem będę korzystał z komunikacji miejskiej. Okupacyjne władze Krymu zakazały nawet jeżdżenia quadami, motocyklami czy skuterami nocą, jak twierdzą z powodów bezpieczeństwa, i turyści z Rosji też twierdzą, że przyjmują te decyzje ze zrozumieniem. Motocykle jeżdżące nocą są źródłem hałasu, który zakłóca bezpieczeństwo i spokój mieszkańców. Nawet Donald Trump przyznaje, że Kijów odnosi sukcesy. Cóż, radzą sobie całkiem nieźle. Rosja to duży kraj, duży. Wiecie, znacznie większy militarnie, ale Ukraińcy radzą sobie całkiem nieźle. Ukraińska strategia ma trzy cele. Zatrzymać wroga na linii frontu. Ukraińcy właśnie to osiągają. Zabezpieczyć niebo. To ich największa słabość, bo brakuje im patriotów albo alternatywnych systemów. A trzeci cel to osłabianie rosyjskiej gospodarki. Rosja słabnie. Trudno dziś jeszcze rozsądzić, czy to może doprowadzić do zawieszenia ognia nawet w tym roku, czy też osłabiony Putin postanowi przemoc eskalować i zaatakować nawet jedno z państw NATO, choćby Polskę, rakietami. W Ukrainie codziennie odbywają się pogrzeby. Charkowianie żegnali w tym tygodniu między innymi trzech ratowników, którzy po uderzeniu rosyjskiej rakiety przybyli, by pomóc ludziom, a wtedy Rosja wystrzeliła w nich drugą. Ostatni raz z kuzynem spotkaliśmy się na pogrzebie mojego ojca. Powiedział mi, że bardzo mu się nie podoba, że ciągle spotykamy się tylko na pogrzebach i że powinniśmy to naprawić. Niestety nie udało nam się tego naprawić. Dziś znów spotkaliśmy się na pogrzebie, jego pogrzebie.
0: Polityczne napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich generują z kolei falę dezinformacji w mediach społecznościowych. Tak dzieje się od lat, znamy to. Nie inaczej pewnie będzie też po wczorajszej decyzji o odebraniu przez prezydenta Polski orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie

się trójki. Nie jest już w tej chwili pewne, czy Zełenski przyjedzie do Gdańska w przyszłym tygodniu na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Ale wracając do dezinformacji, stoi najczęściej za nią Rosja. Ma ona wywołać jeszcze większą niechęć Polaków do Ukraińców i odwrotnie. W najnowszym podcaście Po prostu Wschód Piotr Pogorzelski rozmawia na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog, autorem książki Fake Off. Podcast Po prostu Wschód jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie Polskiego Radia. Trójka. A jutro w Poznaniu rusza festiwal Malta. W najbliższych dniach będziemy o nim dużo mówić w Trójce. Trójka jest patronem Malty. W przebogatym programie festiwalu w czwartek zapisany jest koncert amerykańskiego artysty Devendra Banharta. To posłuchajmy go, zanim przejdziemy do kolejnych tematów w audycji międzynarodowej.

0: Is This Nice? Devendra Benhart, tu trójka, jest prawie 25 minut do 17.
1: Audycja międzynarodowa.
0: O tym, że Chiny posiadają prawdopodobnie najbardziej zaawansowane systemy monitoringu i kontroli, nie trzeba nikogo przekonywać. O tym, że szczególnym nadzorem w Chinach objęci są zagraniczni dziennikarze, często piszący o chińskich władzach nie tak, jak te by tego chciały, też. Chiny w szczególny sposób gromadzą dane na temat obcokrajowców, część z nich wyciekła, a ich analiza daje wgląd w orwellowską wizję świata, która w Chinach jest codziennością. Tomek Sajewicz opowiada chińską szpiegowską historię.
2: Sofią Yen, obecnie korespondentką brytyjskiego The Telegraph na Bliskim Wschodzie, kilka lat wcześniej razem pracowaliśmy w Pekinie. Przyjeżdżając do Chin w roli zagranicznego korespondenta, każdy powinien liczyć się z tym, że chiński aparat bezpieczeństwa będzie gromadził na nasz temat informacje. To, co pokazał wyciek z platformy, na której zbierane są dane o obcokrajowcach, m.in. dziennikarzach, ale także zagranicznych małżonkach chińskich obywateli, poraża wizją tego, na jakim stopniu zaawansowania operują Chiny, bo to dalece nie tylko dane paszportowe czy pogłębione ogólnodostępne informacje. Było specjalne narzędzie do mapowania relacji, dzięki któremu można było sprawdzić, kto kogo zna, kto jest czyim współpracownikiem, kto mieszka w tej samej dzielnicy, kto z sąsiedztwa mógł być wcześniej z tobą sfotografowany, na przykład jeśli razem wyłapał was uliczny monitoring. I tak Sofia Yen dokładnie dowiedziała się, ile set razy jej twarz na jednym z pekińskich skrzyżowań zarejestrowała kamera monitoringu. To narzędzie było interaktywne, można było klikać na różne węzły, każdy węzeł był inną osobą i można było zobaczyć, jak są one powiązane z innymi osobami w gigantycznej sieci. Pomyślałam sobie, że to przerażające, że ten system jest aż tak wyrafinowany, skoro działa na nas, dziennikarzy, to znaczy może działać na każdą grupę. Platformę danych o obcokrajowcach w Chinach po raz pierwszy w sieci odkryła Netascari, niezależna firma badawcza zajmująca się cyberbezpieczeństwem w Chinach. The Telegraph uzyskał dostęp do zawartych tam informacji. Jedno z narzędzi pozwalało m.in. stworzyć wykres słupkowy, aby zobaczyć, w których dzielnicach Pekinu mieszkają obywatele krajów Sojuszu Pięciorga Oczu.

Inną ciekawą grupą byli Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini, których można było wyodrębnić jako osobną grupę i przeanalizować prywatne dane. To spojrzenie na sposób, w jaki chiński aparat bezpieczeństwa może postrzegać obcokrajowców i kogo, jego zdaniem, należy śledzić z ich perspektywy.

0: prezenty, ale także jednorazowe telefony włączane wyłącznie na podróż do Pekinu, które wiele państw wykorzystuje jako jedno z podstawowych narzędzi bezpieczeństwa przy oficjalnych delegacjach do Chin. Niestety, wciąż nie wszyscy. Specjalnie dla audycji międzynarodowej Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Czy Wielka Brytania żałuje Brexitu i czy nadejdzie dzień, że Zjednoczone Królestwo znów stanie się częścią Unii Europejskiej? Pytam, bo we wtorek minie 10 lat od referendum, które zarządził ówczesny premier Wielkiej Brytanii David Cameron z Partii Konserwatywnej. Sam był przeciwnikiem Brexitu, no ale z politycznego wyrachowania zdecydował się podjąć ryzyko i zorganizował to głosowanie. 52% głosujących chciałoby Wielka Brytania opuściła Unię, 48% chciało w Unii zostać. Dzień po referendum Brytyjczycy siedli do komputerów i w jednej z najpopularniejszych internetowych wyszukiwarek najczęściej wpisywali wtedy pytanie: co to jest Brexit i jakie są jego konsekwencje? O tym za chwilę postaram się porozmawiać z panem profesorem Bartłomiejem Toszkiem z Uniwersytetu Szczecińskiego. W czasie, gdy będziemy się z nim łączyć, posłuchajmy Manic Street Preachers.

0: To trójka za 17 minut będzie 17. Nieustannie próbujemy połączyć się z panem profesorem Bartłomiejem Toszkiem, żeby porozmawiać o Brexicie, ale technika i sprawia nam przykusy, więc jeżeli pan profesor nas słyszy, prosimy o odebrać telefon. Karolina Gonet intensywnie próbuje się z panem połączyć. W tym czasie posłuchajmy fragmentu magazynu Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego. Jak już mówiłem, Piotr zaprosił do rozmowy Mateusza Cholewę z organizacji Demagog, autora książki Fake Off. To rozmowa o dezinformacji, o tym, że Rosja, która stoi za nią najczęściej, chce wywołać jeszcze większą niechęć Polaków do Ukraińców i odwrotnie.
1: Wszystko łączy się z tym, że dezinformacja jest zjawiskiem reaktywnym, bo znacznie łatwiej jest zbudować jakiś fałszywy przekaz na tym, co jest obecnie modne i trenduje, bo w ten sposób dociera do większej liczby osób i zamiast wkładać duży wysiłek w to, żeby zbudować coś od zera, no to można popłynąć na tej fali zainteresowania. A nie da się ukryć, że ta decyzja o tym, aby nazwać jedną z jednostek wojskowych w Ukrainie imieniem bohaterów UPA, sprawiła, że ten temat stał się głośny, no i to spowodowało, że można było pod ten temat podpiąć też inne dyskusje. I nawet widać to w przykładach. Powróciły narracje, które już wcześniej zostały zdementowane. Takim jednym odzwierciedleniem tego faktu jest historia o karetce przekazanej rzekomo na Ukrainę, która miała zostać wystawiona na portalu aukcyjnym i to zdjęcie weryfikowaliśmy w Demagogu już w styczniu 2025 roku. Tam powoływaliśmy się na lokalne media i na informacje podane przez włodarzy miasta, którzy mieli właśnie tę karetkę przekazać, jeśli dobrze pamiętam, to były chojnice. No i wtedy wydawało nam się, że ten temat zdementowaliśmy. Minął rok z kawałkiem. Okazja jest taka, żeby znowu pokazać Ukraińców jako niewdzięcznych. No i temat wraca. Można by powiedzieć, że to wszystko przez to, że trochę mamy krótką pamięć. Nie wszyscy dokładnie to pamiętają. Niektórzy w komentarzach na portalu X zwracali uwagę, że ej, no to już jest stara opowieść, ale swoje zasięgi zdobyło.
2: A jakie jeszcze narracje wróciły?
1: Na pewno rzeczy związane z masakrą w Wołyniu. Skoro pojawia się temat UPA, no to naturalnym będzie to, że wróci Wołyń. Zwłaszcza, że teraz zaczynają się ekskumacje w Hucie Pieniackiej. No i też są wrzucane zdjęcia pokazujące na przykład ofiary z masakry UPA. No i okazuje się, że nie wszystkie te zdjęcia pochodzą właśnie z Wołynia, tylko na przykład z innych miejsc.
2: No tak, ale to jest też stara historia.
1: To prawda. I znowu jest okazja, żeby do tego wrócić. No czasem można włożyć wysiłek w to, żeby stworzyć coś od zera, no ale nasza pamięć jest krótka, zwłaszcza to w internecie i znowu można wrzucić to samo zdjęcie. I ludzie znowu będą na nie reagować. I faktycznie te stare zdjęcia też opisywaliśmy naszej redakcji, dlatego czasem się łapię za głowę i mówię sobie, ile można, jak długo jeszcze można opisywać cały czas tę samą historię, skoro ono wraca. Trochę mniej pracy dla nas, bo możemy po prostu przypomnieć jakiś tekst, ale no z drugiej strony ja już bym chciał się zajmować nową dezinformacją, zamiast cały czas powtarzać to, co już zweryfikowaliśmy.
2: No a nowa się nie pojawiła?
1: Pojawiła.
0: Mamy połączenie z panem profesorem Bartłomiejem Toszkiem, Uniwersytet Szczeciński, ekspert od spraw polityki Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, panie profesorze. Z trudami, ale skutecznie się słyszymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Wprowadziłem naszych słuchaczki i słuchaczki w temat. Pytałem, czy Wielka Brytania żałuje Brexitu i czy nadejdzie dzień, że znowu Zjednoczone Królestwo stanie się częścią Unii Europejskiej. Mówiłem też, że dzień po referendum brexitowym zarządzonym przez Davida Camerona Brytyjczycy rzucili się do komputerów i szukali odpowiedzi na pytanie, czym jest Brexit i jakie są jego konsekwencje. Dziś, 10 lat po tym referendum, szukać odpowiedzi nie muszą, bo konsekwencje odczuwają na własnej skórze. Nie ma chyba dziedziny, panie profesorze, by Brexit nie dotknął mieszkańców Wielkiej Brytanii.
3: Tak, oczywiście, to prawda. Brytyjczycy przede wszystkim odczuwają brak rąk do pracy w związku z odpływem pracowników z wielu różnych sektorów. Tym bardziej, że w niektórych sektorach ten brak okazał się tak dotkliwy, że praktycznie znalazły się one na skraju upadku.

0: ale w Wielkiej Brytanii też brakuje wielu towarów, które wcześniej były powszechnie dostępne, a teraz okazuje się, że utrudnienia w kontakcie z krajami europejskimi praktycznie uniemożliwiają ich dostawy na wyspy.
1: W ciągu 10 ostatnich lat brytyjskie PKB, panie profesorze, zmniejszyło się o 8%. Poziom życia się pogorszył. Pan mówi o towarach w sklepach. No pamiętamy ten czas, kiedy półki w supermarketach były puste, bo po Brexicie był problem z dowiezieniem na przykład pomidorów z Hiszpanii. Magazyny szkockich rybaków pełne były ryb i owoców morza, bo firmy z Europy nie odbierały tego towaru na czas, a brytyjskie zespoły na przykład nie mogły występować na kontynencie, bo pokonywała je biurokracja i wypełnianie wniosków o zgodę na granie koncertów.
0: No tak, to wszystko prawda, ale zakładam, że rozmawiamy o tym nie po to, żeby się ze sobą zgodzić, tylko żeby Jasne. Odpowiedzieć na pytania, co dalej.
1: No właśnie, bo dziś 57% Brytyjczyków uważa, że głosowanie za Brexitem było błędem, a z tych Brytyjczyków, którzy 10 lat temu chcieli wyjść z Unii Europejskiej, co czwarty uważa, że zagłosował źle. Jak rozumiem, wynika to prawdopodobnie po części z demografii, czy ze zmiany poglądów politycznych?
0: Wynika to z faktu, że Brytyjczycy rzeczywiście boleśnie odczuli skutki Brexitu i jak każde społeczeństwo dochodzą do wniosku, które dochodzi do wniosku, że popełniło błąd, zaczyna z nostalgią patrzeć na te czasy, kiedy było częścią najpierw wspólnot europejskich, a potem Unii Europejskiej. Tyle tylko, że kiedy popatrzymy sobie dzisiaj na brytyjską scenę polityczną, trudno raczej byłoby dojść do wniosku, że przystąpienie Wielkiej Brytanii z powrotem do Unii Europejskiej, zwłaszcza na tak korzystnych zasadach, jakie Wielka Brytania miała do czasu Brexitu, byłoby w ogóle możliwe.
1: Mhm. Panie profesorze, inne dane mówią z kolei, że dziś 55% Brytyjczyków chce przystąpienia do Unii Europejskiej, 34% jest temu przeciwnych. Centrolewicowy rząd Keira Starmera od miesięcy próbuje zacieśniać kontakty z Unią Europejską, między innymi w takich dziedzinach jak wymiana studencka, uniwersytecka, żywność, rolnictwo, energetyka, obronność. W lipcu prawdopodobnie odbędzie się opóźniona w tej chwili kolejna runda rozmów. Jest realna szansa czy perspektywa, że Wielka Brytania będzie chciała wejść do Unii Europejskiej, a Unia Europejska ją przyjąć?
0: No ale popatrzmy na wyniki ostatnich wyborów i regionalnych, i lokalnych, w których ogromny sukces odniosła zdecydowanie antyeuropejska Reform UK, a co więcej, po prawej stronie tej wydawałoby się skrajnie prawicowej partii wyrasta nowe ugrupowanie Restore Britain, które w ogóle jest już nie tylko sceptyczne wobec Unii Europejskiej, ale wręcz wrogo do niej nastawione. A więc z jednej strony Brytyjczycy żałują, ale z drugiej strony obwiniają chyba Unię Europejską za wszystkie te problemy, które mają, wychodząc z założenia, że może ta Unia Europejska nie wykazała się dostateczną wrażliwością. Zresztą taka była właśnie narracja rządów konserwatywnych, od Borysa Johnsona począwszy, które wskazywały, my chcemy dobrze, ale to ta Unia Europejska blokuje nasze inicjatywy. Spojrzenie na Wielką Brytanię z takiego europocentrycznego punktu widzenia, ono nie rozwiązuje problemu, dlatego że Brytyjczycy są dość, waham się przed użyciem tego słowa, ale chyba muszę go użyć, są dość egoistycznie nastawieni i chcieliby powrotu do Unii Europejskiej, ale na swoich warunkach.
1: A z tymi przywilejami, które mieli, prawda?
0: Tak jest.
1: Z dużym rabatem przy składce do kasy unijnej, przy wyłączeniu z obowiązku przystąpienia do euro i przy możliwości niewchodzenia do strefy Schengen.
0: No i przede wszystkim z brakiem obciążeń wobec wspólnej polityki rolnej, która przynajmniej wtedy stanowiła zasadniczy element budżetu unijnego. Dzisiaj to byłoby praktycznie niemożliwe. Dzisiaj Unia Europejska, wiedząc, że Wielka Brytania nie jest takim stałym ogniwem, które zawsze będzie zachowywało się lojalnie wobec jądra unijnego, pewnie postawiłaby twarde warunki, a te warunki, jak widzieliśmy w przypadku rokowań brexitowych, byłyby dla Brytyjczyków bardzo trudne do przyjęcia.
1: Być może rozpisanie referendum brexitowego było jednym z największych politycznych błędów Davida Camerona, choć na pewno korzystnym finansowo, bo pamiętam, że na napisanie wspomnień dostał w 2019 roku, 3 lata po referendum, od jednego z wydawnictw 900 tysięcy funtów zaliczki. Niebagatelna suma, choć sam był za tym, żeby kraj jego kraj nie opuszczał Unii Europejskiej, no ale z szansy, którą stworzył, skorzystali, by powiedzieć, przeciwnicy Unii to za mało, bo byli to manipulatorzy, oszuści, big techy, mówimy o Borysie Johnsonie, czy mózgu brexitowych manipulacji Dominiku Cummingsie, doradcę Johnsona. Pamiętamy też skandal Cambridge Analytica,

0: manipulacji algorytmami, sianie dezinformacji. W takich warunkach rodził się 10 lat temu Brexit, prawda?
1: Tak, to wszystko prawda, ale nie zapominajmy o tym, że David Cameron chciał trochę poszantażować Unię Europejską i przeliczył się. Udało mu się z referendum niepodległościowym w Szkocji, które rzeczywiście otarło się o włos od pozytywnego wyniku, ale jednak można powiedzieć, że rząd centralny rozstrzygnął to zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i tak samo miało być w przypadku referendum brexitowego. Unia Europejska miała zobaczyć, że Wielka Brytania jest zdeterminowana, żeby wyjść, no aczkolwiek w ostatniej chwili zawaha się i jednak zostanie. A tymczasem wyborcy zrobili Cameronowi przykrą niespodziankę. I później kolejne rządy rzeczywiście miały problem. Co z tym gorącym kartoflem zrobić? Ale proszę zwrócić uwagę, że ostatecznie żaden z tych rządów, włącznie z obecnym rządem lejburzystowskim, nie zdecydował się na twarde postawienie sprawy wracamy do Unii Europejskiej. Co z tego, że rząd Starmera zbliża się do Unii Europejskiej? Co z tego, że toczą się negocjacje? Skoro te negocjacje nie cieszą się popularnością w społeczeństwie brytyjskim, bo to społeczeństwo nie lubi tego rządu.
0: Mhm. Na koniec mamy mało czasu, panie profesorze, ale chciałem zapytać jeszcze, wspomniał pan o wyborach majowych lokalnych w Szkocji i Walii między innymi. W Szkocji sondaże wskazują, że 75% wyborców ocenia, że wyjście z Unii Europejskiej to był błąd. W Walii 61%. W Szkocji dobrze ten ruch ocenia 16%, a w Walii 29%. Czy taka ogromna różnica na korzyść, która wskazuje na proeuropejskie spojrzenie tych społeczeństw po tych wyborach, gdzie wygrały partie w Szkocji, przede wszystkim Szkocka Partia Narodowa. Czy to będzie argument ku temu, żeby przeprowadzić kolejne referendum niepodległościowe i oderwać się od Wielkiej Brytanii?
1: W Szkocji być może tak, dlatego że takie tendencje są widoczne już od dłuższego czasu. W Walii wydaje się, że za wcześnie jeszcze, aby to wyrokować, dlatego że wybory odbyły się raptem miesiąc temu. Mamy nowy rząd Plaid Cymru, partii, która dotąd nigdy w Walii samodzielnie nie rządziła. I dopiero będziemy w stanie powiedzieć po kilku miesiącach, czy ta partia przy całym swoim niepodległościowym anturażu rzeczywiście w tym kierunku będzie parła.
0: Panie profesorze, mam niedosyt, bo krótka była nasza rozmowa. Mam nadzieję, że połączymy się wkrótce znowu, bo w Wielkiej Brytanii dzieje się fascynujących wiele spraw. Już żeby nie wspomnieć tylko o kłopotach, które ma premier Keir Starmer i o tym, że czuje na plecach oddech Andy'ego Burnhama, swojego rywala, który może mu zagrozić i odebrać premierostwo. Profesor Bartłomiej Toszek, Uniwersytet Szczeciński, był gościem audycji międzynarodowej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: A my, Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Marcin Walter, mówimy do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
4: A kończy się cykl piosenkarnia Boba i Karoliny.
3: To chyba niedobrze.
4: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
5: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
4: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
6: Gol!
4: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
7: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
4: A ostatnia premiera w cyklu piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
2: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jest tymczasowy areszt dla Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. W tym serwisie ciąg dalszy komentarzy po odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Sprawdzimy też, jak Polacy radzą sobie z upałem. Lubelscy śledczy ustalają zleceniodawców zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty Roberta Kuzowkowa. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 36-letni Gruzin Elnur A. Do zabójstwa doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej. Podejrzenia padają na wschód. Kuzakow jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenkę i Ramzana Kadyrowa. Sąd zdecydował dziś o areszcie dla Gruzina, a zatrzymany nie przyznał się do winy, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
14: Podejrzany także przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzuconego podejrzanemu czynu.
13: Obywatel Gruzji został zatrzymany 18 czerwca w jednym z podwarszawskich hosteli. 3 dni wcześniej oddał 5 strzałów w kierunku ofiary. Polska i Ukraina kłócą się o historię. Tak niemieckie media komentują informacje o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki podjął taką decyzję przed planowaną na nadchodzący tydzień konferencją w sprawie odbudowy Ukrainy.
15: Na zbieżność dat wskazuje Süddeutsche Zeitung. Gazeta podkreśla, że Order Orła Białego został przyznany Wołodymyrowi Zełenskiemu za prezydentury Andrzeja Dudy jako dowód przyjaźni między oboma krajami. Dziennik wskazuje, że bezpośrednim powodem decyzji Karola Nawrockiego jest zgoda Wołodymyra Zełenskiego na nazwanie jednej z formacji wojskowych imieniem UPA. Die Zeit przypomina, że ukraińska armia powstańcza była zbrojnym ramieniem organizacji ukraińskich nacjonalistów. OUN w obronie przed Sowietami współpracowała z hitlerowskimi Niemcami. Magazyn opisuje, że UPA uczestniczyła w rzezi Polaków.

0: Polaków na Wołyniu, co do dzisiaj jest niezamkniętym tematem dla Polski i Ukrainy. Die Welt pisze o politycznym skandalu i oprócz tłumaczenia istoty sporu wskazuje na eskalację napięcia po decyzji Karola Nawrockiego. Szef ukraińskiej dyplomacji nazwał ją strategicznym błędem. Andrzej Sibicha zapowiedział też zwrot innego odznaczenia, które dostał od Polski w 2022 roku. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa doszło do wypadku i są utrudnienia w ruchu pociągów. Dla pasażerów została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa, mówi Marta Pabiańska z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych.
2: Na szlaku Brzesko-Okocim-Biadoliny pod pociąg relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl wtargnęła osoba poza przejściami i przejazdami kolejowymi. Zdarzenie zakończyło się tragicznie. Ruch pociągów na linii Kraków-Tarnów na odcinku Brzesko-Okocim-Biadoliny-Bogumiłowice jest już wznowiony. Pociągi jeżdżą jednym torem.
1: Nie wiadomo, kiedy zakończą się utrudnienia. Pasażerowie proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na stronach przewoźników i w portalu pasażera. Z nieba leje się żar. O 16:00 najcieplejszym miejscem była Legnica. Termometry pokazały tam 32,5 stopnia w cieniu. Lekarze apelują o regularne nawadnianie się, a także, jeżeli to możliwe, o pozostanie w domu.
3: O sposoby na upały, jakieś sprawdzone. Mają państwo może?
4: Jakiś chłodny prysznic.
3: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
5: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
6: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
7: A najlepiej no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
1: Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałami obowiązują do jutra wieczorem. Muzeum Tatrzańskie kupiło jeden z pierwszych obrazów autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego. Dzieło kosztowało ponad ćwierć miliona złotych i zostało nabyte bezpośrednio od spadkobierców artysty. Obraz przedstawia Marię Witkiewiczównę z rodziny autora. Jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją wartość historyczną, ale także technikę wykonania. W przeciwieństwie do dominujących w twórczości Witkacego pasteli, ten obraz jest olejny, mówi Zofia Radwańska z Muzeum Tatrzańskiego.
8: Jest to bardzo wyjątkowy portret o wartości ogromnej. Ten obraz jest bezcenny. Przede wszystkim, że był u rodziny Witkiewiczów. On był własnością Marii Witkiewiczówny, czyli Dziudzi, do końca jej śmierci. Takich portretów powstało kilka. I to są tylko portrety rodzinne, bo on jest malowany olejny. Jest malutkich formatów, impastowo, czyli bardzo suchym pędzlem.
1: Dzieło zostanie wystawione na początku przyszłego roku w willi Okrza. Ma tam powstać pierwsza w Zakopanem stała wystawa poświęcona Witkacemu. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
10: Polskie siatkarki z kolejnym zwycięstwem podczas Ligi Narodów w Bangkoku. Tym razem Polki w dobrym stylu pokonały Holenderki 3-1. Mówi libero reprezentacji Polski Aleksandra Szczygłowska.
11: Cieszy na pewno wygrana za 3 punkty. Fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy. Dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
10: Na zakończenie turnieju w Tajlandii Polki zagrają z Kanadyjkami. Teraz czas na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Szczególnie polscy kibice mają szansę o normalnej porze obejrzeć dwa znakomicie zapowiadające się mecze. Najpierw o 19:00 czasu polskiego w Houston Holendrzy zmierzą się ze Szwedami. W pierwszej kolejce Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Szwecja pokonała Tunezję 5-1. Były polski piłkarz i trener Piotr Piekarczyk, który w latach 90. XX wieku występował w lidze szwedzkiej, jest pod wrażeniem konsekwentnej postawy drużyny Trzech Koron.
12: Grają wyjątkowo skutecznie, już można powiedzieć, odbala rzecz polską. Z stału kształtu gry to nawet te wysokie zwycięstwo z Tunezją wygrali dużo lepiej niż z Polską, a praktycznie też wygrali w sumie dosyć wysoko. To jest turniej, wie pan, i to jest praktycznie dyspozycja dnia i tu można powiedzieć, można mieć słabszy jeden dzień, dwa i jedzie się do domu. Także pierwszy mecz im otworzył, można powiedzieć, wielką szansę na awans do fazy play-off.
10: Początek meczu Szwecja-Holandia o 19:00 polskiego czasu, a o 22:00 Niemcy zagrają z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej. To jeszcze na koniec o sporcie, w którym gra się owalną piłką i którą podaje się do tyłu. Mowa o rugby. Dziś poznaliśmy mistrza Polski. Pogoń Siedlce w finale pokonała na swoim stadionie Ogniwo Sopot 15-13. To drugie z rzędu i drugie ogółem złoto w Pogoni historii klubu.
1: Uff, jak gorąco, od 25 stopni na wybrzeżu, około 30 w centrum do miejscami 35 na południowym zachodzie. Na zachodzie i południu właśnie możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem.

0: autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
17: Skoda. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: 12 minut po 17.
19: Tygodnik muzyczny.
18: Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Bartek Chaciński, witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszając na nasz cotygodniowy niezbędny.

Australia wprawdzie przegrała w piłkę nożną ze Stanami Zjednoczonymi, ale we wrześniu będzie rewanż. Wtedy właśnie nową płytę wyda urodzona w Górach Błękitnych Julia Jacklin. Przed momentem jej najnowszy singiel Get Away From Me. Płyta The Gem 25 września i zapewne podbije również amerykańskie listy bestsellerów. Ja na tę płytę czekam, tak jak czekałem na spotkanie z Państwem dziś w tygodniku. Szczególnie, że dziś będę miał bardzo ciekawych gości z formacji Sabatini. Będzie dużo nagrań wspominkowych, jak zwykle bardzo dużo nowości, a do tego zapowiedzi koncertowe. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich tych, którzy właśnie tłumnie suną ulicą Łazienkowską u nas po sąsiedzku na koncert Maca DeMarco, ale koncert od dawna wyprzedany, zaznaczam. No a teraz płyta, która jest trochę stara, a trochę nowa. Joan Wasser, znana lepiej jako Jones Policewoman, czyli Joanna Policjantka, dokładnie 20 lat temu zadebiutowała płytą Real Life, a teraz zrobiła z tamtej płyty coś nowego, Real Life Evolution. No i przy okazji skorzystała z tego, że dużo łatwiej jest dziś ściągnąć na nową płytę różnych głośnych gości.

0: Jones, Policewoman, Save Me z najnowszej płyty Real Life Evolution i z gościnnym udziałem Igiego Popa. A teraz przenosimy się tam, gdzie chwilowo grają głównie w piłkę nożną i niewidziany, niesłyszany w studiu trójki chyba od 10 minut Norbert Michalak.
1: Dzień dobry, tak.
2: Mundial w trójce.
1: Tak, Amerykanie mówią, że grają w soccer. Soccer, tak? W Ameryce tak, mówi tak. Się na piłkę nożną soccer. A dziś w studiu mundialowym będzie o tym, że Europejczycy chwalą USA, ale z drugiej strony też nie brakuje zdziwienia, jeśli chodzi o amerykańską kulturę. W sieci krążą relacje, w których kibice zachwycają się niespotykanymi w Europie gigantycznymi centrami usługowymi. W wielu wpisach powtarzają się też pozytywne recenzje sieci stacji benzynowych Bakis, gdzie na klientów czeka nawet setka dystrybutorów, mówi Magdalena Górnicka, partyka amerykanistka i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce.
3: To, co oni relacjonują w mediach społecznościowych, to jest pokazywanie właśnie tej ogromnej różnicy. Różnicy w kulturze, różnicy w tym, co jest dostępne w sklepach, w tym, że w Stanach Zjednoczonych wszystko jest większe. I to jest taki trochę zachwyt, trochę zdziwienie, ale trochę też takie zaskoczenie, że to faktycznie tak wygląda w porównaniu do Europy. I oczywiście Amerykanie to przyjmują jako dobrą kartę, jako coś, że Stany Zjednoczone zachwycają, że mają w sobie to soft power, które mogło być naruszone z ich punktu widzenia przez Donalda Trumpa. Natomiast z punktu widzenia Europy to jest takie, zobaczcie, jak w Stanach Zjednoczonych jest dziwnie. Nie wiem, czy to jest zachwyt, to raczej nie jest zachwyt. To jest raczej pokazanie, jak bardzo ta Ameryka jest dziwna i jak bardzo różni się ona od tego normalnego, domyślnego życia, jakie mamy w Europie.
1: Ameryka już przestaje się Europejczykom kojarzyć się z państwem możliwości i amerykańskiego snu. Ten mit wielkiej Ameryki raczej upada. Również z samej amerykańskiej kultury popularnej wyłania się obraz Ameryki zmagającej się między innymi z biedą, co podkreśla Magdalena Górnicka-Partyka.
3: Wydaje się, że ta tęsknota za Ameryką jest cały czas gdzieś obecna, natomiast ta Ameryka bardzo mocno się zmieniła i Europejczycy też zdają sobie z tego sprawę, że oni oczywiście bardzo chętnie pojadą do Stanów Zjednoczonych, zachwycą się tymi wszystkimi rodzajami chipsów czy płatków śniadaniowych, tym ogromnym wyborem, ale bardzo chętnie wrócą za jakiś czas do Europy, gdzie już nie ma tylu fast foodów na wyciągnięcie ręki, gdzie jest płatny urlop, gdzie jest darmowa służba zdrowia i to jest coś, co faktycznie doceniają jako tę jakość życia.

0: której w Ameryce nie ma. Ta Ameryka jest właśnie dla nich taki jak trochę właśnie park rozrywki, coś, z czego można skorzystać, cieszyć się tym, kiedy tam się przebywa, ale jednak chętnie i z ulgą wraca się do domu i do tego, co nas otacza na co dzień.
1: Warto też wspomnieć, że europejscy kibice chodzą na mecze tam, gdzie już od dawna inwestowano w infrastrukturę i obiekty sportowe. Spotkania są rozgrywane m.in. w Houston, Dallas, Atlancie i Miami. To tak zwany pas słońca, czyli tereny od Kalifornii i przez Teksas po Florydę i Luizjanę. A jak Mundial i Stany Zjednoczone oceniają kibice, których spotkał nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski?
2: Zapytaliśmy o to czeskich kibiców, z którymi rozmawialiśmy w Atlancie, zaraz po remisowym meczu ich reprezentacji 1-1 z Republiką Południowej Afryki. Jest fantastycznie. Mnóstwo ludzi z różnych krajów na trybunach. Ja to się martwię rezultatami, jakie osiągają Czesi, ale atmosfera jest wspaniała, mówili nasi rozmówcy w Atlancie. Piłkarskie Mistrzostwa Świata przemierzam od inauguracji w Meksyku po rywalizację w Miami na Florydzie i spotkanie rozgrywane w Atlancie. Zdecydowanie Mundial i jego emocje najbardziej odczuwane są w Meksyku. Nieźle było w Miami, ale Atlanta niczym specjalnym nie zaskoczyła. Zaraz po meczu o Mundialu w tym mieście przypominały tylko reklamy na ulicach. A co amerykańskie media piszą o turystach z Europy? Biorąc wszystko pod wspólny mianownik, to dla europejskich kibiców jest to nie tylko święto futbolu, ale również wielki szok kulturowy. Turyści ze Starego Kontynentu są zachwyceni amerykańską gościnnością, organizacją turnieju oraz codziennymi ciekawostkami, które dla Amerykanów są normą. O co chodzi? O darmowe dolewki napojów w lokalach gastronomicznych czy wielkie supermarkety. Europejczycy są także zdziwieni, jak tania jest benzyna w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Trójki. Jan Pachlowski.
1: Dziękujemy za ten raport. Dodam jeszcze na koniec, że według sondażu Pew Research przeprowadzonego między lutym i majem bieżącego roku w 36 krajach nastąpił duży spadek zaufania do USA i polityki zagranicznej prezydenta Donalda Trumpa, także w Polsce, choć pozostaje ona jednym z najbardziej proamerykańskich społeczeństw.
3: Mundial w Trójce.
4: O amerykańskim szoku sokerowym opowiadał Norbert Michalak.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dzięki, a teraz i Vibio Sound Machine trochę z Wielkiej Brytanii, a trochę z Nigerii.

Bibio Sound Machine, Concept of Love, zapowiedź nowej płyty tej brytyjskiej formacji z wokalistką nigeryjskiego pochodzenia, Chopping Mountain, tak się będzie nazywała płyta, a wychodzi pod koniec wakacji. Natomiast już jest, i to jest jedna z najciekawszych płyt ostatnich tygodni dla mnie, nowa płyta Kelsey Lou, wokalistki, kompozytorki amerykańskiej z Karoliny Północnej, która zmienia się właściwie fundamentalnie. Między debiutem przed kilkoma laty, a tą nową płytą jest po prostu przepaść. To jest zupełnie inny materiał. Myśmy o nim trochę opowiadali w HCH. Wyprodukowany przez Jacka Antonoffa, czyli producenta z takiej pierwszej półki, jeśli chodzi o nagrania popowe. I z gośćmi pokroju Samfy, Kim Gordon, Kamasiego Washingtona i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wysokobudżetowa płyta, ale płyta, która nie utraciła takiego autorskiego charakteru. I to jest zupełnie wyjątkowe na dzisiejszym rynku. So Help Me God, tak się nazywa płyta, a wybraliśmy dla Państwa utwór Cutting Off the Head of a Ghost.

0: Kelsey Lou, Cutting of the Head of the Ghost z płyty So Help Me God, a w studiu Trójki zrobiło się tłoczniej. Witam bardzo gorąco trzech członków grupy Sabatini. Karol Strzemieczny.
1: Tak jest, cześć.
0: Paweł Górski.
2: Dzień dobry.
0: I Igor Nikiforow.
3: Cześć.
0: Jest was więcej w tym składzie, a to jeszcze opowiemy o tym. To może zacznijmy od tego. Maja Chwalińska czy Iga Świątek?
2: Gabriela Sabatini.
0: Trudne pytanie na początek.
1: Jennifer Capriati.
0: Powiedzcie, dlaczego Gabriela Sabatini jest waszą
2: patronką?
0: No to
2: była moim crushem, jak byłem bardzo młody. Mój tata jest wielkim kibicem tenisa i oglądałem razem z nim, ale bardziej się interesowałem Gabrielą Sabatini jako osobą niż jej grą, szczerze mówiąc. Tak fascynowała mnie.
0: Już myślałem, że jesteście po prostu wszyscy fanami tenisa i po prostu doskonale wymierzyliście premierę płyty w sukcesy kolejnej polskiej tenisistki, żeby to się zgrało.
2: No tak, dokładnie tak było. Tak.
0: Z rozmowami prowadzonymi. Trochę się wygadaliście już. Wygadaliście, że to nie jest dla was pierwszy zna, to nie jest dla was pierwszy zespół. A zatem po co wam jest ten skład? Bo znamy was z różnych formacji. Paula i Karol, Stwory, Waluś, Kraksa, Kryzys. Jesz, Igor, bardzo różnych formacji. I jak się ten skład wykluł?
1: Paweł zaczął wpadać do mnie do studia i pokazywać jakieś rzeczy, które takie motywy na gitarę klasyczną, które miał chyba całe życie napisane.
2: W ogóle ja wtrącę jedną szybką rzecz, że niektóre z tych motywów z Igorem graliśmy w Le Madame w piwnicy.
3: Jak się poznaliśmy?
2: Chyba to jest czwarta piosenka, chyba Mamidło, nie? Że ten, pamiętam, że tłukliśmy ten motyw tam, tam 25 lat temu, nie? Czy coś takiego.
0: Tak, 25 lat.
3: Na fulla pracując w gastronomii.
2: No może przesadziłem, może 23.
3: I totalnie na 3% będąc w muzyce. Ja mówię za siebie teraz. Wtedy to była taka proporcja.
1: No chyba wydaje mi się, że każdy z nas trzech tu, jak siedzimy, jakieś tam piosenki, motywy ma ze sobą, ponieważ znamy się praktycznie z Warszawy przez te 20, już myślę, lat, czy nawet 25, jak mówią chłopaki, to przewijamy się i chyba nikt z nas tak naprawdę w żadnym momencie nie przestał grać na instrumentach i wymieniać się tymi rzeczami między sobą, więc jest to bardzo taka lokalna chyba zajawka.
0: Przeszliście już z gotowymi utworami, każdy w kieszeni miał jakiś utwór, czy w studiu?
2: Nie, to było tak, że ja przyszedłem z większością motywów do Karola. W ogóle śmiesznie, bo zaczęło się od tego, że z Karolem zrobiliśmy dwie piosenki na moje wesele. Ja właśnie grałem na gitarze, Karol na banjo i tak naprawdę to się trochę stąd w ogóle wzięła koncepcja, bo ja miałem sporo takich właśnie motywów na gitarę akustyczną, takich powiedzmy gdzieś pomiędzy country, a post-rockiem, a jeszcze jakimiś tam balladami, tak? I w ogóle pierwsza robocza nazwa to było tam Nasielsk, Tennessee, chyba, czy coś takiego?
3: Tak jest. W sumie spoko. Ale spoko, to nie pasowało dzisiaj.
0: To nie jest w ogóle muzyka weselna. To nawet nie jest specjalnie skoczna muzyka, ani nawet...
2: To zależy, jak szybko gramy, wiesz, bo jak się nakręcimy na koncercie.
1: I czyje wesele też.
2: Potem to już po prostu jakoś poszło. Robiliśmy tak naprawdę większość jakichś szkiców z Karolem w studio, a potem poszliśmy do Igora, do dwóch domów i Igor tam swoim magii, że tak powiem, doda do tego wszystkiego.
3: To nawet chyba trochę miało być tak, że niektóre motywy były takie prawie skończone i my mieliśmy to miksować, ale na etapie miksów tam mam bardzo dużo instrumentów, zaczęliśmy sobie tam brzmąkać, dogrywać i to się wszystko jakoś tak totalnie rozwinęło do sytuacji, w której jakby no już po prostu z inżynierskiej pozycji chłopaki wciągnęli mnie do

0: zespołu.
1: Tak, ale to się to ja raczej od początku, bo jakby to, ja czułem, że tak,
2: bo to jest jakby ze mną
0: zostaje
2: czasami
0: robisz, tak ze mną miksujesz piosenki.
1: Miksowanie

0: Że po prostu Karol od razu mówi, siadaj i nagrywaj, nawet jak jestem
1: zagraj
0: kompletnie nieprzygotowany.
1: Tak.
0: I bardzo często w ogóle ten pierwszy take taki koślawy w ogóle wchodzi na właśnie na płytę, bo jest w nim jakaś taka właśnie pierwotna, zajebista energia.
1: Tak, a potem, ponieważ znamy tak świetne osoby jak Igor, którzy tak potrafią zagrać na tylu instrumentach, które mają więcej talentu do instrumentów niż my na pewno, to potem jeszcze jest to obudowane naprawdę przy Natalia właśnie, więc to jakby no fajnie sobie wymyśliliśmy taką ścieżkę własną tego Sabatini.
2: Ja tylko dodam, że te dwa domy tajemnicze to jest studio Dwa Domy. Kto czyta dokładnie książeczki różnych płyt, to wie, że jest takie studio pod Warszawą.
3: To nawet nie jest studio.
2: No, tak, nawet są dwa domy zamieszkane, tak?
3: Tak, dokładnie. To bardziej jest dom dla muzyki, a nawet dwa.
2: No więc posłuchajmy może, co w tych domach, dwóch domach nagraliście.

0: grupa Sabatini i utwór zatytułowany Duch. Utwór Duch z płyty debiutanckiej formacji Sabatini. Tu jeszcze Marta Malikowska wokalnie w tym utworze.
1: Tak,
0: a płyta nosi tytuł Koniec Świata. Są z nami Karol Strzemieczny, Paweł Górski i Igor Nikiforow z Sabatini. No i wytłumaczcie się z tego końca świata. O co tu chodzi? Dla kogo to jest koniec świata? No bo właściwie dla was to dopiero początek pod tym szyldem.
2: No, tutaj Karol na mnie pokazuje. To było tak, że większość, raczej wszystkie teksty poza duchem na tą płytę napisałem ja i pisałem je w takim głównie dość trudnym momencie swojego życia. Jakimś takim przejściowym. Rzeczywiście gdzieś tam się kończył jakiś jeden świat i coś tam się zaczynało znowu. No, poza tym cała oprawa, powiedzmy, graficzno-koncepcyjna, taka wizualna jest wzięta z filmów i zdjęć moich dziadków z 1936 roku. To jest nakręcone kamerą tuż przed wojną. Oni zamówili tam sobie kamerzystę do siebie, do

0: do Bytynia i do Niegolewa. To jest Wielkopolska.
1: Czyli to nie jest Wisła.
0: To nie jest zdecydowanie Wisła, to jest Jezioro Bytyńskie. Oni płyną na tak zwaną wyspę koni, na której sobie mieszkały konie. Oni tam sobie pływali, żeby z tymi końmi tam się przytulać i tam je karmić. No i tutaj troszeczkę ja gdzieś tam wyczułem tą taką analogię pomiędzy, znaczy no odpukać, tak, ale że teraz też mamy dość intensywne czasy, a tam rzeczywiście oni też, oni sobie nie zdawali sprawy z tego, że ten świat właśnie ich tamtejszy też za właśnie 3 lata się skończy, także no jest, brzmi to dość mrocznie i pesymistycznie, ale to też jest takie jakieś uwalniające też dla mnie.
1: Czyli ta taka cała obrzędowość tutaj, ten duch, to zjednoczenie z naturą, które się odbywa, rzeka, piasek, katarsis, no. Las, to wszystko jest taka forma odczarowania trochę tego.
0: Dużo też tego jest końca. Różnych psychodelicznych nawiązań w tym wszystkich.
1: No, od lat 60. właściwie tak. Są duże części, duże połacie muzyki, które głównie o tym opowiadają. No, zapytałem o tę Wisłę, bo pomyślałem sobie o was jako o zespole nadwiślańskim i o tym, czy jest w ogóle coś takiego jak nadwiślańskość, jak mazowiecki taki styl w muzyce, bo to nie jest folk sensu stricto.
0: No nie.
1: Nie
0: gramy na ludowych instrumentach.
1: Jak wy o tym myślicie, regionalnie?
2: Ja trochę nie wiem, skąd to się bierze, bo to nie jest jakby przemyślane. To jakby korzystamy z jakichś takich melodii i motywów, i które jakby w nas są i nie wiem, czy one są w jakiś sposób przemyślane. Rzeczywiście jakieś taka do folkowych brzmień chyba wszyscy czujemy pewien rodzaj jakiejś takiej, nie wiem, miłości, więc one się przewijają, ale tak właśnie jak ten pierwszy tytuł, trochę jest to między Polską, a takim amerykańską, może północnoamerykańską tradycją folkową, więc jakieś takie dziwna mieszanka się z tego wytworzyła.
3: Jakoś tak czuję, że mnie jednak łączy z tobą folk, ale taki folk bez granic właśnie, że nie muzyka tradycyjna z jakimś korzeniem konkretnym, Radą, Kielce, gdzie jest konkretnie, jest coś takiego, jest mazowiecki folk, ale my nie z tego miejsca przechodzimy, tylko jakoś totalnie naokoło, za oceanu, tutaj w ogóle krążymy.
0: Chociaż banjo przecież jest w tych takich praskoulicznych zespołach.
3: Nie? Jako mandolina, jako bardziej.
2: Mandolina bardziej.
0: No. No ale banjo też widziałem w tych składach. No. Jako chyba bardziej.
2: Tak, ale to
0: scenicznie,
2: chyba wydaje mi się, że nie
0: wydajny instrument.
2: Że bardziej jesteśmy chyba tutaj z różnych dzielnic Warszawy i nad Wisłą się spotykamy w pracy chyba, że to bardziej tak wygląda, niż że ta folkowość jest taka chyba miejska mocno, niż bym powiedział, że jakiś taki właśnie zespół z Mazowsza. Tak po prostu wyszło i takie nasze życiorysy są tu z Warszawy i z okolic, nie?
0: My po prostu mamy ten dar, że możemy czerpać naprawdę już po prostu z kopalni wszystkie, co było przed nami, więc to jest świetne.
2: Bo nie mamy 15 lat.
1: Możecie też czerpać całej takiej palety swoich znajomości muzycznych różnego typu, bo na tej płycie pojawiają się różne głosy. Pojawia się Natalia Pikuła.
0: Natalia z nami gra na żywo jako
1: stała
0: członkini zespołu. Tak.
1: Skąd taki, a nie inny dobór? I dlaczego ten głos ma się zmieniać?
2: To jest w ogóle fajna historia, bo na samym początku w ogóle pracy, jeszcze zanim ta płyta powstawała, Ania Iwanek jeszcze z nami była w studio.
0: Której głosy zostały na płycie. W ogóle.
2: I różne dźwięki, które są na tej płycie, to też jest jej głos. To jest strasznie fajne, że jakby tak, mimo że nam się rozeszły w pewnym momencie, tak przyjacielsko, bo też wracamy do siebie co chwila, ale właśnie te głosy powiedziała, że możemy spokojnie zostawić, więc jej głos też na tej płycie się przejawia. Potem się pojawiła Natalia czy Marta? Marta chyba.
0: Jakoś tak równolegle.
2: Tak, Marta się też pojawiła.
0: Marta napisała tekst po prostu do ducha, tak. I go zaśpiewała. Nie?
2: Więc mieliśmy strasznie fajne kilka dni w studiu z Martą Malikowską, która nadała jakby swój niesamowity uczucie tym utworom, bo po prostu je też napisała razem z Pawłem, razem z nami, zaśpiewała i to jest taki bardzo silny akcent na tej płycie. A potem jeszcze mieliśmy ogromny jakby, od razu też napisaliśmy do Natalii, kiedy ten skład się formułował, bo rozmawialiśmy ze sobą, kurde, Natalia Pikuła by tutaj pasowała po prostu nam 10 na 10, ona była zajarana, więc zaczęła wpadać i w jednym take'u udało się zarejestrować numer, który też jest na płycie z nią, więc mamy tak, mimo że tutaj siedzimy takim męskim składem, to bardzo te historie z kobietami są na tej płycie strasznie fajne i mamy nadzieję na więcej, jeśli chodzi o przyszłość.
1: To już wspomnieliście o tym składzie koncertowym, w którym się właśnie Natalia Pikuła pojawia stale. Koncert już zagraliście w Spatifie.

0: taki promocyjny pierwszy, bo ta płyta wyszła w połowie kwietnia, ale będziecie grać latem. Powiedzcie, gdzie was będzie można usłyszeć i w jakich okolicznościach przyrody.
1: Ja teraz pomyślałem, że jak mówimy o składzie koncertowym, to naprawdę chciałbym wspomnieć o naszej wspaniałej sekcji rytmicznej koncertowej, o Julku Chorodyckim, wspaniałym zalesiańskim perkusiście i Nikodemie Gąsowskim. To jest sekcja z zespołu Dłonie, która naprawdę nas wzmacnia na żywo i pozwala nam po prostu czarować te dziwne partie gitarowo, banjowo, basowe na żywo.
2: Tak, zostawia nam też trochę wolności wtedy w instrumentach, bo naprawdę mamy taki trzon fajny od chłopaków. Tak, a przypomnij mi jeszcze drugą część
0: festiwal, już ja pamiętam, pytanie. Festiwal Spokój, gramy 18 lipca na scenie Motyla, czy tam scena Motyl, czy jak się tam...
1: Nie, szczerze mówiąc nie pamiętam.
0: To jest taka wyjątkowa impreza, też pasuje do was, bo to tak, łono natury i tak, poza wielkimi ośrodkami. Szykujemy się. Tak. No my generalnie lato mamy bardzo intensywne, obaj z Karolem pracujemy nad Wisłą, na barce, także Igor też ma mnóstwo swoich tematów. No, znaleźć termin na próbę nawet, to jest z 6 osobami, to jest naprawdę cud, nie? No, co dopiero zagrać jakiś w czasie wyjazdowym jakiś koncert czy festiwal. Na pewno na jesieni będziemy bardziej aktywni. No.
3: To jeszcze krótki strzał sobie pozwolę w stronę Karola. Nowa płyta duetu Paula i Karol jakaś w przyszłości najbliższej?
2: Super by było i właśnie szczerze ci powiem, że u Igora byliśmy 3 dni temu, jakiś nowy kawałek robiliśmy właśnie Paula i Karola, więc tak, Paula tam z odległości nam wysyła swój dobry vibe i jakoś tutaj już coś kleimy.
3: Tymczasem płyta Koniec Świata zespołu Sabatini i z niej jeszcze utwór Klucze. Ja wam bardzo dziękuję, bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Igor Nikiforow, Karol Strzemieczny, Paweł Górski.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki.
2: I Mewę.
1: Totalnie pozdrawiam.
0: I moją mamę.

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
4: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł

0: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
2: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wołodymyr Załański odesłał do Polski order Orła Białego. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt wobec podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty. Irańczycy zamknęli cieśninę Ormuz. To reakcja na naruszenie przez Izrael zawieszenia broni w Libanie. Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. Jak napisał, Ukraina jest wdzięczna Polsce za pomoc i zostaje otwarta na współpracę. Wczoraj o pozbawieniu Wołodymyra Załańskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Miała to być odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA, jednego z oddziałów ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Załański napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani carycy Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Załańskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Będzie zażalenie na tymczasowy areszt wobec podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty Elnura A., zapowiada jego adwokat Mirosław Kuchnicki. Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Zażalenie złożę w ciągu 7 dni, mówi mecenas Kuchnicki.
7: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia. Jeżeli chodzi o kwestie związane już z jakimś uzasadnieniem tego zażalenia, no to przyznam szczerze, że w tym momencie musiałbym sięgnąć do tego, co w mojej ocenie jest objęte tajemnicą śledztwa, więc nie bardzo mogę.
5: Napastnik oddał w kierunku rosyjskiego opozycjonisty Siemona Skriepeckiego 5 strzałów, 3 w plecy, 2 w głowę. Śledczy badają m.in. wątek zabójstwa na zlecenie. Irańczycy zamknęli cieśninę Ormuz. To reakcja na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł jednostki przebywające na morzu, by nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne.
8: W oświadczeniu, które publikuje agencja Mehr, irańskie władze cytują wersety Koranu dotyczące walki z niewiernymi, którzy łamią przysięgi i ogłaszają, że cieśnina zostanie zamknięta z powodu ataków Izraela na Liban. Punkt pierwszy podpisanego w tym tygodniu memorandum między Teheranem a Waszyngtonem podkreśla bowiem konieczność zaprzestania walk w Libanie. Izrael, który je prowadzi, nie jest stroną porozumienia, ale oczekuje się, że wyegzekwują to od niego Stany Zjednoczone. Tymczasem premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael

0: Izrael nie wycofa się z południa Libanu. Obowiązujące od wczoraj zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem działa na razie tylko na papierze. W ciągu ostatniej doby w około 90 nalotach na Liban zginęło przynajmniej 38 osób. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Spowodowało to wstrzymanie rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które miały zacząć się wczoraj w Szwajcarii i obie strony zapowiedziały, że dojdzie do nich prawdopodobnie jutro. Młodzi mężczyźni skakali przez ogień i młode kobiety wiły i puszczały na wodę wianki. Tak tradycyjnie obchodzona była noc kupały, czyli najkrótsza noc w roku. To czas, kiedy według wierzeń można znaleźć miłość. Jak to zrobić, wyjaśnia Katarzyna Agurewicz ze Stowarzyszenia Drużyna Grodu Trzygłowa.
2: Plecimy taki wianek, tam specjalne zioła, m.in. ruta, pylica, może być rumianek, szałwia. I co? Zakładamy na głowę, idziemy nad rzekę, rzucamy ten wianek, no i tak trzeba się zastanowić, jak go rzucić, żeby ten chłopak później mógł go złapać i wyłowić.
1: Według legend właśnie w tę najkrótszą noc w roku kwitnąć ma kwiat paproci. Na jego poszukiwania wybierały się połączone przez wyłowiony z wody wianek pary.
3: Klimat.
1: 45% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W zachodniej i centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. IMGW ostrzega też przed wezbraniami z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w Sudetach. W lasach w większości Polski średnie zagrożenie pożarowe, a na Mazowszu i Lubelszczyźnie duże. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Najkrótsza w roku noc będzie burzowa w zachodniej połowie kraju, możliwy również grad. Temperatury spadną do 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku.
5: Autopromocja. 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
6: Polecamy scenę teatralną Trójki.
7: Adam Wojtyszko.
6: Michał Kotański.
5: Barbara Marcinik. Zapraszam dzisiaj po 19:00.
8: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa.

0: Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 9 minut po godzinie 18:00.

Krzysztof Sagan, Michał Kowarski, Bartek Chaciński. Witamy w drugiej godzinie Tygodnika Muzycznego wraz z formacją Pulp. Wiele atrakcji, naprawdę wiele atrakcji oferuje tegoroczny letni sezon koncertowy i festiwalowy. No ale bardzo brakuje występu grupy Pulp w Polsce. I ten brak, myślę, że po części rekompensuje album koncertowy. Tyle, że trzeba będzie na niego poczekać do końca wakacji, do 28 sierpnia. Wtedy usłyszymy go w całości, na razie tylko fragmenty. Ten Disco 2000 zaśpiewany z pełną salą, właściwie pełną halą O2 w Londynie, bo to nagranie z Londynu z 13 czerwca 2025 roku, więc z trasy promującej ostatni album formacji Pulp z Sheffield. No, takie emocje, na takie emocje musimy jeszcze chwilę poczekać. Natomiast nie zabraknie innych, na które trzeba czekać albo bardzo krótko, albo prawie wcale. A nawet można będzie na niektóre z tych atrakcji zdobyć dziś zaproszenie. Proszę zanotować adres mailowy bartlomiej.chaciński@polskieradio.pl. On się może przydać za kilka minut, które wypełni Państwu remix starego bardzo utworu Niny Simone, That's All I Ask. Remix, który przygotowała australijska DJ-ka, producentka Hai.

60 lat temu po raz pierwszy ukazała się ta piosenka w interpretacji Niny Simone, That's All I Ask, kompozycja Horace'a Otta, a teraz zremiksowana przez Tenay Leticia Trozel, czyli Hai, australijską producentkę, DJ-kę, artystkę ze sceny muzyki elektronicznej. Ukazał się ten singiel na nowo w kilku wersjach jako taka cyfrowa epka przed tygodniem dosłownie. Jeśli ktoś dobrze się orientuje w programach letnich festiwali, to już dużo wie na podstawie tej nowości, która przed momentem. Bo mówić będę na początku i zapraszać na Malta Festival w Poznaniu, tyle że nie na spektakle teatralne i inne atrakcje, tylko na koncerty, których zwykle w Poznaniu pod koniec czerwca nie brakuje. No i tak, 25 czerwca zaczyna się ten program koncertowy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i wtedy między innymi Devendra Banhart i Benjamin Clementine. Następnego dnia w piątek Hai między innymi. W sobotę z kolei mamy koncerty Efterklang Charlie'ego Cunninghama Beirut, a 28 czerwca Kacperczykowie i Two Door Cinema Club. I mam dla Państwa bilety na ten drugi dzień, czyli na piątek, 26 czerwca i bilety na niedzielę, 28 czerwca. Na pierwszy dzień, czyli piątek, dwa podwójne, na niedzielę trzy pojedyncze wejściówki na te dni koncertowe. No i wystarczy napisać bartlomiej.chaciński@polskieradio.pl z zaznaczeniem, że to chodzi o Maltę i z zaznaczeniem, który dzień, piątek czy niedziela. A oprócz tego zapraszamy Państwa jeszcze na specjalny wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 25 czerwca. To będzie Global Beatles Day, czyli właśnie trójkowa edycja Global Beatles Day. Wieczór, który poprowadzi Piotr Metz z licznymi niespodziankami. I tutaj proszę pisać i adresować to również do mnie z hasłem The Beatles. Myślę, że jak najwięcej słuchaczy trójki postaramy się tego dnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zmieścić. A teraz też trochę zapowiedź koncertowa, bo Off Festival ma na plakatach dużą czcionką nazwisko tego pana. Kiedyś formacja The Smiths, a teraz solo. Johnny Marr z najnowszego singla Spin.

Najpierw Johnny Marr i utwór Spin, zapowiadający album The Age of Everything, który ukazuje się 2 października. W całości ta nowa płyta będzie dostępna. A przed momentem Graham Coxon i When You Find Out z albumu Castle Park. I to jest w dość, powiedziałbym, mizernym tygodniu, bo premier wczoraj mieliśmy albumowych, premier dużych, mieliśmy stosunkowo niewiele w porównaniu z ostatnimi tygodniami. No to jest dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. To jest płyta, która właściwie powinna była ukazać się kilkanaście lat temu. Ona była przygotowana podczas sesji nagraniowych albumu A&E, w roku 2012, ale musiała swoje odczekać. Jest to też album specyficzny, bo cała płyta układana jest kluczem takim nieco retro albo oldschoolowym nawet, bo to są utwory głównie power popowe. To ten nurt power popowy był tutaj azymutem dla Grahama Coxona. Do tego stopnia, że When You Find Out to jest cover piosenki sprzed lat 50, nagranej przez formację The Nerves. Jack Lee, Peter Case i Paul Collins. Świetny zespół, ale to jeden z tych, które takich efemeryt, które błyskają przez moment i znikają zupełnie. Ten zespół zostawił po sobie kilka bardzo ciekawych singli, między innymi ten. Zresztą wykonywany przez różnych artystów na przestrzeni lat. No ale oprócz tego oczywiście są kolejne utwory, bo te singlowe już znaliśmy, kolejne utwory autorstwa Grahama Coxona, między innymi Dripping Soul.

Graham Coxon i Dripping Soul z najnowszego albumu tego artysty zatytułowanego Castle Park. Skoro nie ma wielu nowych płyt, to tak sobie pomyślałem, że warto sięgnąć na półkę z książkami. A książki akurat są nowe i bardzo ciekawe. Po pierwsze, wyszła po polsku kolejna książka Simona Reynoldsa zatytułowana Futuromania, elektroniczne sny, maszyny pragnące i dzisiejsza muzyka jutra. To jest trochę inna książka niż Retromania, mimo że w zamyśle ma uzupełniać tamtą, bo Retromania była książką o nieustających powrotach przeszłości w muzyce, a Futuromania miała być książką o przyszłości muzyki, o przyszłości, która się rodzi w różnych momentach, przede wszystkim tej przyszłości związanej z muzyką elektroniczną, z jej rozwojem od lat 70. Ale tak jak wspominałem, to jest trochę inna książka, bo nie jest to rzecz pisana specjalnie z myślą o tym tomie, tylko w dużej mierze składa się z różnych tekstów napisanych wcześniej przez Simona Reynoldsa, więc nieco większy miszmasz mamy w tej publikacji. Ja pewnie do niej jeszcze wrócę w wakacje. Natomiast rzecz druga to jest opowieść reporterska Magdaleny Czubaszek. Będziesz wrzeszczeć i w podtytule Dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. I to jest rzecz niezwykle ciekawa i bardzo odkrywcza, dlatego że pokazuje w takiej reporterskiej formule, co niezwykle rzadkie w ogóle w opowieści książkowej o muzyce w Polsce, pokazuje pionierki rocka, punka, sceny alternatywnej. Dziewczyny, które grały taką muzykę już w latach 80. na różnych scenach, warszawskiej, wrocławskiej i tak dalej. I to będzie rzeczywiście odkrycie dla, myślę, wielu słuchaczek i słuchaczy, którzy w ogóle nie mieli okazji zetknąć się z twórczością tych artystek, bo w dużej mierze tej twórczości po prostu nie ma w łatwym dostępie gdzieś w serwisach streamingowych. A momentem zapalnym, który opisuje, od którego właściwie wychodzi Magdalena Czubaszek, jest koncert, który odbył się w 1978 roku w klubie Riviera Remont, kiedy zaskakująco zupełnie, bo jeszcze przed swoim płytowym debiutem przyjechały do Warszawy dziewczyny z The Raincoats. I cała sama historia tego koncertu i jego recepcji ówczesnej, jego wpływu na to wszystko, co się działo na polskiej scenie, włącznie z wielkimi zespołami zakładanymi tuż po koncercie The Raincoats, to jest już rzecz, dla której warto po tę książkę sięgnąć. Przypominam, Będziesz wrzeszczeć Magdaleny Czubaszek. Za moment wspomnimy The Raincoats z tamtego okresu i największy przełom.

występuje tej formacji Lola, a ja tylko wspomnę, że bilety na Maltę już tylko te pojedyncze na niedzielę. No i można oczywiście pisać w sprawie The Beatles w trójce, a to wszystko pod adres bartlomiej.chaciński@polskieradio.pl.

0: Najpierw doniesienia z frontu biletowego. Nie mamy już dla Państwa więcej zaproszeń na Malta Festival. Gdyby ktoś jeszcze chciał na Beatlesów do trójkowego studia, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego do końca tej audycji 22 i 7 trójek. A przed momentem najpierw The Raincoats i Lola, a później też trochę wspominkowo I Want You, Boba Dylana z płyty Blonde on Blonde. To jest płyta, która kończy dzisiaj 60 lat. Jeden z pierwszych dwupłytowych albumów w historii muzyki popularnej. No i jeden z pierwszych, które miały 11-minutową piosenkę na całej stronie. To naprawdę takie gesty to tylko Dylan wtedy. No i jeszcze fraza Everybody Must Get Stoned pada na tej płycie, a pamiętamy, że od tego się zaczął zespół Pustki wiele lat później. To jeszcze jedna nowość. Tucker Zimmerman z płyty Niestety Pośmiertnej. Artysta zginął w pożarze własnego domu w styczniu tego roku. Opowiadaliśmy o jego twórczości wielokrotnie w trójce. Zostaje płyta, którą nagrywał przed śmiercią, Dream Me a Dream, i z niej teraz jeden z utworów.
1: I'll do it again.

head. You took my love and went away. I wanted you to stay.

I wanted you to stay. I wanted you to stay. Tucker Zimmerman z najnowszej płyty Dream Me a Dream, płyty pośmiertnej niestety, w utworze napisanym przez Adrian Lenker, Stay, I want you to stay, czyli zostań, chcę, żebyś została. Ja też bym chciał zostać i myślę, że wszyscy, którzy tworzyliśmy ten tygodnik, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Bartek Kaciński, chcielibyśmy z Państwem zostać, ale czas płynie nieubłaganie. Na koniec mamy jeszcze zapowiedź, bardzo dobra informacja, zapowiedź płyty Alexa Camerona, album Late to Set. Ukaże się 24 lipca, jest kolejny singiel i nim się z Państwem dziś pożegnamy. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Dryskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie.
8: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
1: Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni Ukraińcy oddają swoje ordery Orła Białego, dołączył do nich również były prezydent Leonid Kuczma. Izrael wstrzymał ataki w Libanie, wcześniej za te ataki Iran ponownie zamknął cieśninę Ormuz. Możliwe burze, nawalne opady i grad, ostrzegają synoptycy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w mediach społecznościowych, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Dodał, że Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i wie, że współpraca między krajami i narodami w naszym regionie jest jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa i dla Ukraińców, i dla każdego sąsiedniego państwa. Karol Nawrocki decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podjął wczoraj w reakcji na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Próg bólu Polaków został przekroczony, tłumaczył dziś Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego na Śląsku.
8: Wiemy, czym jest wojna. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
7: Po odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu przedstawiciele ukraińskich władz zrzekli się odznaczeń przyznanych przez Polskę. Ordery oddali szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. Izrael wstrzymał ataki w Libanie, podaje izraelski kanał 12. Decyzja zbiegła się z zamknięciem cieśniny Ormuz przez Iran. Jak podaje telewizja, decyzję o wstrzymaniu operacji ofensywnych podjęto na wniosek premiera i ministra obrony Izraela. Rozkaz został przekazany żołnierzom. Izraelskie siły zbrojne pozostaną na razie na obszarach okupowanych w Libanie. Kilka dni po otwarciu władze wojskowe w Teheranie ogłosiły ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz właśnie z powodów ataków Izraela na Liban i okupację tego kraju. IMGW ostrzega przed silnymi burzami w zachodniej i centralnej Polsce. Zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dla tych regionów, a strefa burzowa stopniowo przemieszcza się w kierunku wschodnim, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
9: W najbliższych godzinach burze będą występowały na Pomorzu, Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Z kolei w nocy strefa przelotnych opadów i burz przemieści się dalej na wschód, sięgając od linii Pomorza przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką w kierunku Śląska.
7: Burze będą najbardziej aktywne wieczorem, w nocy stopniowo osłabną. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 90 km na godzinę, lokalnie na zachodzie nawet do 100 km. W Katowicach oddano hołd walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich.
10: Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich flagę państwową podnieśmy.
11: Te 104 lata temu doszło do objęcia części Górnego Śląska przyznanego Polsce przez administrację niepodległego państwa polskiego. To dzisiaj świętujemy.
10: Ramię, broń do nogi. Bo to działy spocz.
12: Dzisiaj Polska nie byłaby tak dostatnia i nie miałaby tej siły, jaką ma, gdy Śląsk jest w jej państwie. Oni wtedy mieli wiele spraw, a je zostawili, bo wiedzieli, co najważniejsze.

0: 20 czerwca 1922 roku po zakończeniu sporów granicznych Wojsko Polskie wkroczyło na śląskie ziemie. Jedno z miast nad węgierskim Balatonem wprowadziło zakaz spacerowania z psem po promenadzie znajdującej się przy głównej plaży. Władze Zamardi tłumaczą tę decyzję troską o komfort i bezpieczeństwo wypoczywających, szczególnie w okresie największego ruchu turystycznego.
1: Oprócz zakazu dla zwierząt ograniczono także sposób poruszania się po promenadzie. Nie wolno jeździć tam rowerami ani korzystać z tradycyjnych i elektrycznych hulajnóg. Decyzja samorządu wywołała jednak mieszane reakcje. Część mieszkańców i turystów popiera zakaz jazdy rowerami i hulajnogami, argumentując, że w sezonie promenada jest zatłoczona, a szybko poruszające się pojazdy mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Krytyka dotyczy jednak całkowitego zakazu wyprowadzania psów. Część właścicieli zwierząt uważa, że odpowiedzialne osoby prowadzące psy na smyczy powinny mieć możliwość korzystania z tego miejsca. Służby miejskie zapowiadają kontrolowanie przestrzegania nowych przepisów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: A zmienione zasady mają obowiązywać do końca wakacji. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
3: Holandia gra ze Szwecją w drugiej kolejce grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata. Po 5 minutach gry jest bezbramkowy remis. W swoich pierwszych spotkaniach Oranje zremisowali 2-2 z Japonią i zajmują trzecie miejsce w grupie z jednym punktem. Szwecja prowadzi w tabeli po rozgromieniu Tunezji 5-1. Interesująco zapowiada się też mecz Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. Niemcy w pierwszym meczu wysoko pokonali Curaçao 7-1. Henryk Kasperczak, uczestnik dwóch mundiali, który doskonale zna afrykański futbol, bacznie obserwuje to, co dzieje się w Ameryce Północnej.
4: Tendencja jest w tej chwili, że zespoły, teoretycznie mówiąc, słabsze, chcą doścignąć tych najlepszych. I to ta rywalizacja jest dosyć ciekawa i interesująca na przyszłość, prawda? Że nie można lekceważyć żadnego przeciwnika. Także jest tendencja w dobrym kierunku. Poziom w tej chwili wykazuje, że na pewno czeka nas dużo interesujących meczy.
3: Trener Niemców Julian Nagelsmann z pewnością ma to na uwadze. W pierwszej kolejce Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Początek meczu o 22:00 czasu polskiego. W kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii Tadej Pogacar wygrał jazdę indywidualną na czas, która była czwartym etapem imprezy. 20 miejsce zajął Michał Kwiatkowski, minutę za zwycięzcą, a 120 był Kamil Gradek ze stratą ponad 4 minut. Pogacar zachował oczywiście żółtą koszulkę i tylko kataklizm mógłby mu odebrać końcowy triumf. Aryna Sabalenka po raz drugi z rzędu odpadła przedwcześnie z turnieju WTA. Liderka światowego rankingu tenisistek w słabym stylu odpadła w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. Białoruska zawodniczka uległa Amerykance Jessice Peguli 4-6, 7-6, 0-6.
0: W nocy burze w zachodniej i centralnej Polsce, jutro burze i przelotne opady deszczu w centrum, na wschodzie i na południu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 50 mm. Nadal upalnie od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze kraju.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne.

0: choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Przywitaj lato z Malta Festival 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Trójka na festiwalu Dwa Teatry.
8: Kiedy patrzę wstecz, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie. Zazdroszczę sobie. Zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach, teatrze radiowym i telewizyjnym, w ich tłustych latach, w czasach, kiedy czasami nawet równolegle pracowało się nad dwoma teatrami z propozycją kolejnego w najbliższej przyszłości, w czasach, kiedy na korytarzach radiowych spotykało się na co dzień tłumy kolegów i narzekało na wiecznie zajęte studia. Tęsknię do tego radia i tęsknię do tej telewizji. Jakoś naiwnie wierzę, że to wróci. Że to kiedyś wróci. I jestem ogromnie wdzięczna losowi za to, że dane mi było tego zasmakować.
5: Scena teatralna Trójki.

0: Pani Danuta Stenka z wdziękiem odbierała wraz z Andrzejem Sewerynem nagrodę wielką Festiwalu Dwa Teatry. Wydarzyło się to wczoraj. Wypowiedź pana Andrzeja nieco wcześniej przytoczyliśmy. Dzień dobry, proszę państwa, w pełnym słońcu. To jest wielka przyjemność. Pierwsza, najlepsza wiadomość jest taka, że ktoś przysłał nam znad Morza Śródziemnego nieskalany błękit oraz odświeżający zefirek. No i w tych okolicznościach przyjdzie nam przeżywać właśnie najkrótszą noc w roku w Sopocie, szczyt marzeń. Witamy ze studia festiwalowego w Sopocie, gdzie słońce w Sopocie, nie w studiu, zajdzie o 21:24, zajdzie jutro o 4:10. Sami państwo słyszą. Mamy za sobą pierwszy dzień festiwalu, czyli nade wszystko galę wielkiej nagrody, ale także rozpoczęty już konkurs. No i teraz jedna wiadomość zła. 25. jubileuszowych dwóch teatrów zaczyna nam, co? Dramatycznie ubywać. No cóż, wszystkiego mieć nie można. Pod koniec dnia drugiego gościmy na Placu Przyjaciół Sopotu dotychczasowych laureatów różnych nagród. To proszę państwa, Andrzej Brzoska, rekordzista od samego początku i nawet wcześniej związany z festiwalem. O, dziękujemy bardzo panu za ten efekt. To nie pan Andrzej. I Bagatela, kolekcjoner nagród w kategorii reżyseria dźwięku. Witaj, Andrzeju.
1: Dzień dobry, chociaż powinienem powiedzieć dobry wieczór, ale takie słoneczko nie piękne, mów, takie mów. Ciepło.
0: Latem zakaz mówienia dobry wieczór. Witam jeszcze raz serdecznie. Aleksander.

0: Sandra Głogowska, kierująca działem literackim w radiu dla Ciebie. To jest Rozgłośnia Warszawska. Przepraszam, bo jeżeli ten pan nie przestanie czekać, to ja nie dam rady. Dobrze, więc tak, Rozgłośnia Warszawska, autorka adaptacji i reżyserka tekstów odnalezionych dla radiowego teatru.
1: Olu, dzień dobry.
0: Jak miło. Romuald Wicza-Pokojski, reżyser i autor słuchowisk dla trójki z potencjałem w dziedzinie nagród. Hej.
2: No tak, dzień dobry, dzień dobry.
0: To nasz przyjaciel.
2: Wspaniale. Nie tylko ze względu na nagrody potencjalne, tylko to, że możemy być sobie w Sopocie, gdzie, jak się okazuje, psy szczekają.
0: No tak. Oraz Piotr Salaber, kompozytor muzyki do słuchowisk, oczywiście między innymi, bo to człowiek wielki muzyki, dyrygent, kompozytor, multi-instrumentalista, ale oczywiście głównie fortepian jest jego instrumentem. Dla trójkowych seriali mnóstwo muzyki, można powiedzieć, napisał, szczególnie jeżeli ktoś pamięta, do Pisi Gongoliny i do innych bajeczek. Witaj, Piotrze.
3: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę być z wami.
0: No, my też się cieszymy. Martwi nas to, że mamy mało czasu, a tu by się chciało opowiadać do owego świtu. Bardzo proszę, Andrzej Brzoska, w krótkich żołnierskich słowach o swojej długiej przygodzie z Teatrem Polskiego Radia. Powiedziałam, że jesteś związany z festiwalem i dłużej. Wcześniej był to festiwal czy przegląd samego Polskiego Radia, natomiast telewizja dołączyła 25 wydań temu. Bardzo proszę, masz czas na chwilę rozkliwiania się nad swoim szczęściem.
4: Moje szczęście polega na tym, że byłem na wszystkich 25 edycjach festiwalu, co było dla mnie fantastycznym doświadczeniem. Wielu z nich uczestniczyłem bardzo, bardzo aktywnie. Natomiast właśnie bywam pytany, jak to się stało, że ten festiwal się pojawił. I właśnie, bo to jest taka, w naszym środowisku jest taka chęć zawsze konkurencji. Czasami zdrowej, czasami nie, ale konkurencji. Gdzie można się konkurować? Oczywiście na festiwalach. I jak zacząłem pod koniec lat 70. pracę w Polskim Radiu, to zawsze jakiś konkurs się odbywał. Niektóre były sporadyczne, spontaniczne, niektóre cykliczne, jak na przykład te organizowane przez taką organizację ORT, która zrzeszała wówczas kraje bloku wschodniego. Więc konkursy były zawsze. I w jakimś momencie postanowiliśmy w Teatrze Polskiego Radia wziąć w swoje ręce po prostu te sprawy konkurencji, zwłaszcza, że w latach 90. pojawił się taki bardzo niebezpieczny trend, mianowicie radio się zreorganizowało i reorganizacja polegała na tym, że rozgłośnie regionalne, między innymi i Radio dla Ciebie i w ogóle wiele innych rozgłośni, uzyskało samodzielność, tam zaczęto liczyć pieniądze. I wówczas słuchowiska zaczęły znikać z anteny, co nas bardzo niepokoiło. W związku z tym powołaliśmy taki festiwal w Bolimowie. To był taki ośrodek wypoczynkowy. Warunki siermiężne, pokoje wieloosobowe, łazienki wspólne i tak dalej. Ale co było cenne, spotykaliśmy się właśnie w gronie tych, którzy te słuchowiska produkowali, wymyślali, pisali. Były to głównie zajęcia warsztatowe, aczkolwiek odbywał się również konkurs, były nagrody i tak dalej.
0: Bez publiczności.
4: Bez publiczności, właśnie. I tak się szczęśliwie złożyło, że nasz ówczesny dyrektor Henryk Rosen został w jakimś momencie dyrektorem Teatru w Rzeszowie i zaprosił nas. I wówczas ten festiwal jakby z tego Bolimowa się przeniósł, otworzył się. I to był chyba bardzo ważny moment, bo wówczas Janusz Kukuła, Wacław Tkaczuk, Wojtek Fułek.
0: Czyli wiceprezydent ówczesny
4: Sopotu. Tak, Jacek Wechsler, po prostu
0: wymyślił
4: dyrektor, ten festiwal. Tak, dyrektorzy, prezesi, wszystko w ogóle, kierownicy literaccy. Tak. I to było fantastyczne posunięcie. I tu przenieśliśmy się wespół z telewizją, co nas bardzo zjednoczyło. I muszę powiedzieć,

0: Że po tych 25 latach, w dobie w ogóle jednoczenia się mediów, no bo jesteśmy świadkami tego procesu, również i na festiwalu to widać, to bardzo dobrze, że my tu jesteśmy. Wyrastamy przecież z tych samych korzeni, mamy wspólnych aktorów, wspólnych autorów, wspólnych kompozytorów, muzyków, więc jest bardzo wiele rzeczy, które nas łączy, ale też chcemy pokazać własne ambicje tu, własne jakby plany, to co nas dzieli, również pokazujemy, więc nie w sensie jakimś negatywnym, co nas dzieli, no jesteśmy jednak troszkę inni, ale te 25 edycji festiwalu, moja obecność tutaj, to poczytuję sobie za ogromną wartość.
1: Fantastycznie. Andrzeju, oczywiście poprosimy cię jeszcze o głos. Zresztą każda z osób, które przyjęły zaproszenie, jest proszona o ewentualny ad vocem. Także można podnieść paluszki i nie będziemy cytować pewnych panów, ja panu nie przerywałem. Można przerwać, bardzo proszę. Aleksandra Głogowska, aż dwa słuchowiska w konkursie. Olu, gratulujemy. No i są to jak zwykle znaleziska, bo to jest taka nasza radiowa, teatralna archeolożka. Gąsiornica. Wiedziałam, że się pomylę. Tak, więc tę oto gąsiornicę już prezentowaliśmy, rozmawiałyśmy na ten temat. Przypomnij tylko autorkę i poproszę cię o to drugie słuchowisko, którego nie znamy jeszcze. Mówimy o trójce.
2: Gąsiornica to jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, a naszym drugim słuchowiskiem jest Wilk Marka Chłaski. Jest to druga część odnaleziona rok temu we fragmentach i przez Radio RDC przeniesiona na deski Teatru Radiowego.
1: Mm-hmm. Gąsiornicę realizowałaś w roku Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej?
2: Tak, 2025 mm-hmm. był rokiem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
0: Tak. Dodam, jedna z nielicznych realizacji. W ogóle to jedyna chyba realizacja.
2: Nie, druga też była moja. Mrówki, Andrzeju. Ja, no też tak, Marii tak, Pawlikowskiej.
0: Ale mówię w tym sensie, że nie podjęto jakby tego tematu.
1: Że to były prapremiery tak. W obu przypadkach. I tak. Mrówki, i Gąsiornica. No i Chłasko 1-2 też, tak. Prawda? No, to zatrzymajmy się w takim razie na parę minut przy tym słuchowisku, które, przypomnę, nie było prezentowane w trójce, natomiast było dzisiaj przedstawione w konkursie w samo południe, proszę Państwa. I no, spojrzałam na tę salę, przepraszam, salę kinową, aczkolwiek już tego kina nie ma, ale sala została, takie UFO. Więc ta sala duża, kinowa, była wypełniona po brzegi. To chyba po raz pierwszy coś takiego, taka sytuacja zdarzyła się. No, po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem. Tłumy czekały na to, żeby posłuchać, tylko posłuchać, patrząc w pusty ekran. No i w takiej ciemnej przestrzeni, więc właściwie wydawałoby się, że no mało romantycznie, a jednak to przyciąga. Bardzo proszę.
2: To jest długie słuchowisko, bo też 60
1: tak,
2: minut.
1: Tak, no i dlatego nie ma szans w trójce. Mamy znacznie krótsze.
3: Dobrze. Mogę?
1: Proszę bardzo, kto mówi?
3: Romek.
1: Romuald.
3: Ja chciałem zapytać, a co to znaczy, że są znalezione? Co to znaczy, że...
2: To znaczy, że jeżeli chodzi o Wilka, biograf Marka Chłaski, który znalazł Wilka we wrocławskim Ossolineum 10 lat temu i ono zostało wydane i też zrealizowane przeze mnie w pierwszej części. Jeszcze raz sięgnął do archiwów i okazało się, że Chłasko napisał kolejne części Wilka. On te fragmenty jakoś ze sobą skompilował, mamy zamkniętą całość. No i ta całość była tak dobrze dramaturgicznie napisana, że stała się słuchowiskiem.
3: Świetnie.
1: Prawda?
2: Więc tak naprawdę, co więcej, pracowaliśmy na rękopisie, bo nawet my zrobiliśmy...
3: Nie myślałem, że Chłasko pisał słuchowiska.
2: Nie, to jest słuchowisko. On to jest jego debiutancka powieść. Natomiast to jest większość bardzo dobrych, emocjonalnych dialogów pisanych przez dziecko, bo on ma 19 lat, jak to pisze.
1: Wtedy był jeszcze...
2: tak mocne i silne, że bardzo radiowe.
1: I to jest zupełnie inny Chłasko. Hłasko, proszę Państwa, Romku, od tego, którego my zazwyczaj z nami kojarzymy.
3: Z Bazy Sokołowskiej.
1: No na przykład. A to jest jeszcze, można powiedzieć, piękny 20-letni, aczkolwiek jeszcze nie miał tych 20 lat. Fantastyczne słuchowisko, także życzę Oli, żeby otrzymało nagrodę.

0: Trzymamy kciuki.
1: Wspomnieć, że trzymamy. Ola nie tylko odkrywa, Andrzej wykrywa, ale też dokonuje nieszablonowych obsad. I to jest bardzo ciekawe.
2: Andrzej jest moim ukochanym reżyserem dźwięku, z którym współpracuję.
0: Tu się zgadzamy w pełni.
2: Państwo już usłyszeli.
3: Wszyscy się zgadzamy z tym.
2: Tak. Andrzej nie ma konkurencji, to wiemy.
4: No więc powiedz o tej obsadzie rzeczywiście. Dzięki, Andrzej.
2: Tutaj są dwa zaskoczenia, też o tym mówili dzisiaj słuchacze. Pierwszym zaskoczeniem jest lekarka i to jest Krystyna Czubówna.
4: Czyli jedna z postaci,
2: słuchacze mówili, że trochę się czuli jak w Locie nad Kukułczym Gniazdem, gdy ona pyta, czy pan jest zdrowy. Bo ona tak pyta, że wszyscy są chorzy. Tak? Natomiast druga rola to narrator i jest to Henryk Gołębiewski. Można powiedzieć, tak jak myślałam o tej roli, że jest to bardzo zaskakująca dla uszu rola, jeżeli państwo pamiętają, jak mówi Henryk Gołębiewski. Bo sepleni, bo dykcja, można powiedzieć, nie jest radiowa. Natomiast moim pomysłem było to, żeby właśnie człowiek z Marymontu, czyli ten zmęczony życiem, ten z różnymi trudnymi doświadczeniami lat 20. przeprowadził nas przez tę trudną historię 20-latka, który szuka sensu w życiu i niestety już w wieku 20 lat nie ma nadziei. Co dla mnie jest tragedią, jeżeli młodzi ludzie nie mają nadziei i jakichś perspektyw. Dlatego właśnie pomyślałam o Henryku Gołębiewskim. Mamy z Andrzejem dużo dobrych wspomnień z tego nagrania.
1: Wspomnień i emocji.
2: I emocji, ale udało się, to najważniejsze.
4: Opowiadali też państwo o tym, że nie dość, że młody, to jeszcze z jakąś niezwykłą, no nie tylko wyobraźnią, ale z jakimś niezwykłym wyczuciem sytuacji społecznej napisał to, bo przecież pisał właściwie o ludziach, no przepraszam za słowo, marginesu, czyli no z takich zbiedniałych w każdym razie dzielnic, a pochodził z rodziny inteligenckiej, mieszkającej nieopodal rzeczywiście tego dawnego Marymontu, czyli na Żoliborzu. Więc to człowiek z innego świata nagle tworzy taką powieść, coś niezwykłego.
2: Mając lat 19, proszę jeszcze zwrócić na to
4: uwagę. Powtarzamy tak po raz kolejny, że to był młodzieniec.
2: Tak, jak mówi Radosław Mnaczyk, czyli biograf Chłaski, on nie znał ludzi, o których pisał. On nie miał z nimi kontaktu, bo on po prostu był wtedy elitą Warszawy. Natomiast obserwując, chodząc pewnie na ten Marymont, miał takie filtry, że umiał to opisać, że umiał tę tragedię, ten brak nadziei, tę beznadzieję znaleźć i potem przełożyć to na tak emocjonalne dialogi i na sytuacje graniczne, bo no nie zdradzę wielkiej tajemnicy, kiedy powiem, że mamy w słuchowisku scenę, kiedy ojciec zabija dziecko, bo nie chce patrzeć, jak to dziecko umiera z głodu. No jest to coś strasznego. Sytuacja graniczna i wymyśla to 19-letni Chłasko.
4: Tak.
2: Czyli to też pokazuje wrażliwość tego człowieka, z czym ja zawsze walczę, bo wszyscy uważają, że Chłasko był twardzielem, tym polskim Jamesem Deanem. Natomiast rozmawiałam z rodziną Marka Chłaski, też widzę to w tych debiutanckich jego próbach. To jest bardzo, bardzo wrażliwy człowiek i dlatego tylko taki człowiek, tak otwarty na ludzkie emocje, sam będąc też bardzo czuły, mógł to napisać.
4: No ale mówimy o tej sytuacji społecznej wtedy, to są lata 50., pamiętajmy, tak, jeszcze przed 56. rokiem. No i oczywiście no, jest jeszcze w Polsce, bo jest ten drugi Chłasko, który już emigruje i nie powraca. A na pytanie Romka odpowiedź będzie pełniejsza jeszcze, jeżeli powiesz, Olu, że te wcześniejsze twoje słuchowiska, które były przedstawiane na festiwalu Dwa Teatry, a jedno nawet nagrodzone, one także były, no, absolutnymi prapremierami. Jeszcze masz szansę, żeby to dopowiedzieć.
2: Tak, bo ja wierzę, że to nie jest tak, że wszystko już było. Tylko po prostu trzeba być uważnym i szukać. Dlatego udało mi się znaleźć dramat Krzysztofa Baczyńskiego, który też był zdziwieniem, bo nikt nie wiedział, że Baczyński napisał dramat, a napisał Pora gniewu, zresztą nagrodzony przez profesora Salabera w Bydgoszczy na Grand Piku, chyba 3 lata temu.
3: Tak, tylko dokładnie.
2: Tak mi się wydaje. Więc wystarczy po prostu być uważnym i szukać. Tak samo jak Gąsiornica Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, dramat, który nie był nigdy wystawiany, a jest wydany w latach 70. Tylko nikt go nie przeczytał. Natomiast jest to, jutro będzie emisja o 12:00. Bardzo, myślę, i śmieszna, i cały czas aktualna opowieść o problemach kobiet. Napisana w latach 20., 100 lat później cały czas mamy te same problemy.
4: Dodajmy, że oczywiście słuchowisko było realizowane dla radia, dla ciebie, ale w Teatrze Polskiego Radia.

0: Ja stąd też
1: tak,
0: obecność.
1: Zdecydowanie w teatrze.
0: Tak, Andrzeja Brzoski między innymi. No i że prawdopodobnie państwo też mają podcasty, że można do nich powracać. Jest taka szansa?
2: Do Gąsiornicy tak, do Chłaski nie. Tam mamy problem z prawami i mamy tylko prawa na emisję w radio.
0: Rozumiem. I jeszcze taki jeden maleńki takie przypomnienie, ale taki uśmieszek, bo w czasie gali otwarcia była Ola oczywiście. No i przemawiał między innymi, co już zauważyliśmy, Andrzej Seweryn. I Andrzej Seweryn swoje podziękowanie oparł na wyliczeniu wszystkich ludzi, którym jest wdzięczny, zarówno z radia, jak i z telewizji, z którymi współpracował. No i pięknie pokłonił się im, że to gdyby nie oni, no to on by i tak dalej. To wiadomo. I na końcu wymienił, cudowne to było, bo to wybrzmiało najmocniej, właśnie Olę, z którą pracował nad
2: dwoma słuchowiskami. Pierwsze to były Balady i romanse, ale wiem, o co pani redaktor chodzi.
0: Tak.
2: Cudowne przygody pana Pinsla Rudego. To jest powieść Kamila Baczyńskiego, którą też znalazłam, i on tam grał Jamnika. I jest to najlepszy Jamnik, jaki chodził, proszę państwa, po świecie. I gdy zadzwoniłam do Andrzeja Seweryna z prośbą właśnie o tę rolę, była taka cisza, mówi, tego nie grałem. I był najlepszym Jamnikiem przechadzającym się po molo. I też się z Andrzejem świetnie bawiliśmy.
0: Jakaś reinkarnacja tego Jamnika, proszę państwa,
2: natomiast
0: na początku.
2: Opowiadałam tę sytuację Andrzejowi wczoraj, kiedy nie wierzyłam, że Andrzej Seweryn powiedział o najwybitniejszych reżyserach radiowych, z którymi pracował, i wymienia Rywina Aksera, Aleksandra Bardiniego i Olę Głogowską. Naprawdę.
0: Nie, no gratulujemy.
2: Zrobiłem ja prawda, bardzo
3: udzieliście gratulacji.
1: Gratulacje, to bardzo miłe chwile.
0: Dobrze, ale ktoś mi przerwał, bo chciałam
2: ale już wiedzieć,
0: że reinkarnacja tego Jamnika właśnie pojawiła się, kiedy zaczynaliśmy audycję, i ona pszczekiwała nas tutaj.
2: To był pincel.
0: No właśnie, no tak.
2: Dokładnie tak.
0: Proszę państwa, spojrzę na zegar, jest już 7:30, wciąż słońce świeci, wciąż błękit. Plac jest wypełniony po brzegi publicznością, chciałam powiedzieć, ale może potencjalnie.
1: Po części to przecież nasza publiczność.
0: A no właśnie.
1: Obserwują, jak my tutaj sobie rozmawiamy.
0: No właśnie, tak jest. A to jeszcze nie wakacje, to jest tylko ostatni przed wakacjami weekend. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Aleksandra Głogowska, może jeszcze dopuścimy ją do głosu, Andrzej Brzoska, on na pewno jeszcze głos zabierze, oraz Romuald Wicza-Pokojski i Piotr Salaber. Jedno z trzech słuchowisk trójkowych w konkursie było zaprezentowane wczoraj, nie? Dwa były wczoraj zaprezentowane w konkursie, czyli Iwona Księżniczka Burgunda w reżyserii Mariusza Malca oraz Na południe w reżyserii naszego gościa Romualda Wiczy-Pokojskiego. No, mieliśmy także słuchowisko na żywo, ale o tym opowiemy już innym razem, no bo wiadomo, mamy tutaj pewien problem ograniczeń czasowych. To słuchowisko twoje, Romualdzie, było o tyle nietypowe, że ty bardzo lubisz siebie reżyserować, czyli swoje teksty, bo jesteś także autorem tekstów. Tym razem pokornie wyreżyserowałeś teksty Krzysztofa Bizio. Ja tylko jeszcze dodam, zanim dopuszczę ciebie do głosu, to słuchacz trójki, notoryczny, wielbiciel rocka, z zawodu architekt, tak, i inspiruje się muzyką, kiedy pisze swoje teksty, tym razem utworem Passenger, chyba jego popa, tak?
4: No to bardzo różnie, ale tak, najbardziej rozpowszechniony jest Iggy Pop.
0: A on akurat zainspirował się Suzie and the Banshees, z tego co pamiętam, więc no, bardzo jest on, że tak powiem, zaawansowany w wiedzy, w historii rocka światowego. No więc to jest taki no nie wiem, przyczynek do genezy tego słuchowiska. Ale uwaga, tutaj także poza echami owego Passengera jest muzyka naszego gościa Romualda Wiczy-Pokojskiego, czyli no też człowiek orkiestra. I kiedy usłyszał Andrzej Brzoska, realizując to słuchowisko, usłyszał, jak wycina na gitarze te swoje riffy.
4: Ja po prostu nie mogłem sobie odpuścić
1: tej strony Romka. Jeszcze nie znałem, więc to było
0: dla mnie ogromne. No byłeś pod wrażeniem.

0: Nie? Ale mało powiedziane, ja byłem w szoku.
1: Wręcz.
2: Ja byłem w podobnym szoku, ale najpierw, jeżeli możemy, to odnośnie tego, dlaczego ten tekst, bo z tego, co pamiętam, on był takim trochę dzieckiem niechcianym, tak? I moment, w którym miałem przyjemność go przeczytać, to jest tak, są autorzy, którzy są wybitni i Krzysztof do nich należy.
1: Mimo, że nie jest zawodowym, czyli w tym gronie tutaj wielu pisarzy, prawdziwych ludzi pióra, ten cudowny architekt, wykładowca, profesor.
2: No droga Baszko, się trochę nie zgadza. Znaczy, ja uważam, że on jest,
1: nie żyje.
2: Znaczy, w sensie nie wiem, co to znaczy, zawodowym sensie, czy żyje, nie czy żyje, nie żyje.
1: Nie żyje z dramatów po prostu.
0: Ale ja muszę się
1: to dla przyjemności,
0: bo jest w naszym środowisku dźwiękowym, radiowym kilka osób, którzy są architektami i się znakomicie w radiu znajdują.
1: Ale nie wiem, to są też to pisarze, bo wiesz, połączenie architekta i pisarza.
0: Połączenie i reżyser, architekt i reżyser, to jest znakomite połączenie.
1: Tak, zgadzam się.
0: I myślę, że architekt i pisarz to też jest całkiem niezłe. Tu polega na sile pewnej logiki, myślenia na przyszłość, przewidywania, co się za chwilę z bohaterem wydarzy. Także ja chcę tutaj bronić tych architektów, bo oni są naprawdę w świecie
2: architektami naszej duszy. Ja mam taką myśl,
1: jeżeli chodzi przypominam
2: o Krzysztofa, to ja akurat znam też Krzysztofa dramaty. Moment, w którym dostałem to zapytanie o ten tekst, to już jak gdyby kwestia autor, mówię Krzysztof, o super, świetnie, bo jest naprawdę wybitnym autorem i tekst to udowodnił. Tekst to udowodnił. I cieszę się, że miałem... O, właśnie.
1: No, jesteś w sercu to też jest, miasta.
2: Ale to też jest dobre uzupełnienie akurat rozmowy o tym słuchowisku.
1: Proszę.
2: Bo oczywiście tam wybieramy się w podróż kamperem, a tak właściwie trochę nie wiemy, czy ten kamper wyruszył, czy nie.
1: Oniryczna podróż.
2: Ale z pewnością jest to po żegnaniu żony i o tym, że się trzeba zastanowić, czy warto czekać, czy lepiej brać życie, wyciskać je jak cytrynę w momencie, w którym ono jest, a nie dopiero rozmyślać o nim, kiedy go już zabraknie. To tak może trochę poetycko w duchu tekstu architekta, jakim jest Krzysztof Bizio.
1: Może nas
2: ale
1: słucha.
2: Naprawdę,
1: on mieszka
2: Państwo,
1: w Szczecinie, więc go serdecznie pozdrawiamy. Znaczy, właśnie. Tak czy owak, gdyby mieszkał w Zakopanem, też byśmy go pozdrowili, ale no to dosyć daleko i no nie.
2: Ale wtedy by było na południe.
1: No, ale jest na południe, bo no Romek myli od czasu do czasu, mówi na północ i ja się wtedy bardzo denerwuję, czy coś mnie umknęło.
2: Bo na północ, no bo ja jestem na północy, Krzysztof można powiedzieć, że jest na takim zachodzie północy, no i w ogóle generalnie no, ale, się najlepiej słucha słuchowisk
1: ale ta podróż,
2: wieczorem,
1: nie, no ta podróż odbywa się nad Morze Południowe, bo to chodzi o tę żonę i to marzenie, żeby tym kamperem pojechać, ale proszę Państwa, tutaj w studiu, proszę Państwa, którzy nas słuchają. Otóż jak Romuald usłyszał ode mnie, że akcja będzie toczyć się w kamperze, to powiedział natychmiast, biorę.
2: Tak, bo ja myślę, że jeżeli doczekam się kiedyś jakiegoś krótkiego artykułu lekko biograficznego, to myślę, że będzie to życie w kamperze, znaczy jeżeli chodzi o artystyczne rzeczy, bo i przecież emigrantów, których robiliśmy na wejście Polski do Unii Europejskiej przed Bramą Brandenburską, graliśmy też w kamperze.
1: Ale kto grał my?
2: Teatr Wiczy.
1: No właśnie.
2: Teatr Wiczy. Teraz niedawno w Rigoletto też są kampery w Operze Bałtyckiej.
1: Kto reżyserował?
2: No ja reżyserowałem, tak.
1: No coś właśnie takiego.
2: Więc kiedyś myślałem, że jestem od sztuki kulinarnej, bo zawsze w każdym spektaklu ktoś coś musiał jeść i nawet jeden spektakl miał tytuł Krakersy.
1: Ambitnie.
2: Mało przechodzę w kierunku motoryzacji, no ale tutaj, no właśnie, kamper, to jest kamper.
1: Proszę Państwa, tego już słuchaliśmy i w Trójce, i na festiwalu. No i czekamy na werdykt jury. Jeszcze od razu powiedzmy, że będzie trzecie słuchowisko konkursowe, czyli w poniedziałek o godzinie oczywiście.

Zapomniałam o której. I to będzie klub komediowy, czyli absolutny debiut tej formacji z Warszawy. Klub komediowy i słuchowisko. Dziękuję bardzo, Olu. Tak, godzina 11 w poniedziałek w dawnym Multikinie. Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić, czyli no, jest to zabawne.

0: Już Banaszewski i w roli człowieka z lisią miną Przemysław Bluszcz.
1: I to oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że tak jak wspaniały jest tekst, to tekst potrzebuje tych, którzy poniosą ten tekst dalej. I no też nie jest tajemnicą, że reżyserem dźwięku był Andrzej Brzoska, ale to na całokształt, nie ma teatru bez aktorów, nie ma słuchowiska bez aktorów, bez tekstu.
2: I bez co Andrzeja, chciałem powiedzieć,
3: bez muzyki.
2: Bez muzyki, o właśnie.
1: Tak, bez muzyki.
0: I teraz przechodzimy do muzyki, ponieważ Piotr nie zdąży.
1: Dobrze,
0: a już jest za 28. Piotr Salaber, który dzisiaj poza konkursem. I powiedz teraz już ty.
4: Tak, wspomniałaś, Baszko, o Sufinie i to rzeczywiście autor sztuki, którą dzisiaj mieliśmy przyjemność zaprezentować.
0: Strasznie śmiesznej oraz bardzo mądrej.
4: I trochę wzruszającej, mam nadzieję.
0: Oczywiście.
4: Na przyszłość zapamiętaj, reżyserował Tadeusz Kabicz.
0: Przepraszam, na przyszłość pamiętaj.
4: Na przyszłość pamiętaj,
0: to jest tytuł, a nie choć nie uwaga do mnie
1: skierowana.
0: Chociaż ona by się bardzo przydała.
4: Mieliśmy kilka wersji tego tytułu dzisiaj, nawet w trakcie zapowiedzi. Reżyser powiedział, na przyszłość zapomnij, więc widocznie ten tytuł sprawia z jakiegoś powodu pewne trudności.
0: No tak.
4: Ale myślę, że niezwykły tekst rzeczywiście. Dorota Landowska i Mariusz Banaszewski na scenie. Miałem przyjemność napisać muzykę i wykonywać ją na żywo podczas tego
0: przedstawienia. Czyli nie była to improwizacja?
4: Nie, to znaczy wokół pewnych tematów również, ale nie, ona była przygotowana. I ta warstwa elektroniczna, i ta partia fortepianowa.
0: Aha.
4: Ten tekst z pozoru wydaje się być dowcipnym wyłącznie. Rzeczywiście jest bardzo śmiesznie
0: napisany. Bo to jest zbudowany na grze słów prześmiesznej.
4: Tak, tak.
0: Czyli umiejętność wykorzystania wszystkich możliwych znaczeń konkretnego słowa.
4: To prawda, ale jednocześnie dotyczy relacji między kobietą a mężczyzną.
0: No to się nierzadko zdarza w teatrze, we wszelkiej sztuce.
4: Tak, natomiast mam wrażenie, że ta otoczka dowcipna i lekka skrywa dużo głębsze pokłady i starałem się w muzyce właśnie tę część uwypuklić, żebyśmy w którymś momencie śmiejąc się nagle zorientowali, że mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o miłości, mówimy o rozstaniu, mówimy o sposobie, w który ludzie się rozstają również, bo mamy odwieźć tam się jeszcze pojawia.
0: Tak. No,
4: bardzo, bardzo dowcipnie.
0: Wieloznaczność
1: przeznaczenia.
0: Ale jak cudownie można się bawić słowem i to w każdej niemal frazie jest zabawa słowem, czyli wykorzystanie słów, które są wieloznaczne lub podobnie przynajmniej brzmią. I w odmianie tam się dzieją cuda. I Michał Sufin, ten, który również w poniedziałek ten swój, bo on należy do klubu komediowego, swoje słuchowisko, nie tylko swoje, ale między innymi swoje zaprezentuje, ma rzeczywiście niezwykłą, nie wiem czy łatwość, może to się całymi miesiącami pisze, ale chyba nie, bo oni też improwizują w tym klubie komediowym, więc ja myślę, że to jest takie...
5: To jest wielki talent, prawda? Sufina, że on to potrafi, to prawda.
0: Mm-hmm.
5: On wychodzi na scenę i po prostu tworzy opowieść. To jest niesamowite.
0: Tak, to jest tragedię napisać, można, nie jest to łatwe, ale napisać fenomenalną komedię, to jest rzadkość. Romku?
1: To jest teraz... wybitnie tragiczna sytuacja, móc napisać bardzo dobrą komedię.
0: To powiedział autor, oczywiście, nie tylko potencjalny, to już powiedzieliśmy. Piotrze, przerwałam ci. Bo...
4: Nie, mówiłem po prostu o tym, że muzyka pozwala w takim spektaklu odkryć takie pokłady, które z pozoru wydawałyby się niekoniecznie pierwszoplanowe, a które jednak są bardzo, bardzo znaczące i wtedy uzyskujemy takie drugie piętro w całym tym przekazie.
0: No i teraz to jest cud właśnie owych na żywo słuchowisk. Tu patrzę na Olę, bo ona chyba jeszcze nie prezentowała swojego live'u podczas festiwalu.
5: Nie.
0: Wszystko przed tobą, znaczy w tej kategorii.
5: Ale
0: oczywiście.
5: Tylko z Andrzejem. Bo...
0: Ale nie, Andrzej jak widać nie opiera się. On raczej...
5: Andrzej swoją siłą spokoju...
4: Tak, nie to... bez powodu z Andrzejem pracujemy jutro właśnie przy kolejnym...
0: Jest jakaś zapowiedź, bo ja nie pamiętam jutro. Oczywiście, gdyby ktoś mógł spojrzeć w program.
4: Jest, jutro mamy Niebo nad lotniskiem w reżyserii Kasi Łęckiej.
0: O, doskonale. I to znaczy, że to znaczy my, to znaczy pan tak, grasz?
2: Tak, Piotr Szalaber gra, oczywiście.
0: A Andrzejek realizuje, tak?
2: Ja realizuję,
0: Andrzej jest tak. Bo dzisiaj

0: realizował Maciek Kubera, też oddajmy mu sprawiedliwość.
1: Znakomicie to zrobił.
0: Bardzo ładnie to zrobił. Też z pomocą tutaj kolegów z, przepraszam, że tak to określę, z wozu, no ale rzeczywiście to, no, to nie są łatwe zadania, ale to robi wrażenie. No niby słuchowisko jest do słuchania, nie do oglądania, ale no zobaczyć, bo tego nie powiedzieliśmy jeszcze, Mariusza Bonaszewskiego, czyli łącza, dlatego ja stworzyłam taki jakby pomost między Romualdem i Piotrem, Mariusza Bonaszewskiego i Dorotę Landowską w akcji, tylko dwie osoby. Nie było żadnej scenografii, była tylko świetna, bardzo odpowiadająca temu tekstowi muzyka i stworzyć cały świat, ale który się chciało też oglądać. Także jesteśmy bardzo wdzięczni, że Festiwal Dwa Teatry, docierając do tego swojego jubileuszu, wymyślił też tę formułę słuchowisk live. One nie są transmitowane, dwójkowe.
2: Jutro jest transmisja o 18:30.
0: Ale to dwójkowego.
2: Zwierciadło, tak, w programie drugim Myśliwskiego będzie.
0: Tak.
2: Natomiast ja chcę powiedzieć, że właśnie w 25-lecie jesteśmy w gąszczu tych słuchowisk na żywo, dlatego że jest pięć. Ich aż pięć. Tak. Zazwyczaj było jedno.
0: No, dla jedynki zazwyczaj. Zdarzały się dwa trójkowe.
2: Dwa, tak, zdarzały się.
0: Natomiast bardzo to były dobre.
2: Ja sobie przypominam pierwsze słuchowisko na żywo na pierwszym festiwalu. Była bardzo piękna historia, bo...
0: Taka lokalna, to o to chodzi?
2: To było pewnego razu nad morzem.
0: Nie nad Bałtykiem?
2: Nad Bałtykiem, tak. Adolfa Nowaczyńskiego. Odbywało się to w takiej willi, gdzie widok był wprost na plażę, bardzo blisko plaży willa.
0: Tak, to moje marzenie.
2: Publiczność siedziała tak, że widziała te plaże. Słuchowisko było po części już nagrane w Warszawie i chyba jeszcze na taśmie odtwarzałem te sceny nagrane i sceny były na żywo.
0: Czyli było częściowo pierwsze... tak, częściowo tak?
2: Częściowo tak, częściowo tak.
3: Mówiąc współczesnym językiem, hybrydowo.
2: Hybrydowo.
0: A tak, rzeczywiście, rzeczywiście, to jest taka formuła. A jeszcze patrząc na Piotra, bo w drugiej sytuacji, w której trójka się odważyła i realizowała słuchowisko na żywo, na podstawie opowiadań, miniaturek Gombrowicza reżyserował Tomasz Mann i przy fortepianie zasiadał właśnie kto?
1: Piotr Salaber, a to był tancerz mecenasa Krajkowskiego, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, doskonale. O, a to było lata temu. Tak. To jest pamięć. Tytuł słuchowiska, które przytacza jeszcze raz, na przyszłość pamięta, jest nieaktualny.
1: Tak.
0: Okej, grałeś wtedy, ale moim zdaniem ty improwizowałeś wtedy.
1: Wtedy w dużym stopniu improwizowałem, to prawda.
0: A pierwsza sytuacja, w której właśnie trójka się odważyła, bo my, no tak jak nie mieliśmy odwagi, nikt nam tego nie proponował chyba i to była sytuacja niesamowita, to Andrzej jest jedynym świadkiem jej, tej sytuacji, kiedy my tak nieśmiało zaproponowaliśmy, żeby tak na boczu, na uboczu, na Ofie, czyli w Dworku Sierakowskich, czyli w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, olśniewające, oczywiście okoliczności architektoniczno-ogrodowe, założenie tak ogrodowo-dworkowe, zaprezentowaliśmy nasze słuchowisko, znaczy to się nazywa, jak to się nazywa, w filmie to się, jak się nazywa?
4: Retrospekcja?
0: Nie, powtórzenie takie twórcze. No już,
1: reminiscencja?
0: Że druga realizacja, no tak, no dobrze, nikt mi nie przypomni.
2: Ja pamiętam atmosferę, jaka tam była, bo to
0: ale w każdym razie to była Ewa Szumańska.
3: Pięknie, nerwowo się zrobiło.
0: Ewa Szumańska, czyli pani doktor słynna, pisała też i słuchowiska i tłumaczyła. Chodziło o słuchowiska kryminalne. Nie. Remake. No.
3: A to trzeba było mówić.
0: Więc to był remake słuchowiska pod tytułem Gabinet Powtórzeń. Więc my go nomen omen powtórzyliśmy jako remake w nowej oczywiście obsadzie, bo już nikt nie żyje z tamtej obsady. I my tak nieśmiało, tu Andrzejek za tą konsoletką.
2: No, ja byłem przyciśnięty do jakiejś drzwi, bo tłum napierał. Było trzeba okna otworzyć.
1: Miałem okazję być na tym. Rzeczywiście nie było stojące, oczywiście.

0: Ona słuchała część publiczności. Tak.
1: Dzisiaj też nie weszli słuchacze.
0: Tutaj też było, no ale to były warunki mniej więcej cywilizowane.
2: Tak, to przez okna tam w ogóle.
0: Tam było nie, no, ktoś nie było drzwiami, oknami, nawet chyba jakieś drzwi zostały wyjęte wręcz. Tak.
2: Normalnie intelektualny peweks tam był.
3: No więc to był nasz pierwszy występ. No właśnie, no. Taki, ponieważ to jest jubileusz, no to wypada i trzeba wspominać o tym, że ukazało się takie wydawnictwo właśnie jubileuszowe. Opowiadaliśmy już. Ola była świadkiem, bo uczestniczyła w tym naszym spotkaniu. Nagranie Do Trójki pod Księżycem wczorajszej, bo to raptem było wczoraj. No to właściwie chyba tyle, jeżeli chodzi o wspomnienie. A nie, nie. Jest za 10, to jeszcze zdążymy. Ale teraz szybciutko. Dyscyplina, bo musimy za 5 skończyć jakoś tak. Powiedziałam, że są Państwo laureatami różnych nagród w różnych kategoriach. Andrzej Wrzoska wszystkich swoich nagród nie wymieni, ale może chociaż jedno hasłowo. To podpowiem. Wielokrotnie Grand Prix Festiwalu. Tak? Jedno zdanie, proszę bardzo.
0: Bywało.
3: Słowo bywało, znaczy zdanie bywało, jest jedno
2: dyscyplina,
3: słowo.
2: Jest dyscyplina. No
3: nie, samo orzeczenie, proszę Państwa.
0: Nie, jestem bardzo dumny z tego, że kilkakrotnie tutaj mogłem odebrać nagrodę Grand Prix, ale Grand Prix jest za wspólną pracę.
3: No oczywiście.
0: I to sobie cenię, bo to były osoby, z którymi ciągle pracuję, współpracuję i jesteśmy w pewnej takiej przyjaźni dźwiękowej i to jest wspaniałe. Naprawdę te nagrody są czymś wspaniałym i powiem szczerze, że mają bardzo duży wpływ na różne takie wydarzenia, o których właściwie nie wiadomo. I to, że my mamy na przykład w Teatrze Polskiego Radia znakomite warunki techniczne, to być może jest pokłosie tych nagród, no bo musi to się gdzieś tam czkawką jakoś odbić.
3: No może czkawką, że nie najłatwiej. I fakt, falą.
0: No niektórzy, tak. Dla niektórych może to była trudna czkawka, bo to są poważne sprawy, no tak. Poważne kwoty, ale naprawdę myślę, że to ma jakiś związek. Jestem wręcz przekonany.
3: Doskonale. Romuald?
2: Ja chciałem bardzo, w sensie, bo to nie ma co się chwalić.
3: Ale co, no to ja się pochwalę, bo to też jest moja praca, bo ja wybierałam ciebie i uczestniczyłam w castingu bardzo, więc tak, więc raz wygrała aktorka, główną rolę żeńską, Wiktoria Gorodecka, ja w Słuchowisku, wyreżyserowanym przez Romualda Wicze-Pokojskiego. To był Piesek przydrożny podróż, czyli rzecz o Miłoszu, Miłosza, bo tam były też cytaty. No i tak, chyba na razie, bo
2: jeszcze nagroda taka bardzo dla mnie istotna i ważna za słuchowisko regionalne.
3: A no tak.
2: I tutaj pozdrowienia dla przyjaciół
3: z Mazur.
2: Z Mazur dla Roberta i Ewy Wasilewskich oraz dla Radia Gdańsk.
3: Nie,
2: Olsztyn. No tak, no jesteśmy.
3: Ale Gdańsk też możemy pozdrowić.
2: Też pozdrawiamy Radio Gdańsk i pozdrawiamy w ogóle wszystkie rozgłośnie regionalne. Bez was nie byłoby tego oddechu regionów. Tutaj pani redaktor jest z centrali, ale też uwielbia region. Naprawdę, jesteśmy krajem regionów, a nie tylko centrali.
3: Mm-hmm. Proszę Państwa,
2: chociaż to centrala nas ocali, jak śpiewał.
3: Właśnie, klasyk.
2: Robert Brylewski.
3: Mm-hmm. Tego typu muzykę właśnie między innymi lubi nasz gość Romuald Wicze-Pokojski.
2: Tomasz Lipiński to śpiewał.
3: Pozdrawiamy, człowiek z Sopotu. On się nie urodził tutaj, ale mieszka tu regularnie. Tomaszu, no nie słuchasz nas, ale naprawdę cię lubimy.
2: Może słucha Trójki, bo przecież my
3: niekoniecznie. Trójki
2: i tu słucha. Chciałem podziękować, że Trójka nagrywa słuchowiska. No. Oczywiście dzięki pani redaktor.
3: Dobrze. From time to time, bo to jednak jest trudne przedsięwzięcie. No nic, o tym dzisiaj nie rozmawiamy, bo mamy święto.
1: Dla mnie najważniejsza nagroda, jaką dostałam na dwóch teatrach, to była nagroda publiczności za kryminał. To był kryminał Grażyny Bacewicz. Też troszkę znaleziony, ale jednak wydany przez PWM. To była nagroda publiczności, wtedy też nagrodę za pierwszą rolę męską dostał Bartłomiej.

0: Topa. Dostałam jeszcze też nagrodę za, za rolę Piotra Adamczyka w Pinclu Rudym.
1: Wspominanym.
0: Tak. Rozmawiałam wczoraj z moją koleżanką, reżyserką Anią Skuratowicz i Ania powiedziała, po prostu mówisz facetom jak żyć i potem...
2: I to się tak kończy.
0: I potem oni dostają za to nagrodę.
2: Proszę Państwa, no i u nas to też tak się kończy. Piotr, szybciutko, bo mamy 10 sekund.
3: Tak, Amadeusz. Nagroda wiele lat temu za debiut kompozytorski w Teatrze Polskiego Radia i to był początek mojej przygody z Teatrem Polskiego Radia.
2: Bardzo sobie chciałoby się to wspomnieć. A tutaj nawet reżyser główny Teatru Polskiego Radia przyszedł sprawdzić, jak się...
0: Wszystko dobrze, panie dyrektorze.
2: Jak się tak tylko współpracownicy... Oho, sygnał z Warszawy. Ciekawe. Centrala sygnalizuje. Tak, uwaga, świetnie, kończymy.
4: Dyrektor na migi pokazywał.
2: Już,
4: A jesteśmy w radio. To jak to?
2: No, to my teraz pomachamy dyrektorowi, reżyserowi głównemu de facto. Pozdrawiamy. Proszę reżysera Państwa, głównego. Wieczorem w drugim dniu lata 22 czerwca, czyli w poniedziałek, no, zakończenie. Będzie już festiwalu, oczywiście gala nagród. No a my już zaczniemy wtedy przygotowania do 26. Festiwalu Dwa Teatry. Dziękujemy Państwu i naszym gościom, których wymieniłam wielokrotnie w Sopocie, Janusz Graczyk i BM, a w Warszawie Wojciech Dorosz i Krzysztof Sagan. Pamiętajmy dzisiaj noc letniego przesilenia, czyli prawie biała noc Sopocie.
4: I to w Sopocie przy Sobocie.
2: I nie tylko.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Odebranie orderu Wołodymyrowi Załańskiemu wywołało efekt domina. Kolejni ukraińscy politycy oddają polskie odznaczenia. Jutro w Szwajcarii rozmowy USA-Iran potwierdziło pakistański MSZ. Najważniejsze to nie być obojętnym. W całej Polsce odbyły się ćwiczenia z pierwszej pomocy. Kolejny ukraiński polityk zrzeka się orderu Orła Białego. Po tym, jak zrobił to prezydent Wołodymyr Zełenski, po nim Leonid Kuczma, na podobny krok zdecydował się inny były prezydent Wiktor Juszczenko. Wcześniej swoje ordery oddali szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ-u Andrii Sibicha i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Odebranie orderu może zaważyć na obecności Polski, także polskich firm w Ukrainie po wojnie, mówiła dziś w śniadaniu w Trójce Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
3: My mamy w przyszłym tygodniu bardzo poważną polsko-ukraińską konferencję, która będzie dotyczyła odbudowy Ukrainy. I trzeba było mieć na uwadze, decydując się na odebranie tego orderu akurat wczoraj, że ten gest będzie miał bardzo poważne turbulencje wobec przyszłej odbudowy Ukrainy i obecności Polski tam.
2: Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał czas na to, by zareagować na zapowiedź odebrania orderu.
4: Obrady kapituły były bodajże w ubiegły poniedziałek, nie w ten ostatni, więc pan prezydent Wołodymyr Zełenski miał blisko 2 tygodnie na zmianę tej decyzji. Niestety nie nastąpiła tego typu refleksja ze strony ukraińskiej. Nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA.
2: Międzynarodowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. Ukraińskie media spekulują, że prezydent Zełenski może się na niej nie pojawić. Rozmowy miały odbyć się w piątek, odbędą się w niedzielę. Pakistańskie MSZ poinformowało, że jutro w szwajcarskim kurorcie Burgenstock odbędą się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. W komunikacie dodano, że w rozmowach wezmą również udział przedstawiciele Kataru, którzy pełnią rolę mediatorów, podobnie jak Pakistan. Według telewizji państwowej Iranu delegacja tego kraju jest już w drodze do Szwajcarii. Uczyli się, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową i co mówić dyspozytorowi podczas zgłaszania wypadku. W wielu miejscach w całej Polsce odbyły się szkolenia z pierwszej pomocy, organizowane przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
5: Trzeba odchylić głowę i słuchać. Potem trzeba zadzwonić na paletkę 999.
6: Też się trochę podszkoliłam. Taka świadomość jest nam bardzo potrzebna. Warto wiedzieć, co zrobić w sytuacjach kryzysowych, jak pomóc innym. Najważniejsze, nie być obojętnym na to, że ktoś może, nie wiem, czy zasłabnie, mamy upały, tak?
7: Bo jeżeli pani pójdzie komuś pomóc, zawsze się upewniamy, że jest bezpiecznie. No i wtedy, jeżeli już taka osoba jest nieprzytomna, to wtedy podchodzimy. Zawsze łapiemy za barki. Pytamy, halo, proszę pana, czy pan oddycha? Jeżeli się nie odzywa, odchylamy głowę i dalej przystępujemy do uciskania klatki.
8: Końcowym efektem leczenia zatrzymania krążenia, o które nam chodzi, to jest dobry efekt neurologiczny. Czyli pacjent wychodzi ze szpitala, serce pracuje i mózg funkcjonuje tak, jak należy. Każda minuta opóźnienia rozpoczęcia uciskania klatki piersiowej pogarsza ten dobry wynik o 10%.
2: Około 1000 szkoleń w całej Polsce przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ojczyzna od wczoraj jest już w kinach. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego to opowieść o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Hans Zisler, który wcielił się w postać Tomasza Manna, mówił w rozmowie z Trójką, że praca nad filmem była sprawna m.in. dlatego, że doskonale rozumiał wizję reżysera.
9: Wizję tych postaci i tego, co ma się wydarzyć. A ta wizja oznaczała dla niego idealne przygotowanie przestrzeni, światła.

0: kostiumów, absolutnie wszystkiego. Ta przygotowana wizja była tak precyzyjna i autentyczna, że dokładnie wiedziałem, jak mam się zachować.
1: Reżyser filmu Paweł Pawlikowski na tegorocznym festiwalu w Cannes został wyróżniony Złotą Palmą za najlepszą reżyserię. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Burze w zachodniej i centralnej Polsce. Te burze i przelotne opady będą się przesuwać w stronę centrum, na wschód i na południe. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 50 mm. Jutro też będzie upalnie, około 33 stopni. Chłodniej tylko na Pomorzu, 26 stopni.
3: Autopromocja.
4: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
5: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karolajny.
4: To chyba niedobrze.
5: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
6: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
5: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolajna pod tytułem Gol.
7: Gol!
5: Już dostępna na stronie trójka.polskieradio.pl.
8: Nasi są już w półfinale, Engelich trenerem jest.
5: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
3: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Plik tekstowy.
11: Zaśpiewałem. Nawet nie czułem, że śpiewam. Wydawało mi się to tylko przedłużeniem grania. Jakbym pociągnął miech kawalindek dalej lub wcisnął kolejny szereg klawiszy. Wyszła mi ale piosenka, że łajeryniu. Była o tym, że kejter z podwyrka chwycił w zęby uszlabrany czepek, co spadł z któregoś okienyszka na górce, zaniósł go sobie w kąt za gemelą, ale tam porwała go sowa i uleciała z nim ponad miasto. Gdy jednak frunęła nad ratuszem, cichutka jak purt biskupa na mszy, czepek wyślizgnął jej się z dzioba i wpadł przez komin do sali, gdzie zbierała się Rada Poznania. To fragment ze strony dokładnie 47, nie z samego początku, powieści pod tytułem Kasper i Margit. Autor tejże powieści, Maciej Płaza, jest naszym gościem. Witam cię serdecznie.
12: Cześć, dzień dobry.
11: Maciej Płaza znany w większości, myślę, naszych słuchaczek i słuchaczy, bo to była zarówno Nagroda Aliteracka Gdynia 2016 i Nagroda Fundacji imienia Kościelskich w tym samym roku i nominacja do Nike za debiut pod tytułem Skoruń. Maciej Płaza jest także laureatem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelu 2018 rok za powieść Robinson w Bolechowie, nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2022 rok za powieść Golem, a także tłumacz, nie tylko pisarz, ale też tłumacz, między innymi laureat Nagrody Literatury na Świecie za rok 2012 za przekład opowiadań Lovecrafta, Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści. A to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Program powstaje we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Macieju, pozwoliłem sobie wybrać fragment z bohatera i zacznijmy od tego, czy mamy go nazywać Kasprem, czy mamy go nazywać z tym L na końcu i z czego wynika ta różnica, bo ona w gruncie rzeczy trochę nas chyba już od razu wprowadza konteksty kulturowo-historyczne też.
12: Bohater ma na imię Kasper, podobnie jak Margit ma tak naprawdę na imię Małgorzata, z tym, że to jest powieść między innymi o, no w dużej mierze chyba o przybieraniu różnych ról w życiu, zwłaszcza przez artystów. No Kasper jest muzykiem, ulicznym muzykantem, ona jest aktorką i ona się przyjmuje, no można powiedzieć, pseudonim, czy takie, tak, no tak, można powiedzieć, pseudonim. Ukrywa właściwie swoje rzeczywiste imię za imieniem Margit. A ponieważ jest to powieść o przybieraniu pewnych pseudonimów, czy pewnych imion, bo też przybieraniu pewnych ról, to oni właściwie mniej lub bardziej stają się z Małgorzaty i Kaspra, stają się Margit i Kasperlem. Kasper i Kasper, nie jest to duża różnica. I jedno i drugie imię określa w historii teatru lalkowego, niemieckiego w tym wypadku, niemieckojęzycznego, takiego łotrzyka. To był teatr pacynkowy, to był taki łotrzyk hultaj, taki anarchista, odpowiednik włoskiego Pulcinelli czy angielskiego Puncha.

0: No i tak, no i Kasper mój właściwie odkrywa, właściwie Margit za niego odkrywa, że on jest tym właśnie Kasperlem z teatru lalkowego.
1: A czy skojarzenie z postacią Dyla Sowizdrzała byłoby też jakoś uzasadnione? Choć Dyl Sowizdrzał był bardziej złośliwy, ale wydaje mi się, że Kasper też ma coś takiego w sobie sowizdrzalskiego i też trochę taki, jest takim tricksterem, który przemieszcza się pomiędzy światami.
0: Kasper ma wielu się ojców. Jest nim też Dyl Sowizdrzał, jest nim Marchołt, jest nim właśnie Kasper razem ze swoimi licznymi braćmi. Łazik z Tormesu, z takiej znanej powieści łotrzykowskiej, Żywot Łazika z Tormesu, hiszpańskiej. Więc to cały ten zastęp takich właśnie sowizdrzałów, łazików, takich hultajów właśnie z takiej plebejskiej literatury europejskiej, ostatnich właściwie kilkuset lat. To są jego wszystko, to są jego, tak, ojcowie i wujowie, powiedziałbym.
1: Ojcowie i wujowie, ale on, jak to się dzieje? I teraz przechodząc już na grunt historyczny, w którym umieszczasz swoją książkę, że on może być tym właśnie, który jednak porusza się pomiędzy światem ludowym, a salonami, można powiedzieć. Czy dzięki temu, że jest artystą i komentatorem rzeczywistości?
0: Trochę do tego, że jest artystą, bo trafię w kręgi artystyczne, może nie od razu, ale już w Berlinie tak. Chociaż te kręgi mu nie imponują, więc on nie garnie się do sławy artystycznej, tak jak garnie się jego przyjaciel berliński Bertolt Brecht, o którym mam nadzieję jeszcze powiemy słowo. Ale też on trafia na salony dzięki temu, że jest właśnie sowizdrzałem, młodszykiem, błazenkiem trochę, jak określa go Ignacy Jan Paderewski, bo na niego też trafia i też
1: Pazurowski.
0: Pazurowski.
1: Jak go nazywa Kasper, tak?
0: Tak, to jest też właściwość taka właśnie sowizdrzalska. Sowizdrzał, łazik, taki Marchołt, on przez to, że jest człowiekiem właściwie nieznaczącym, że jest niezauważany, że jest człowiekiem z nizin, że nikt właściwie na dobrą sprawę się z nim nie liczy, ma właściwie dwie tylko rzeczy, dzięki którym może przetrwać i coś znaczyć w świecie. To znaczy swoją umiejętność przetrwania, taką instynktowną, odruchową umiejętność przetrwania. A druga to no, też czasami miewa jakiś talent artystyczny, jak mój Kasper. No, ale ma też swój zmysł humoru, właśnie taki no właśnie instynkt, zmysł błazenady, który pozwala mu na to, że jest tolerowany, bywa tolerowany i bywa dopuszczany przez różnych możnych tego świata do siebie.
1: Tym instrumentem może od razu opowiedzmy o tym. Ja nigdy nie jestem pewien, czy ten instrument można nazwać po prostu akordeonem, czy on ma różne jeszcze swoje wersje historyczne.
0: Tu jest akordeon. Akordeon, on zapewne umiał też grać na harmonii. No, harmonia się różni tylko tym, że harmonia ma guziki po obu stronach, a akordeon ma z jednej strony klawisze, z drugiej guziki. Akordy, harmonia się wygrywa na guzikach, a sola się gra na klawiszach. To jest właściwie jedyna różnica, ale chodzi o całą mechanikę i brzmienie instrumentu, to jest ten sam instrument.
1: A czy ty pamiętasz jeszcze ludzi, którzy grali na nim, bo ja czytając cały czas też myślałem o tym, że to jest taki element fonosfery, powiedzmy, który w ogóle zniknął z naszego życia.
0: Trochę tak. Są akordeoniści, można ich na ulicach spotkać. Ostatnio więcej Ukraińców niż Polaków, ale zdarzają się. W moim rodzinnym Sandomierzu czasem przesiaduje nawet jakieś takie chłodne, zimowe dni. Akordeonista wygrywa swoje takie czasem niewesołe melodie. W Poznaniu, w moim przybranym mieście, też zdarza się, że siedzi akordeonista i gra czasem smętnie, czasem żwawo, więc zdarza się, można ich usłyszeć jeszcze. No, akordeon rzeczywiście, on zrobił wielką karierę w muzyce właśnie ludowej w XX wieku. On wyparł, zastąpił, trochę wyparł skrzypce, wdarł się do kapel ludowych jako instrument bardzo też o bogatym brzmieniu, bogatych, dużych możliwościach harmonicznych, ale też bardzo głośny. Dlatego się sprawdzą na zabawach, weselach. Ale ostatnio rzeczywiście znika. No, muzyki na żywo jest na zabawach coraz mniej, jak wiadomo. Będzie ciekawostką, że w przypadku Kaspra nie od razu było dla mnie oczywiste, że on będzie grał na akordeonie. I nawet moich znajomych muzyków pytałem, opisywałem, jakiego bohatera sobie wymyśliłem, że będzie grał na ulicach i pytałem, na czym on powinien grać. Czy na skrzypcach, czy może na gitarze, czy na banjo, czy na klarnecie, czy na akordeonie. I kiedy opisywałem, jaki on ma mieć charakter, to stwierdzałem, na pewno akordeon. Ten ruch gry na akordeonie jest taki symboliczny. Ma w sobie coś takiego symbolicznego, ale też chyba jest nieprzypadkowe, że to jest taki ruch dopuszczania świata do siebie, prawda?

0: i otwierania się na świat.
1: I to jest dokładnie ten bohater. Ale też istotne jest to, że to jest świat, w którym ten uliczny grajek, błazen Sowizdżał, on też jest komentatorem rzeczywistości. Dlatego wybrałem ten fragment, zaraz przejdziemy do Margit, żeby ona nie zginęła, ale wybrałem ten fragment, w którym on już zaczyna opowiadać swoją historię, no bo jego rolą jest to, żeby przekuwać wydarzenia historyczne, ale też dzielnicowe, emocje, cały czas na sztukę, prawda? No, w taki jakby bieżący sposób. I to jego granie pełni bardzo ważną rolę społeczną, artystyczną.
0: Tak, to jest grajek uliczny, więc gra po to, żeby zarobić. Gra po to, żeby zebrać, jak to mówi po poznańsku, zebrać bejmy do krymki, czyli pieniądze do kaszkietu, a potem je schować do kejdy, czyli do kieszeni. Dlatego gra też, co tylko sobie jakby publiczność zażyczy. Znaczy, nie wiem, na bardziej polskich ulicach, bo to jest rzecz, się zaczyna jeszcze w pruskim Poznaniu. To było miasto polsko-niemieckie, pół na pół, więc na polskich ulicach gra polskie piosenki czy pieśni, na niemieckich gra niemieckie. Jest taki zupełnie obrotowy, oportunistyczny pod tym względem. Ale to jest oczywiście też naturalny talent poetycki. On tę poetyckość ma w sobie i tę muzyczność ma w sobie. I piosenka jest jego, no tak jak mówisz, językiem, którym on się wyraża, opowiada o świecie i komentuje świat, komentuje rzeczywistość. Przekuwa też, przetapia, przerabia na piosenki też opowieści, które zasłyszał, które go poruszyły. Swojego kumpla, przyjaciela, trochę przybranego ojca Romana na przykład, który mu przynosi straszne opowieści z frontu zachodniego, pierwszej wojny światowej. I on to śpiewa, prawda, co się dzieje na froncie. No, także tak, to jest taki grajek naturalny, instynktowny. Takie jak go określa później Bertolt Brecht czy Tomasz Mann, na którego też trafia w swoich peregrynacjach. Taki właśnie naturalny ludowy talent.
1: Mm-hmm. Powieść tak naprawdę zaczyna się w roku 1903 i żeby oddać sprawiedliwość Margit, czyli Małgorzacie, króciutka próbka języka zupełnie innego. Na chwilę puścił moją rękę i utonął wśród oklasków i kwiatów. Porwała go burza. Pomyślałam, bo wszyscy zerwali się z siedzeń i na scenę runął, jakby z samego nieba, szkwał bukietów i braw. Bardzo mi się podoba ten szkwał bukietów. Wytłumaczmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy jeszcze nie zdążyli książki poznać. Przeplatasz narrację Kaspra i narrację Margit. Kim jest Margit?
0: Margit jest kobietą, no w tym fragmencie jeszcze dziewczynką, 10 lat starszą niż Kasper. Między nimi z czasem, ale bardzo z czasem. Także kto chce, kto już nie może się doczekać tego romansu między nimi, to musi troszeczkę się uzbroić cierpliwość, ale jest romans, uprzedzam. Uspokajam. Dosyć melodramatyczny. A ponieważ jest to romans, wymyśliłem sobie ten romans jako romans, jak to powiedział Kasper, z mężaliansem. Więc ona jest z wyższych sfer, on z niższych, ale też jest różnica wieku między nimi, która zresztą w momencie, kiedy oni się spotykają po różnych bardzo przejściach życiowych, już nie ma takiego znaczenia. Ale Margit jest Małgorzata Krzyńska, tak się pierwotnie nazywa. Jest córką zubożałego szlachcica, właściwie takiego zmieszczaniałego, wielkopolskiego. Takich zmieszczaniałych szlachciców wtedy w Polsce było bardzo dużo. Po różnych kryzysach gospodarczych drugiej połowy końca XIX wieku. Ponieważ jej ojciec jest, jak to się wtedy mówiło w Poznaniu, lubownikiem teatru, prowadzą ją do teatru i pierwszy raz prowadzi ją, kiedy ona ma 10 lat, do Teatru Polskiego w 1903 roku, kiedy
1: Helena.
0: Swoje ostatnie, jak się potem okazało, jeszcze wtedy nie było wiadomo, że ostatnie, tournée po Polsce odbyła Helena Modrzejewska, która była przyjmowana jak bogini. I to trzeba traktować dosłownie, to słowo. Znaczy to takiego kultu gwiazd nie było chyba nawet kilkadziesiąt lat później w Hollywood, jak przyjmowano Helenę Modrzejewską wtedy w Polsce i w ogóle między innymi w Poznaniu też, wcześniej w Krakowie między innymi. No to był rzeczywiście niesamowity fenomen. Traktowano ją jak boginię, jak właściwie jak taką wieszczkę trochę, prawda? Taki narodowy skarb dosłownie. No i idą z Margit, idzie Małgorzatka jeszcze, idzie z rodzicami na spektakl Macbetha. No i to ją przemienia. Ona oczywiście to wychodzi tak zachwycona, że postanawia, że zostanie aktorką. No i zostaje aktorką i to wyznacza bieg jej życia na następne kilkadziesiąt lat.
1: Ty od razu powiedziałaś to wprost. Ja chciałem powiedzieć tak delikatnie, że zgodnie z tytułem czytelnicy mogą się spodziewać, że

0: ich drogi się zejdą, ty powiedziałeś wprost, tak oczywiście będzie historia miłosna, no ale jest to też historia mezalianzu klasowego w pewnym sensie, prawda?
1: Tak, mężalianzu.
0: No właśnie, mężalianzu. Natomiast ty, oczywiście i to, co powiedziałeś teraz o pozycji aktorek w ogóle teatru wtedy i to, co powiedzieliśmy o Kasprze, to pokazuje, że taką przestrzenią, w której ludzie z różnych klas społecznych mogą się spotkać, jest po prostu sztuka, tak? I mam wrażenie, że też, że twoja powieść, to może zabrzmi teraz absolutnie serio, ona jest w ogóle o potędze sztuki i że ty w ogóle wierzysz w potęgę sztuki w pewnym sensie.
1: Chyba tak. Chyba wierzę. Znaczy, na pewno jest to książka o sztuce i to chyba już nie pierwsza moja książka o sztuce. I chyba wierzę. Nawet chyba bardziej niż skłonny byłbym się przyznawać. To znaczy, to zdarza się właśnie, że w rozmowach wokół tej książki już pojawia się taki sąd, taka hipoteza i jakoś nie mogę jej odrzucić. I faktycznie odkrywam to ze zdziwieniem. To zresztą w ogóle są fajne rozmowy i fajne stwierdzenia, bo ja się dowiaduję czegoś o własnych książkach. I chyba rzeczywiście wierzę, niż sam skłonny jestem przyznawać do tego. To przyznawać. To jest faktycznie płaszczyzna, w której ludzie mogą się spotkać i mogą spełnić marzenia, mogą zrealizować swoje zamierzenia, chociaż zawsze okupione jakimś kosztem, no ale zawsze marzenia się okupuje jakimś kosztem, a marzenia o na przykład sławie i wielkiej karierze okupuje się zazwyczaj wielkim kosztem. Aż czasami można sobie zadać pytanie, czy warto było, no ale to właśnie jest między innymi pytanie, które wyłania się z tej książki. Ale tak, no, znaczy to pytanie jest stawiane, jaką sztukę uprawiać i co ona może zrobić, jak może zbawić i kogo, w jaki sposób i w jakiej mierze. Ono jest stawiane chyba nie wprost, ale przez wielu bohaterów. Między innymi też przez Kaspra i przez innych artystów, którzy się w sporej liczbie przewijają w tle. Takich jak Bertolt Brecht, czy Max Reinhardt, czy inni twórcy kultury. Ale tak, nie odrzucam tego sądu. To jest rzeczywiście książka o potędze sztuki. Ale zarazem o no, takiej niełatwiej potędze sztuki, bo ja tej potęgi sztuki nie, no, nie, i w ogóle sztuki nie idealizuję. Znaczy pokazuję jej kruchość i to, że ona może zmieniać świat, ale wobec wielu rzeczy też jest bezradna i bezsilna.
0: Mhm. Zaraz do tych bohaterów historycznych dojdziemy, ale to postawię jeszcze jedną tezę, którą możesz odrzucić tym razem, bo pomyślałem, że twój Robinson w Bolechowie, tam był malarz Robert, prawda, też było tło historyczne i że jakoś tamta książka też trochę była o tym. Też o takiej jakby potędze sztuki, która może po prostu zmieniać świat, a przynajmniej życie poszczególnych osób. Czy widziałeś to jakąś bliskość i różnicę zarazem?
1: Tak, widziałem. Powiedziałbym nawet, że Golem jest trochę o tym. Tylko Golem jest to właściwie o religii, która jest też sztuką w dużej mierze. Religijność żydowska jest, myślę, dużo... No zawahałem się z tym sądem, bo jest też pozbawiona paru rzeczy, na przykład ikonografii. No przynajmniej w dużej mierze, nie całkowicie. Ale na przykład religijność żydowska jest mocno zatopiona w muzyce. Przez to jest też sztuką, jest też, można powiedzieć, generatorem sztuki. Nie? Ta żydowska muzyka typu niguny na przykład, które są utworami religijnymi, a zarazem takimi paradoksalnymi, bo bez słów i też dosyć niezwykłymi. Golem był też taką powieścią, psalmem trochę. No, psalm też jest rodzajem sztuki w zasadzie, w pewnym sensie. To właściwie taka religijność, tam doświadczenie religijne i estetyczne, bo wstapiało się właściwie jedno. Ale tak, więc to chyba tak mi się układa i to chyba nie jest przypadkowe. Tutaj zaprzągłem dwie dziedziny sztuki, znaczy teatr, trochę też kino. Mhm. Teatr muzykę, teatr i muzykę głównie, ale też trochę kino. No tak, ale to staram się to pytanie, te pytania, które wymieniłem, postawiłem wcześniej, staram się pozostawiać otwarte. To znaczy, bohaterowie coś rzeczywiście osiągają i jakieś chyba prywatne, własne, osobiste... Słowo zbawienie bym nie użył, bo to chyba raczej w innym trochę uniwersum niż chrześcijańskie się rozgrywa, ale takie własne ekstazy jakieś chyba osiągają. To znaczy, rzeczywiście osiągają, potrafią chyba osiągnąć stan, który przekracza... ich, w którym mogą przekroczyć na przykład swoje ograniczenia, albo takie rzeczy jak, nie wiem, nostalgia, smutek, rozpacz, prawda, poczucie straty. Mm-hmm. Jeśli w jakiś sposób potrafią to przemóc, to zazwyczaj właśnie przez sztukę.
0: Cały czas Maciej Płaza z nami, Kasper i Margit. Dodam, bo nie powiedziałem tego na początku, wydawnictwo literackie tę epicką powieść grubą wydało. Skoro już dwa razy padło

0: było nazwisko Bertolda Brechta, to z jednej strony, jakbyś opowiedział, jak to się dzieje w planie akcji i czasu, że Kasper na niego trafia, ale też wydaje mi się, że pewien duch Bertolda Brechta, przynajmniej opery za trzy grosze i tych różnych piosenek, które tam są. Pamiętam, że kiedyś w Polsce je dawno temu na przykład nagrywał Kazik, tak. Między innymi, prawda? Że ten duch też jest istotny.
1: Tak, wykonanie Bertolda Brechta, no songi Brechta i ballady Brechta są właściwie należą do klasyki, takiej piosenki aktorskiej, więc oczywiście wykonań jest dużo. Kazik, no Kazika, niektóre rzeczywiście songi w jego wykonaniu są świetne. Dla mnie jest bardzo piękne, jedne z najpiękniejszych, przynajmniej po polsku, są wykonania Elżbiety Wojnowskiej, takie już sprzed lat, z początku lat 90., o ile dobrze pamiętam. Ale słuchałem tych wykonań bardzo dużo, też niemieckich, angielskich. Jak to się dzieje właśnie, że Brecht się w ogóle pojawia w tej książce? No zacząć trzeba od tego, że oboje bohaterowie w pewnym momencie, już nie od razu i nie razem, nie w tej samej chwili, ale wędrują z Poznania do Berlina. Oboje są poznaniakami, oboje wędrują do Berlina. Margit w 1914 roku, Kasper kilka lat później. Oboje tam szukają szczęścia, szukają... No, u Margit to jest bardziej oczywiste, ona tam jedzie zostać aktorką. Kasper właściwie no, po prostu jakby czuje, że Poznań w jego życiu się chyba wyczerpał. Nie ma już dla niego miejsca w Poznaniu z różnych względów, których czytelnikom nie będę zdradzał. No i jedzie tam z akordeonem grać piosenki na ulicach i w ogóle jakoś żyć, znaleźć tam jakieś nawet nie szczęście, ale jakąś możliwość przetrwania i robienia tego, co mu w duszy gra. I trafia na Brechta, który jest wtedy na początku kariery. Pisze oczywiście, pisze też sztuki, pisze wiersze. Bardzo zażarcie próbuje zostać artystą, próbuje być wystawiany, próbuje być drukowany i tak dalej, ale na razie głównym jakby medium jego jest też gitara i granie piosenek po knajpach i na ulicach i w kabaretach. W ten sposób się...
0: Tak było naprawdę z Brechtem?
1: Tak.
0: Bo nie wiedziałem. To ciekawe bardzo. No.
1: Tak, na przełomie... Brecht zaczął się pojawiać w Berlinie mniej więcej pod koniec... w roku 1919. Mniej więcej to były pierwsze jego wizyty w Berlinie. Wtedy jeszcze na stałe mieszkał w Monachium. Więc tak przyjeżdżał na kilka miesięcy, dobijał się tam do rozmaitych teatrów, wydawnictw, kabaretów, wracał do Monachium. Robi to właściwie to samo, ale wiedział, że Berlin to jest miejsce, z którym wiąże się jego przyszłość. Tak przynajmniej sobie to planował. I rzeczywiście grał na ulicach, grał w knajpach. Także to, że mój Kasper poznaje go w spelunce, grającego na gitarze, nie jest wymysłem. Brecht rzeczywiście w tej knajpie bywał, Hunde Gustav. To była taka spelunka, w której bywał ówczesny świat przestępczy. Nie wiem, czy Brecht bywał tam z gitarą, czy po prostu sobie wypijał kieliszek i obserwował czujnie, ale no... Wymyśliłem, że jest tam z gitarą i gra piosenkę, która zresztą tam wszystkich rozjusza, bo to jest ballada o umarłym żołnierzu, bardzo antywojenna, na którą no nie było miejsca wśród między innymi weteranów frontu zachodniego. No i tak, no i oni odnajdują w sobie, właściwie przyglądają się z Kasprem jak w lustrze. Obaj są Grekami ulicznymi po prostu na tym etapie. Z tym, że obaj widzą w tym lustrze kogoś innego trochę, że Brecht widzi w nim kogoś, kim chyba trochę chciałby być, bo jest jednak z troszeczkę wyższej sfery niż z zamożnego mieszczaństwa się wywodzi, więc bardziej tak się jakby schodzi w dół, żeby być na tym bruku i wśród robociarzy i wśród mentów społecznych. A Kasper widzi w nim troszkę pozera, ale też dostrzegają sobie i słyszą sobie swój talent. No i Brecht, no i tak oczywiście budując opowieść o tej przyjaźni i współpracy też muzycznej, jak teatralnej, też trochę nie do końca ziszczonej, ale jednak. No opierałem się, oczywiście inspirowałem się twórczością Brechta. Oglądałem Brechta, czytałem Brechta, słuchałem Brechta. Także duch Brechta, w ogóle melodia jego songów, jego szorstki liryzm, jego twórczości jest w tej książce obecny.
0: Na drugim biegunie, można powiedzieć, artystycznym jest teatr, od którego zaczyna Margit, czyli najpierw tu mamy Maxa Reinharta.
1: Tak.
0: Postać historyczną, tak. Prawdziwą, która nie czuje się specjalistą od teatru, ale jak rozumiem, jego wpływ w ogóle na rozwój teatru był ogromny. I to wszystko, co się dzieje przez dużą część akcji, to znowu to jest twoja fikcja, ale oparta absolutnie na researchu.
1: Tak, Max Reinhardt był głównym twórcą, właściwie fundatorem, właściwie takim ojcem chrzestnym niemieckiego ekspresjonizmu. Był w pierwszych, zwłaszcza dwóch dziesięcioleciach XX wieku takim baronem niemieckiego teatru. Deutsches Theater to był po prostu najsławniejszy, najlepszy teatr niemiecki. Taka kuźnia właściwie talentów aktorskich.

0: wszelkich pomysłów reżyserskich, scenograficznych, właściwie wszelkich. Przy czym Reinhardt wypadł z łask po I wojnie światowej. Znaczy świat się rzeczywiście bardzo zmienił wtedy. Zmieniła się sztuka, zmieniła się estetyka, zmieniły się też potrzeby społeczne też. Więc Reinhardt, ponieważ był już wtedy twórcą dojrzałym, nie do końca je rozumiał. Więc troszkę się wycofał także dosłownie, znaczy wyjechał do Salzburga z Berlina. Na jego miejsce wchodzą się inne, nowocześniejsze teatry, takie jak Teatr Brechta, który dopiero się właściwie wykluwał, ale czy taki teatr polityczny, Piscatora na przykład, czy mojej fikcyjnej Markizy Castipiani, która jest taką trochę...
1: A właśnie, bo o to chciałem zapytać. Ona jest fikcyjna.
0: Ona jest fikcyjna,
1: nie
0: tak.
1: Zdążyłem sprawdzić w encyklopediach. Ona jest fikcją. Okay.
0: Ona jest fikcją, ona uprawia teatr, ona wychodzi właściwie z teatru Maxa Reinhardta, uprawia taki teatr z pogranicza, taki obrazoburczy, bardzo śmiały teatr, taki właściwie z pogranicza teatru i striptizu, i pornografii nawet. No a potem, czego też nie wyssałem z palca, bo właściwie inspirowałem się biografią Leni Riefenstahl. Jej teatr staje się dla niej laboratorium jakby manipulowania tłumami i swoje umiejętności zdobyte właśnie na tym polu później jakby sprzedaje nazistom. Znaczy zostaje rzeczywiście taką nadworną twórczynią nazistów, tak jak Leni Riefenstahl w filmie dokumentalnym.
1: Tak. Która jest wspominana, ale domyślamy się, kiedy jest wspominana, że tak naprawdę to jest klucz do tego, kim jest ta bohaterka.
0: Tak, tak. Takie było właśnie moje zamierzenie. Także no, jest to kilka równolegle, ale też chronologicznie jakby kilka takich dominujących postaci, kilku dominujących typów niemieckiego teatru, ale też w ogóle europejskiego teatru tamtych czasów.
1: Oczywiście w tle pojawia się kino, o którym wspomniałeś. Pojawia się na przykład Murnau, prawda? I oczywiście różnica pomiędzy grą aktorską w teatrze, sama Małgorzata Amargit podkreśla, że teatr to jest naprawdę granie, kino to jest w zasadzie dla niej odpoczynek praktycznie. Ale właśnie zmieniają się zupełnie środki wyrazu. I droga twoich bohaterów pozwala ci właśnie znowu pokazać, jak w ogóle zmienia się muzyka, sztuka teatralna, kultura, taka właśnie estradowa, powiedzmy, sceniczna, praktycznie od I wojny światowej do prawie drugiej. I rozumiem, że to wszystko przebadałeś.
0: Tak. Znaczy przebadałem, tak, no przebadałem na tym, że tak powiem, no w tym świecie, w tym uniwersum, który mnie interesowało, czyli niemieckojęzycznej sztuki, literatury, teatru, muzyki, tak. Polski również, no bo to jest oczywiście jakieś tam, zresztą polski grunt akurat moi bohaterowie tracą z nim kontakt już w młodości, no ale wracają potem do niego, chociaż już jako twórcy, no działający w innym medium teatru lalkowego. Ale też jest to taki też traktacik historyczny na temat tego, jak wyglądał teatr lalkowy i też jak się zmieniał. To był lata, okres międzywojenny był czasem zmierzchu takich ludowych, wędrownych teatrów lalkowych, które przez cały XIX wiek przemierzały Europę bardzo licznie. I były takim rodzajem sztuki ludowej, co nie znaczy, że byle jakiej, bo teatry ogromnie wyrafinowane. Przemierzały Europę, czasami zresztą z ogromnymi sukcesami. Były te teatry bardzo popularne. Niekiedy w niektórych krajach, jak nie wiem, Belgia czy Włochy, na przykład Sycylia, były to teatry stacjonarne, ale też ich odbiorcą był lud. Ale tak, no rzeczywiście interesowało mnie to, co się działo. Skupiłem się na Berlinie, bo tam trafiają moi bohaterowie, co było najzupełniej naturalne, bo jeśli się z Poznania ruszało gdziekolwiek, żeby zrobić wielką karierę, no to trafiało się do Berlina, bo on był blisko. On był właściwie za miedzą, a był też w tamtym czasie, czyli po I wojnie światowej, no najbardziej niesamowitym, najbardziej wrzącym tyglem, w którym rzeczywiście wrzało. I artystycznie, towarzysko, tak międzyludzko, erotycznie, więc to był świat, takie mikropaństwo właściwie. Republika Weimarska była takim tyglem, w którym wrzało i dział się niesamowity ferment. Artystyczny, ale nie tylko. Artystyczny i to wszystko, co się działo wokół niego. No i kino oczywiście, tak. No działo się kino niemieckie, ekspresjonistyczne, które też rozbłysło wtedy w latach 20. i dość szybko też ujrzało swój, no może nie zmierzch, ale no zmierzch ujrzało to kino, które właśnie wtedy było najbardziej niesamowite, błyskotliwe i inspirujące, czyli to nieme kino ekspresjonistyczne, które też właściwie rozwijało się bardzo krótko, bo już pod koniec lat 20. pojawił się film dźwiękowy, który też spowodował rewolucję.
1: I to wszystko jest w tej powieści tłem, ale żeby jednak zaznaczyć, że przecież bardzo duża część akcji jednak rozgrywa się w Poznaniu i tu znowu pojawiają się nazwiska i miejsca. Klub Szyderców, kawiarni pod

0: kaktusem, Staudinger, Puget, Swinarski i tak dalej, i tak dalej. I o ile ja dobrze pamiętam, rzeczywiście w Poznaniu taka scena kukiełkowo-teatralna bardzo długo potem też istniała, prawda?
1: Tak. Do Poznania trafił Jan Staudinger pod koniec lat 20. Zresztą nie on jeden. Było wtedy kilku zdolnych lalkarzy w Poznaniu i Wielkopolsce. Natomiast Staudinger odgrywał wyjątkową rolę, bo on był bardzo, on był rzeczywiście ogromnie zakochany w teatrze lalkowym i był bardzo energicznym animatorem tego środowiska. I razem między innymi z Januszem Polonii Polońskim i kilkoma innymi, Ludwikiem Sójką, przepraszam, mogę mieć imiona, Lucjan Sójka bodajże się nazywa.
0: Masz prawo przy takiej ilości imion i nazwisk i postaci, jakie pojawia się w tej książce, wybaczamy.
1: I teatr lalkowy się rzeczywiście pięknie rozwijał. To już w latach 30. właściwie. Ten moment, kiedy moi bohaterowie tam trafiają, czyli początek lat 30. to był okres, kiedy rzeczywiście Jan Staudinger za czyjąś namową przechodzi na spektakl moich bohaterów, czyli takiego objazdowego teatru właśnie, którym kieruje Margit Kasper. Jest tam muzykantem, akordeonistą, ale też pisze, komponuje muzykę. Pisze niedosłownie, ale komponuje muzykę. No i Staudinger rzeczywiście zakochuje się w tym teatrze. Zostaje takim też jego patronem. Nawet pisze libretto do takiego spektaklu, który jest ich opus magnum, Orfeusz i Eurydyka. I no tak, no, oczywiście II wojna światowa zakończyła ten bardzo obiecujący czas rozwoju tego poznańskiego lalkarstwa. Ci ludzie później zostali jak Staudinger wysiedleni. Staudinger trafił do Krakowa i potem już nigdy nie wrócił do Poznania. Lucjan Sójka, bardzo zdolny lalkarz, trafił na Pomorze i potem w Słupsku rozwijał teatr lalkowy po wojnie. Także to towarzystwo się w dużej mierze rozjechało po kraju. Wojnach rozrzuciła. Ale tak, no to był okres też dużego fermentu takiego. No i działał właśnie, jak wspomniałeś, Klub Szyderców. To takie środowisko kabaretowo-literackie w Poznaniu, choć nie zyskało takiej sławy, jak środowiska krakowskie czy warszawskie, działało. I tak starałem się rzeczywiście oddać mu należny hołd, a przynajmniej taki skromny hołdzik. Znaczy wspomnieć, że było i miało nawet swoje przeboje, takie jak piosenka Ja już mam dość swojej żony, którą do dziś właściwie się wykonuje. Na YouTubie można posłuchać wykonanie Mariana Opani na przykład. To jest taki zapomniany klasyk.
0: Czyli, że była kontynuacja. Wspomniałeś o Orfeuszu, którego Kasper nazywa ciągle Osreuszem. I właśnie jeszcze chwilę o języku, dlatego że z jednej strony jest gwara poznańska. To może ja teraz przejdę do słowniczka. Słowniczek najważniejszych terminów z gwary poznańskiej i germanizmów. No właśnie, i teraz powiedz, jaki to był język, bo z jednej strony, jak mamy ancuk, czyli garnitur, no to wydaje się dosyć oczywiste. Ale już bachandryja, jako awantura i heca, to bym się nie domyślił. Chlabra, plucha, ulewa, chrabęścić, szeleścić i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko pierwsza strona. Czy to był, czy tak jak ostatnio, polecam zresztą do odsłuchania u nas ostatnio Ziemowit Szczerek z jego nową powieścią, której akcja się rozgrywa we Lwowie, w alternatywnej rzeczywistości. I Ziemowit Szczerek z kolei bierze tę baciarskość lwowską, ale przekształca artystycznie. To właśnie chciałem spytać, na ile ty bazujesz na tym, co naprawdę istniało, a na ile wymyślasz na podstawie tego swoje ciaracha i swoje drachety i tak dalej.
1: Językowo jestem bardzo wierny temu, jak rzeczywiście wyglądała w tamtych czasach gwara poznańska. W tamtych czasach, czyli no, szeroko pojętych tamtych czasach, bo ta powieść obejmuje 30 lat. Akcja powieści ciągnie się przez 30 lat. No ale zaczyna się na początku XX wieku i tam rzeczywiście ta gwara była wtedy żywa. Mocno, ale była, no właściwie była żywa jeszcze nawet kilkadziesiąt lat później. Teraz jest w zaniku jak wszystkie gwary. Znaczy jest w zaniku jako język żywy, chociaż jakiś jej szczątek wciąż żyje. Tej bez trudu można usłyszeć się charakterystyczną składnię z ale wstawianym wcześniej na przykład. Dziś to jest ale zimno tej na przykład. To jest zresztą kalka z niemieckiego, taka skodniowa kalka z niemieckiego, ABBA, takie raz, niemieckie. Zresztą to gwara wielkopolska, gwara poznańska jest, jakby stoi, zbudowana jest na germanizmach. No jest gwarą dość mocno hermetyczną dzisiaj. To poza Wielkopolską mało kto ją rozumie. Ja kiedy się sprowadziłem do Poznania, przeszło 21 lat temu, kiedy zacząłem czytać czy słuchać

bo są w wersji audio i w wersji spisanej, Blubry Starego Marycha, takie bardzo znane w Poznaniu, to wszyscy je znają, takie gawędy poznańskie. Nie rozumiałem czasami w ogóle treści. Znaczy nie wiedziałem, o co w tych blubrach, czyli gawędach chodzi. Teraz rozumiem wszystko, ale kosztowało mnie to sporo trudu. Znaczy rzeczywiście sporo lektur, przestudiowanie gruntowne.

0: Zapewne ją zna trochę ze słuchu, ale w jej narracji ona jest nieobecna. Prawie zupełnie nieobecna. Jakieś takie bardzo lekkie wtręty są, których można nawet nie zauważyć. No a chciałem, żeby Kasper gadał po prostu tak po poznańsku. Więc, ale niewiele ją, w niewielkim stopniu odkształcałem. Moim zadaniem było głównie znaleźć równowagę między, no tak ją wypoziomować, żeby czytelnik jakby nie odbił się od niej. Dlatego ten słowniczek jest, żeby jednak trochę podać rękę odbiorcy.
1: Ja też myślę, że to jest tak, że ponieważ Kasper pod wpływem wydarzeń, kolejnych spotkań, można by wręcz powiedzieć nawet, że dokonuje pewnego awansu klasowego czy kulturowego, ale jego język się zmienia w związku z tym. Natomiast myślę, że Margit Małgorzata dopiero pod koniec, kiedy jest z nim już bliżej, ona wtedy zaczyna na przykład wtrącać to o Wejeryniu.
0: Tak.
1: No bo nabywa jakby elementy jego języka.
0: Tak, to jest spotkanie dwojga ludzi, których dzieliło wiele. Spotkali się jakby na bruku, znaczy dosłownie na bruku, ale też przenośni. Znaczy ona też musiała przejść długą drogę i przeżyć różne dramaty, żeby jakby zostać ściągnięta w pewnym sensie życiowo do tego poziomu, na którym on jest cały czas, czyli właśnie tak na bruku takiego. Do poziomu jego takiego właśnie łazika, nie? Już nie gwiazdy teatru czy kina, czy osoby z wyższych sfer, jak na początku swojego życia. No i tak, oni uczą się też wzajemnie, tak jak uczą się siebie, tak uczą się wzajemnie swoich języków. On, właściwie już trochę wcześniej, bo no, on też posługuje się, co też jest jakimś, było jakimś zadaniem, jest trochę paradoksem tej książki językowym, że ona w zasadzie w sporej części w domyśle jest tak, opowieść snuta po niemiecku, prawda? No, kiedy Kasper rozmawia z Brechtem, czy ze Stefanem Zweigiem w Salzburgu, czy z Tomaszem Mannem, no to przecież nie rozmawia z nimi po polsku, tylko po niemiecku. Ale tak, kiedy oni się spotykają z Margit, no mówią po polsku, ale on już mówi trochę innym językiem. Wciąż ta gwara jest w jego języku obecna. No. Ona mówi do niego, że ona jego języka nie zna i chce się go nauczyć. Mówi, jak jest to kieszki, nie krzaki. Mówi, nigdy się nie nauczy tego mówić po twojemu. Ale Wejero nie mówi, tak.
1: Bo to jest też książka o tłumaczeniu, co nas zaraz doprowadzi do twojej roli tłumacza, ale muszę tylko jedno słowo zacytować poznańskie, które stało się znane w całej Polsce. Myślę, że głównie za sprawą artystów wizualnych, którzy w pewnym momencie określili siebie jako penerzy, czyli penerstwo, czyli menelstwo. Uwielbiam to słowo, ale nie wiedziałem tego, że ono się wywodzi od słowa penera. Penera brzmi pięknie i chodzi oczywiście o prostytutkę.
0: Tak, jest grupa penerstwa, tak. No, poznańskie środowisko artystyczne. Tak, penera, czyli prostytutka. Chociaż no w ogóle po prostu, no tak, no pener to menel, tak. Oczywiście to słowo zresztą do dziś istnieje, do dzisiaj jest używane. Penery jakieś.
1: Czyli odrobina tradycji została, ale też, co jest ważne, Kasper, ponieważ jest twórczy bardzo, to tworzy też swoje słowa. Zacytuję parę. Karty Pierrota czy Turbota, to bardzo ładne. Pornofesorek, to są takie sformułowania, które pokazują, jak bardzo on się dystansuje do różnych tytułów oficjalnych, prawda?
0: Tak.
1: Ale też są orkiestry jazzgotowe, czyli jazzgotowe, powiedzmy.
0: Tak.
1: Tyfus i Złyfus. O, te mi się bardzo podobały, bo mnie też zawsze interesują wątki orientalne, kiedy on już w Poznaniu ogląda różne filmy i potem w pewnym momencie się pojawia określenie wojny szejko haradżów, czyli to jest od maharadżów.
0: Bubo
1: bolszewicy. I właśnie, i śmiejemy się. I myślę, że to jest chyba najbardziej dowcipna z twoich książek.
0: No na pewno. Myślę, że na pewno. No, ten język jest tak, ten język jest wrotowy. Znaczy, dosłownie przynosi. Znaczy, Kasper jako sowizdrzał, jako łazik, no taka jest jego rola kulturowa, już uświęcona od kilkuset lat. To jest ktoś, kto taki właśnie łazik, sowizdrzał, trickster, on wywraca świat na opak. A jeśli go nie wywraca dosłownie, to przynajmniej jakby rozdziera tę błyszczącą złotkę, czy tę błyszczącą tkaninę i pokazuje, jaki świat jest od środka. Ośmiesza go zawsze mniej lub bardziej.
1: Mm-hmm.
0: Kasper ma naturalną właśnie taką odruchową zdolność. Odruchową dlatego, że jest człowiekiem z ludu. Chłopakiem z ludu, on nigdy tego świata, nawet gdyby się dostał na salony, to nigdy by tym salonowcem nie został. Zawsze by na ten świat patrzył z zewnątrz. Profesor jest pornofesorem, między innymi, że tutaj mowa, poznaje takiego profesora Bormana, którego zresztą wzorowałem na profesorze z filmu Błękitny Anioł, który no, stoczył się, bo się zakochał w takiej piosenkarce z Tingle Tangle, czy jakieś tam spelunki. No i Kasper, no co, profesor, który się

0: stoczył, bo tam chciał, zakochał się w jakiejś takiej parkietówce, czyli piosenkarko, prostytutce. No to jest pornofesor przecież. Porno już wtedy istniało i miało się dobrze, więc kwitło wręcz w Berlinie. Więc tak, no pierota czy turbota karty. No to no, on śmieje się z tych. Śmieje się z tych rzeczy. Śmieje się właściwie z całego świata. Nawet jeśli ten świat nie jest śmieszny, on pilnuje się i dba o to, żeby móc umieć się z niego śmiać. Wie, że śmiech też jest jego dobrem, jest jego, prawda, czymś, co pozwala mu przetrwać. A jeśli się śmieje, no to musi ten świat też wywracać na opak językowo. No tak, humor, no to jest, tak, słusznie zauważyłeś, to jest pierwsza moja książka, w której pojawia się, no tak dosłownie i w takiej ilości humor. Ja bywałem zresztą czasami pytany na spotkaniach autorskich, że no właśnie pan tak... Fajnie, dowcipnie opowiada i pan jest taki pogodny, w ogóle wesoły, a pan takie poważne książki pisze. Ja już ułożyłem sobie nawet gotową odpowiedź na to, no, że pracuję nad tym, żeby pracujesz to zmienić.
1: I dopracowałeś się.
0: Dopracowałem się. Muszę przyznać, że była to dla mnie fantastyczna zabawa i fantastyczne odkrycie w ogóle, że można pisać do śmiechu po prostu, dosłownie. Znaczy, że cały czas miałem poczucie takie, że może jest coś niepokojącego w tym, że ja się sam śmieję z tego, co sam napisałem. Na przykład pisałem, oczywiście po południu rzuciłem to w kąt, bo już byłem zmęczony, a następnego dnia rano zajrzałem do tego, co napisałem i się śmiałem w głos niekiedy. Aha. Myślałem, czy to jest dobry znak, że ja się z tego śmieję, czy zły. Ale myślę, no, no przynajmniej ja mam ubaw, więc może czytelnicy też będą się śmiać.
1: Też dodam tylko, nie zdążymy już o tym porozmawiać, ale dodam też na potrzeby poznania, że skoro pojawia się tam wspomniany Pazurowski, czyli Paderewski i pojawia się jego mości powóz, no to oczywiście też pojawia się powstanie wielkopolskie, pojawia się kwestia Hiszpanki i jak to wszystko wyglądało z punktu widzenia Sowizdrzała Kaspra. No właśnie, ale zapytałem, znaczy już jakby wydaje mi się, że musimy to poruszyć, to znaczy nowa powieść jest pomiędzy rodzajami sztuki, pomiędzy kulturami, pomiędzy językami. Ty jesteś tłumaczem. Przede wszystkim właśnie do jakiego stopnia, skoro piszesz takie solidne rzeczy, do jakiego stopnia w ogóle masz czas na tłumaczenie? Czy w ogóle nadal jesteś tłumaczem?
0: Jestem, znaczy stosuję pół do zmian. No robię raz jedno, raz drugie. Nie mógłbym tego łączyć tak, prowadzić tego równolegle. Nie mam na to czasu ani siły po prostu, już bardziej siły chyba. Więc no po prostu przez te 2 lata mniej więcej, kiedy pisałem Kasperla i Margit, no nie tłumaczyłem nic. Potem odpoczywam tłumacząc.
1: Odpoczywasz?
0: Odpoczywam tłumacząc, tak.
1: Ale czy to też powoduje, że język autora, czy autorki, którą tłumaczysz, nie wcina ci się do twojego dzieła, ponieważ to robisz oddzielnie?
0: Robię oddzielnie, tak. To jest w ogóle sprawa... No, Kasper i Margit jest powieścią dwujęzykową. Ją w ogóle pisałem... Co może być ciekawostką, ale nie musi. Nie pisałem jej po kolei. Na początku, aż do momentu, w którym, do momentu akcji, kiedy się Kasper i Margit poznają, czyli naprawdę do zaawansowanego momentu fabuły, pisałem Margit, a potem pisałem Kasperla. Nie byłbym w stanie tak z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień przerzucać sobie zwrotnicy w głowie. I rzeczywiście chyba nie potrafiłbym, a przynajmniej byłoby trudne, przerzucać zwrotnicę między moim pisaniem a moim tłumaczeniem, stylem autora, którego tłumaczę. Natomiast tłumaczenie... przydaje mi się w pracy literackiej. No właśnie, czasem bywałem już pytany. Nigdy nie umiałem na to sensownie odpowiedzieć, bo sam nie wiedziałem, ale teraz już chyba wiem od napisania Kasperla i Margit, co mi daje tłumaczenie. Chyba nauczyłem się czegoś, co właściwie kiedyś było rzeczą podstawową, a ostatnio trochę zanika, bo taki instynkt wcielania się w rolę i opowiadania historii chyba trochę zanika ostatnio w literaturze, bo więcej się pisze o sobie. Pozwoli mi chyba zyskać, nabrać śmiałości i takiego rozmachu też, jeśli chodzi o wcielenie się w postać i wcielenie się, zanurzenie się rzeczywiście w całkowicie fikcyjny świat. Na tym między innymi polega tłumaczenie, zwłaszcza kiedy się tłumaczy literaturę ambitną, jakąś większą powieść, bardziej wyrazistą stylistycznie, no to rzeczywiście w nią się trzeba zanurzyć i w niej zniknąć, rozpuścić się jakby w niej. Mm-hmm. Nie, jak tłumaczy się na przykład Lovecrafta czy Faulknera, a też całkowicie oddać swój głos na użytek innego twórcy. I to jest rzeczywiście ogromna szkoła. Ja chyba rzeczywiście bez tej nauki byłoby mi trudno aż tak w pełni oddać głos na przykład takiemu Kasperlowi, na przykład takiej Margit.
1: Mhm. Wspomniałem zarówno o objętości, ale też ona po prostu wynika z epickości. Ty też powiedziałeś o tym, w jak dużym przedziale czasowym się rozgrywa ta akcja. Zaczynamy w roku 1000.

0: 1903, ostatni rozdział od strony 602, to jest rok 1934. I chciałem ciebie jeszcze o tę epickość zapytać. Nie musimy się odnosić koniecznie do tego, co Olga Tokarczuk ostatnio mówiła o swoim jakby jakimś takim braku wiary właśnie w taką wielką powieść i w ogóle taki nakład pracy, ale mam wrażenie, że ty zarówno w tej książce, ale też nawet w tych poprzednich, przez to, że też tworzysz całe światy, tak jak jeszcze wcześniej zapytałem o tą wiarę w sztukę, ale też bym powiedział, że ty jesteś przekonany, że taka wielka powieść, no w pewnym sensie realistyczna, że ona w czasie, kiedy mamy, wiesz, krótkie komunikaty Instagrama, mamy sztuczną inteligencję i tak dalej, że to ma sens.
1: Ma sens. Jestem głęboko przekonany, że ma sens. Wielka powieść, wielka... Rozmiarowo i tak jakby jeśli chodzi o zakrój, no nie chcę przez to powiedzieć, że się stawiam w rzędzie jakichś wielkich pisarzy, bo nie mnie to oceniać, jakim jestem pisarzem. Natomiast wielka, jeśli chodzi o zakrój i o ambicje, powieść no, przeżyła nie jedną rewolucję. Przeżyła awangardy w lat 20. XX wieku, surrealistów, dadaistów. Przeżyła II wojnę światową. Kiedy rzeczywiście na serio pytano i właściwie poniekąd zupełnie zasadnie, na ile sens ma pisanie. No akurat to znane pytanie Teodora Adorno dotyczyło poezji, no ale w ogóle można było wtedy spytać, na ile sens ma pisanie literatury po tym, co się działo w II wojnie światowej. Przeżyła literaturę wyczerpania, przeżyła postmodernizm, przeżyła różne eksperymenty Ulipo, nowej powieści francuskiej. I myślę, że przeżyje, a nawet jestem pewien, że przeżyje też ogromną konkurencję ze strony literatury non-fiction teraz. Przy czym oczywiście podkreślam, że mówiąc to nie występuje jako nie wiem, jakiś wróg, przeciwnik tych wszystkich kierunków, które wymieniłem. Tylko, że powieść wydaje mi się jednym z takich fundamentów literatury pięknej, który jest na tyle potężny, że on może troszeczkę poruść mchem, chwilami, ale wydaje mi się, że jest bardzo daleki od tego, żeby się zawalić. Nie wierzę też w to, że obecne takie rozproszenie uwagi, w jakim żyjemy, no bo żyjemy w nim, że może mu też serio zaszkodzić. Literatura popularna na przykład, no popatrzmy na nią, tam się wielkie, obszerne powieści dzieją, znaczy miewają doskonale. Mhm. To tam się powieści kryminalne, powieści historyczne, ale właśnie takie raczej popularne z naciskiem na jakąś wartką akcję, fabułę, no pisze się kilkusetstronicowe, tysiącstronicowe i to się czyta.
0: I należy w to wierzyć. I krótko wobec tego na koniec, skoro tu mamy doświadczonego, nagradzanego autora z taką powieścią o Macieja Płazę, to na koniec w ramach moich krótkich poleceń jakby przeciwieństwo, debiutantka po pierwsze, po drugie niedługa książka, Zu Witkowska, poetka, która napisała wydaną w Znaku powieść pod tytułem Śluza. Tytułowa Śluza staje się miejscem przemiany bohaterki. Powieść, powiedziałem, taka urocza przez to, że skromna. Skromna nie tylko rozmiarem, skromna też właśnie brakiem rozbuchania językowego, ale może właśnie to też jest jakaś inna zupełnie wartość, więc Zu Witkowska i Śluza polecam. A co ty czytasz i co byś polecił, Macieju?
1: Czytam wiele książek naraz zazwyczaj, zwłaszcza, że często niestety muszę, znaczy niestety, bo to jest też fajne, ale czytam służbowo też dużo rzeczy, ale dla przyjemności czytam na przykład Suche Strugi Wita Szostaka, ostatnio powieść.
0: Suche Strugi, najnowsza powieść,
1: tak,
0: Wita Szostaka.
1: Najnowsza, tak. Bardzo, bardzo pięknie napisana powieść.
0: Polecamy Wita Szostaka. Ja powiem szczerze, że ta powieść leży u mnie. Wita Szostaka jeszcze w pliku tekstowym nie było, więc być może się wkrótce pojawi. Przypominam, że wszystkie odcinki pliku tekstowego do odsłuchania na stronach Trójki i wersje wideo do obejrzenia na YouTubie. Macieju, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był plik tekstowy w Trójce.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Byli prezydenci Ukrainy Kuczma i Juszczenko zrzekli się orderu Orła Białego. W izraelskim ataku zginęła

0: libańska aktywistka ratująca żółwie. W Buczku w Łódzkiem trwa 10. Krajowe Święto Truskawki. Były ukraiński prezydent Leonid Kuczma zrzekł się orderu Orła Białego. To odpowiedź na odebranie tego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent Karol Nawrocki podjął taką decyzję z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
1: Leonid Kuczma napisał, że miał zaszczyt być odznaczonym orderem Orła Białego w 1997 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego, ale w związku z obecną, jak podkreślił, nieprzyjazną decyzją Karola Nawrockiego, zrzeka się orderu. Były ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj walczy z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję roszczeniami historycznymi. Jak dodał, inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Leonid Kuczma zaznaczył, że choć odczuwa dziś smutek i niepokój, to wierzy, iż przyjaźń i sojusznicze relacje między Ukrainą a Polską zostaną zachowane. W odpowiedzi na decyzję Karola Nawrockiego swój order Orła Białego do Polski odesłał Wołodymyr Zełenski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Order Orła Białego zrzekł się także inny były prezydent Wiktor Juszczenko. Wśród ukraińskich prezydentów najwyższe polskie odznaczenie otrzymał także Petro Poroszenko. Nie był nim natomiast uhonorowany prorosyjski prezydent Wiktor Janukowycz. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Miał zabić swojego teścia i usiłować zabić teściową. Policja opublikowała jego wizerunek. To 49-letni Dariusz Równicki. Świętokrzyscy policjanci wciąż prowadzą poszukiwania. Uruchomiony został specjalny numer do zgłaszania informacji na temat podejrzanego. Można także dzwonić na alarmowy numer 112. Wczoraj w wyniku ataku nożem zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Policja potwierdziła, że poszukiwany jest byłym funkcjonariuszem, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Nie żyje Mona Halil, popularna aktywistka ratująca żółwie w Libanie. Zginęła w ataku izraelskiego drona.
2: 76-letnia Mona Halil nazywana była w Libanie strażniczką żółwi. Na plaży w Mansuri na południu Libanu prowadziła ekologiczny pensjonat. Dochód z niego przeznaczała na ratowanie żółwi morskich, które właśnie na tej plaży składały jaja. W ich ratowanie zaangażowała się 27 lat temu. Porzuciła wtedy karierę konserwatorki dzieł sztuki w Holandii i wróciła do rodzinnego domu w okolicach Tyru. Udało jej się wywalczyć przekształcenie plaży w rezerwat i przez ostatnie ćwierćwiecze prowadziła wiele działań na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza morskiego. Mimo trwających na południu Libanu intensywnych działań wojennych, Mona Halil nie chciała opuszczać swojego domu na plaży. Jak opowiadali jej przyjaciele, zabarykadowała się w nim, nie wpuszczając nikogo i wierząc, że jako cywil jest bezpieczna. Dwa tygodnie temu izraelski dron zbombardował właśnie jej dom, celując w sypialnię. Strażniczka żółwi została ranna. Dziś poinformowano, że zmarła wskutek obrażeń. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Amatorzy truskawek świętują w Buczku w województwie łódzkim. Rozpoczęło się tam dwudniowe 10. Krajowe Święto Truskawki. Na uczestników czekają koncerty, konkursy, ale przede wszystkim możliwość spróbowania truskawek na ciepło i na zimno.
3: Proszę bardzo. Truskaweczki. Możemy znaleźć tutaj napój, taki chłodzący też z truskaweczkami. Są słodkie.
4: Jest najsłodsza.
5: Jak dziewczyny z Buczku.
3: Cały czas mamy w sprzedaży truskawki z naszych plantacji, naszej gminy Buczek. Mamy przeróżnego rodzaju ciasta.
4: Dużym powodzeniem cieszą się knedle, no i oczywiście bułeczki z truskawkami.
0: Obchody święta obchodzone są w Buczku od 26 lat. Początkowo było to gminne wydarzenie, ale z roku na rok stawało się coraz bardziej popularne i od 10 lat jest to już krajowe święto truskawki.
6: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Zabrzu, Wrocławiu, Koninie, Łodzi i Toruniu. Poza tym powietrze jest dobrej jakości. Ponad 1/5 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie słońca. Susza hydrologiczna utrzymuje się na wschodzie kraju. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
8: W Houston Holendrzy rozbili Szwedów 5-1 w grupie F piłkarskich Mistrzostw Świata. Po remisie z Japonią dziś Holendrzy pokazali swoją siłę. Pierwsza bramka dla Holendrów padła już w 5 minucie spotkania. Gola strzelił Brian Brobby i było to dla niego dopiero drugie trafienie w reprezentacji. Wynik spotkania ustalił w 89 minucie Summerville. Bramek nie powinno też zabraknąć w meczu Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej, choć Henryk Kasperczak, który prowadził zespół Słoni, przestrzega przed lekceważeniem tej drużyny.
5: Wybrzeże Kości Słoniowej ma bardzo dobrych zawodników. Ja pamiętam ten mecz w przygotowaniu ze

0: zespołu Wybrzeża Kości Słoniowej, że wygrali we Francji z drużyną francuską, prawda? Czyli zrobili niespodziankę niesamowitą. Uwaga, uwaga na zespół afrykański, który tutaj może wielkie niespodzianki robić.
1: Początek meczu w Toronto o 22:00 czasu polskiego. Maryna gąsienica Daniel wróciła do treningów na śniegu po kontuzji kolana i uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Najlepsza polska narciarka alpejska wróciła ze zgrupowania we Francji.
2: Bardzo dobrze, już jesteśmy po właśnie tym 10-dniowym zgrupowaniu na nartach. No i myślę, że wszyscy zadowoleni, no bo na pewno, tak powiem, dużo wcześniej niż wszyscy przewidywaliśmy. Byliśmy na nartach, także że wszyscy z dużymi uśmiechami jesteśmy. Jeżdżę bez ortezy normalnie, bez niczego. Mamy zaplanowane w połowie lipca Sasswe, a później w połowie sierpnia wyjazd do Ushuaii.
1: Nowy sezon alpejskiego Pucharu Świata rozpocznie się dopiero w październiku, tradycyjnie w austriackim Zelden.
3: Jutro będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, a w wielu miejscach burze w centrum i na wschodzie i na południu również z gradem. 26 stopni na Pomorzu, 33 na przeważającym obszarze kraju.
4: Autopromocja.
5: To jest wezwanie, wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
6: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
5: Ja nazywam się Anna Gacek, this is a call and this is Aksamit.
6: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Hi, it's Nabaya Garcia and you're listening to Jazz and Bass.
6: Jazz and Bass.
9: No i jak co sobotę rozpocznę oczywiście od dobry wieczór, no bo taki ten wieczór ma być. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski, a nad całością realizatorską czuwa Bartek Machajewski. Kolejne dwie czerwcowe godziny przed nami, te radiowe. Dzisiaj szybko, krótko i na temat, a w roli głównej oczywiście muzyka. No i myślę, że antena będzie bardziej jazzowa niż basowa, ale to myślę też, że wyjdzie w praniu i oczywiście nie zdradzę teraz całego scenariusza, bo nie chcę psuć zabawy od razu na początku. Postaram się też oczywiście, aby każdy, kto słucha radia w soboty o tej porze, znalazł coś dla siebie. Teraz zadowoleni być powinni fani takiego prawdziwego, starego jazzu, a ściślej Immanuela Wilkinsa.

Kiedy przygotowuję scenariusz i zakładam, że w audycji przede wszystkim grać będzie muzyka, a ja będę troszeczkę mniej mówił, to sięgam po takie właśnie długie kompozycje, a tych kilka jest na płycie, którą zabieram co jakiś czas do sobotniego radia w Jazz & Bass. To koncert zarejestrowany w nowojorskiej świątyni jazzu Village Vanguard w roli głównego bohatera Immanuel Wilkins, który, uwaga, w lipcu pojawi się w warszawskim klubie Jasmine i myślę, że to będzie prawdziwe, jazzowe, ważne wydarzenie muzyczne. Kolejny artysta no, nigdy już w Polsce nie wystąpi, ani w sumie w żadnej innej części globu, bo w maju go pożegnaliśmy, ale nigdy nie pożegnamy płyt, które po sobie pozostawił.

Blue 7 z albumu Saxophone Colossus, rok 1957. To właśnie ten album podpowiedzieli mi internetowi znawcy, kiedy chciałem po śmierci Sonny Rollinsa, bo to wiadomo, że o nim mowa, posłuchać jego najważniejszych dokonań. No niestety często tak jest, że po śmierci artysty dopiero zaczynamy poznawać, zagłębiać się i odkrywać jego twórczość. I przyznaję się zupełnie szczerze, że ze mną tak było, kiedy do niebiańskiej orkiestry odszedł ten jeden z najważniejszych na świecie saksofonów. No to teraz w kontekście Sonny Rollinsa wystąpią młodziacy.

Here, Because of Hope to tytuł albumu Ezra Collective, który nadchodzi i ukaże się we wrześniu, dokładnie 18. No inaczej niż z uśmiechem na twarzy nie potrafię o tym powiedzieć. No i od kilku tygodni dalej nie mogę oderwać się od nagrania Only Love. Ale to chyba tylko dlatego, że jestem wierny w uczuciach. Przypominam, że to jest audycja Jazz and Bass, emitowana na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. Przypominam, że możemy się łączyć. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Możemy znaleźć się również w mediach społecznościowych, Instagram, Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry i oczywiście Trójka. A teraz czas na Acid Jazz z Włoch.

0: Cześć, tu Stefan Nowakowski
1: i Michał Wilczarek, zespół Jazzpospolita.
0: Słuchacie audycji Jazz and Bass w programie trzecim Polskiego Radia.

Nicola Conte, Włoch, który doskonale radzi sobie z tanecznym jazzem. No i ciężko w sumie po wysłuchaniu tych dwóch nagrań stwierdzić, że to nieprawda. To on w swoim portfolio ma wiele do zaoferowania i jeżeli wciągnął was, drodzy słuchacze audycji Jazz & Bass, ten temat, no to proszę szukać jego muzyki, a w tych czasach nie jest to trudne zadanie. Wiele natomiast do zaoferowania nie mają jeszcze muzycy zespołu Nyoko z Trójmiasta, bo to zaledwie dwie płyty, ale ta druga K.O. jest dzisiaj ze mną i muzyka właśnie z niej zakończy pierwszą część naszego spotkania w Jazz & Bass na antenie Trójki.

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nawałnicę nad Polską strażacy interweniowali na zachodzie kraju 780 razy. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty aresztowany przez sąd. W londyńskim metrze pasażerowie mogą czytać polską poezję. Około 780 interwencji strażaków na zachodzie kraju w związku z burzami. Rzecznik strażaków Wojciech Gralec mówi, że najwięcej interwencji odnotowano w województwie dolnośląskim. Strażacy wyjeżdżali tam w związku z pogodą ponad 400 razy.
3: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi.

0: zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji.
1: W części województwa dolnośląskiego do pierwszej w nocy obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. Powalone drzewa zablokowały drogę między Kudową Zdrój i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Drzewa leżą także na drodze na wjeździe do Bystrzycy Kłodzkiej od strony Polanicy Zdroju. Ochotnicza Straż Pożarna w Bardzie poinformowała, że z powodu osuwiska po obfitych opadach zamknięta została lokalna droga Bardo-Opolnica. W Wałbrzychu z kolei opady deszczu i gradu były wielkości małych wiśni. Studzienki kanalizacyjne nie nadążały z odprowadzaniem wody z ulic. Część ulic zostało zalanych, nawałnica trwała tam około kwadransa. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty 36-letni Elnur A. trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Zdecydował o tym lubelski sąd na wniosek prokuratury.
2: 36-latek do lubelskiego sądu trafił około godziny 11 pod eskortą policyjnych kontrterrorystów. Mężczyzna, jak przekonuje prokuratura, z zimną krwią w poniedziałek w Białej Podlaskiej zabił 44-letniego Roberta Kuzakowa. Podejrzany podszedł do ofiary i strzelił z broni palnej 5 razy, 3 razy w plecy i 2 razy w głowę. Nie było wątpliwości, aby ten środek zapobiegawczy zastosować, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
3: Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucenia mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzuconego czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, co utrudniałoby przebieg postępowania, obawą matactwa oraz oczywiście grożącą mu surową karą.
2: Podejrzanemu może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
1: Słuchowiska i spektakle telewizyjne królowały w Sopocie, za nami drugi dzień festiwalu Dwa Teatry. To możliwość nie tylko obejrzenia najlepszych produkcji Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, ale także spotkań z ich twórcami, autorami, aktorami, reżyserami, operatorami i realizatorami dźwięku. Aktor Krzysztof Szczepaniak od lat przyjeżdża na festiwal.
4: Czuję się trochę tutaj tak rodzinnie, już można powiedzieć, już tyle lat. No a dzisiaj z taką ogromną radością mogę powiedzieć, jest taki dzień, gdzie mam i słuchowisko swoje takie bardzo ważne na podstawie odnalezionej niedawno powieści Marka Chłaski Wilk i Teatr Telewizji Księga Sprośności w reżyserii Macieja Wojtyszki. Jeszcze to połączenie tego, że jesteśmy nad morzem i można przyjść na słuchowisko, potem iść na gofra, potem na plażę, a potem na Teatr Telewizji, no to brzmi jak przepis na idealny dzień, dlatego zapraszamy na festiwal Dwa Teatry.
1: W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody festiwalu walczy 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych, które miały swoje premiery w 2025 roku. Laureatów poznamy w poniedziałek. W londyńskim metrze pasażerowie mogą czytać polską poezję. Przez miesiąc w wagonach 2 popularnych linii będą afisze z wierszami polskich autorów wybrane do międzynarodowej akcji Poems on the Underground, czyli wiersze w metrze.
5: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych dźwięków Londynu, komunikat z metra. Mind Gap, czyli uważaj na odstęp. Między pociągiem a peronem codziennie słyszą 3 miliony pasażerów. W tych samych wagonach, obok reklam i informacji dla podróżnych, pojawiła się także polska poezja. O tym, które wiersze wybrano i na jakich liniach metra można je przeczytać, mówi Anna Trys-Bromley, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.
6: Zostały wybrane 2 wiersze, When I Was a Fish, Krystyny Lękowskiej, w przekładzie autorki wraz z Cecylią Wołoch oraz Letter Tadeusza Dąbrowskiego w przekładzie wybitnej tłumaczki Antoni Lloyd-Jones. Super sprawa, jechać do pracy metrem i na linii Jubilee móc przeczytać polski wiersz.
5: Akcja ma pokazać polską kulturę w miejscu, które każdego dnia łączy ludzi z różnych krajów i środowisk. Dla jednych będzie to pierwsze spotkanie z polską poezją, dla innych krótki, ale miły polski akcent w środku londyńskiego pośpiechu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, a w wielu miejscach burze w centrum i na wschodzie i południu, również z gradem. 26 stopni na Pomorzu, 33 na przeważającym obszarze kraju.
8: Autopromocja.
9: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
8: Autopromocja.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Najlepsza audycja z nowym jazzem w eterze. Jazz and Bass. W programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam, Jerzy Mazol.
2: Jazz and Bass.

Bartek Machajewski, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy w drugiej części audycji Jazz and Bass. Albo mi się wydaje, albo jakoś cicho o Bonobo ostatnio. To przecież taki płodny i wszechstronny artysta, który co chwilę jak nie swoimi płytami, to gościnnymi występami nas raczył, a teraz? No, przynajmniej ja nic nie wiem. No i z tej tęsknoty, bo tak doszła do mnie nostalgia ostatnio, postanowiłem wrócić do płyty koncertowej, jakże pięknej i pięknie wydanej, zarejestrowanej w szczególnych miejscach, a o zawartości to nawet nie wspomnę.

Tu Trójka i wieczorne radio Grabek. Po wydaniu w 2013 roku albumu North Border, artysta Bonobo, bo to o nim mowa, z całym zespołem, mało tego, z całą orkiestrą udaje się w trasę i dla tych, którzy, tak jak ja, na żadnym z tych występów nie byli, wydaje rok później zapis tych wydarzeń na płycie. Album zatytułowany jest The North Borders Tour Live. Absolutnie wyjątkowa ta koncertówka i ciężko było, powiem szczerze, wykroić z niej tylko dwa kawałki na potrzeby tego programu. 18 miesięcy w trasie i ponad 170 koncertów na trzech kontynentach. Przypominam, że możemy się łączyć z audycją Jazz & Bass, czy to mailowo michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl, czy też w warunkach social mediów. Instagram, Facebook, Trójka, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No to teraz uciekamy do Japonii. Ha, ha, ha. Pozdrawiam.

Don't stop, get down. Talk.

Nóżka chodzi, na pewno, przynajmniej tutaj u redaktora prowadzącego pod stołem. W naszej dzisiejszej mieszance muzycznej odrobina japońskiego jazzu z jednej strony w wykonaniu Masahiko Togashi i jego improwizowanej orkiestry, a zaraz potem klasyka muzyki funky, czyli Parliament i P-Funk. Jeżeli chodzi o ten pierwszy temat, to może być to dla wielu nieznana kraina i ciężka do znalezienia, ale jeżeli mówimy o Parliament, niezwykły band pochodzący z Detroit, to uważam, że kompozycja, która za nami, to taki temat muzyczny, który raz na jakiś czas powinien obowiązkowo powracać na anteny radiowe. No dobrze, no to kto tam teraz następny w kolejce? Lance Ferguson, to proszę. Aha, zremiksowany Lance Ferguson.

W roku 1977 temat Could Heaven Ever Be Like This stworzył Idris Muhammad, a potem na warsztat wiele lat później wziął go Lance Ferguson, nowozelandczyk, wspaniały producent, no i nie dość, że świetnie to zremiksował, to jeszcze artysta z Nowego Jorku, który ukrywa się pod pseudonimem Jill SM albo Gil SM, zremiksował Lance'a Fergusona. O tej kompozycji, o tej korelacji mówiłem już nieraz w audycji Jazz and Bass, no ale skoro mamy czerwiec i skoro mamy taneczne, wieczorne rytmy, to dlaczego nie sięgać po takie nagrania? michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to czas na drum and bass. Ostatnimi bohaterami w tej audycji dziś będą Fabio i Groove Rider. Najpierw ten pierwszy, ale to nie będzie jego produkcja. To będzie produkcja Alix Pereza z płyty Generation Liquid, pod którą Fabio właśnie się podpisuje.

A tytuł tego utworu to Crooklyn, Alex Perez, na drugiej części składanki Generation Liquid, podpisanej przez DJ-a Fabio. No i skoro był Fabio, będzie Groove Rider, tak jak powiedziałem w swojej własnej produkcji Time and Space. I takim oto basowym akcentem kończymy nasze dzisiejsze czerwcowe spotkanie na Antenie Trójki. Mówił Michał Grabek-Grabkowski, dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze na zachodzie i północy Polski, służby pozostają w gotowości. Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. Irańczycy zamknęli cieśninę Ormus, to reakcja na ataki Izraela na Liban. Służby ratunkowe pozostają w gotowości w związku z burzami. Jak informuje MSWiA, szef resortu Marcin Kierwiński zlecił pełną gotowość podległych mu służb, szczególnie na terenie województwa dolnośląskiego i na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla południowej części Dolnego Śląska oraz części województw pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. We Wrocławiu zalało m.in. stadion olimpijski. Nie wiadomo, czy odbędą się planowane tam zawody żużlowego Grand Prix Polski. W Wałbrzychu i okolicach obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia do pierwszej w nocy, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
3: W tym czasie prognozowane są bardzo silne burze z opadami deszczu do 70 mm, porywami wiatru do 110 km na godzinę oraz lokalnie dużym gradem. Przypomnę, że na pozostałym obszarze województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia. Ostatnie ostrzeżenia wygasają w niedzielę około godziny 10.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców całego kraju, ostrzegając przed potencjalnymi

0: dwutygodniowymi przerwami w dostawie prądu i lokalnymi podtopieniami. Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. Jak napisał, Ukraina jest wdzięczna Polsce za pomoc i pozostaje otwarta na współpracę. Wczoraj o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Miała to być odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA, jednego z oddziałów ukraińskiej armii.
1: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani carycy Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Z orderu zrezygnowali także byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Irańczycy zamknęli cieśninę Ormus. To reakcja na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie.
2: W oświadczeniu, które publikuje agencja Mehr, irańskie władze cytują wersety Koranu dotyczące walki z niewiernymi, którzy łamią przysięgi i ogłaszają, że cieśnina zostanie zamknięta z powodu ataków Izraela na Liban. Punkt pierwszy podpisanego w tym tygodniu memorandum między Teheranem a Waszyngtonem podkreśla bowiem konieczność zaprzestania walk w Libanie. Izrael, który je prowadzi, nie jest stroną porozumienia, ale oczekuje się, że wyegzekwują to od niego Stany Zjednoczone. Tymczasem premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael nie wycofa się z południa Libanu. Obowiązujące od wczoraj zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem działa na razie tylko na papierze. W ciągu ostatniej doby w około 90 nalotach na Liban zginęło przynajmniej 38 osób. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Spowodowało to wstrzymanie rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które miały zacząć się wczoraj w Szwajcarii. Obie strony zapowiedziały, że dojdzie do nich prawdopodobnie jutro. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje o etyczne obserwowanie i fotografowanie ptaków. Trwa właśnie sezon lęgowy, który jest kluczowy dla zachowania ciągłości gatunku i populacji. Nie zbliżajmy się zbytnio do gniazd, prosi rzeczniczka dyrekcji w Katowicach Natalia Zapała.
3: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego. Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęcia. Stąd nasz apel, jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
0: Takie etyczne obserwacje to także obowiązek wynikający z przepisów zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska. Obowiązuje także zakaz umyślnego położenia albo niepokojenia niemal wszystkich gatunków ptaków. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
5: Wybrzeże Kości Słoniowej prowadzi z Niemcami do przerwy w grupie E piłkarskich Mistrzostw Świata 1-0. Bramkę dla drużyny Słoni w 30 minucie zdobył Frank Kessie. Wcześniej w grupie F reprezentacja Holandii nie dała szans Szwecji. Na stadionie w Houston pomarańczowi rozgromili 3-5:1. Spotkanie ocenił były reprezentant Polski oraz dwukrotny mistrz Holandii w barwach PSV Eindhoven Tomasz Iwan.
6: To była ta Holandia, którą chyba wszyscy chcą oglądać. Bardzo otwarty mecz, pomimo tego, że zakończył się wynikiem 5-1, to Szwedzi też mieli sytuację i ten mecz mógłby zupełnie inaczej wyglądać, gdyby przy 2-0 wykorzystali którąś z nich.
5: W drugim spotkaniu grupy F o 6 polskiego czasu w Monterrey Tunezja zagra z Japonią. Polskie siatkarki wygrały z Holenderkami 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Tym samym biało-czerwone odniosły 6. zwycięstwo w tym cyklu. Najwięcej punktów, 20, zdobyła Julita Piasecka. Środkowa Magdalena Jurczyk tak tłumaczy się z trzeciego wyraźnie przegranego przez Polki seta.
7: Może pomyślałyśmy, że Holenderki już odpuszczą, że ten trzeci set pójdzie tak jak pierwsze dwa, ale wiadomo, tak się nie stało. Też myślę, że dużo dało u nich to, że zmieniła się rozgrywająca, z którą zespół wyglądał, myślę, że znacznie nie lepiej, przede wszystkim środkowe. Myślę, że to gdzieś tam sprawiło nam dużo problemów, ale mimo to skontrolowałyśmy, wiadomo, było ciężko w tym czwartym secie, bo i prowadziły Holenderki, i ona cieszy ta końcówka, która była na naszą korzyść.

0: Na zakończenie turnieju w Tajlandii jutro Polki zmierzą się z Kanadyjkami. Tadej Pogacar, który jest liderem kolarskiego wyścigu Tour de Suisse, wygrał czwarty etap jazdy na czas. Słoweniec na ostatnich metrach zdystansował prowadzącego do tej pory Holendra Van der Poela. Różnica na mecie między nimi wyniosła niespełna sekundę. 20 miejsce zajął Michał Kwiatkowski, a 120 był Kamil Gradek.
1: Jutro będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i na południu również z gradem. 26 stopni na Pomorzu, 33 na przeważającym obszarze kraju.
2: Autopromocja.
3: To jest wezwanie, wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia, co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
4: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
3: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
4: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Już prawie 8 minut po godzinie 23.
4: N3.
6: Ale się cieszę. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że słuchacze, słuchaczki po drugiej stronie radioodbiorników też. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i witam w ten jeden z najdłuższych dni w roku. To będzie ciepła i bardzo zróżnicowana godzina w Trójce. A zatem odliczamy do wakacji.

2007 rok, MGMT Kids. W przyszłym tygodniu rozpoczynają się wakacje, jutro pierwszy dzień lata, stąd zaczynamy jednym z tych letnich i przyjemniejszych utworów, jakie myślę kiedykolwiek powstały w tym też elektronicznym świecie. Mówię też, ponieważ wiadomo, że MGMT to grupa też rockowa, a zatem te elektro-rockowe brzmienia będą się przewijały w

W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut w audycji N3. Ja natomiast przypomniałam sobie przy okazji Kids Teledysk, który rozpoczyna się następującym cytatem. Ten, kto walczy z potworami, powinien uważać, aby sam nie stał się potworem, a jeśli długo patrzysz w otchłań, otchłań również patrzy w ciebie. Dużo nostalgii również i melancholii, refleksji będzie przewijało się w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu minut, mimo że jest to radosny czas, a zatem Just For Fun debiutuje teraz w audycji N3 i chyba też w Trójce. Undressed, ich najnowszy singiel.

post-klubowe dźwięki, o których mówiła w tamtym tygodniu pochodząca z Azerbejdżanu Weronika Min, DJ-ka, która była gościnią ubiegłotygodniowej audycji N3. Daje się we znaki również w współczesnej muzyce elektronicznej. Ja myślę o tej całej dyskusji, która wrze w internecie. Czy minęła era dance floor'u, czy też nie? Ja uważam, że nie minęła i nie minęła też era rocka, bo zdecydowanie 2026 rok jest czasem melancholii, powrotów, nostalgii, ale też no niebywale czerpiącym z tego, co już nam znane, czyli muzyki właśnie rockowej, z taką punkową energią, jaką prezentuje m.in. Slater, do której można powiedzieć śmiało, że należy ten sezon festiwalowy, koncertowy, no i przy okazji letni. Już nie mogę się doczekać koncertu na jesieni w Warszawie. A skoro mowa o mieszaniu się gatunków i trochę zmiennym podejściu do muzyki klubowej, która wcale nie ma być szybka, a dawać jakieś doświadczenie, to czas na jedną z tych artystek, o której za chwilę również będzie mówił cały muzyczny świat. Uche Jara.

Skłamałabym, gdybym powiedziała, że w audycji N3 pojawia się tylko elektronika. Dzisiaj ten podział gatunkowy się nam pięknie rozmywa, a Uczę Jara mówi tak. Moje podejście odchodzi od cyfrowego świata, w którym goni się za jednym uderzeniem dopaminy w zawrotnym tempie. Tutaj hipnotyczność spotyka się z dychotomią, dwoistością, no i tą gitarą. Uczę Jara, proszę zapamiętać, Naya. Od razu skojarzyłam sobie utwór Body Scanner z One and Only Prodigy.

Słucham co tydzień i zawsze ubolewam, że trwa tylko niecałą godzinę. Pozdrawiam serdecznie. Pan Piotr do nas napisał. Bardzo dziękujemy za ten głos. Ja również ubolewam, że czasami tylko ta godzina, bo godzina akurat w radiu zlatuje naprawdę bardzo, bardzo szybko, a jeszcze z muzyką, która nie ogranicza się do gatunków, tym bardziej. Chociaż oczywiście tym korem naszych spotkań w audycji N3 jest muzyka elektroniczna, ale sama nazwa audycji N3 pochodzi od nocy, nowości i nieoczywistości, a skoro o nocy mowa i nowości, no to Bright Violet, DJ Thank You połączyli siły i tak po raz kolejny ukazał się ich wspólny numer Mumblay. To utwór, który przed chwilą w N3 się pojawił. Jak państwo spędzają ten jeden z krótkich wieczorów? Zachęcam do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Proszę też zapamiętać ten adres mailowy, bo już za chwilę bilety na jeden z festiwali, ale zanim się to wydarzy, no to tak, dla niektórych te najkrótsze noce w roku będą ścieżką dźwiękową do tych najkrótszych nocy będą utwory, ale się zaplątałam. No właśnie, to tak jest, jak dużo myśli w głowie, ale najważniejsza jest taka, że dla niektórych będą to hiciory, dla innych coś świeżego i nowego, jak w przypadku DJ Thank You, a dla innych te najbardziej melodyjne i piosenkowe utwory, stąd właśnie teraz premierowo w Trójce artystka, która wydała niedawno swój trzeci

album. Wiadomo, że liczba 3 jest magiczna, dlatego myślę, że o tej płycie i tej artystce mówi się za mało, ale może to kwestia tego, że budzi w nas zbyt wiele skojarzeń. Tutaj Lord Sky Ferreira, a z trzeciej zaś strony, jeśli coś brzmi podobnie, to ma też najwięcej szans, podobno, na sukces. Grace Iwis.

chwilę zwolnimy tempo. Fred Again, Places to Be, utwór, którym rozpoczynam już od 2 lat, tą najcieplejszą część roku. Też jeden z najbardziej rozchwytywalnych od kilku lat DJ i producent Fred Again. A teraz miękko przechodzimy do Jamiego XX, Romy na ficie i Loud Places. Takie klasyki dzisiaj w audycji N3.

świecę jak księżyc, czuję się jak kwiat w czarnym słońcu. Pamiętam, jak byłem młody. Cytat z utworu Territory zespołu The Blaze. Tak się składa, że już za tydzień, w piątek, to duet z Francji właśnie zagra na Malcie 26 czerwca, więc zachęcam, kto chciałby wybrać się na ten jeden dzień festiwalu, to mam podwójne zaproszenia. Muszę przyznać, że jest to taki zespół, który nie ma aż takiej siły w nagraniach studyjnych jak na koncertach. Przekonałam się o tym, będąc na ich występie podczas OFF Festiwalu i to było coś bardzo zaskakującego, a przy okazji bardzo przyjemnego, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć do Malty, do Trójki, do Poznania,

Ania, to zachęcam serdecznie. 26 czerwca mam podwójne zaproszenie. Wystarczy do mnie napisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Jest to też zespół, który idealnie się wgryza w tkankę miejską, zarówno swoim przekazem, jak i swoimi teledyskami. Tak samo jak duet Smerc z Norwegii.

audycję trzy nie tylko gitary, ale także i perkusja, instrumenty wszelakie, o tym już za chwilę, z autorką nowego singla Cannot Be, Wiktorią Jakubowską. Zbieżność nazwisk przypadkowa, od razu mówię.

0: Wiktoria Jakubowska w Studiu Trójki w audycji N3. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak się czujesz, jak się masz?
1: Bardzo dobrze, lekko podekscytowana.
0: I zdenerwowana.
1: Tak, tak, nie jest to dla mnie codzienna sytuacja, jednak za mikrofonem na scenie jest trochę łatwiej.
0: Wiktoria Jakubowska gra na perkusji w wielu super znanych polskich składach, między innymi z Kasią Linz, ale też z The Dumplings w ostatnim czasie, kiedy powrócili na chwilę, z Karasiem Irogudzkim. Mam wrażenie, że też chyba w składzie Zalewskiego, ale być może musisz mnie skorygować
1: tutaj. Nie, z Zalewskim Krzysztofem nie.
0: Nie, no dobrze, więc aby nie gadać dalej głupot, to ja po prostu wejdę w to, co robię najlepiej, czyli w elektroakustyczny świat, do którego właśnie ty jako perkusistka, ale chyba już teraz można powiedzieć multiinstrumentalistka, nas zapraszasz.
1: Jest to wydawnictwo solowe, totalne też odkrycie siebie, ale zarazem miałam po prostu na przestrzeni czasu tyle różnych doświadczeń i były to procesy wspólne, że chyba zapragnęłam po prostu podzielić się tą moją, stricte moją myślą.
0: No tak, ale ta myśl brzmi zupełnie inaczej niż to, co możemy usłyszeć w przypadku twoich perkusyjnych przygód z różnymi zespołami, a zatem właśnie co zadecydowało o tym, aby wydać ten solowy materiał?
1: Taka potrzeba i chęć też zrobienia czegoś w pełni samodzielnie. Też dojrzałam do tego, żeby przelać swoje emocje, myśli na muzykę, tudzież czasami słowa, chociaż są to minimalistyczne teksty.
0: No właśnie.
1: Tak to po prostu poczułam się w pełni sił, że mogę spróbować to zrobić.
0: Ten pomysł kiełkował w tobie już bardzo, bardzo długi czas.
1: Bardzo długo. Chcąc, nie chcąc, pandemia pomogła mi zrealizować ten pomysł. Aczkolwiek chodzi o to, że miałam wtedy bardzo dużo czasu na nauczenie się gry na instrumentach, na rozpoczęcie w ogóle tego procesu pisania, dubania w ogóle w partiach i wokalnych, i instrumentalnych. No i dzięki niej poniekąd teraz ten album będzie wychodził.
0: Sama podejrzewam, że nagrywasz to wszystko, więc
1: tak,
0: to
1: tak.
0: Też jest bardzo fajne w procesie takim jeden na jeden, że ty jesteś z tym instrumentem, poświęcasz mu uwagę. Tak, musisz się z nim konfrontować, ale też i ten wokal mam wrażenie, że jest jeszcze taki troszeczkę nieśmiały, gdzieś tam przydomiony.
1: A, też tak, to jest tak jednak śpiewanie falsetem i takie robienie takiej tak zwanej poduszki jest dla mnie też czymś naturalnym. Nie umiem, a może po prostu z kwestii tego, że nie lubię śpiewać mocno i nie czuję się w tym dobrze. Jakby nie idzie to w zgodzie z tym, co chciałabym przekazać. Polegam na takiej subtelności, a mocniejsze emocje staram się zawrzeć w partiach instrumentalnych. Wiem, że nie dla każdego będzie to pewnie czytelne, aczkolwiek jest to moja forma właśnie wyrazu.
0: No właśnie, a to just cannot be.
1: Tak.
0: Jakoś tak zatrzymuje, ale ona się narodziła z jakiejś konkretnej potrzeby przekazania czegoś,
1: jest to, co
0: myśli?
1: Często staram się zawrzeć w utworach sentencję, która jest wiodącą emocją, pracować nad tymi emocjami w trakcie piosenki. Jest to pewne niedopowiedzenie, jest to niby coś niemożliwego, ale jaki będzie koniec, to już zależy od tego, kto jaką sobie historię do tego dopisze.
0: Piękne zakończenie naszej dzisiejszej audycji. W tym niedopowiedzeniu pozostajemy. Mess Girl, debiutancki solowy album Wiktorii Jakubowskiej. Na jesieni będziemy jeszcze wracać i do tej rozmowy, i do takich brzmień. Wyjściówki na Maltę rozchodzą się w Okamgnieniu. Zostały mi ostatnie sztuki. 26 czerwca, przypominam, w Poznaniu Malta, zespół The Blaze między innymi. Zapraszamy do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl i tym spokojnym utworem i też zarazem romantycznym Debbie Friday kończymy te wydanie audycji N3.

końcu mamy lato, więc proszę też oddać się tym wszystkim pozytywnym emocjom. Ja dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan. Dobrej nocy. Do usłyszenia. I know you

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19:05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 21 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami, nawałnice przemieszczają się na wschód. Trwa obława za mężczyzną, który zabił w Świętokrzyskiem teścia i ranił teściową. Przez cały weekend podróż koleją z Poznania w stronę Berlina będzie utrudniona. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami w zachodniej i centralnej Polsce. Zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dla tych regionów, a strefa burzowa stopniowo przemieszcza się w kierunku wschodnim, mówi dyżurny synoptyk IMGW Marek Pruchniewicz.
3: W nocy strefa przelotnych opadów i burz przemieści się dalej na wschód, sięgając od linii Pomorza przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką w kierunku Śląska.
2: Burze w nocy stopniowo słabną. Policja w powiecie jędrzejowskim w Świętokrzyskiem wciąż poszukuje 49-latka, który w piątek w Mierzawie zaatakował nożem teścia i ranił teściową. Mężczyzna w wyniku obrażeń zmarł, mówi TVP Info rzecznik policji w Kielcach Kamil Tokarski.
4: Priorytet dla nas to teraz zatrzymać sprawcę. Oczywiście w trakcie również trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Tutaj zabezpieczamy dokładnie wszystkie ślady. Trwają, jeżeli chodzi o czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec.
2: Poszukiwany 49-latek to emerytowany policjant. 3 lata temu pracował w pionie prewencji. Przez cały weekend podróż koleją z Poznania w stronę Berlina będzie utrudniona. Usterka związana z obniżeniem sieci trakcyjnej między Opalenicą a Nowym Tomyślem okazała się znacznie poważniejsza niż przypuszczano. Sieć została uszkodzona na odcinku około 1 km. Ponieważ drugi tor jest zamknięty z powodu modernizacji, ruch całkowicie wstrzymano. Podróżujący muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Marta.

0: Ta Pabiańska z PKP Polskich Linii Kolejowych.
1: Za wszystkie pociągi regionalne kursuje zastępcza komunikacja autobusowa, również za część pociągów dalekobieżnych. Inne pociągi dalekobieżne z kolei kursują zmienionymi trasami. Bardzo prosimy podróżnych o weryfikowanie planów swoich podróży na portalu pasażera oraz na stronach przewoźników.
0: Ruch pociągów z Poznania w kierunku Berlina zostanie wznowiony najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek rano. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu, a także mediatorzy z Pakistanu i Kataru wezmą udział w rozmowach na szczeblu technicznym, które odbędą się w Birkenstock w Szwajcarii. Taką informację przekazało biuro premiera Pakistanu, który jest głównym mediatorem podczas negocjacji. Pierwotnie pierwsza runda rozmów miała rozpocząć się w piątek, ale nie doszła do skutku. Do odwołania spotkania doszło po serii izraelskich uderzeń w Libanie oraz po anulowaniu wizyty wiceprezydenta J.D. Vance'a w Szwajcarii. Jedno z miast nad węgierskim Balatonem wprowadziło zakaz spacerowania z psem po promenadzie znajdującej się przy głównej plaży. Władze Zamardi tłumaczą tę decyzję troską o komfort i bezpieczeństwo wypoczywających, szczególnie w okresie największego ruchu turystycznego.
2: Oprócz zakazu dla zwierząt ograniczono także sposób poruszania się po promenadzie. Nie wolno jeździć tam rowerami ani korzystać z tradycyjnych i elektrycznych hulajnóg. Decyzja samorządu wywołała jednak mieszane reakcje. Część mieszkańców i turystów popiera zakaz jazdy rowerami i hulajnogami, argumentując, że w sezonie promenada jest zatłoczona, a szybko poruszające się pojazdy mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Krytyka dotyczy jednak całkowitego zakazu wyprowadzania psów. Część właścicieli zwierząt uważa, że odpowiedzialne osoby prowadzące psy na smyczy powinny mieć możliwość korzystania z tego miejsca. Służby miejskie zapowiadają kontrolowanie przestrzegania nowych przepisów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Zmienione zasady mają obowiązywać do końca sierpnia. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, a w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i na południu również z gradem. 26 stopni na Pomorzu, 33 na przeważającym obszarze kraju.
4: Autopromocja.
5: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
6: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
5: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genovefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
6: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
5: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
6: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Od poniedziałku około 20:45.
5: Polecamy.
6: I zapraszamy.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór, szanowni. Witajcie, szanowne. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam na wspólny czas z muzyką otwartych form. Muzyką elektroniczną.
9: Potrójne pasmo. Przenoszenie.

Reach for the Dead, czyli utwór Bloodsów Kanada na początek, a to oczywiście za sprawą najmłodszej płyty zespołu, kontynuując przy tym tradycję słuchania nowego albumu w kontekście poprzednika. Reach for the Dead bowiem pochodzi z przedostatniej płyty wydanej 13 lat temu. Grubo ponad dekadę zatem fani musieli czekać na kolejny longplay. No i wcale nie było oczywiste, że takowy nadejdzie. Ale jest i to jeszcze z ciekawą kampanią zapowiadającą całość. A chodzi oczywiście o płytę Inferno, do której przejdziemy w drugiej części naszego spotkania. Do tego czasu, w sumie chyba trochę nastrajając słuch, kilka innych opowieści, w tym ta tworzona między innymi syntezatorami modularnymi i utrzymana w klimacie transcendencji, co przy parnej, ciepłej nocy może być wyczuwalne znacznie mocniej. Już za kilka chwil naszą dźwiękową przestrzeń wypełni muzyka Johna Hopkinsa, który w 2024 roku opublikował jakże dobry album Ritual. To doprawdy elektronika i filozofia muzyczna najwyższej próby. Ten pomysł zresztą przyszedł, przyznam, kiedy zastanawiałem się nad mistycznością Inferno. Żyjemy w czasach suspensu, w tym jak się okazuje także suspensu emocjonalnego, zatem podkręcimy trochę te emocje, przygotowując słuch na lepszy odbiór najnowszej muzyki szkockich producentów. Zrobimy to właśnie przy pomocy kompozycji Johna Hopkinsa. Na zakończenie z kolei dzisiejszego spotkania, i będę konsekwentny w rozwijaniu owego mistycyzmu, na zakończenie zesłanie Ducha Świętego, czy może objawienie, jakie zostało nagrane na taśmę podczas mszy czarnych baptystów i uwieńczone następnie przez Moody Mana. Co tam się dzieje, jaki tam jest trans, który doprowadza w pewnym momencie uczestniczkę właśnie do takiego objawienia, a wszystko za sprawą właśnie owego transu, napędzanego

przez kaznodzieje. To wszystko mam wrażenie właśnie za sprawą Boców Canada tej nocy w Trójce. Ale zanim to wszystko, proponuję Grand National i utwór Talk About Yourselves połączony z Dorset Perception Szpongli. Owego połączenia dokonał Sasha. Tak rozpoczyna się jego mixtape Involver, opublikowany w roku 2004 przez Global Underground.

0: Szpongle w utworze Dorset Perception, a wcześniej Grand National, Talk Amongst Yourselves. Oba utwory w miksie, utwory wydane z wieloma następnymi w formie mixtape'u Involver Saszy. To było wiele lat temu, w roku 2004, kiedy wytwórnia Global Underground wydała kompakt z muzyczną opowieścią tego brytyjskiego producenta. I zdaje się, że właśnie w tej postaci owe remiksy, bo większość z nich została przez Saszę zremiksowana właśnie, owa muzyka została wydana tylko i wyłącznie na płycie kompaktowej.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: I teraz, skoro odezwał się Radę Menes, to poinformuję, że pozostajemy z muzyką brytyjskich artystów. Z tym, że jak najbardziej będzie to znacznie młodsza reprezentacja sceny, no i muzyka znacznie bardziej wysublimowana i znacznie bardziej aktualna, mimo że czerpiąca z klasycznych już dziś filozofii transu i instrumentów sprzed wielu lat. Instrumentów, które dziś są obiektem zainteresowania wielu elektroników. A chodzi o syntezatory modularne. Zapraszam Was, szanowne i szanowni, na wspólny odlot przy muzyce Johna Hopkinsa, która 2 lata temu ukazała się na płycie Ritual w wytwórni Domino. Ów album jest niejako kontynuacją poprzedniego Music for Psychedelic Therapy. Został napisany na potrzeby instalacji o nazwie Dream Machine, nazwanej tak na cześć wynalazku z 1959 roku, który został ogłoszony pierwszym obiektem sztuki widzianym z zamkniętymi oczami. Urządzenie bowiem błyska światłami o określonej częstotliwości, które to wywołują halucynacje wzrokowe, kiedy kieruje się wzrok, kiedy w pewien sposób patrzy się na te światła, ale ma się zamknięte oczy. I tak, kiedy Dream Machine było prezentowane w Wielkiej Brytanii kilka lat temu, uczestnicy leżeli w kółku, a gdy przestrzeń robiła się czarna, zamykali oczy. Wielokolorowe migoczące światło nad tą publicznością zostało ustawiane na pulsujące kompozycje Hopkinsa, co skutkowało intensywnymi wzorami wizualnymi, właśnie wtedy, kiedy nie patrzymy. I podobnie jak w przypadku Music for Psychedelic Therapy, opowiadanie historii Hopkinsa jest ukształtowane przez głęboką ciekawość tego, w jaki sposób muzyka może wpłynąć na samopoczucie. Chciałem stworzyć formę i strukturę tego doświadczenia właśnie, powiedział Hopkins w czasie prezentacji instalacji Dream Machine. Przed nami, co prawda bez instalacji, ale to i nawet lepiej, bo to spowoduje, że sami zdecydujecie, jak płytko bądź głęboko wejdzie w was ta muzyka. Muzyka Johna Hopkinsa z płyty Ritual.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: W trójce John Hopkins i lwia część płyty Ritual, która mam nadzieję przygotowała nas gruntownie na najnowszą płytę Boards of Canada, zatytułowaną Inferno.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: Sygnał z głosem Radamelesa po raz kolejny przeniesie nas w inny wymiar. W moim przekonaniu pokazujący to, co nieuchronne, to, co ostateczne. W tytule jest piekło. I tak odczytuję tutaj z tej płyty wizję końca ludzkości. Tu, jak twierdzą niektórzy recenzenci, nie ma jakiejś przerwy na końcu tego całego albumu. Tu jest najzwyczajniej koniec życia, co właśnie sugeruje przerwany dźwięk bijącego serca na sam koniec. Ale na tym albumie słychać wcześniej znacznie więcej. A że płyta w moim odczuciu nie jest spójną całością, to posłuchamy jej w wybranych fragmentach.

To jedna z 18 kompozycji Birds of Canada, kompozycji znajdującej się na najmłodszej płycie zespołu zatytułowanej Inferno. Jest to piąty album wydany pod koniec maja tego roku przez Warp Records. Jest to płyta z całą masą tematów biblijnych, tematów odnoszących się do duchowości, do okultyzmu. Album wypełniony gitarami, perkusją rejestrowaną na żywo. No i rzecz jasna syntezatorami również, tymi sprzed wielu, wielu lat, ale także całość zawiera samplowane wokale. Ciekawostką jest to, w jaki sposób płyta była promowana, bo promocja tejże rozpoczęła się już w kwietniu, kiedy to niektórzy fani zespołu, a tych ośrodków z fanami właśnie jest bardzo dużo, do fanów zostały wysłane kasety VHS, kasety bez jakiegokolwiek podpisu i dodatkowo w różnych miastach na całym świecie pojawiły się plakaty zapowiadające ową płytę. Plakaty z okładką, która jest, no właśnie, takim trochę prześwietlonym zdjęciem. Najprawdopodobniej prześwietlonym przez albo ogień piekielny, albo po prostu słońce i jego promienie, które bez większych przeszkód, jak rozumiem, wypalając świat. Inferno to pierwszy studyjny album Birds of Canada od 13 lat i został nagrany w różnych miejscach, m.in. w Szkocji, m.in. w londyńskich studiach, a całość klasyfikuje się jako, no, z jednej strony eksperymentalną elektronikę, z drugiej strony jako ambient. Niektórzy silą się na określenie IDM, co nie zmienia faktu, że klimatycznie jest bardzo bliski temu wszystkiemu, z czym kojarzy nam się twórczość Birds of Canada. Mniej więcej połowa Inferno to utwory instrumentalne, wiele z nich układane w czasie nierzeczywistym, ale dające wrażenie muzyki granej tu i teraz. Myślę, że spokojnie można porównać tę płytę do niektórych dokonań i dzieł Briana Eno. W pierwszej części albumu mamy sporo sampli wokalnych, opisujących i odwołujących się do istoty najwyższej, do Boga, ale też do czarnego Boga, do Antychrysta. Mamy też tutaj fragmenty kazań, są sample z filmu dokumentalnego The Jesus Trip. Mamy również powycinane fragmenty z mantrą Hare Krishna, ale też pojawia się syntetyczny kobiecy głos. Z jakim pochodzeniem? Kto wie, być może nawet wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Całość ukazała się na wszelakich możliwych nośnikach, czyli na płycie kompaktowej, na płycie winylowej, ale też na kasecie. To jest płyta bardzo ważna, pewnie przede wszystkim dla fanów Birds of Canada, bowiem, no jak wiadomo, ortodoksi tego zespołu bardzo mocno przyjęli nadchodzącą premierę, jak i samą premierę właśnie.

tego albumu. Były pokazy, były odloty, było wspólne słuchanie, co jak sobie mogę wyobrazić, dało szczęście wielu osobom. Można zresztą je spokojnie wykreować, kiedy słucha się tej płyty.

Ja myślę, ale...

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

mesodermal tissue.

podwójne pasmo.

Arena Americanda, wcześniej trzy połączone, jak na płycie najnowsze utwory z albumu Inferno, Birds of Canada. Płycie wydanej pod koniec maja. Album mistyczny, który ucieszył wielu. Dla mnie bardzo dobry we fragmentach. Duże podziękowania i duże ukłony za stare syntezatory dające charakterystyczny szum. Ale najważniejszy jest tutaj, zdaje się, emocjonalny przekaz wskazujący, ja to tak przynajmniej przyjmuję, wskazujący nie przerwę, a koniec życia.

I Saw Through Platonia, czyli utwór zakończony przerwanym biciem serca. Tak kończy się Inferno, Boards of Canada. Płyta często porównywana z muzyką Massive Attack.

Anti-Starry Massive Attack. Do muzyki właśnie tego zespołu często porównuje się też najnowszy album Boats of Canada. A przed nami, cóż, kontynuujemy mistyczny odlot i to będzie bardzo ciekawa muzyka oparta na nagraniu dokonanego podczas mszy czarnych baptystów, w trakcie której jedna z uczestniczek ewidentnie ma olśnienie, objawienie. Wszystko przez trans, współtworzony przez uczestników mszy i co najważniejsze przez kaznodzieję, który niczym szaman podkręca całą atmosferę, wchodząc właśnie w te mistyczne wibracje. I tak, szanowne i szanowni, przedstawia się jedna ze stron albumu Moodymana, albumu zatytułowanego Mahogany Brown. Płyta została wydana w roku 1998.

Black Sunday to tytuł tej niesłychanej kompozycji opartej na nagraniu z mszy czarnych baptystów. Bardzo wam dziękuję za ten wspólny czas. Ja nazywam się Michał Margański i zostawiam was na zakończenie w towarzystwie muzyki Jeffa Millsa z płyty równie kosmicznej, zatrzymującej i zastanawiającej. Płyty zatytułowanej The Trip Enter the Black Hole. Do usłyszenia.

0: しだった思い出も私ごとあげるからダムに身を投げるように。
1: autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło

0: zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 5, 4, 3, 2, are you ready?
4: Strefa Dread.
5: Strefa Dread.
6: Strefa Dread.
7: Pozytywna wibracja w Twoim domu.

Dobry wieczór Państwu. Tutaj Centrum Modelowania Smug Dymnych w Warszawie, znane również jako Strefa Dread. Mirosław Maken-Dzięciołowski zaprasza w swoje trójkowe przestworza. Jak zawsze w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4. Gorącym rytmem rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie Queen Omega razem z Future Irie i Greatest Friends. Nie wiem, kto czai się za tymi największymi przyjaciółmi, ale Rebel Chant to zarówno